0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Za nami wyjątkowe obserwacje nieba, bo i noc Perseidów, i zaćmienie słońca, cudowna taka widowiskowa kumulacja, na którą pewnie wielu czekało, fundując sobie nieprzespaną noc. Nie wiem, czy w tę kolejną noc będziemy odsypiać. To zaraz będziemy ustalać. Porozmawiamy o tych widowiskach z Agnieszką Włodarczyk, wicekierownikiem Planetarium EC1 w Łodzi. Witamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Iza Berkowska, ja też witam. Zapraszam na taką, myślę, co nieco kosmiczną dzisiaj opowieść. Takie gwiezdne obserwacje z waszą pomocą także prowadzone były ostatniej nocy w Ogrodzie Botanicznym. Ogród Botaniczny to jest dobre miejsce do obserwacji?
3: Jeśli chodzi o zjawisko Perseidów, to nie najgorsze, bym powiedziała, dlatego że jednak jest tam spora przestrzeń, która nie jest tak bardzo rzęsiście oświetlona jak pozostałe części miasta, więc mamy szansę na nieco ciemniejsze niebo, bo generalnie miasto nie jest dobrym miejscem do jakichkolwiek obserwacji astronomicznych ze względu na tak zwane zanieczyszczenie światłem, czyli rozświetlone ulice, rozświetlone domy, reklamy i tak dalej. To wszystko sprawia, że niebo nad naszymi głowami jest dość jasne i tak naprawdę nie widzimy wielu gwiazd. Można je łatwo policzyć. Pozostają nam te najjaśniejsze do obserwacji.
2: Jak ktoś mieszka na wsi na przykład i ma możliwość, to rzeczywiście jest to cudowne. Myślę, w ogóle całe lato cudownie się ogląda.
3: Tak, tak, tak, tak. Lato jest... ciekawe obiekty znajdują się na letnim niebie. Efektowne gwiazdozbiory i wcale nie takie trudne do rozpoznania i do odszukania. Kilka jasnych gwiazd mamy rzeczywiście na niebie, chociażby Wege w gwiazdozbiorze Lutni. No a dodatkowo teraz obserwacje Perseidów ułatwił nam Księżyc, który jest w Nowiu, więc tak. On nam dodatkowo jeszcze nie rozjaśnia nieba. Ale najlepiej oczywiście znaleźć sobie miejsce poza miastem, działka na przykład, czy no wiemy, że gdzieś takie miejsce jest, gdzie mogliby gdzie możemy stanąć chociażby na chwilę, popatrzeć w niebo. No a w przypadku Perseidów, no to już na dłuższe obserwacje trzeba się przygotować.
2: Jasne,
3: więc
2: tak.
3: Dobrze sobie zapewnić jakiś leżak, koc, karimatę, żeby jasne. Było wygodniej.
2: Pewnie, że tak. Ta noc Perseidów to wypada każdego roku w tym samym terminie?
3: Perseidy są takim rojem, który dość długo promieniuje, bo to jest od połowy mniej więcej lipca do 24 sierpnia. Natomiast w połowie, mniej więcej 12-13 sierpnia, przypada zawsze maksimum tego roju, więc to jest właśnie najlepszy czas.
2: Czyli jak ktoś poprzedniej nocy nie poobserwował, to ten 13 dzisiaj przypadający jeszcze nie jest taki zły.
3: Nie, nie, oczywiście można jeszcze obserwować. Pewnie będzie troszkę mniej tych zjawisk na niebie, ale zwłaszcza jeśli będziemy obserwować dziś poza miastem, na ciemnym niebie, księżyc jeszcze na pewno nie będzie nam przeszkadzał w tych obserwacjach, no to mamy szansę zobaczyć jeszcze całkiem sporo tych zjawisk.
2: Podajemy zwykle ten termin 12-13 sierpnia, no ale na przykład już godziny to nam się zmieniają często.
3: No to maksimum wypada w różnych godzinach, ale to nie różni się jakoś bardzo, więc nie ma tutaj jakiegoś specjalnej, czy powiedzmy godziny konkretnej, kiedy trzeba byłoby takie zjawisko
2: zaobserwować. No niektórzy twierdzą, że nad ranem na przykład się lepiej obserwuje.
3: No, jest taka możliwość, że w tych późnych godzinach nocnych będzie można tych zjawisk zobaczyć nieco więcej. A to dlatego, że sama nazwa Perseidy pochodzi stąd, że radiant roju meteorów, czyli to miejsce, z którego jakby te wszystkie drobinki materii wypadają, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Stąd właśnie Perseidy. A Perseusz teraz wschodzi, jest wyżej nad horyzontem właśnie w późnych godzinach godzinach nocnych. To jest gwiazdozbiór, który od wczesnych godzin po zachodzie słońca można oglądać jesienią, czyli jesienny, tak? Mhm. Natomiast, ale można obserwować we wcześniejszych godzinach też. W przypadku Perseidów, takich w ogóle rojów, meteorów, nie trzeba wpatrywać się w konkretny punkt na niebie. Możemy, najlepiej jest objąć wzrokiem jak największą część nieba, no ale rzeczywiście tak w późnych godzinach można się spodziewać, że tych obiektów będzie więcej.
2: W późnych albo wczesnych, zależy jak kto na to spojrzy.
3: Tak, to zależy, czy ktoś wcześniej chodzi spać, czy późno.
2: Czy późno, właśnie tak. To przechodzenie roju Perseidów, to jest, co to jest za kosmiczny moment w ogóle? Jakbyśmy spróbowały to wyjaśnić.
3: No właśnie, skąd się biorą roje? One są związane z kometami, choć nie wszystkie, bo jest taki rój meteorów, który jest związany z planetoidą akurat, czyli zupełnie innym ciałem niebieskim, ale generalnie one są związane z kometami. Taka kometa to jest bryła zamarzniętych różnego rodzaju gazów, wody, dwutlenku węgla, amoniaku i tak dalej. I w to wtopione są okruchy materii skalnej. Kiedy kometa zbliża się do Słońca, to oczywiście na skutek ciepła słonecznego te gazy odparowują, uwalniają tą materię skalną i ona pozostaje na tej orbicie komety. I teraz, kiedy Ziemia w swojej drodze wokół Słońca przechodzi przez taki obszar, wtedy więcej tej materii wpada do naszej atmosfery, w niej się spala i no właśnie mamy takie wrażenie, że z jednego miejsca one wypadają. I stąd ta nazwa radiant. Takich rojów meteorów jest naprawdę bardzo dużo. To nie jest jedyny rój.
2: Ale może ten się po prostu najlepiej obserwuje? To jest taki dobry moment w roku?
3: Tak, no bo po pierwsze to jest dobra pora. Letnie noce sprzyjają obserwacjom, bo ciepło, prawda? Wygodniej nam niż na przykład obserwowanie geminidów w połowie grudnia. To już jest troszkę trudniej.
2: Większe
3: się
2: wyzwanie,
3: zmobilizować,
2: tak.
3: Żeby przez kilka godzin poświęcić na obserwacje. Nie da się wtedy już położyć na leżaczku, tylko trzeba stać, a to jest niewygodna pozycja. Z taką głową do góry podniesioną, no, ale jest tych rojów dużo i no, Perseidy są też takim dość obfitym rojem. Oblicza się, że na tak kilkadziesiąt do stu tych meteorów można zobaczyć w ciągu godziny, ale to w dobrych warunkach, tak? Mhm. Kiedy jesteśmy poza. No całkiem dużo, tak.
2: A tak. O tej macierzystej komecie my coś wiemy?
3: No to jest kometa, która nazywa się Swift-Tuttle. Jest kometą okresową, obiega Słońce raz na 133 lata. No niestety nie zobaczymy jej w najbliższym czasie, bo ostatnio była w 1992 roku, a wróci w 2120 albo 36.
2: To
3: trzeba tam sobie policzyć,
2: tak?
3: I dodać. Te 133, 135 lat, bo to tak wygląda. No i to jest ta macierzysta kometa, tak? Ona zawsze zostawiła na swojej drodze dostatecznie dużo tego materiału, żebyśmy co rok mieli takie efektowne zjawisko, jak te tak zwane spadające gwiazdy popularne.
2: Tak, popularne spadające gwiazdy. A te drobiny spadają w ziemską atmosferę z jaką prędkością? Chyba bardzo dużą ogólnie rzecz biorąc.
3: No tak jak dla nas to jest dużo, tak? Bo to jest około 60 km na sekundę, więc no jest to
2: no szybko.
3: Taka imponująca. Nie są najszybsze, ale szybkie zjawisko. Także jak szybko przelatują przez atmosferę, to się bardzo silnie rozgrzewają i zostawiają po sobie tą jasną smugę.
2: Właśnie.
3: No i efektownie to wygląda. Mhm.
2: Każda zostawia smugę?
3: Tak, każda zostawia smugę, no bo jednak rozgrzewa tę atmosferę do naprawdę, jonizuje ją wokół siebie do wysokiej temperatury. To jest, mhm. Dotarcie jest ogromne podczas przelotu przez atmosferę z taką prędkością.
2: No jasne. I jak trochę utrzymamy wzrok, bo nasz wzrok to często tak troszeczkę skacze, bo my widzimy, tu coś spadło, to my zaraz patrzymy, a tutaj, to w drugą stronę, to jeszcze może tu, może tu, może tu. A może warto na tej smudze na chwilę ten wzrok zatrzymać, bo ona się też tak fajnie zmienia. Troszeczkę blednie, a potem się trochę rozszerza. Czasem no, warto też zwrócić uwagę.
3: To zależy od tego, jak duży jest taki okruszek tej materii. Najczęściej są to drobniutkie pyłki, ale jeśli bryłka jest troszeczkę większa, to rzeczywiście czasem kolor można zobaczyć. Jeśli jest to troszkę większy obiekt, takie obiekty nazywamy bolidami na przykład, no to może to się wiązać również z efektami dźwiękowymi. Czasem dochodzi do jakiegoś rozpadu, no ale w przypadku perseidów no to jest rzadkie zjawisko. Mhm. Ale wygląda to wszystko bardzo efektownie, te smugi pojawiające się na niebie w różnych miejscach.
2: Tak jest. A czy takie meteory mogą być dla nas zagrożeniem? Dla nas tutaj, mieszkańców Ziemi. No bo spadają z dużą prędkością.
3: W tym przypadku nie, bo to są drobinki, okruszki maleńkie, które się całkowicie spalają. Więc na Ziemi...
2: Zanim spadną,
3: to już jest taki pył, tak popiół właściwie można byłoby powiedzieć. Odparowują właściwie w takiej wysokiej
2: temperaturze. Ale ludzie znajdują kawałki meteorytów czasem.
3: Znajdują pod warunkiem, że no właśnie taka bryłka, która wpadnie do atmosfery jest większa i nie spali się całkowicie w atmosferze.
2: No to by znaczyło, że może jednak jest jakieś zagrożenie, bo jeśli taka bryłka by spadła, ona z taką prędkością nadciąga do nas.
3: No, na szczęście nie są to zazwyczaj duże okruchy, ale zdarzało się, że na przykład padł meteoryt na dach samochodu, no i oczywiście go uszkodził, tak? Była taka sytuacja, że wpadł przez okno do mieszkania również. No, nie stało się nic na szczęście tej osobie, która akurat w mieszkaniu przebywała. No, ale rzeczywiście, jeśli jest to większy okruch i może się zdarzyć, że no, jakieś tam szkody wyrządzi.
2: Jasne, że tak. Ja sobie pomyślałam, że w ogóle to jest taki fajny moment. My mówimy o tym, że my jesteśmy przebodźcowani, że cały czas tacy nastawieni na takie newsy, informacje takie, siakie. I gdzieś te noce Perseidów trochę nas zatrzymują też, że jesteśmy w stanie się zatrzymać, przyjrzeć, gdzieś poobserwować, tak się skupić. Nie ma pani wrażenia?
3: No ja akurat mam,
2: że
3: tak,
2: że to jest taki coś takiego innego w ciągu całego roku zapewne.
3: No tak, nasuwać to może i mam nadzieję, że nasuwa takie skojarzenia, czy takie refleksje na przykład, prawda? No bo patrzymy na coś, co przybywa do nas w przestrzeni kosmicznej. Mhm. Co znajdowało się tam od miliardów lat, bo przecież komety są pozostałością z okresu formowania się naszego układu planetarnego, więc są bardzo starymi obiektami, obiektami, które nie są zmienione przez te kilka miliardów lat, bo na przykład nasza planeta, czy inne planety, gdzie zachodzą różnego rodzaju procesy, są zmieniane. Natomiast ta materia, no tak jak to się mówi, często to są takie kapsuły czasu, dają astronomom wgląd właśnie w te początki Układu Słonecznego, o których tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Więc no, czasem warto tak pomyśleć troszeczkę i sobie to uświadomić, z czym mamy do czynienia tak naprawdę, spoglądając w niebo.
2: Czyli taki meteor, który staje się meteorytem później, tak? To ile on może mieć milionów lat?
3: No mniej więcej 4,5 miliarda.
2: Miliarda.
3: Miliarda, tak. Tak jak stary jest Układ Słoneczny.
2: No to ja bym chciała, żebyśmy jeszcze skupiły się na nieco innych też obserwacjach, bo zanim mieliśmy okazję obserwować Perseidy, czy nadal mamy obserwacje, tylko może już troszeczkę mniejszy rój teraz, to wcześniej mogliśmy jeszcze podziwiać zaćmienie Słońca. U nas to zaćmienie Słońca nie było całkowite, ale jeżeli ktoś był na przykład w okolicach Hiszpanii, no to już miał szansę na przykład na całkowite zaćmienie.
3: Tak, ale północno-wschodnia Hiszpania, nie cała.
2: No i tam gdzieś Islandia, coś zdaje się,
3: tak? Tak, Islandia, Grenlandia, jeśli tak się cofamy, bo rozpoczęło się na półwyspie Tajmyr, a potem ten pas cienia Księżyca przemieszczał się przez właśnie Grenlandię, Islandię, też nie całą, tylko bodajże wschodnie wybrzeże Islandii. No i tutaj potem Atlantyk i Europa, fragment Portugalii, Hiszpania północno-wschodnia i kończyło się na Morzu Śródziemnym w okolicach Balearów. to zjawisko, więc rzeczywiście to było
2: spektakularne na pewno.
3: Spektakularne, całkowite zaćmienie Słońca.
2: No już a w Polsce zdarzają się też takie całkowite, chyba rzadko
3: tak,
2: bardzo.
3: Tak, no, całkowite zaćmienie widać tylko w takim wąskim pasie, gdzie przebiega na powierzchni Ziemi cień Księżyca. On ma tam około 200 km średnicy, więc tylko w takim wąskim pasie można zobaczyć. I rzadko się zdarza, żeby ten pas przebiegał przez ten sam obszar kuli ziemskiej. Generalnie rzecz biorąc, całkowite zaćmienia Słońca są częstym zjawiskiem. Przeważnie raz w roku, czasem nawet i dwa razy w roku. Gdzieś
2: całkowite?
3: Na Ziemi. Tak, całkowite. Aha. Jest na Ziemi widoczne. No ale to tak się składało, że w ostatnich latach to było z dala od Europy, z dala od Polski. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to niestety nie mamy tutaj szczęścia, jeśli chodzi o całkowite zaćmienie, bo częściowe rzecz jasna można zobaczyć. Ostatnie całkowite zaćmienie w Polsce, też nie całej oczywiście, tylko tam północno-wschodni fragment. To był 30 czerwca 1954 rok.
2: No to dawno.
3: No właśnie. A najbliższe całkowite to będzie w październiku 2135 rok.
2: O, to takie terminy pani podaje nam no, nierealne.
3: Wcześniej w 2075 będzie obrączkowe, czyli taka obrączka starczy Księżyca będzie widoczna, nie będzie całe Słońce przesłonięte przez tarczę Księżyca.
2: 70 któryś?
3: 75. Tak? 75.
2: No dobrze, to też wydaje mi się przynajmniej na razie dość odległy termin. Takie częściowe zaćmienia to się w Polsce zdarzają.
3: Zdarzają się.
2: Dosyć często, tam chyba co kilka lat, prawda?
3: No tak,
2: mamy do czynienia.
3: Tak, mamy. No, było też takie, no mniejsza faza była w 2015 roku. Zdarzają się oczywiście i warto to zjawisko również oczywiście obserwować, bo wygląda naprawdę też bardzo efektownie. Natomiast w przypadku tego zaćmienia, które obserwowaliśmy, to była w Łodzi 84% tarczy Słońca zakryte przez Księżyc, więc to było głębokie całkowite, częściowe zaćmienie Słońca.
2: A jak to się dzieje, że taki mały Księżyc potrafi zasłonić ogromne Słońce?
3: A no właśnie, czasem niektórzy się nad tym zastanawiają, że przecież Księżyc jest znacznie mniejszy od Słońca, a nawet czterokrotnie mniejszy od Ziemi, a jednak zakrywa tarczę Słońca. Ale tak się składa wyjątkowo, że jest on 400 razy mniejszy niż Słońce, ale 400 razy bliżej Ziemi. Więc tarcza Księżyca i tarcza Słońca mają takie same kątowe rozmiary. Więc całkowicie może zostać zakryta tarcza słoneczna. No ale ponieważ Księżyc krąży po orbicie eliptycznej, Ziemia również porusza się po orbicie eliptycznej, więc czasem zdarza się tak, że ta tarcza jest nieco mniejsza i są na przykład obrączkowe zaćmienia Księżyca. A gdzieś tam w dalekiej przyszłości nie będzie całkowitych zaćmień Słońca, bo Księżyc się systematycznie od nas oddala.
2: O.
3: Co roku jest on prawie 4 cm dalej.
2: To spieszmy się obserwować.
3: No tak, no potrwa to długo jeszcze, kiedy będziemy mogli to zjawisko oglądać, no ale gdzieś tam w dalekiej przyszłości już niestety nie będzie całkowitych zaćmień.
2: No, szkoda. A to zaćmienie Słońca może nastąpić tylko podczas nowiu?
3: Tak, tak. No bo Księżyc musi się znaleźć między Ziemią a Słońcem, na tej samej linii. No i wtedy oczywiście oświetlona jest ta druga strona Księżyca, tak? Ta, której my z Ziemi nie widzimy. Ta zwrócona do nas jest ciemna, czyli Księżyc jest w nowiu.
2: Proponuję, żebyśmy jeszcze na koniec pozachęcały trochę do tych obserwacji letnich, bo być może dla niektórych z nas rzeczywiście może się tak wydawać, że noc Perseidów, no i już, i po obserwacjach. A tymczasem lato, tak jak powiedziałyśmy właściwie na początku, w ogóle sprzyja obserwacjom. Oprócz tego, że te tak zwane spadające gwiazdy w dalszym ciągu będą widoczne, czyli możemy dalej sobie troszeczkę nocy pozarywać i poobserwować, to jeszcze pewnie inne zjawiska też są do zaobserwowania?
3: No oczywiście, że tak. Możemy obserwować planety. No aktualnie w tej pierwszej części nocy Saturn jest widoczny. Jeśli ktoś dysponuje dobrą lornetką albo chociażby zwykłym amatorskim teleskopem, to może zobaczyć pierścienie Saturna, może zobaczyć największy księżyc Saturna, czyli Tytana. A jeśli nie, no to warto przecież też popatrzeć sobie gołym okiem i zlokalizować niektóre letnie gwiazdy. Zbiory, zobaczyć te najjaśniejsze gwiazdy, które się w nich znajdują. Gołym okiem, no w dobrych warunkach, naprawdę w dobrych warunkach, można też no, przyjrzeć się przede wszystkim Drodze Mlecznej, prawda? Ale to właśnie. Niestety nie w mieście, tylko poza miastem.
2: No, ale wielu z nas odpoczywa,
3: no
2: to
3: właśnie,
2: dajmy sobie
3: jeszcze
2: szansę.
3: Mamy urlopy, wyjazdy, możemy znaleźć się w jakimś takim nieoświetlonym miejscu i no, mieć dużą frajdę, że można chociażby tę Drogę Mleczną też zobaczyć.
2: A Letni Trójkąt?
3: Letni Trójkąt, tak. No to jest, są trzy gwiazdozbiory, Łabędź, Lutnia i Orzeł. Trzy najjaśniejsze gwiazdy w tych gwiazdozbiorach układają się właśnie w taki bardzo łatwy do odszukania na niebie trójkąt, więc każdy na pewno go znajdzie. No jeżeli pani pyta mnie o to, co możemy jeszcze zaobserwować, to jeśli ktoś nie ma dostatecznej wiedzy, a chciałby się dowiedzieć, to my mu zapraszamy serdecznie do naszego planetarium, gdzie no, chociażby mamy pokaz zatytułowany Gwiazdozbiory Letniego Nieba, gdzie opowiadamy o tym, co aktualnie widać. Pokazujemy obiekty, których nie da się zobaczyć bez teleskopów. Opowiadamy o nich oczywiście, także można się dowiedzieć, jak się na niebie orientować, co można zobaczyć za pomocą prostego sprzętu, lornetki, czy właśnie jakiego niewielkiego teleskopu. Serdecznie zapraszamy na ten pokaz i na wszystkie inne.
2: To zapraszała Agnieszka Włodarczyk, wicekierownik Planetarium EC1 w Łodzi. Bardzo dziękuję pani Agnieszko za spotkanie.
3: Ja również dziękuję i życzę wszystkim państwu jak najfajniejszych obserwacji.
2: Iza Berkowska, ja też do tych życzeń się dołączam, a jeszcze będę miała przyjemność spotkać się z państwem w programie Łódzkie Jestem. Stąd do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

I faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

concept.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszego gościa. Ze mną coach biznesu, autorka książek, Agnieszka Kowalczykowska. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Odczuwam lekki stres przed tą naszą rozmową. To chyba naturalne.
2: Tak, myślę, że każdy z nas odczuwa ten stres i ja też prowadzę takie szkolenia właśnie z zarządzania stresem. Nie chodzi o to, żeby pozbyć się z tego stresu, ale właśnie odpowiednio zarządzić nim, tak? Odpowiednio zarządzić stresem, energią, tak aby ten stres nie przeszkadzał nam w życiu, a być może pomagał.
1: Zaczęłam tak nietypowo, ale państwo już się domyślają, że bohaterem naszego dzisiejszego odcinka będzie właśnie stres. Stres, który tak naprawdę towarzyszy nam w życiu każdego dnia, jest nieodłącznym elementem tego życia. I z jednej strony jest zły, może doprowadzić do chorób i złej kondycji naszych organizmów, ale z drugiej strony bez tego stresu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć, prawda?
2: Dokładnie tak. Tak na dobrą sprawę badania mówią, że ponad połowa Polaków przyznaje się do tego, że właśnie stresuje się codziennie. Czasami nawet mówi się o tym, badania też na to wskazują, że w przypadku kobiet ten stres jest jeszcze wyższy.
1: A wiemy dlaczego?
2: Tak, dlatego że mamy bardzo dużo obowiązków. Cały czas jesteśmy właściwie na tak zwanym cenzurowanym. Nawet na wakacjach nie zawsze jesteśmy w stanie odpocząć, zrelaksować się, bo dzieci, bo właśnie ta logistyka. Różne rzeczy nas dotykają i to też może być źródłem stresu. Nie musi, ale może.
1: I bardzo często bywa, chociaż tak jak powiedziałam, stres jest nieodłącznym elementem życia, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.
2: Zawsze.
1: I tak naprawdę często ratuje nam życie, bo stres mobilizuje trochę nasz organizm do działania, pozwala nam ratować się w sytuacjach trudnych, chociażby tych sprzed wieków, ale ważne, żeby nie był to proces długotrwały.
2: Dokładnie tak. Dobrze, że o tym właśnie zostało powiedziane. Tak na dobrą sprawę, ten stres towarzyszy nam od zawsze. Kiedyś to była kwestia uciekaj, walcz albo giń, tak? Więc no teraz nie mamy takich sytuacji, nie jesteśmy narażeni na jakiegoś niedźwiedzia, który wyskakuje z lasu i chce nas zjeść.
1: Ale dzisiaj takim niedźwiedziem może być nasz szef, nasz przełożony, albo trudna sytuacja życiowa, prawda?
2: Tak, ważne właśnie, żeby zdać sobie sprawę, co nas stresuje. Co nas stresuje, ale chyba jeszcze ważniejsze jest, jak sobie z tym poradzić, jak się z tym uporać.
1: To będziemy starały się podpowiadać dzisiaj, jak uporać się ze stresem, jak na co dzień radzić sobie z tymi trudnymi momentami, ale wcześniej myślę, że warto powiedzieć, co tak naprawdę może nas stresować, albo co najbardziej nas stresuje.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj właśnie tym stresorem, czyli takim czynnikiem, który powoduje stres, dla każdego może być co innego, prawda? I to, co już też rozmawiałyśmy o tym, ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, co jest u mnie takim czerwonym guzikiem zapalnym. Taką flagą, że już czujemy, że ten kortyzol się podnosi, prawda? Już ta adrenalinka w nas buzuje, prawda? No bo to są te emocje. Ciało też jakby jest to zauważalne w ciele, czyli robimy się czerwoni, czy pocimy się. Więc też warto odpowiedzieć sobie na to pytanie, co dla mnie jest stresującą sytuacją, czy kto mnie stresuje, bo wtedy łatwiej jest z tym dealować. Czyli jakby świadomość, to już jest pół sukcesu, prawda?
1: A gdyby tak się zastanowić szerzej, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że współczesnego człowieka stresuje jego praca, jego zdrowie, trudne relacje i finanse. To chyba będą te cztery najważniejsze grupy.
2: Być może tak. Tak można to w dużym uproszczeniu ująć, ale też wspomnieliśmy o tych wakacjach, tak? Kiedy chcemy właśnie pojechać na wakacje, czasami ta logistyka nas też może zestresować, tak? Gdzie pojechać? Ja już nie mówię z kim, tak? Ale czasami też w sumie jest to jakieś takie problematyczne.
1: Ale tu zakładam, że ten stres jest trochę mobilizujący i na pewno krótkotrwały. Przy takich dużych problemach, na przykład ze zdrowiem albo w pracy, to stres utrzymuje nam się często przez długie miesiące i długie lata. I jego konsekwencje są naprawdę często trudne i niebezpieczne dla życia i zdrowia.
2: Tak, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, że ten taki krótkotrwały stres może być mobilizujący, nawet właśnie przed wystąpieniami publicznymi, może on nam dodawać właśnie energii, ale ten długotrwały stres może być destrukcyjny, może prowadzić do wypalenia zawodowego, do nawet depresji. Tak? Więc tutaj też odpowiednio wcześniej zaopiekowany, zauważony, możemy jakby też sobie pomóc. Tak? I te techniki takie samopomocy też często są bardzo skuteczne.
1: Ja wyczytałam, że a propos tych negatywnych skutków, ten długotrwały stres powoduje, że mamy większą ochotę na węglowodany, patrz słodycze, to w konsekwencji przy długo utrzymującym się stresie prowadzi do otyłości, do cukrzycy. Tak jak już pani wspomniała, często występują choroby psychiczne, depresje. Więc konsekwencje długo utrzymującego się stresu są bardzo niebezpieczne i ważne jest, żeby sobie to uświadomić i w tej sytuacji stresowej nie tkwić przez długie miesiące, tylko się po prostu ratować.
2: Dokładnie.
1: A ten sygnał z organizmu nie przychodzi bardzo szybko, prawda?
2: To prawda. I jeszcze tutaj bym dodała te wszystkie choroby właśnie o podłożu autoimmunologicznym, prawda? Bo to są też bardzo często choroby właśnie XXI wieku, które nie wzięły się znikąd, tak? One często mają właśnie swoje podłoże takie związane właśnie z tym stresem długotrwałym.
1: To gdybyśmy chciały dopisać jeszcze zestaw innych schorzeń czy problemów zdrowotnych wynikających ze stresu, to lista naprawdę jest bardzo długa. Ja tylko dodam, że to zwiększone ryzyko chorób serca, zwiększone ryzyko zachorowania na miażdżycę, nadciśnienie, problemy z zasypianiem, bezsenność, obniżona odporność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że stres z jednej strony może nam uratować życie, jest ważny i mobilizuje nas do działania, ale długo utrzymujący się i źle destrukcyjnie działający na nasz organizm może prowadzić do poważnych problemów. I istotne jest, żeby ten stres okiełznać.
2: Dokładnie tak, żeby właśnie przede wszystkim okiełznać, zauważyć, zaopiekować się i zadziałać. Bo sama wiedza na ten temat, czyli te sygnały z ciała w postaci chociażby choroby, nie jest wystarczająca. Ważne, żeby właśnie zauważyć, czyli fakt, to jest stres, zaakceptować, ale też podziałać, czyli co ja mogę z tym zrobić, jak ja mogę zredukować tą ilość stresu, jak mogę sama sobie pomóc, albo mogę udać się do specjalisty, ale czasami takie najprostsze zasady działania, nawet można powiedzieć banalne, są najlepsze.
1: I tutaj postawimy przecinek, bo właśnie o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak ratować swoje zdrowie, jak ratować swoje organizmy. O tym już z Agnieszką Kowalczykowską porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania, naszego programu na portalu radiołódź.pl. Zapraszamy do słuchania.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 16 sierpnia. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości Radia Łódź. Tunel kolei dużych prędkości zmieni ruch na Bandurskiego w Łodzi na długie miesiące. Samolot rozbił się wczoraj pod Łowiczem. Sprawę bada Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Zmiana posterunku honorowego, defilada, parada morska. Tak wyglądało święto Wojska Polskiego. W dzień zachmurzenie początkowo małe, później stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Uwaga kierowcy, jutro zmieni się organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi i to na długo. Powodem jest budowa komory technicznej dla tunelu kolei dużych prędkości. W kierunku Rytkini kierowcy pojadą nową, tymczasową jezdnią omijającą miejsce prowadzonych prac. Droga ma dwa pasy ruchu, dlatego wykonawca nie przewiduje większych utrudnień, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
2: Będziemy mieli przejazd dwoma pasami na Rytkinie. Będziemy mogli też wjechać i zjechać z Alei Unii Lubelskiej. Obszar budowy nie dotyczy tramwajów, one będą cały czas kursować na Rytkinie. Oraz bez zmian pojedziemy trasą WZ w kierunku centrum.
0: Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać nawet przez 2 lata. Prowadzone prace związane są z budową tunelu dla kolei dużych prędkości. Podziemna trasa połączy dworzec fabryczny z rejonem ulicy Maratońskiej.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Samolot rozbił się w gminie Nieborów w powiecie łowickim. To wczoraj. Maszyna rozbiła się w miejscowości Bobrowniki, około 400 metrów od tamtejszego lądowiska, po przeciwnej stronie drogi krajowej numer 70. Samolotem leciał tylko pilot. Mężczyzna przeżył wypadek i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. O zdarzeniu powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Wojsko Polskie obchodziło wczoraj swoje święto. Cały dzień trwały uroczystości, pikniki wojskowe i spotkania historyczne. Polacy oddawali hołd bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, bo święto Wojska Polskiego przypada właśnie na jej rocznicę. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W południe na Wisłostradzie, którą przeszła defilada, prezydent i szef MON wręczyli nominacje wojskowe. A więcej wie Agata Król.
3: Przed grobem nieznanego żołnierza uroczysta zmiana posterunku honorowego zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, żołnierzy, kombatantów i mnóstwo ludzi. Podobnie było w Gdańsku, gdzie w uroczystościach brał udział premier. Donald Tusk, mówiąc o bezpieczeństwie kraju, wskazał na jego 4 filary. Szczelne granice, mądra polityka zagraniczna, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silna gospodarka, która się rozwija. O 4 filarach mówił też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, tłumacząc, dlaczego sejf jest ważny dla Polski.
4: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. 4 filary nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
3: To była odpowiedź wicepremiera na słowa prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf.
3: Prezydent w swoim przemówieniu odnosił się nie tylko do wartości i inwestycji w wojsko, ale podkreślał, że bezpieczeństwo kraju jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: A w tym samym czasie na Bałtyku odbywała się parada morska. Widzew Łódź przegrał 1-2 z Koroną Kielce w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To pierwsza porażka Łodzian w tym sezonie. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
6: Widzewiacy chcieli przełamać złą passę meczów z Koroną, ale przegrali z Kielczanami 6. spotkanie z rzędu. Choć Łodzianie zaczęli dobrze, zdominowali gości i objęli prowadzenie, to jednak nie potrafili kontynuować dobrej gry. Goście otrząsnęli się i na trafienie Steve'a Kapłodiego odpowiedzieli 2 golami autorstwa Morgana Fassbendera jeszcze w pierwszej połowie. Piłkarze Aleksandra Wukowicza próbowali doprowadzić do wyrównania, ale brakowało dokładności, skuteczności czy wreszcie szczęścia, bo Mariusz Stępiński w drugiej połowie wybił głową z linii bramkowej piłkę zmierzającą pod poprzeczkę. Przegrywając z Koroną, Łodzianie stracili miano niepokonanych.
0: Widzew zajmuje 8. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a szanse na przerwanie złej pasy meczów z Koroną Łodzianie będą mieli już 2 września, kiedy podejmą Kielczan w meczu Pucharu Polski. Kolejne wiadomości Radia Łódź za godzinę. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dziś w Łodzi i regionie ciepło, ale pogoda może być zmienna. Termometry w ciągu dnia pokażą do 31 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, możliwe są też przelotne opady deszczu, choć nie powinny występować przez cały dzień. To będzie jeszcze ciepły dzień, ale od jutra czeka nas wyraźne ochłodzenie.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
8: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie. 3 sierpnia minęła 125. rocznica urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Urodził się w Zuzeli, to niewielka miejscowość nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Wspomnienie błogosławionego kardynała prymasa Polski czyta Krzysztof Wakuliński.
9: Urodziłem się w Zuzeli, na styku Podlasia z Mazowszem. Dane mi było wykarmić się czarnym chlebem razowym tej ziemi, oddychając jej powietrzem i korzystając z jej słońca. Pamiętam pierwsze po obudzeniu się wejrzenie przez okno na niedaleki Bug, którym płynęły berliny ze zbożem, świecąc z daleka białym płótnem żagli. Było to dla nas ulubione zajęcie. Prosto z łóżka biegliśmy do okna, aby je zobaczyć. W domu moim nad łóżkiem wisiały 2 obrazy. Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy w Wilnie. Wiele razy znajdowałem mojego ojca, którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
10: Ja jestem synem muzyka i od małego dziecka przysłuchiwałem się temu, jak mój ojciec ćwiczył chóry. To była młodzież z takiego małego miasteczka Andrzejewo, która przyzwyczajona była do przemawiania zawsze forte i fortissimo. A tu trzeba było się podporządkować. Niektóre melodie mi tak bardzo zapadły w moją świadomość do dziś dnia, że nieraz je słyszę, jak to było wyśpiewywane. A ponieważ wtedy nie znałem łaciny i nie mogłem dobrze rozróżniać wyrazów łacińskich, więc ja się zlewałem tak dziwacznie, jak to czynił Nowakowski w swojej geografii serdecznej. I tam właśnie tak było trudno nieraz pojąć i jemu, co to może znaczyć hosanna inne lub też inne podobne rzeczy.
9: Co jeszcze pamiętam? Pamiętam ze szkolnych lat zdanie skierowane do mnie przez wychowawcę w gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Była to bodaj klasa 3. Podczas jakiejś zabawy broniłem się przeciw moim kolegom, jak umiałem. Mój wychowawca, nie znający widać moich możliwości, powiedział na sobotniej odprawie tylko tyle. Cicha woda brzegi rwie.
10: Dla rozweselenia tylko powiem tyle, że gdyśmy konsekrowali jednego biskupa, nie powiem gdzie, no tak go schwalono, bo powiedziano między innymi i tak. O, to był od początku, myśmy wiedzieli już w szkole, że to nieprzeciętny człowiek, bo ani dwójek nie brał, ani nie podpowiadał, ani nie ściągał. Ja wtedy byłem poważnie zaniepokojony, a nawet czy aby taki instrument, jakim byłem ja, czy godziwie udzielił sakry biskupiej, jako że ja w swoich szkolnych latach i dwóje brałem, i ściągałem, i jak umiałem, to podpowiadałem.
9: Miałem zaledwie 8 lat, gdy ojciec mój przeniósł się z Zuzeli do Andrzejewa. Tutaj, jako 9-letni chłopiec, utraciłem matkę. Tutaj w Andrzejewie postanowiłem, że pójdę do seminarium. I tu po raz pierwszy Wyjawiłem swoją tajemnicę ojcu. Nie bez oporu otrzymałem od niego błogosławieństwo na drogę kapłaństwa Chrystusowego.
10: Bóg, który patrzy w ludzkie serca, zna wszystko. Na pewnym etapie biegu naszego życia tak spojrzy na człowieka z miłością, że się w nim coś dziwnego zaczyna dziać.
8: Kardynał Stefan Wyszyński stał się wielką postacią w służbie Kościoła i ojczyzny XX wieku, choć nie był i nie chciał być politykiem.
10: Chwilę mojego posłannictwa zawsze łączę je ze śmiercią księdza kardynała prymasa Augusta Chlonda. Wiadomość o tej śmierci dotarła do mnie w holu biskupiego domu w Lublinie. I mi to powiedziano, że przyszła depesza, stanąłem jak wryty. Byłem po prostu przerażony tą sytuacją, która się przed Kościołem Bożym w Polsce otworzyła. Bo oto znika olbrzymi autorytet. Człowiek przygotowany do trudnego zadania. Powiedziałem wtedy, i cóż teraz będzie? Chcąc więc się jakoś ratować, wszczepiłem się mocno w wolę umierającego kardynała prymasa. I dlatego wszystko postawiłem na Marię. Zrobiłem to z żywą wiarą, że w krainie Bogorodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Marii, tylko tak można działać. Tym bardziej najmilsi to polecenie dane wtedy kapłanom otaczającym jego łoże. Walczcie pod imieniem Matki Najświętszej, a gdy przyjdzie zwycięstwo, będzie to jej zwycięstwo. My, najmilsi, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj, czy to już jest ta pełna miara tej wizji, którą oglądał kardynał prymas. Czy to już jest to pełne zwycięstwo? Istotnie tak jest. Ani byłem, ani chciałem być politykiem. Wydało mi się, że brak mi jest doświadczenia, ażeby wchodzić w te sprawy tak skomplikowane, tak złożone. Ale one się same narzucały. I pomimo woli trzeba było wejść w sprawy i Kościoła, i ojczyzny.
8: Osobę kardynała prymasa tysiąclecia wspomina Janina Michalska, współzałożycielka Instytutu Prymasowskiego, jedna z najbardziej zaufanych osób kardynała Wyszyńskiego.
11: Kiedyś ksiądz prymas wspominał, że jednemu z dostojników na Watykanie usiłował wyjaśnić, w jaki sposób w Polsce, której jest rząd komunistyczny i Kościół, w jaki sposób trzeba żyć i co to znaczy w Polsce współpracować czy nie współpracować z komunistami. No i właśnie powiedział, proszę sobie wyobrazić, eminencjo, swój pokój. Eminencja ma w jednym kącie łóżko, a w drugim kącie śpi lew. I jakoś trzeba żyć.
12: Człowiek broniący podstawowych praw maluczkich zachowuje spokój i pokój. I ocala miłość do ludzi, choćby z nimi walczył. O ludzi! Zachować miłość do ludzi inaczej myślących w obronie ludzi, ich praw do Boga, który jest miłością. I właśnie dlatego, najmilsi, jakiekolwiek będą sytuacje, zawsze biskupi polscy stać będą na stanowisku tych najwyższych zasad istnienia człowieka na świecie, istnienia człowieka w naszej ojczyźnie. Wszystko jedno, kim ten człowiek jest, czy jest rodzącym się dziecięciem, czy też jest ministrem, czy głową państwa. Nam jest wszystko jedno. Wszystko to są dzieci Boże. Wszystkie one są wyrazem miłości Ojca, choćby jej nie rozumiały i nie uznawały, jak się często zdarza. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, że może być tragedia osobista ateizmu. Ale my nie chcemy, by ta tragedia osobista ateizmu stała się uwielokrotnioną tragedią narodu. A my pragniemy Bożego Ducha dla Polaków i dla narodu. I dlatego walczymy o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie. I walczyć będziemy. I dopiero wtedy będziemy spokojni. Ale nie na tyle będziemy spokojni, byśmy już mieli duszy swojej odpowiedzieć. Teraz, duszo moja, nagromadziłaś dóbr bardzo wiele, odpoczywaj. Nie. Odpoczynku Kościół Boży nie ma.
8: W 2026 roku przypadają również inne jubileusze związane z osobą błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejszym jest 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Tekst ślubów kardynał Wyszyński napisał podczas internowania w Komańczy. Został on odczytany 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze wobec około miliona wiernych, stając się programem duchowej odnowy narodu i początkiem wielkiej nowenny przygotowującej Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Te rocznice przeżywamy w szczególny sposób, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
13: Wiemy, że były one poprzedzone nowenną przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia. Skądinąd wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec. Słynny list, który został przesłany do episkopatu niemieckiego, był też owocem tego przygotowania. Myślę, że warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową. Dlatego w tę rocznicę prośmy, szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich, wszystkich Polaków i budowały jedną wspólnotę ludzi wierzących wokół naszej Matki.
8: Soli Deo per Mariam, samemu Bogu przez Maryję, to jest biskupie zawołanie, które wybrał sobie kardynał Stefan Wyszyński, a ten utwór pochodzi z płyty Święci Marcina Stycznia.

0: udzielał ostatniego namaszczenia i wtedy dosięgła go kula. Tydzień temu ksiądz Ireneusz Kulesza wspominał księdza Tadeusza Burzyńskiego, młodego kapłana, który zginął w pierwszym dniu powstania warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku, idąc do rannego powstańca z ostatnim namaszczeniem. Bitwa warszawska 1920 roku ma także bohatera kapłana. Ksiądz Ignacy Skorupka zginął 14 sierpnia 1920 roku. O postaci, która stała się jednym z symboli zwycięstwa nad bolszewikami pod Warszawą, profesor Marek Dutkiewicz.
1: W poszukiwaniu dialogu. Historia, wspomnienie, archiwalia.
2: Ksiądz Ignacy Skorupka urodził się w Warszawie. W 1893 roku, w czasie Bitwy Warszawskiej, miał 26 lat. Był młodym kapelanem, był wychowany w rodzinie bardzo patriotycznej. Miał za sobą już bardzo dużo różnych działań społecznych, bo po ukończeniu seminarium duchownego w Warszawie trafił w 1914 roku na studia do Petersburga. Tam również znalazła się jego rodzina, która została ewakuowana z Warszawy. I jego działalność duszpasterska zaczęła się tak naprawdę w 1917 roku, kiedy w Klińcach pod Moskwą, gdzie znajdowała się kilkutysięczna grupa Polaków, którzy byli ewakuowani między innymi z Warszawy, on nad nimi roztoczył opiekę. Był już wtedy harcerzem, bo do harcerstwa przyprowadził go jego młodszy brat, który odebrał od niego przyrzeczenie harcerskie. I tam, w tych Klińcach, między innymi ksiądz Ignacy Skorupka prowadził drużynę harcerską. Starał się przede wszystkim o to, aby ci przesiedleńcy, ci, którzy znaleźli się w warunkach rewolucyjnej Rosji, mogli jak najszybciej wrócić do kraju.

0: roku ksiądz Ignacy Skorupka razem z całą tą polską grupą wrócił do kraju, do Warszawy. Władze kościelne skierowały go do pracy duszpasterskiej na terenie Łodzi. I tu mamy ten epizod bardzo silny łódzki. Tu przez rok od września 1918 aż do września 1919 roku pracował, organizował, między innymi organizował szkolnictwo na terenie Łodzi. Wrócił do Warszawy we wrześniu 1919 roku i rozwój sytuacji wojennej, który dramatycznie zmienił się wiosną 1920 roku i podchodzenie latem 1920 roku oddziałów rosyjskich pod Warszawę, skłoniły go, by razem z tą młodzieżą, nad którą sprawował pieczę duszpasterską, zgłosić się ochotniczo do wojska. Władze kościelne nie były temu przychylne, bo arcybiskup Kakowski odmówił mu na prośbę złożoną, odmówił mu spełnienia tej prośby i dopiero tę prośbę spełnił biskup polowy, biskup Gall. Ksiądz Ignacy Skorupko trafił razem z grupą młodzieży do ochotniczego pułku, który organizował się na Pradze w Warszawie, 236. Dwusetka na początku oznacza, że były to pułki ochotnicze. Setka oznaczałoby to, że były to pułki rezerwowe. Natomiast wtedy, kiedy są poniżej setki numeracja pułków, to są pułki regularne. I wymaszerował z Warszawy w dniu 13 sierpnia razem z tą grupą młodych ochotników. Trzeba przyznać, że ich umiejętności były bardzo nikłe. To nie byli ani ostrzelani żołnierze, byli to przede wszystkim właśnie ochotnicy kilkunastoletni, którzy mieli za zadanie, ich zadaniem było uzupełnienie tych strat w tych oddziałach walczących na przedpolach Warszawy. Sama walka, bo nie jest to bitwa o Sowo, gdzie ksiądz Skorupka zginął, odbyła się nad ranem. Toczyły się tam te ciężkie walki jeszcze od 12 sierpnia. Przechodził ten teren pod Radzyminem z rąk do rąk. Raz uderzały jednostki rosyjskie, raz kontratakowały jednostki polskie, których zadaniem było utrzymanie tego Radzymina. W ten sposób zabezpieczano Warszawę od kierunku północno-wschodniego. Ksiądz Ignacy Skorupko poległ o świcie 14 sierpnia i tu zaczynają się rodzić legendy, jak to było. Mamy na ten temat relację dowódcy kompanii, który twierdził, że widział tą scenę śmierci i to, co później nastąpiło w wyobrażeniach plastycznych, szczególnie upowszechnione przez obraz Jerzego Kossaka, księdza Jerzego Skorupki, prowadzącego z krzyżem w ręku kontratak polski. W stosunku do wiedzy, do tych przekazanych nam przez uczestników tej bitwy wspomnień, nie miało miejsca. On zginął też piękną śmiercią. To Władysław Pobuk-Malinowski napisał, że miał śmierć typową, taką, jaką odnosił kapelan na polu bitwy. Mianowicie udziela ostatniego namaszczenia konającemu żołnierzowi i wtedy trafiła go kula. Sama postać Ignacego Skorupki znalazła się jako taki bardzo spajający społeczeństwo katolickie, społeczeństwo polskie w tamtym czasie. Jego zwłoki zostały przywiezione do Warszawy. Odbyła się uroczystość, ceremonia pogrzebu. Został pochowany na cmentarzu na Powązkach. Sam Ignacy Skorupko został odznaczony za swoje męstwo na polu bitwy. Został odznaczony krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari. W ten sposób nastąpił ten przebieg. Natomiast ta śmierć jego, tak jak i wielu innych w trakcie walki w 20 roku, no stała się kanwą do stworzenia pewnego mitu tego wszystkiego, co miało pokazać obronę Polski w 1920 roku.
1: Ale taki mit bardzo potrzebny, założycielski II Rzeczpospolitej.
0: Czy to jest mit założycielski II Rzeczpospolitej? No właśnie, nie znajdziemy jedynego mitu. Z jednej strony mitem założycielskim może być 6 sierpnia i wymarsz kompanii kadrowej z Oleandrów. Ten pierwszy czyn zbrojny, który rozpoczął odzyskiwanie niepodległości. Historia Polski możemy ją sobie przedstawić jako olbrzymią olbrzymią mozaikę, czyli mozaikę, która posiada wtedy, kiedy się oddalimy, widzimy pewien sens, pewien ogólny wygląd i to, co jak przebiegała historia. Wtedy, kiedy zbliżymy się do tej mozaiki, widzimy te drobne, kolorowe, pojedyncze elementy, które składają się na całość tego wszystkiego. Te elementy czasami do siebie nie

0: do końca pasują, tak jak w mozaice. Kolorowe szkiełka, które są poukładane i przy bliskim oglądaniu nie widzimy zarysu, o co w tym wszystkim chodzi. Nie znajdziemy czegoś takiego, co byłoby rzeczą przeważającą w historii. Natomiast możemy zawsze sobie mówić o tym, że takich epizodów, bardziej czy mniej wyeksponowanych, bardziej czy mniej zapamiętanych, czy zapomnianych, bo i takowe też również są ważne, w naszych dziejach jest bardzo dużo. Czy należy upraszczać i widzieć, że jedna pojedynczy epizod przeważył szale? Myślę, że raczej nie. Raczej, że należy widzieć również i na tym różnym poziomie oddalenia od tego wielkiego obrazu, tej panoramy dziejów polskich, widzieć różne elementy, które się tam znajdują. I tu między innymi kwestia nazwania cudu nad Wisłą. Po raz pierwszy zresztą użyte sformułowanie przez Stroińskiego w artykule z 14 sierpnia, czyli jak gdyby w przeddzień tego wszystkiego, co się uważa za przełom w bitwie na przedpolach Warszawy, bo samą Warszawę bezpośrednio nie walczono. Na Warszawę skierowały się tylko dwie dywizje rosyjskie. Rosjanie nie zakładali, Tuchaczewski nie zakładał walki o wielkie miasto, które oczywiście z punktu widzenia obrony Polski, symboliki, bo toż stolica, i tam znajdujących się urzędów miało olbrzymią wartość dla Polaków. Natomiast zamiarem Tuchaczewskiego było zupełnie co innego. Rosjanie w 1920 roku w lipcu widzieli już inny sposób rozwiązania. Oni chcieli przerzucić tę rewolucję rosyjską na zachód. To, co stało się w 1920 roku, możemy powiedzieć, było wysiłkiem całego narodu. Dlatego, że wszyscy w tym czasie włączyli się, wszystkie partie polityczne, wszystkie siły społeczne włączyły się w obronę, wystawiły wszystko, co miały do swojej dyspozycji.
1: Mówił profesor Marek Rutkiewicz. 17 sierpnia 1920 roku, w dniu pogrzebu księdza Ignacego Skorupki, wojska bolszewickie znajdowały się w odwrocie. Bitwa warszawska była wygrana. Kapłan został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jego pogrzeb stał się patriotyczną manifestacją. Naczelnik państwa Józef Piłsudski pośmiertnie odznaczył księdza Skorupkę krzyżem srebrnym orderu wojennego Virtuti Militari. 100 lat temu, w 1926 roku, powołano w Łodzi Komitet Budowy Pomnika Poległego Kapłana. Pomnik na Placu Katedralnym został odsłonięty i poświęcony 15 sierpnia 1930 roku przez biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego.

0: kraju mój.
1: 100 lat mija od erygowania świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, która została postawiona jako kościół wdzięczności Łodzian za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. O historii tego miejsca, a także o obchodzonym wczoraj w Kościele Katolickim święcie wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ksiądz Tomasz Falak, ojciec duchowny archidiecezji łódzkiej.
2: Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej jest historią już nam współczesną. Przedtem ten kościół zaistniał jako wotum wdzięczności za cud nad Wisłą. Mieszkańcy Łodzi modlili się grenialnie, można powiedzieć, i na Placu Wolności, i w innych miejscach, nawet leżąc krzyżem według relacji niektórych świadków tego wydarzenia, a te relacje były przytoczone wielokrotnie przez księdza biskupa Adama Lepę, rodowitego Łodzianina, który śledził historię tych wydarzeń dosyć szczegółowo. To właśnie mieszkańcy Łodzi prosili Matkę Bożą o jej wstawiennictwo, aby dokonał się cud przemiany tego zagrożenia ze strony bolszewizmu, żeby nasza ojczyzna nie była dotknięta zalewem tej ideologii i wojsk radzieckich. 15 sierpnia dokonał się cud i już w roku 1926 ówczesny biskup naszej diecezji, Wincenty Tymieniecki, erygował parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej jako wypełnienie tej obietnicy czy tego ślubu złożonego przez mieszkańców Łodzi, że w razie zwycięstwa, w przypadku zwycięstwa, to zostanie wybudowany kolejny kościół ku czci Matki Bożej. I 1 lipca 1926 powstała parafia erygowana, a już na uroczystość odpustową wniebowzięcia Matki Bożej, która jednocześnie jest datą znamienną dla historii naszej ojczyzny, 15 sierpnia 1926 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej świątyni, która właśnie była wdzięcznością, znakiem wdzięczności za cud nad Wisłą. Tak powstała parafia i kościół pod tym wezwaniem. Budowę ukończono w 1938 roku, wtedy już ksiądz biskup Wincenty Tymieniecki nie żył, jego następca Włodzimierz Jasiński dokonał poświęcenia, właściwie konsekracji kościoła. Miało to miejsce 2 października. Nad wyraz szybko wybudowano przecież tak dużą świątynię i ją wyposażono. To też jest ważne, że nie były to, jak to się mówi, gołe mury, ale świątynia oddana do użytku i w tych czasach, które były przecież naznaczone głębokim kryzysem gospodarczym, ekonomicznym, no i także takimi niepewnościami co do kolejnej wojny, która w tych czasach już, jak to się mówi, wisiała na włosku.
1: Ta wojna zresztą także odcisnęła swoje piętno bezpośrednio tutaj w parafialnej historii, ponieważ to był pierwszy proboszcz, który również dał swoje życie w obozie w Dachau razem ze swoimi księżmi, stąd się wywodzi.
2: Ponieważ hitlerowcy chcieli

0: przejąć kościół i zagospodarować ten sakralny budynek na swoje własne cele. To były szwalnie mundurów dla żołnierzy niemieckich. Odbywała się produkcja zarówno w górnym, jak i w dolnym kościele, bo kościół został wybudowany jako dwupoziomowy. Zapewne ksiądz proboszcz Dominik Kaczyński stawiał opór temu, został aresztowany wraz ze swoimi wikariuszami i razem zginął w roku 1942 w Dachau śmiercią męczeńską. Ksiądz Dominik Kaczyński jest kandydatem na ołtarze i wewnątrz świątyni po lewej stronie, patrząc na główny ołtarz od wejścia głównego, mamy epitafium poświęcone jego pamięci i tam cały czas teraz jest znak tej modlitwy i pamięci, jaką są kwiaty czy zapalone świece. Na pewno położył ogromne zasługi dla i zafunkcjonowania tej parafii, bo przecież parafia to nie tylko miejsce kultu, to także wspólnota. I na pewno też włączał się, co zresztą jest odnotowane w dokumentach historycznych, włączał się w budowę, fizycznie w budowę tej świątyni. Także jest on tutaj otoczony ogromnym szacunkiem i jako pierwszy proboszcz tej parafii stanowi wzór dla kolejnych, którzy tu posługują na jakimkolwiek stanowisku.
1: Skoro już mówimy o wnętrzu świątyni, ono jest także pełne takich odniesień zarówno do historii, jak i do osoby Matki Boskiej, która w tradycji nie tylko polskiej, wiernych narodu polskiego, jest również symbolem, matką, której się odwołują Polacy w takich trudnych chwilach od wielu wieków, poczynając od przecież obrony Częstochowy. Te wszystkie odniesienia są również we wnętrzu świątyni tutaj w Łodzi przy ulicy Łąkowej.
0: No, głównym miejscem kultu Matki Bożej, oprócz oczywiście ołtarza głównego pochodzącego z czasów konsekracji świątyni, czyli z lat 30. poprzedniego wieku, gdzie jest przepiękny wizerunek Matki Bożej w niebo wziętej, która depcze swoimi stopami głowę węża, symbol szatana. Jest taki napis pod tym wizerunkiem: dzięki Ci Matko za cud nad Wisłą. Ale w bocznej kaplicy pod dzwonnicą znajduje się wizerunek Matki Bożej. Nazywany jest on wizerunkiem Matki Bożej Watykańskiej, dlatego że przez 24 lata ta mozaika wzorowana na obrazie jasnogórskim zdobiła grota Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. I ojciec święty Jan Paweł II, kiedy decydował o przywróceniu takiego oryginalnego, jeśli można powiedzieć, wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, to przekazał łodzianom i naszej archidiecezji tę mozaikę w darze. I od tego momentu właśnie kościół nasz ma tytuł sanktuarium, ze względu na to, że jest to świątynia, w której oddawana jest cześć Maryi jako tej, która się opiekuje i naszymi parafiami, naszymi rodzinami, naszym miastem, naszą ojczyzną od wielu lat w różny sposób.
1: Jest jeszcze jedno odniesienie do historii, to tej trudnej. XX wieku tutaj właśnie w tym miejscu rodziny katyńskie ufundowały pomnik, wspomnienie również dotyczące tej tragedii, jaka stała się w Katyniu, a która w pewien sposób była konsekwencją tej wygranej wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Historycy nie mają wątpliwości, że to była zemsta Stalina za tamtą mocno przegraną historyczną bitwę.
0: No właśnie, tutaj to miejsce wybrane na pomnik katyński jest jak najbardziej właściwe. I myślę, że wtapia się w całość i historii, i architektury tego miejsca. Otóż oddajemy cześć tym wszystkim, którzy polegli w różnych miejscach kaźni na początku II wojny światowej, po najeździe wojsk radzieckich na wschodnie tereny Polski 17 września. Właśnie w rocznicę tego wydarzenia odbywają się tutaj modlitwy zorganizowane i przez władze kościelne i przez władze wojskowe i władze cywilne, samorządowe i państwowe, ale także pamiętamy w dzień zaduszny 2 listopada. To są takie dwa dni charakterystyczne, kiedy przed pomnikiem zanoszone są modlitwy za ofiary tych zbrodni, nazwanych ogólnie katyńskimi.
1: I wreszcie ten 15 sierpnia, który jest świętem również parafii w tym miejscu.
0: No tak, to jest odpust związany z rocznicą cudu nad Wisłą, ale pamiętajmy, że on dokonał się właśnie w dzień wniebowzięcia Matki Bożej. Ja nazywam to letnią Wielkanocą, kiedy widzimy w osobie Maryi to zwycięstwo Boga nad szatanem, nad złem, nad tym wszystkim, co człowieka przygnębia, co sprawia, że może być on nieszczęśliwy. Maryja uzyskuje chwałę nieba i z duszą i ciałem jest zabrana po swoim zaśnięciu czy po swojej śmierci. To zależnie od tego, jaka jest wrażliwość chrześcijan. Niektórzy nazywają ten moment śmiercią Maryi, inni zaśnięciem. W każdym razie Maryja z duszą i ciałem przebywa w niebie i za nami się wstawia, więc my cieszymy się i z tej jej chwały, ale jednocześnie z nadziei, że my kiedyś jako ludzie podobni do niej, chociaż skażeni grzechem pierworodnym, też ją osiągniemy dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.
1: Dlaczego Polacy mają taki szczególny, wyznają taki szczególny kult właśnie Matki Bożej, bo troszkę z tego słyniemy również.
0: Tak, nasza pobożność maryjna różni się od pobożności mieszkańców Francji, Hiszpanii, chociaż oni też są bardzo uwrażliwieni na rolę Maryi w dziejach zbawienia, przede wszystkim jako Matka Boga i człowieka Jezusa Chrystusa. No ale ponieważ nasze dzieje narodu się tak, a nie inaczej układały, stolicą duchową dla naszego narodu jest oczywiście Jasna Góra, jako ta, która się ostała w wojnie polsko-szwedzkiej i stamtąd się wzięło właśnie to odrodzenie, nie tylko militarne czy polityczne, ale także moralne i społeczne. W związku z tym no, Maryja jest mocno wpisana w naszą i wiarę, ale także w naszą tradycję religijną w Polsce.
1: W tym tygodniu od 17 do 20 sierpnia w Dolnym Kościele w świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej prowadzone będą zapisy na pielgrzymkę archidiecezji łódzkiej do Jasnej Góry. Pielgrzymka wyruszy właśnie stamtąd 21 sierpnia rano.

0: A przed nami audycja Słowo. Dziś pastor Leszek Wakuła, Kościół Chrześcijan Baptystów, Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Drodzy słuchacze, kiedy czasami wsłuchuję się w modlitwy w kościele, zastanawiam się, dlaczego tak mało ludzi się modli? Dlaczego tak rzadko wyrażamy Bogu wdzięczność? Czy to wstyd dziękować Bogu głośno, publicznie? A może mamy tak trudne życie, tak wiele problemów, kłopotów, a potem Bóg nic z tym nie robi, więc uważamy, nie ma za co dziękować. Albo ktoś powie, my dziękujemy, ale po cichu, w sercu. Może i tak. Aczkolwiek Jezus mówi, że co człowiek ma w sercu, to ma i na ustach. Dlatego moim pragnieniem jest, aby Bóg dzisiaj przez to krótkie rozważanie słowa zachęty pobudził nas do wdzięczności, uświadomił nam, jak ważne jest to w naszej relacji z Nim, jak ważne jest to dla nas samych, aby żyć we wdzięczności dla Boga każdego dnia, w każdej chwili. Taką zachętę znajdujemy w słowach świętego Pawła z listu do Efezjan czy Tesaloniczan. Wydaje mi się, że jeśli Paweł do tych ludzi pisał o tym, chyba miał powód. Chciał ich też uczyć dziękować, mówiąc, dziękując Bogu zawsze i we wszystkim. A nawet w liście do Tesaloniczan Paweł dodaje lub przypomina, uświadamiając, że taka jest wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że podam co najmniej trzy powody braku wdzięczności, które mogą pojawiać się w naszym życiu. Pierwsze to wydaje się rodzaj dumy czy pychy, który podpowiada lub kształtuje w nas postawę, że to co mamy, to czym jesteśmy, zawdzięczamy tylko sobie. Jak często mówimy, a mi to nikt nic w życiu nie dał. Sam musiałem ciężko zapracować na to, co mam. Wszystko musiałem wyrywać, zdobywać ciężką pracą i nauką. Taka postawa utwierdza nas w przekonaniu, że nikomu nic nie zawdzięczamy, a tylko sobie. Po drugie, to nasze krytyczne nastawienie do życia, do ludzi, do tego, co się w życiu dzieje, wpływa na brak wdzięczności. To ciągłe narzekanie, to ciągłe niezadowolenie. Przypomnijmy sobie ostatnie słowa, które wypowiadaliśmy. Czy były to słowa wdzięczności, podziękowania, czy raczej narzekania, że tu mnie boli, tam mnie boli, z tym mam problem i z tamtym. Nawet nam samym wydaje się, że jak ktoś pyta, co tam u ciebie, to lepiej ponarzekać, poskarżyć się, aniżeli przypadkiem nie powiedzieć, wszystko w porządku, Bóg jest dobry. Trzeci powód, który może wpływać na brak wdzięczności, to może wynikać z tego, że nie zależy nam, nie obchodzi nas to. Po co dziękować? Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby gwiazdy pojawiały się na niebie tylko raz w roku, to czekalibyśmy na nie tygodniami, a potem czuwali całą noc, aby je zobaczyć i podziwiać. A tak, są tam każdego dnia, no to co z tego? Z czego tu się cieszyć? Pycha, krytycyzm, lekceważenie sprawia, że nasze serca pozbawione są wdzięczności, że brak tej wdzięczności i w sercu, i na ustach, i w życiu. Dlatego zamiast narzekać, uczmy się wdzięczności. Nasza wdzięczność przynosi Bogu chwałę. Powinniśmy otwarcie wyrażać naszą wdzięczność, zarówno wobec Boga, jak i ludzi. Wdzięczność wpływa na naszą relację z Bogiem i z ludźmi. Wdzięczność wpływa na nasze zdrowie duchowe i fizyczne. Wdzięczność jest źródłem energii i radości w życiu. Sami zazwyczaj wolimy przebywać w obecności ludzi radosnych i wdzięcznych, niż tych, co ciągle narzekają i są niezadowoleni. Nasza wdzięczność jest oczekiwana. Wyrażanie wdzięczności to według apostoła Pawła wola Boża wobec nas. Tego pragnie i oczekuje Bóg od nas. Wzrastamy w bliższą relację z Bogiem poprzez wyrażanie wdzięczności. Wdzięczność, dziękczynienie to dobra rzecz. To coś, co się podoba Bogu. Dobrą rzeczą jest dziękować Panu, mówi psalmista w 92 psalmie. Dziękować za wszystko. I za dobre, i za złe. Dziękować, kiedy się układa i kiedy się nie układa. Dziękować, bo taka jest wola Boża względem nas. Drodzy, lepiej być wdzięcznym niż narzekającym. Słowami zachęty dzielił się z Państwem Leszek Wakuła, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi przy ulicy Nawrot 27, zapraszając jednocześnie na nasze co niedzielne nabożeństwa o godzinie 10:00.

zimna, drżąc przy domowym ognisku. Zasłuchani w głodowy kiszek marsz, po ostatnim wypijmy kieliszku, zanim świecy dotli się blask. Papierosa puśćmy dokoła, przeczytamy z zakazanych coś ksiąg, bo nad ranem nikt przecież nie woła.

czując w ustach wspomnienia smak. Nie dbajmy o świadomą konieczność, co w twarze sypie nam mak. Noc jest jedna, świt jest po nocy, pod zamkniętą powieką.

0: Ktoś powie, to senne marzenie. Nie ma nic prawdziwszego od snu, więc w obecność swą otuleni.
1: Jest godzina 7. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Duże zmiany w MPK Łódź, od jutra remont torowiska na placu Reymonta. Niewielki samolot rozbił się wczoraj w Łódzkiem, na pokładzie był tylko pilot. Znamy obsadę Krainy Lodu. Musical Disneya trafi na scenę Teatru Muzycznego w Łodzi. Temperatura maksymalna do 32 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Szykują się spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Jutro rozpoczyna się remont torowiska na placu Reymonta. Kilka linii tramwajowych zmieniło trasy już teraz. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów kursują autobusy zastępcze. Niektórzy pasażerowie będą musieli się przesiadać. Trzeba się zatem spodziewać sporych utrudnień, mówi dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak.
2: Prace na placu Reymonta rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia, natomiast zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany.
3: 19 lat funkcjonowania łódzkiego ŁTR-u, ponad milion przejazdów tramwajowych, to już mówi o potrzebie remontu.
1: Dodaje dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Agnieszka Kowalewska-Wójcik. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na rondzie Lotników Lwowskich i na Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach. Uwaga kierowcy, druga informacja, od jutra zmieni się organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Zmiany mogą obowiązywać nawet przez 2 lata. Ma to związek z budową komory technicznej i tunelu kolei dużych prędkości. W stronę Retkini kierowcy pojadą nową, tymczasową jezdnią omijającą miejsce prac. Do dyspozycji będą 2 pasy ruchu, dlatego wykonawca nie spodziewa się większych utrudnień. Budowany tunel połączy Dworzec Fabryczny z rejonem ulicy Maratońskiej.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Wypadek niewielkiego samolotu w powiecie łowickim. Maszyna rozbiła się wczoraj w miejscowości Bobrowniki w gminie Nieborów przy drodze krajowej nr 70. Na pokładzie znajdował się tylko pilot, który przeżył zdarzenie. Został przetransportowany do szpitala. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: Samolot spadł około 400 metrów od lądowiska w Bobrownikach.
6: Działania służb polegały na odnalezieniu lokalizacji tego samolotu, ponieważ nie była nam znana.
5: Mówi młodszy brygadier Tomasz Ledzion z Łowickiej Straży Pożarnej. Służby dotarły do wraku, a poszkodowanemu pilotowi udzielono pomocy. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazała, że na razie nie wiadomo, dlaczego maszyna spadła na ziemię.
1: W akcji ratunkowej brały udział wszystkie służby. Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję, a dodatkowo o zdarzeniu powiadomiona została Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Strażacy dogaszają pożar w zakładzie przetwarzania odpadów w Chlewnicy w województwie pomorskim. Spłonął prawie cały zakład przetwarzania odpadów. Pracowało w nim ponad 100 osób. Gmina Potęgowo zadeklarowała pomoc pracownikom przedsiębiorstwa. Znamy obsadę pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego musicalu Kraina Lodu Disneya. Obsadę wyłoniono podczas dwuetapowego castingu, w którym w Teatrze Muzycznym w Łodzi wzięło udział ponad 500 kandydatów. Reżyser spektaklu Tadeusz Kabicz zapowiada 3 obsady głównych ról. Mogliśmy wybierać spośród najlepszych, dodaje reżyser.
7: Po bardzo długim i wymagającym procesie castingowym udało nam się wyłonić obsadę Krainy Lodu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zgłosiło się tak wiele fantastycznych osób i mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju.
1: Kraina Lodu to musical oparty na oscarowej animacji Disneya. Spektakl po raz pierwszy trafił na Broadway w 2018 roku, a później był wystawiany m.in. w Londynie, Hamburgu i Budapeszcie. Premierę zaplanowano na 13 marca 2027 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Dziś w Łodzi i całym województwie będzie nadal gorąco. Termometry pokażą około do 31 stopni, a temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale większość dnia powinna minąć bez większych opadów. Wiatr będzie umiarkowany, a wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej, do 16 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Czas seniorów.
9: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie spotkamy się z założycielkami i ambasadorkami projektu Good Age, który promuje świadomą dojrzałość i akceptację siebie w każdym wieku. Powiemy też o telefonie życzliwości, który działa codziennie od godziny 12 do 15. Zapraszam.

0: Dzisiaj moimi gośćmi są pani Agnieszka Kałucka i Irmina Kubiak, Team Good Age, ambasadorki i założycielki tej właśnie marki. Witam.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Co się kryje pod hasłem Good Age, które no, trzeba przyznać, że jest bardzo pojemne?
1: Tak, jest to bardzo pojemna marka, ponieważ nazwa jest bardzo pojemna, ponieważ nasze życie jest bardzo rozbudowane i życie każdej osoby. Zajmujemy się ludźmi, którzy są w podobnym wieku do nas, trochę młodsi, trochę starsi, ludźmi, którzy mają dużo pasji w sobie. I te pasje są na wielu płaszczyznach, że trudno jest nazwać tutaj coś bardzo wąsko. Dlatego Good Age jest po prostu dobrym wiekiem, ponieważ my wszyscy jesteśmy zawsze w dobrym wieku.
0: No właśnie, chciałam zapytać, który wiek jest najlepszy i kiedy zaczyna się życie, bo to w zależności od tego, ile mamy lat, to mówimy, że albo po 30, albo po 40. Każdy wiek jest dobry.
2: Każdy wiek jest dobry. My akurat przygotowujemy nasze projekty dla osób 40+, 50+, 60+, nawet 70+. Więc taką grupą wiekową się zajmujemy.
1: Wychodzimy z założenia i tak naprawdę to widzimy, że mamy rację, że wiek to jest kwestia filozofii życia. I nie ma tutaj czegoś takiego jak metryka i ktoś jest młodszy, starszy. Czasami spotykamy osoby, które są może rocznikiem starsze, ale umysłem i swoimi wartościami, taką energią życia są jak 20-latkowie. To jest po prostu niesamowite.
0: Good Age to jest, można powiedzieć, taka grupa osób?
2: To jest taka społeczność, którą my założyłyśmy. Mm-hmm. Ta społeczność się buduje z projektu na projekt, ponieważ projekty są raz w miesiącu organizowane przez nas i dochodzą jakby tu nowe osoby, tworząc właśnie tą społeczność. Dodatkowo mamy również kampanię społeczną, ogólnopolską. Stop wykluczeniu, nie skreślam, podkreślam, gdzie też budujemy tą naszą społeczność.
0: No właśnie, w jaki sposób budujecie tę społeczność, w jaki sposób do niej docieracie?
1: To jest kwestia social mediów, ponieważ my jesteśmy głównie na Instagramie i na Facebooku. Ludzie nas widzą i rozchodzi się to wszystko pocztą pantoflową tak naprawdę. Nie trzeba wykupywać reklam na Facebooku, żebyśmy były widoczne, ponieważ ludzie, którzy u nas już raz byli, powtarzają innym, jak u nas było na projekcie, jak dobrze się bawili, z jak dobrym samopoczuciem wyszli po tym dniu, po tym spotkaniu u nas. I jak fajne zdjęcia później są, które są takim efektem końcowym. I wiele osób, które chce zaistnieć i zabawić się i po prostu zobaczyć jakieś swoje kolejne warstwy, które mamy w sobie, zgłasza się do nas z polecenia bardzo często.
0: Przez lata byłyście związane ze światem mody, reklamy, czy ta grupa właśnie i projekty też można powiedzieć, że no tak oscylują właśnie wokół tej tematyki.
2: Oswajamy ten temat. Rzeczywiście z branżą jesteśmy związane od wielu, wielu lat. Zaczynałyśmy w Telimenie, Moda Polska i wiele innych domów i również zagraniczne. Natomiast te nasze projekty, tak, one są właśnie z pogranicza branży reklamowej, modowej, natomiast skierowane dla osób, które nie miały doświadczenia w tej branży.
0: Żadnego.
2: Żadnego. Mhm. My je oswajamy. I te efekty, które widzimy na zdjęciach, no czasami przekraczają tutaj wszelkie wyobrażenia, ponieważ wiele osób oglądając te zdjęcia ma wrażenie, że to są osoby z branży, które mają wieloletnie doświadczenie. A to są ludzie, którzy pierwszy raz stają przed obiektywem.
1: I to, co jest chyba takie też istotne w tych naszych projektach, to mając nasze doświadczenie, że w domu mody jakimkolwiek, i teraz też jest tak na świecie, dziewczyna musi mieć konkretny wzrost, konkretne wymiary. My nie przestrzegamy tego absolutnie. Dla nas najbardziej liczy się właśnie osobowość. Dla nas liczy się to, co ktoś chce w życiu robić. jesteśmy obie przekonane i tutaj mamy taką wspólną drogę, że tak naprawdę to wystarczy chcieć i mieć tą odwagę w sobie, żeby spełniać swoje marzenia. To może brzmi tak kolokwialnie w tej chwili już.
0: Górnolotnie nawet bym powiedziała, tak trochę.
1: Spełniać
0: tak.
1: swoje marzenia. Ale to jest prawdą. Jeśli ktoś chciał kiedyś zaistnieć w filmie, przy naszych projektach może zaistnieć w kadrze filmowym, który wygląda faktycznie jak czasami z postera, który reklamował dany film. Więc to, co jest takie też istotne, to my nie patrzymy tutaj na wzrost, wymiary. Liczy się po prostu człowiek.
0: No i przede wszystkim na wiek, bo tak często jest, kiedy dochodzimy do pewnego wieku i to w zależności też chyba od jakichś predyspozycji psychicznych własnych, często taka bariera dla nas to nie wiem, to już jest właśnie to 40 lat, czasami 50, czasami dopiero 60, kiedy wydaje nam się, że to już jest koniec naszych możliwości.
1: Tak, my absolutnie stykamy się z tym, ale obie uważamy, że to jest kompletna bzdura, którą sami ludzie sobie wymyślili i sami próbują sobie wtłoczyć do mózgu, że jest to prawdą. Jest to bzdura, no mówiąc wprost, jest to bzdura, ponieważ nasz wiek jest najczęściej, to jak się czujemy, najczęściej jest odbierany w taki sposób, co robimy w danym momencie. Wiadomo, że kończymy 20 parę lat, kończymy jakieś tam studia, mamy jakąś tam szkołę, zaczynamy budować swoje życie dorosłe. Są dzieci, więc są też obowiązki. Wtedy myślimy głównie o pracy. Na swoje pasje mamy mniej czasu, bo najczęściej no, obie wiemy, obie jesteśmy matkami dorosłych już dzieci, ale
0: jesteśmy
1: pamiętamy.
0: W rodzinie, tak. No tak. Właśnie.
1: Trzeba wozić dzieci na jakieś zajęcia pozaszkolne z jednych, z drugich. Praca zawodowa. Żadna z nas nie siedziała w domu przy dzieciach, tylko musiałyśmy to sobie jakoś wszystko pogodzić. I w momencie, gdy dzieci już są dorosłe, gdy są samowystarczające i po prostu same się wszędzie wożą, no to człowiek wchodzi w taki moment, okej, to teraz żyję ja. Są oczywiście tacy, którzy myślą, że no dobrze, no to teraz jest ten czas, to emerytura i w zasadzie to czekam tylko na wnuki, do widzenia. No, możemy powiedzieć tylko, że jest to przykre, ale coraz więcej osób myśli zupełnie inaczej. Dzieci dorosły, to teraz jest czas dla nas.
2: Tak, proponujemy też inny rodzaj spędzania czasu. Coś nowego zupełnie, dlatego że te nasze projekty są jedną wielką zabawą, fajnym spotkaniem, wymianą doświadczeń. My w sumie wszyscy się tam dobrze bawimy, i my, i uczestnicy, a zdjęcia są takim efektem ubocznym, który powstaje, który jest świetną pamiątką. Często też uczestnicy myślą właśnie o karierze gdzieś tam dalej w branży reklamowej, więc też budują sobie swoje portfolio dzięki naszym projektom. Każdy projekt jest tematyczny, więc jakby bawimy się tutaj tematami, bohaterami, energią, emocjami, więc to wszystko wychodzi na tych zdjęciach.
0: No właśnie, powiedzcie mi, to jest taki jakby finalny produkt każdego projektu, to właśnie jest sesja zdjęciowa. To co jeszcze się jakby składa na ten projekt? Czy tylko to przygotowanie do sesji, spotkania, coś jeszcze?
1: Krótko mówiąc, można powiedzieć, że jest to spotkanie i przygotowanie do sesji zdjęciowej. Natomiast pod tym
0: kryje się znacznie więcej, prawda?
1: Ponieważ każda osoba jest w szczególny sposób traktowana przez nas. Każdą osobę, którą witamy u siebie, witamy naprawdę z pełną gotowością do współpracy, do rozmowy i z otwartym sercem, bo my naprawdę lubimy to, co robimy. Żadna z nas nie musi tego robić. My to robimy dlatego, że naprawdę to kochamy. I rozmowy z ludźmi są niesamowite, ponieważ raz, że my trochę, no trochę kołczujemy też tam, gdzie trzeba. Poza tym osoby, które się spotykają ze sobą i opowiadają o swoich doświadczeniach życiowych, jedna drugiej bardzo często coś podpowiada. Rozmawiamy też oczywiście
0: jak
1: o
0: grupa samym terapeutyczna trochę. Tak.
1: trochę możemy tak to nazwać też, tak. Rozmawiamy też oczywiście o tym, co komu pasuje tak pod względem wizerunku. Czyli rozmawiamy o kolorach, rozmawiamy o tym, co w danym momencie uważamy, że do tej osoby powinno to dotrzeć. Żadna z nas nie chce tutaj nazywać siebie profesorem psychologii, bo jesteśmy daleki od tego. To wszystko jest na bazie lekkości. Nie chcemy brać na siebie brzemienia nauczycieli, bo nie uzurpujemy sobie prawa takiego. Natomiast te rozmowy, my po prostu widzimy z projektu na projekt, jak przychodzą do nas te same osoby i one kwitną. One po prostu rozkwitają, za każdym razem są bardziej otwarte, za każdym razem mają coraz więcej pomysłów swoich. Prawda? No przecież to tak.
2: To prawda.
1: Mamy takie osoby, gdzie na początku były lekko zdołowane i przyszły, żeby jeszcze sobie coś tam może właśnie udowodnić. A po drugim, trzecim projekcie są po prostu gwiazdy. To jest niesamowite i po prostu rozmawia się z nimi jak z osobami, które 5 minut temu stały na czerwonym dywanie i znają swoją wartość, bo to o to chodzi. Że nagle to, co my może troszeczkę wymuszamy jakimiś tam tematami filmowymi, pozwala na to, że ktoś stając przed obiektywem nie musi zastanawiać się tak jak u typowego pana fotografa, no to teraz sobie zrobi ładne zdjęcie. Osoba myśli o tym filmie, czyli odkłada od siebie na moment jakąś tam krępację, bo wdraża się w rolę z filmu. I to jest właśnie to, co pozwala wyciągnąć z tych osób więcej, niż można wyciągnąć na takiej typowej sesji zdjęciowej. Więc tak, jesteśmy nietypowe.
2: Tym bardziej, że tu są rekwizyty. W przypadku na przykład takiej sesji inspirowanej filmami z Bondem była broń, był szampan. No, po prostu te rekwizyty robią też jakby tutaj cały klimat. Dodatkowo muzyka danego filmu, więc naprawdę każdy czuje się jak na prawdziwym planie filmowym i czuje to, po prostu czuje całym sobą.
1: Jednaż choreograf, choreografka, która jest z nami i przy każdej osobie współpracuje, jeśli chodzi o ułożenie dłoni, to po prostu opowiada czasami właśnie. Tak. Ale zobacz, pamiętasz, jak tam na tym filmie tam było tak. I zaczyna układać osobę, nawet taką, która nigdy nie myślała o tym, żeby robić coś więcej niż sesja zdjęciowa z wakacji, tak?
2: Dokładnie. I to jest takie spełnienie marzeń, bo my później po tej sesji, po jednym, czy drugim, czy trzecim projekcie otrzymujemy zwrotną informację: dziewczyny, spełniłyście moje marzenie. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby zostać Bondem. Ja zawsze marzyłam, żeby być w filmie Bollywood na przykład. To spełniamy marzenia.
0: Po małej przerwie muzycznej wrócimy do rozmowy.

0: to takie w zasadzie metamorfozy. Czy też pojawia się właśnie kostium, ubiór, jak rozumiem, makijaż, ktoś, kto dba o całość, tak?
1: Tak, oczywiście mamy wizerzystkę, która jest związana na co dzień z filmem. Są to dwie dziewczyny na zmianę. Obie pracują przy filmach, przy produkcjach filmowych, więc absolutnie wiedzą, co robią przy charakteryzacji. I każda z nas, czy my, gdy rozmawiamy o stylizacji, czy choreografka, która układa ruch, czy makijażystka malująca, każda z nas wie, o jakim filmie mówimy i też to są takie informacje, że tam właśnie ta postać to była taka i taka. Na tobie by bardziej pasowało to, a tobie bardziej tamto. To jest też takie, trochę jak metamorfozy. Nie są to typowe metamorfozy, gdzie siadamy z kimś przed lusterkiem, bo żeby zrobić to dobrze, to trzeba by jeden dzień dla jednej osoby poświęcić, żeby to było faktycznie dobrze, dokładnie zrobione. Natomiast dajemy informację, w którą stronę ktoś może pójść, żeby na przykład zmienić swoją stylizację. Bo w tym jest dobrze, a w tym już niekoniecznie.
2: No, cały zespół jest też wystylizowany, bo my jesteśmy też w tym klimacie tego filmu. Mamy każdym
1: tak,
2: z nas
1: ma
2: wszelkie
0: czyli
2: czerwone.
0: Nie patrzycie z zewnątrz, tylko tak, uczestniczycie właściwie.
2: Tak, tak. Dokładnie. Mhm. Mało tego, w momencie, kiedy zgłasza się do nas pani, która życzy sobie sesję z partnerowaniem pana. Mamy też tutaj naszego ambasadora. Panowie zgłaszają się i chcą, również proszą o partnerowanie pani, to my wtedy partnerujemy. Są też pary oczywiście i w życiu, i na planie jak najbardziej, więc my tutaj jesteśmy bardzo elastyczne i podchodzimy do każdego indywidualnie.
0: A powiedzcie mi, czy czasami dopytują właśnie o wasze doświadczenia, jak to jest, jak to było w świecie mody, bo wiadomo, że nie jest to łatwa branża. Tak się zastanawiam, mnie się ten trend oczywiście bardzo podoba, bo są takie przykłady, ale to chyba są wyjątki, że czy Bogna Sforowska, czy Paulina Poryszkowa na przykład, to są modelki, które jak gdyby cały czas się pokazują, nie boją się również swoich siwych włosów.
1: Tak, oczywiście są dziewczyny takie, tak jak właśnie Bogna. Zresztą podziwiam ją, jest piękną kobietą cały czas. I ja na przykład uważam, i wiem, że Agnieszka myśli podobnie pod tym względem, nie ma kobiet, które nagle brzydną. To jest tak, że kobiety w pewnym momencie, które nie były związane z branżą mody i nie miały tego nawyku dbania o siebie na co dzień, bo my w Telimenie to miałyśmy powiedziane, że poza pracą w Telimenie na co dzień też jesteśmy ambasadorkami Telimeny. I my musiałyśmy zawsze dobrze wyglądać, my musiałyśmy zawsze mieć dobrą opinię, żeby nikt nie powiedział, że biegamy gdzieś po nocnych klubach, bo w tamtych czasach to było bardzo źle widziane. Więc my miałyśmy taki nawyk, że zawsze trzeba dobrze wyglądać. Że nawet idąc wyrzucić śmieci, nie wyjdzie się w papilotach przysłowiowych, tak? I ta różnica pomiędzy kobietami, które były w branży mody, a tymi, które nie były w branży mody, polega właśnie na tym, że kobiety bez branży mody zwykle szykują się na wielkie wyjścia, imieniny, wyjście do teatru.
0: Od święta, tak?
1: A na co dzień to byle jak. I to jest ta różnica. I my chcemy właśnie pokazać, że dbałość o siebie, to znaczy czuć się dobrze w każdej sytuacji. Wychodzę do sklepu, nigdy nie wiem, kogo spotkam. Może spotkam kogoś, kto na mnie spojrzy i powie, wow, jaka fajna osoba. Fajnie z nią porozmawiać, może się zakumplujemy, może zaprzyjaźnimy. A jeśli się jest cały czas zaniedbanym, bo tylko się szykujemy na niedzielne obiady, to później z taką zazdrością patrzymy, no tak, no bo one to tak ładnie wyglądają. No ładnie wyglądają, bo dbają. A jak się nie dba, no to się nie wygląda.
0: Często zdarzają się takie sytuacje, że właśnie ktoś mówi, że ach, tak niedobrze dzisiaj wyglądam, myślałam, że gdzieś tam przemknę, a akurat spotkałam na przykład kogoś bardzo ważnego i tak źle wyglądałam. Tak.
2: Tak. Dodatkowo my też stawiamy na taką naturalność i promujemy tą naturalność, żeby właśnie tutaj nie patrzeć też na kobiety przez pryzmat jakiegoś takiego wyidealizowanego efektu, jakichś zabiegów, ostrzykiwań i tak dalej. Po prostu, żeby ta naturalność była piękna i my tą naturalność, tą dojrzałość pokazujemy taką, jaka jest, właśnie taką piękną. Bo tutaj nie ma brzydkich osób.
1: Nie ma, tak.
2: Nie ma brzydkich osób. My po prostu poprzez te zdjęcia, poprzez te sesje pokazujemy i ludzie są sami zaskoczeni. To ja naprawdę tak wyglądam.
1: Tak, to przecież wystarczy czasami wytuszować rzęsy.
2: Tak.
1: I już się wygląda inaczej. Mm-hmm. Nie trzeba robić zabiegów chirurgicznych, żeby się odmładzać, bo my też właśnie to, co my robimy, nie służy do tego, żeby ludzi namawiać do odmładzania się na siłę. Każda z nas ma dorosłe dzieci i jesteśmy dumne z tego. No ja na przykład nie chciałabym udawać koleżanki swoich dzieci, ja chcę powiedzieć, to są moje dzieci, no to wiadomo, tak, że nie mogę mieć lat 30. Ale ta różnica pomiędzy właśnie dbaniem o siebie, bez robienia czegoś takiego, jak czasami widzimy osoby, które, no w świecie celebrytów jest to dość popularne, że widać twarze bardzo podobne do siebie, bo przeszły spod tej samej ręki chirurga.
2: Zresztą to taki trend nawet wśród bardzo młodych osób, bardzo młodych dziewczyn.
0: Też poprawia się już tę urodę tak chirurgicznie.
2: No właśnie, no my chcemy tutaj pokazać, że wcale to nie tędy droga.
0: Łatwiej jest, nie wiem, pomóc, odzyskać właśnie tę pewność siebie po latach spełniania cudzych oczekiwań właśnie kobietom czy mężczyznom, czy to nie ma różnicy?
2: Nie ma różnicy.
1: Dokładnie. Nie ma różnicy. Przychodzą do nas i panie, i panowie, i wbrew pozorom problem jest dokładnie identyczny.
0: No tak, bo tak zwykle się mówi i myśli, że to jednak głównie dotyczy kobiet, natomiast myślę, że mężczyźni też spełniają szereg oczekiwań przez całe życie, tak?
1: Dokładnie. Bycie głową rodziny przysłowiową. Zdajemy sobie sprawę z tego, że też dla wielu mężczyzn jest wyzwaniem, bo nie każdy rodzi się w bogatym domu, nie każdy może skończyć super studia, po których firmy się biją i często jest tak, że ludzie dochodzą do jakiegoś tam majątku, dochodzą oczywiście do jakiejś tam kariery, ale dochodzą do tego ciężką pracą. I pracując intensywnie, mając też dom, rodzinę, to jest bardzo duże obciążenie i tak naprawdę nie można tutaj powiedzieć, że kobietom jest łatwiej, czy mężczyznom jest łatwiej. To jest dokładnie tak samo, tylko po prostu każdy w inny sposób to przeżywa.
0: Czy wy w takim razie to też widzicie, bo ja teraz rozmawiając z osobami, no najczęściej jednak 60+, to widzę bardzo dużo takich postaw, w sumie takich bardzo budujących, że też głównie kobiety, to już troszeczkę o tym mówiłyście, panie, dopiero wtedy spełniają swoje marzenia. Coś, o czym właśnie myślały przez całe życie, to nie wiem, zaczynają grać na jakimś instrumencie, zaczynają właśnie chodzić na castingi, bo się okazuje, że ten wiek senioralny to też nie ogranicza, tylko jest zapotrzebowanie na seniorów w reklamie, w filmie, więc też bardzo często uczestniczą w rozmaitych pokazach mody. Podróżują na przykład, tak?
1: To, co jest fajne, jeśli chodzi o reklamę, to świadomość ludzi, którzy oglądając reklamy, na przykład kosmetyków, bo to jest takie najbardziej znamienne, kosmetyk jest dla osoby dojrzałej i widzą na zdjęciu dziewczynę 20-letnią. Jeszcze 10 lat temu to było takie naturalne. I wtedy panią, nie wiem, mnie się tak nigdy nie wydawało, ale skoro panie to kupowały, to być może im się to wydawało, że jak wezmą ten kosmetyk, to będą wyglądały dokładnie jak ta 20-latka. To jest kompletną bzdurą. A w tej chwili jest inny trend, który jest prawidłowy. Jeśli robimy kosmetyk dla osoby dojrzałej, to pokażmy dobrze wyglądającą osobę, która dojrzało, używa kosmetyku, ale dojrzało. nie udawajmy, że 20-latka nagle ma 40 lat, tylko jest tak świetnie utrzymana dzięki temu kosmetykowi. No bo to bzdura. Ludzie przestali już w to wierzyć. I to jest właśnie to, co my widzimy też wśród osób, które do nas przychodzą, bo mówią o tym. Wśród castingowców też jest ten trend taki, że jeśli jest coś dla osoby dojrzałej, to oni szukają osób dojrzałych.
2: Tak, bardzo wiele jest takich kampanii typu właśnie luksusowe samochody, zegarki. Wiadomo, że osoby kilkunasto czy dwudziestoletnie, no nie stać ich na takie produkty, więc reklamowanie takich produktów jest po prostu trochę oszukiwaniem rzeczywistości, naginaniem tej rzeczywistości. Teraz są, marki otworzyły się bardzo mocno na osoby dojrzałe i tutaj też jest taka szansa dla tych osób, które do nas trafiają i kompletują sobie to portfolio, że wystartują również w takich profesjonalnych produkcjach.
0: Teraz posłuchamy muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Też chyba panie możecie to potwierdzić, że rzeczywiście wydłuża się wiek, w którym jesteśmy jeszcze w pełni właśnie sił i możemy robić bardzo dużo rzeczy, o których właśnie rozmawiałyśmy i których nie robiliśmy nigdy wcześniej, ponieważ no właśnie byliśmy zajęci rodziną albo pracą zawodową i budowaniem tej kariery. I chyba jest też taki trend, że jakby te osoby są coraz bardziej właśnie zauważalne.
1: Tak, oczywiście, dlatego że te osoby zaczynają siebie postrzegać inaczej. Ja pamiętam z mojego, no może już nie dzieciństwa, ale z takich nastoletnich lat, gdzie były przyjaciółki mojej babci i wtedy, gdy to była babcia moja, ona była tak tylko o 60 właśnie, i ona tak trochę inaczej wyglądała niż te koleżanki, ponieważ moja babcia zawsze lubiła mieć ładne sukienki, zawsze, a to dekolt miała. Po prostu koleżanki czasami mówiły, no nie przystoi w twoim wieku, bo one były takimi babciami już. Ale były w takim wieku, gdzie dzisiaj, gdybym zobaczyła kobietę ubraną tak jak wtedy, to bym się zdziwiła. To po prostu może gdzieś ktoś, kto mieszka bez żadnych mediów, bez żadnych, w jakimś takim miejscu niedostępnym dla mediów, tak? Samotny i nie widzi innych ludzi. Natomiast w tej chwili, no chciałabym, znaczy może nie chciałabym, ale proszę pokazać mi 60-latkę, która wygląda jak babcia taka sprzed 20 lat. Jak wygląda 60-latka. Nie ma takiej.
2: Ta granica się przeniosła. Absolutnie.
1: I to jest tak samo u mężczyzn. Przecież kiedyś ja pamiętam, jako dziecko gdzieś tam się wyjeżdżało z rodzicami na wakacje, no to w takich gdzieś tam kurorcikach, jak był starszy pan w krótkich spodenkach, to widziało się go tylko w takich miejscach. A dzisiaj na przykład widać, no jak jest upalny dzień, to przez Piotrkowską idzie sobie starszy pan, w spodniach przed kolana, one są fajne, to nie są jakieś tam szorciki takie, plażówki, tylko to są naprawdę fajne spodnie, fajna koszulka polo, sportowe buty. Ubrany jest tak naprawdę w rzeczy, które gdyby założył 30-latek, też by dobrze wyglądał, ale ten pan też dobrze wygląda. I właśnie to jest takim dla mnie mega plusem, jeśli chodzi o rozwój naszego społeczeństwa, że jest to w tej chwili coś naturalnego. Nie patrzy się na te osoby jak na coś dziwnego. No jak ty żeś się ubrał? No ty się nie wstydzisz? No nie przystoi na ten wiek? Nie ma już czegoś takiego, co ja pamiętam właśnie z dzieciństwa, że tak się mówiło. I tak, to jest pozytywne bardzo.
0: Ja też pamiętam i też pamiętam te babcie i starsze panie w tamtym wieku. I nawet teraz ostatnio czytałam o tym, że jakiś właśnie fabrykant stworzył taką ochronkę dla ludzi starszych 50+. I to byli już właśnie seniorzy. Sobie pomyślałam, że sporo się zmieniło od tamtego czasu.
2: I dobrze.
1: I dobrze, zdecydowanie. No,
2: także zresztą... takich ciekawostek jeszcze tutaj a propos właśnie tych zmian, to u nas w projekcie zdarza się tak, że przy tych naszych tak zwanych metamorfozach czy stylizacjach czasami zachęcamy do takiego odważniejszego kroku, na przykład założenie shortów albo sukienki mini. Bo wiemy, że to będzie dobrze wyglądało, bo też mamy tutaj jakiś pogląd i ocenę sytuacji. I później dostajemy właśnie po takim projekcie zdjęcie, gdzie jest pani gdzieś tam w mieście, w śródmieściu, w krótkich shortach, wysyła swoje zdjęcie i mówi tak, 45 lat, ludzie mnie nie widzieli w shortach. I co ze mną zrobiło Good Age?
1: Tak, i wygląda to było super. Tak. To było niesamowite, że właśnie dzięki takiej sesji zdjęciowej jedna z koleżanek wyszła na ulicę w shortach, czyli jak bardzo zmieniło się postrzeganie samej siebie. Tak. No ale to zaczęłaś mówić też właśnie o innej naszej uczestniczce, która była ubrana w taką, do zdjęć.
2: Tunikę.
1: W tunikę do spodni. A my wiedziałyśmy, że ma ładne nogi. Mhm. Mimo tego 70+. Bardzo ładne nogi. I namówiłyśmy ją, żeby po prostu zdjęła te spodnie. I zrobiła sobie

0: robię zdjęcia w tej tunice, która jest taką tuniką sukienką przed kolano. Bardzo się opierała na początku, natomiast efekt na zdjęciach po prostu piorunujący.
1: Tak.
0: Piękne siwe włosy, piękna taka fuksja, suknia z brokatem przed kolana. I po prostu usiadła jak prawdziwa księżniczka z tymi pięknymi nogami. Nieprawdopodobny widok i taki efekt. Tak. I też powiedziała, że odważy się częściej, bo zobaczyła, że to rzeczywiście nie wygląda śmiesznie, a bała się śmieszności.
1: Tak, tak. Jest nam wdzięczna za to, że właśnie ją namówiłyśmy na taki krok.
2: Powiedzcie mi w takim razie, co w najbliższych planach, czy no właśnie projekt, jak rozumiem, się rozwija i będzie się rozwijał, tak?
1: Najbliższy projekt inspirowany filmem Mamma Mia.
0: 21
1: sierpnia, tak, w piątek odbędzie się. Zawsze przy każdym projekcie zapraszamy też osobowość, znaną i cenioną i rozpoznawalną osobę. W tym wypadku będzie to Anna Zimmermann, która nas tu zaszczyci swoim udziałem również w tym projekcie. Kolejny projekt 5-6 września to będzie projekt inspirowany gorączką sobotniej nocy. I tutaj też oczywiście będzie para, nasza para, osobowość.
0: Tak, Bożena i Marian Lichtmanowie, więc też zatańczą razem z nami.
1: W październiku mamy projekt inspirowany filmem Top Gun, na życzenie panów.
0: Tak.
1: Spełniamy marzenie. Tak.
2: No
1: i,
2: tak.
1: I w listopadzie Pretty Woman, a w grudniu wielka gala, na którą zapraszamy. Wszyscy mogą wziąć udział w tej gali. Nasi uczestnicy przygotują specjalne show z naszą panią choreograf i zaprezentują się podczas tego wyjątkowego wieczoru. Przewidujemy około 500 osób publiczności na sali. Szykuje się wyjątkowy wieczór. To będzie podsumowanie właśnie naszych projektów, podsumowanie również kampanii społecznej, o której wspominałam. I taka celebracja dojrzałego piękna. No, mamy zamiar się super bawić. Tak.
2: I tego wam życzę w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moimi gośćmi były Agnieszka Kałucka i Irmina Kubiak, Team Good Age, ambasadorki i założycielki marki.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Sobieski, Fundacja Subvenio. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o łódzkim telefonie życzliwości. Dlaczego powstał?
1: Inicjatywa powołania tego telefonu zrodziła się oddolnie w głowie obecnej rzecznik do spraw seniorów Celiny Maciejewskiej. Było to powodowane potrzebą zaopiekowania tych osób, które niekiedy siedzą same w domu i nie mają z kim porozmawiać. Telefon życzliwości odpowiada na żywotną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. I sam telefon życzliwości jest inicjatywą zasadniczo kierowaną do osób starszych. Wszak samotność bardzo często towarzyszy właśnie temu wiekowi poważniejszemu. Natomiast gdyby przedzwonił do nas ktoś nieco młodszy, kto jeszcze seniorem się nie mieni, to też na pewno nasi wolontariusze chętnie by z nim porozmawiali.
0: Kim są wolontariusze w takim razie?
1: Wolontariusze to grupa 10 osób w wieku już senioralnym. Aktualnie mamy 9 pań i 1 pana w zespole.
0: Jak to jest być wolontariuszem właśnie takiego telefonu życzliwości? Czy trzeba tutaj posiadać jakieś specjalne predyspozycje, jakąś odporność psychiczną, czy też po prostu umiejętność słuchania, bo ostatnimi czasy chyba wszyscy mamy z tym problem.
1: Po trosze trzeba legitymować się rzeczywiście różnymi kompetencjami. Na pewno trzeba lubić ludzi, trzeba lubić słuchać, ale także lubić rozmawiać. To wszystko zależy z jakim tematem dany podopieczny do nas zadzwoni, bo jeden chce się wyżalić, porozmawiać może o tym, czego doświadczył, nie wiem, w ostatnim czasie, a inna osoba chciałaby jednak usłyszeć jakieś rady, więc na pewno kompetencje komunikacyjne i myślę, że po prostu doświadczenie życiowe, takie szeroko pojęte, bo bardzo często to są rozmowy poruszające szerokie spektrum tematyczne. Doświadczenie życiowe i taka zwykła ludzka życzliwość i empatia. No, wszak telefon nazywamy telefonem życzliwości.
0: Panie Piotrze, jak to się sprawdza? Jest dużo takich telefonów do telefonu życzliwości?
1: Telefonów jest dużo w trakcie 3-godzinnego dyżuru, bo wolontariusze dyżurują po 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. No powiedzmy, na te 3 godziny dyżuru przypada godzina do 1,5 godziny rozmów telefonicznych. Czas trwania pojedynczej rozmowy też jest zróżnicowany. Czasem będzie to rozmowa 5-minutowa. Staramy się nie przekraczać natomiast formatu 30 minut rozmowy. Tutaj chodzi także o dobrostan samego wolontariusza, który no nie może za bardzo eksploatować chociażby swojego narządu głosu.
0: Czy te rozmowy wyglądają tak, że oni po prostu muszą je kończyć? Właśnie tak jak pan powiedział, kiedy mija to 30 minut, a rozmówcy chcieliby rozmawiać dłużej?
1: Nie mamy wyznaczonego takiego sztywnego standardu, który mówiłby po upływie równo 1800 sekund musisz natychmiast zakończyć rozmowę i zrobisz to z troski o swoje dobro. Natomiast no w jakiejś mierze na pewno wolontariusz może moderować przebieg rozmowy i zasygnalizować, że czas najwyższy już, aby ta rozmowa dobiegła końca. Chociaż mam wrażenie, że zaczynamy stąpać po kruchym lodzie, bo to zaczyna brzmieć tak, jakbyśmy zniechęcali właściwie do prowadzenia rozmów z wolontariuszami. Natomiast jest zgoła inaczej, tym bardziej, że rozmówcy niekiedy umawiają się na wielokrotny kontakt z wolontariuszem. Są nawet takie osoby, które potrafią takie rozmowy prowadzić dzień po dniu.
0: Oczywiście telefon w takim razie spełnia swoją funkcję. Domyślam się, że jest no, bardzo dużo osób, które chciałyby porozmawiać i tak jak pan wspomniał, panie Piotrze, to są pewnie takie sprawy życia codziennego, ale być może też zdarzają się jakieś sprawy takie bardziej dramatyczne. Właśnie się zastanawiam, czy wolontariusz na przykład z taką trudniejszą sprawą jest sobie sam w stanie poradzić, czy na przykład potrzebuje też jakiegoś wsparcia bardziej specjalistycznego.
1: Ta forma wsparcia, które udziela wolontariusz, jest jakby nie było no, taką formą nie do końca profesjonalną. Natomiast wolontariusz może liczyć na coś, co nazwałbym koleżeńską superwizją, ponieważ fundacja jest fundacją interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. Stały zespół fundacji stanowią m.in. psychologowie, a także interwent kryzysowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. I w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości czy konieczności przegadania, już tak powiem oględnie, tego, jakie rozmowy miały miejsce, to istnieje oczywiście możliwość skonsultowania się, czy to właśnie z psychologiem, czy prawnikiem, bo prawników także mamy w fundacji. A jeśli chodzi o samo wsparcie tych osób, które do nas dzwonią, gdyby pojawiło się zagadnienie, któremu wolontariusz nie jest w stanie sprostać, to zawsze może skierować swojego rozmówcy już do konkretnego specjalisty, czy to z ramienia fundacji, czy też innych zasobów, chociażby miejskich.
0: Powiedzmy w takim razie jeszcze, jak brzmi numer telefonu życzliwości.
1: Przedyktuję dwa numery telefonów. Pierwszy to 42 638 50 32 i drugi numer 739 903 452. Codziennie od 12 do 15 nasi wolontariusze dyżurują pod tymi numerami telefonów i z przyjemnością z Państwem porozmawiają.
0: A ja dodam jeszcze tylko, że ta rozmowa z panem Piotrem Sobieskim będzie oczywiście dostępna na naszej stronie internetowej i tam również pojawią się numery do telefonu życzliwości. Czym jest halofon w takim razie?
1: Halofon to jest inicjatywa, która zrodziła się 2 lata po powstaniu telefonu życzliwości. Jest odpowiedzią właśnie na potrzebę regularnego kontaktu telefonicznego z wolontariuszami. W takiej sytuacji to już nie nasz podopieczny czy beneficjent, prawda, tego telefonu wykonuje połączenie do nas, tylko wolontariusz dba o to, by w odpowiednim terminie do takiej osoby przedzwonić, spytać się, co słychać.
0: W jaki sposób te osoby są wyłaniane? Skąd taki pomysł, żeby działać tak dwutorowo?
1: One są wyłaniane spontanicznie. Jeżeli w toku takiej zwykłej rozmowy telefonicznej wybrzmi, że dana osoba chciałaby regularnie z kimś porozmawiać, dlatego właśnie, że jednak ta samotność ją mocno dotyka, to wtedy właściwie spontanicznie w trakcie rozmowy taka umowa nieformalna jest zawierana.
0: Panie Piotrze, nie jesteście jedynym takim telefonem w Łodzi. Są też inne i wszyscy mówią o tym, że w zasadzie no, dyżury są wypełnione telefonami. Czy to oznacza, że no, w pewnym sensie mamy plagę samotności?
1: Nawet jeśli nie plagę, to na pewno w jakiejś mierze kryzys samotności można by zidentyfikować. Inną rzeczą jest kryzys kompetencji komunikacyjnych. Zauważmy, że coraz trudniej jest nam rozmawiać twarzą w twarz. Myślę, że ta forma kontaktu telefonicznego, anonimowego przy okazji, co też może być dla wielu osób istotne, pozwala no właśnie z tych okowów samotności wyjść i otworzyć się na drugiego człowieka no w takich powiedzmy bezpieczniejszych, cieplarnianych warunkach, w zaciszu własnego fotela.
0: Te osoby, które dzwonią, to pewnie też wybrzmiewa w trakcie rozmowy, mają rodziny, tylko po prostu no właśnie ograniczony kontakt albo tak bardzo potrzebują tej rozmowy, na którą być może z córką, synem, wnuczką nie ma czasu.
1: Tutaj może dochodzić także kwestia różnic jednak pokoleniowych. Osobami, które dyżurują w telefonie życzliwości są seniorzy i to właśnie seniorzy najczęściej do nich dzwonią, czyli można by się tutaj pokusić o stwierdzenie, że jednak rozmówcom zależy na tym, by ta rozmowa odbyła się, tak kolokwialnie powiem, we własnym sosie, prawda, w ramach tej samej grupy pokoleniowej. Pamiętajmy, że samotność wcale nie musi być motorem napędowym do tego, by właśnie wykonać taki telefon do kogokolwiek. Może również spowodować, że człowiek się jeszcze bardziej zamknie w sobie, prawda, w tych swoich czterech ścianach.
0: Bo jest to przecież pomoc seniorów dla seniorów. Czy w takim razie jakieś korzyści wypływają z tego kontaktu również dla tych wolontariuszy? Czy oni także poprzez to, że pomagają przecież, czują się potrzebni?
1: Z pewnością realizują taką potrzebę, czy przynależności do grupy, czy bycia sprawczymi, czy bycia pomocnymi. Tak, to wybrzmiewa. Ilekroć spotykamy się z wolontariuszami, to rzeczywiście tego typu głosy wybrzmiewają. Co więcej, właśnie na ostatnim spotkaniu w ubiegłym tygodniu, dwie panie, no, które dopiero co właściwie w naszym zespole się pojawiły, no też mówiły o swoich motywacjach i właściwie powiedziały, no mam trochę czasu, słyszę, że jest to fajna inicjatywa. Wydaje mi się, że umiem i lubię rozmawiać, to dlaczego by nie spróbować? Więc myślę, że jak najbardziej i wolontariusze, przystępując do takiej inicjatywy, rzeczywiście odnoszą taką realną, osobistą, niematerialną, co prawda, ale jednak korzyść.
0: Fundacja Subvenio to nie tylko halofon, to nie tylko telefon życzliwości, tak?
1: Zgadza się. Fundacja zasadniczo działa na gruncie wsparcia psychologicznego, na gruncie pomocy ofiarom przestępstw. Swego czasu realizowaliśmy taki projekt. Natomiast jeśli chodzi o działania na gruncie, powiedzmy, pracy z seniorami, rok rocznie realizujemy różne projekty, także mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych.
0: Jest duże zainteresowanie tymi warsztatami, tymi spotkaniami. Seniorzy chcą cyfrowo się doskonalić?
1: Seniorzy chcą cyfrowo się doskonalić. W tym roku 250 osób sumarycznie przystąpi do jednego tylko projektu, który realizujemy, właśnie podnoszącego kompetencje cyfrowe.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Sobieski z Fundacji Subvenio był dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
0: Przypomnę na zakończenie jeszcze raz numery telefonu życzliwości. 42 638 50 32 i 739 903 452. Agata Zielińska, dziękuję za uwagę.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
12: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Minęła godzina 8. To jest Radio Łódź i kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. 6 linii tramwajowych zmieniło trasy. Łódzkie walczy z suszą. 6 milionów złotych na zatrzymanie wody w regionie. Bociany z Moszczenicy w Łódzkiem szukają imion. Można głosować do 26 sierpnia. Dziś głównie na północy i zachodzie województwa przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna do 31 stopni. Są ostrzeżenia przed upałem. Zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK już od dzisiaj. Jutro rozpocznie się remont torowiska tramwajowego na ulicy Piotrkowskiej i placu Rejmonta, ale już dziś tramwaje przestały kursować Piotrkowską. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
14: Remont będzie podzielony na dwa etapy, tłumaczy Agnieszka Kowalska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
15: Będziemy pracować przy wymianie łuków na placu Rejmonta. Będziemy również pracować na odcinku od placu Rejmonta do placu Niepodległości.
14: Możemy spodziewać się sporych utrudnień, mówi Konrad Kulawiak, dyrektor Biura Inżyniera Miasta.
16: Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która będzie kursowała co 5 minut. Objazdy zostaną poprowadzone ulicą Kilińskiego i ulicą Zarzewską.
14: Wprowadzone zostaną autobusy zastępcze Z2 i Z11.
13: Zmieniły się trasy tramwaju w linii 1, 2, 3, 6, 7 i 11, a także autobusów nocnych N5AB. Prace na placu Rejmonta mają się zakończyć we wrześniu, a na Piotrkowskiej potrwają do listopada.
17: Więcej na radiołódź.pl.
13: Województwo łódzkie wzmacnia walkę z suszą. Region inwestuje w remont zbiorników i nowe nasadzenia, czyli rozwiązania, które mają pomóc zatrzymać wodę i ograniczyć skutki jej niedoboru. Problem jest poważny. Łódzkie należy do regionów szczególnie narażonych na niedobór wody. Ta inwestycja to inwestycja w bezpieczeństwo rolników, mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
18: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
13: W tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 milionów złotych na czyszczenie, pogłębianie i przebudowę zbiorników małej retencji. Maksymalna dotacja dla pojedynczej inwestycji może wynieść 180 tysięcy złotych. Na Ukrainę dotarł transport z pomocą humanitarną od Fundacji Dziękujemy za Wolność. Fundacja od 4,5 roku wspiera Ukrainę, dostarczając produkty medyczne ratujące życie. Tym razem transport oprócz leków zawierał też żywność i akcesoria potrzebne do walki. Pomoc trafi m.in. na południowy wschód kraju, mówi prezes Fundacji Adam Zawadzki.
19: Każda pomoc, zwłaszcza teraz, a my jeździmy m.in. w rejony Zaporoża, przyjmowana jest z ogromną wdzięcznością. Docieramy do żołnierzy, do medyków, do tych, którzy walczą bezpośrednio i dla nich taka wizyta to nie tylko medykamenty, to nie tylko żywność, którą także staramy się zawieźć, ale przede wszystkim rozmowa.
13: Na miejscu Fundacja Dziękujemy za Wolność współpracuje ze środowiskami polonijnymi i lokalnymi organizacjami pomocowymi. Dwa młode bociany z Moszczenicy w Łódzkiem czekają na imiona. Ptaki przyszły na świat w Sulejowskim Parku Krajobrazowym w gnieździe zbudowanym przez ich rodziców na specjalnej sztucznej platformie przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Bociany zasiedliły przygotowane miejsce już w pierwszym roku po jego montażu. Młode, samiec i samica są zdrowe i niemal całkowicie samodzielne. Już wkrótce opuszczą rodzinne gniazdo i wyruszą w swoją pierwszą podróż do Afryki. Ta wędrówka potrwa około 30 dni. Zanim jednak odlecą, mieszkańcy regionu mogą nadać im imiona. Propozycje należy wpisywać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
13: Głosowanie trwa do 26 sierpnia, a wygrają imiona, które zdobędą najwięcej polubień. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9, a teraz już sport i Piotr Andrzejczak.
21: Piłkarze Widzewa Łódź przegrali pierwszy mecz w tym sezonie na własnym boisku. Ulegli Koronie Kielce 1-2, choć prowadzili po golu Steve'a Kapładiego. Wynikiem rozczarowany był trener łodzian Aleksander Wukowicz.
22: Zamiast krótko przodu zrobiliśmy odwrotnie. Nie tego sobie założyliśmy i tego się spodziewaliśmy, ale musimy to po prostu zaakceptować. Początek był, można powiedzieć, najlepszym fragmentem tej drużyny w tym sezonie. Tych 20 kilka minut, ale to za mało.
21: A oba gole dla gości zdobył Morgan Fassbender. Wszystkie bramki padły po stałych fragmentach gry. Widzę w tabeli jest 8, ma 5 punktów. 4 medale wywalczyli Polacy wczoraj w przedostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebrne zdobyły Katarzyna Zdziebło w chodzie, Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów oraz Maria Żodzik w skoku wzwyż, a brąz kobieca sztafeta 4x100 metrów. Biało-czerwoni mają łącznie 7 medali, 5 srebrnych i 2 brązowe. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal na 50 metrów strzałem dowolnym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. Czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. No i wracamy na piłkarskie boiska, tyle że będzie to grupa pierwsza trzeciej ligi. Pelikan Łowicz wygrał z UKS-em 2-1. Łowiczanie to Beniaminek rozgrywek, a po trzech kolejkach mają na koncie komplet punktów, są wiceliderami tabeli, o czym mówi trener Pelikana Piotr Kocęba.
23: Zrobiliśmy start, jakiego chyba nikt nie spodziewał się, że zrobimy. Spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie dosyć zamknięty pod kątem sytuacji. Te stałe fragmenty mogą być kluczowe i faktycznie to się okazało, dwie bramki zdobyliśmy w stałych fragmentach.
24: Trzecia porażka, natomiast z samej gry w większości momentów jesteśmy oczywiście zadowoleni. Musimy na pewno wykluczyć błędy własne. Jeżeli będziemy strzelać sobie sami bramki, jak to miało miejsce, no to będzie oczywiście problem.
21: Dodał szkoleniowiec ŁKS-u Radosław Pęciak. Pozostałe sobotnie mecze drużyn z naszego regionu kończyły się podziałem punktów. Warta Sierad zremisowała 2-2 z rezerwami Jagiellonii Białystok, a w spotkaniu rezerw Widzewa ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki nie padły bramki. Więcej o trzecioligowych występach naszych zespołów w wieczornej strefie kibica Radia Łódź po godzinie 19, a następne wiadomości sportowe po 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Dzień zapowiada się upalnie w całym regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa łódzkiego ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obowiązujące do godzin wieczornych. Temperatura maksymalna w dzień dziś do 31 stopni. Najbardziej odczują upał mieszkańcy powiatów m.in. bełchatowskiego, pajęczańskiego i piotrkowskiego. Unikajmy długiego przebywania na słońcu w godzinach szczytu, nawadniajmy organizm i ograniczmy wysiłek fizyczny na zewnątrz.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na naszym zegarze 8 minut po godzinie 8. Witamy serdecznie. Kuba Janik za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 10. Jak zwykle w niedzielę piosenki sprzed lat w Radiu Łódź.

Suspicious Minds na początek dzisiejszej audycji, bo dzisiaj rocznica 49. śmierci Elvisa Presleya. Miał zaledwie 42 lata, kiedy zmarł w swojej posiadłości Graceland. No dzisiaj fani na całym świecie nie są w stanie sobie poradzić z odejściem króla, jak zawsze mówiono o Elvisie Presleyu, bo to jedna z tych postaci, która no nie może być w żaden sposób zastąpiona. Dzisiaj będziemy jeszcze wracać do Elvisa Presleya. Za rok 50. rocznica śmierci Elvisa. Na pewno z tej okazji też jakieś wydarzenia na całym świecie będą organizowane. W tym roku pewnie ciszej, spokojniej, ale pamiętamy o Elvisie. Andrzej Pietrzak oczywiście, który zresztą pojawi się za mniej więcej godzinę i 15 minut tutaj w studiu. Wielki fan Elvisa. Wrócimy do Elvisa, bo Andrzej przygotowuje przecież w naszym cyklu Znajomi z Płyt te płyty Elvisa złote, czy to long playe, czy single, opowiada o nich. Wakacje poświęcamy konkretnemu jednemu artyście, no ale już od września to będą mieszane utwory, mieszanie wykonawcy i zawsze tam miejsce dla Elvisa się znajdzie. Wczoraj też dotarła do nas informacja o śmierci Joanny Rawik, piosenkarki niezwykle popularnej w latach 60., która była kimś takim w rodzaju ambasadorki, bym powiedział, kultury francuskiej, też piosenki francuskiej, wielka fanka Edith Piaf, zresztą chyba nawet książkę napisała na temat Edith Piaf, 92-letnia, bardzo charyzmatyczna postać, wokalistka, zmarła i wczoraj do nas dotarła ta informacja. Dwa nagrania Joanny Rawik teraz.

Po co nam to było, gdzie jest miłość, Joanna Rawik w dwóch nagraniach. Artystka, która podbiła, tak można powiedzieć, Opole w połowie lat 60. i tam zrobiła furorę, potem występowała na właściwie wszystkich polskich festiwalach. Zmarła wczoraj w wieku 92 lat. 606-78-78-78. Państwo też dzwonią pod ten numer telefonu, odzywają się, zamawiają piosenki. Jeden z słuchaczy przypomina, że dzisiaj też są urodziny Madonny. No to troszeczkę inna postać, może niekoniecznie akurat na tę audycję, natomiast no rzeczywiście ten dzień 16 sierpnia dla historii muzyki bardzo ważny. A 14 sierpnia minęło 6 lat od śmierci Ewy Demarczyk.

Ewa Demarczyk, oczywiście Karuzela z Madonnami. W 1963 roku, kiedy Ewa Demarczyk rozpoczynała karierę, zobaczył ją w Sopocie słynny Bruno Cotrix, czyli dyrektor paryskiej Olimpii, który zapraszał już w tamtym czasie polskich artystów, bo tam przecież i niebiesko-czarni udali się, ale Ewa Demarczyk wówczas odrzuciła tę propozycję występów właśnie w tej prestiżowej sali. Wtedy studiowała w szkole teatralnej i to dla niej był priorytet. Ona zdawała sobie sprawę, że prędzej czy później tak zrobi wielką karierę, czy będzie w 63, czy kilkanaście miesięcy później roku w Paryżu, to dla niej nie robiło wrażenia. Na niej nie robiło wrażenia i dla niej liczyło się realizowanie swojej wizji artystycznej i swojego planu. I tak trafiła w końcu do Paryża, zaśpiewała już w 1964 roku w tym prestiżowym miejscu. Proponowano jej długi kontrakt, no ale jak wiemy, wróciła do kraju. Jeszcze jedno nagranie Ewy Demarczyk, Tomaszów.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Intonacji Sepi w Radiu Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
15: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
16: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
17: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
17: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
18: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
18: Szczegóły na vital-senior.pl.
19: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
0: W donacji Sepi w Radiu Łódź.
20: Na zegarze 8:32, za radiowym oknem piękne już słońce, niebo bez jednej chmurki. No dzisiaj wiemy, że będzie bardzo ciepło, no ale jeszcze na razie można się chyba takim przyjemnym w miarę, może nie chłodem, ale przyjemną temperaturą delektować, przynajmniej jeszcze przez kilkadziesiąt minut, bo potem będzie już coraz cieplej. Teraz sięgniemy po ścieżkę dźwiękową do filmu Blues Brothers, genialnej komedii z początku lat 80. 80. Bracia Blues, wymyśleni przez Dana Croyda i Johna Belushiego, jeszcze w czasach, kiedy panowie byli w programie Saturday Night Live i tam już pojawiały się skecze z udziałem braci Blues, a potem ten pełnowymiarowy film, w którym, to ciekawostka, rozbito najwięcej samochodów, jeżeli chodzi o, w ogóle o historię kina. Ten pościg, który tam trwa w filmie, zdaje się około 20 minut. I mnóstwo tych policyjnych radiowozów gdzieś jest obijanych. No to podobno ktoś policzył, że nigdy wcześniej i nigdy później już tak wielu samochodów nie zniszczono przy produkcji filmów. A tam, jeżeli chodzi o muzykę, to oczywiście genialni artyści związani z bluesem, z R&B, z soulem, między innymi Ray Charles.

Sega Tail Fader to Ray Charles i muzycy, którzy wzięli udział w filmie Blues Brothers, bo to byli rzeczywiście prawdziwi artyści, którzy tam występują w tym zespole, chociażby słynny Steve Cropper, gitarzysta, jest oczywiście Aretha Franklin, są inni wielcy goście, był James Brown na tym soundtracku. No, jeden z absolutnie niezapomnianych filmów zrealizowany w 1980 roku i jeszcze dzisiaj do tego filmu, a właściwie do ścieżki dźwiękowej wrócimy. 606-787-8 Państwo zamawiają utwory, no to dzisiaj ekspresowo dostarczamy te zamówienia.

Gwiazda francuskiej piosenki, pochodzenia ormiańskiego, urodziła się w Bułgarii i jeszcze zaśpiewała po włosku. Sylwii Vartan oczywiście, nawiasem mówiąc też wieloletnia żona innej gwiazdy, Johnego Hallidaya. No a wcześniej Marta Mirska, Marjolaine, też państwo prosili o ten utwór. 16 minut pozostało nam do godziny 9. Audycja w tonacji Sepi w Radiu Łódź, zawsze w niedzielny poranek, piosenki sprzed lat, sięgamy czasami nawet do lat 30. XX wieku. Ale dzisiaj troszeczkę nowsze utwory. Państwo prosili też, aby pojawił się Jacek Skubikowski.

Jacek Skubikowski oprócz kariery muzycznej miał przecież też znakomitą karierę prawniczą, o czym mało kto pamięta, bo był absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ale też później doktorem prawa. 20 lat minie w przyszłym roku od śmierci Jacka Skubikowskiego. W przyszłym roku minie 50 lat od śmierci Elvisa Presleya. 1, 2, 3, 4, 1.

Bardzo lubię tę wersję piosenki Pocket Full of Rainbows, kiedy na początku Elvis rozmawia jeszcze z realizatorem. Śmieją się z tego, że to już któreś podejście do tej piosenki nie mogą jej zarejestrować. Elvis mówi, kiedyś miałem 60 podejść do jednego utworu, a płyta i tak się nie ukazała. Ewa Demarczyk teraz powróci na moście w Avignon.

Ewa Demarczyk na moście w Awinią. Za chwilkę w radiu serwis informacyjny. 5 minut pozostało nam do godziny 9. Oto jeszcze John Barry, bo państwo nie mogą żyć bez muzyki z Jamesa Bonda.

0: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI.
1: Reklama.
2: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła godzina 9. Jest niedziela, 16 sierpnia. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Tragedia na węgierskiej autostradzie. Polski autokar wjechał do rowu. Nie żyje 12 osób. Wspólny challenge dla Kacpra. Mundurowi z Łódzkiego organizują pomoc dla rannego kolegi. Kultowy tramwaj wraca na łódzkie tory. Dziś kursuje zabytkowy 803N. W dzień zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a kilkanaście kolejnych jest rannych. O szczegółach mówi Piotr Piętka.
10: Polski autobus turystyczny w nocy z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezőkeresztes, na odcinku w kierunku Nyíregyházy w północnych Węgrzech. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według najnowszych danych węgierskiej policji zginęło 12 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Strażacy przez kilka godzin wydobywali poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Część osób znalazła się pod autobusem. Do akcji skierowano jednostki straży pożarnej z kilku miejscowości oraz ciężki sprzęt, w tym dźwigi. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożył na portalu społecznościowym premier Węgier Péter Modior. Węgierska policja zamknęła dla ruchu jezdnię M3 w kierunku Nyíregyházy. Objazd poprowadzono przez zjazd w Mezőkeresztes, a na autostradę można wrócić w Emőt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
9: Do tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Łódź. Spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Jutro rozpoczyna się remont torowiska na placu Rejmonta. Kilka linii tramwajowych zmieniło trasy. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów kursują autobusy zastępcze. Na placu krzyżuje się kilka linii tramwajowych. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się dużych utrudnień. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na rondzie Lotników Lwowskich i Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach. Wielka pomoc dla odważnego człowieka. Służby i urzędy z całego województwa wspólnie włączają się w pomoc dla 24-letniego Kacpra Musiałowskiego z Woli Świnieckiej. Policjant i druh Ochotniczej Straży Pożarnej został ciężko ranny, gdy po służbie zatrzymał się, żeby pomóc kobiecie, której samochód wypadł z drogi. Chwilę później w grupę osób stojących na poboczu wjechał pijany kierowca. Kacper został potrącony i doznał poważnych obrażeń głowy. Aby wspomóc mężczyznę, mundurowi zorganizowali challenge, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
11: Polega na tym, żeby wykonać 10 pompek i wpłacić symboliczną kwotę na zbiórkę dla policjanta, zachęcając tym samym inne podmioty bądź instytucje do dalszego challenge'u.
9: Służby przypominają, że każda pomoc ma znaczenie i może przybliżyć Kacpra do powrotu, do pełnej sprawności.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Gratka dla miłośników komunikacji miejskiej w Łodzi. Dziś na tory wyjedzie kultowy tramwaj przegubowy 803N, jedyny sprawny pojazd tego typu w Polsce. Zabytkowy skład będzie woził pasażerów na turystycznej linii numer 0, kursującej między Północną a Radiostacją. Przegub jest jednym z pierwszych tramwajów, które trafiły do kolekcji Klubu Miłośników Starych Tramwajów, mówi Robert Maćkowiak, przedstawiciel klubu.
13: Zakończył się wielomiesięczny proces powrotu tego tramwaju. Do sprawności technicznej wykonaliśmy naprawę podzespołów. Zostały zamontowane nowe koła, które przez najbliższe dziesięciolecia pozwolą na bezpieczną jazdę. Przegub 803N wraca do służby.
9: Z Północnej pierwszy zabytkowy tramwaj odjedzie dziś o 10.55. W zajezdni muzealnej Brus pod opieką klubu znajduje się już ponad 40 historycznych pojazdów. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za godzinę, a teraz Piotr Andrzejczak i sport.
14: Widzew Łódź przegrał z Koroną Kielce 1-2 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy zdobył Steve Capuadi, a dwie bramki dla gości strzelił Morgan Fassbender. Dla Widzewa to pierwsza porażka w tym sezonie, ale i trzecie spotkanie bez zwycięstwa. Piłkarze UKS-u po raz trzeci z rzędu zagrają przed własną publicznością. Rywalem będzie Spadkowicz z Ekstraklasy Termalika Nieciecza. Ostatni występ podopiecznych trenera Grzegorza Szoki przy Alei Unii był nieudany. Tym razem szkoleniowiec liczy na lepszy występ.
15: Na pewno sportowej złości jest dużo w nas wszystkich. Musimy pokazać na boisku w następnym spotkaniu, że wyciągamy wnioski, rozwijamy się i chcemy punktować u siebie i wygrać mecz, zadowolić naszych kibiców.
14: A początek spotkania UKS-u z Termaliką o 14.30. Piłkarze drugiego naszego pierwszoligowca, czyli Unii Skierniewice, zmierzą się z Miedzią Legnica. Beniaminek plasuje się w strefie spadkowej, ale ma za sobą bardzo udany mecz i zwycięstwo z Arką Gdynia. Teraz przed Unią następne wyzwanie, mówi drugi trener Błażej Wach.
16: Drużyna kolejna, która aspiruje do wysokich celów. Nie zaczęła tego sezonu idealnie, szczególnie jeśli chodzi o punkty, bo na pewno jakość gry, tworzone sytuacje jest na dobrym poziomie. Po raz kolejny jesteśmy w sytuacji, gdzie to nasz przeciwnik musi, my możemy i zrobimy wszystko, żeby zdobyć 3 punkty.
14: A czy to się Unii uda? Przekonamy się późnym wieczorem po początek spotkania o 19.30. Relacje z obu meczów UKS-u i Unii na naszej stronie internetowej radiowódź.pl. Magdalena Frenk wygrała z rozstawioną z numerem 26 Łotyszką Jeleną Ostapenko. 6-1-6-3 awansowała do trzeciej rundy turnieju w Cincinnati. Frenk z Ostapenko mierzyła się po raz trzeci i odniosła pierwsze zwycięstwo. W dodatku łodzianka, która w rankingu zajmuje 41 miejsce, z wyżej notowaną rywalką poradziła sobie nadspodziewanie łatwo. Kilka godzin wcześniej Maja Chwalińska wygrała pewnie z Hiszpanką Christiną Buzą 6-2-6-2. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Z Rosjanką Polka ma bilans 1-1, a pokonały ją w półfinale tegorocznego French Open. A dzisiaj także od drugiej rundy do gry przystąpi broniąca tytułu Iga Świątek. Zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emilią Arango. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Dziś w Łodzi i województwie będzie bardzo ciepło, ale pogoda może być zmienna. Termometry pokażą do 31 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr też będzie umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Warto więc korzystać z niedzieli, ale parasolki mogą się przydać. Od jutra wyraźne ochłodzenie. W Łodzi około 20 stopni i więcej chmur.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

7 minut po godzinie 9, tak zasłuchałem się w serwisie informacyjnym, cichutko sobie tutaj siedziałem i zapomniałem zrobić kawę. Oto może uda się w najbliższych minutach, bo teraz Blues Brothers. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi do godziny 10.

Gimme Some Lovin' Blues Brothers oczywiście, natomiast to jest kompozycja zespołu Spencer Davis Group, a konkretnie Steve'a Winwooda. Rok 1966, ogromny przebój, wtedy Steve Winwood miał zaledwie 18 lat i już uznawany był za cudowne dziecko muzyki. On trochę taki biały Stevie Wonder, bo to jeszcze właściwie może nie dziecko, ale nastolatek, piszący tak wielkie przeboje. Dzisiaj Steve Winwood ma 78 lat, wciąż występuje, wciąż gra, chociażby ostatnio pojawił się w kilku nagraniach na nowej płycie Rolling Stonesów jako gość. Miał zagrać w jednym utworze, ale szło mu tak dobrze, to Mick Jagger postanowił go wykorzystać jeszcze w jego umiejętności w innych piosenkach. No a ten standard Gimme Some Lovin' powraca w wielu wykonaniach, także na ścieżce dźwiękowej filmu Blues Brothers. Jeżeli chodzi o muzyków, którzy tam pojawili się w tym zespole, który przygrywał braciom blues i też tym wielkim gwiazdom jak Ray Charles, James Brown, John Lee Hooker, przecież tam też pojawia się Aretha Franklin, no to byli ludzie związani głównie z wytwórnią Stax, z taką legendarną wytwórnią z Memphis i tam wspomniany przeze mnie Steve Cropper, czy basista Donald Dunn, czy chociażby słynny Lou Marini, saksofonista. To też bardzo takie charakterystyczne postaci wizualnie. No ale też Matt Murphy, gitarzysta genialny, który zaczynał jeszcze w latach 60. No i właśnie skąd dzisiaj ten pomysł na Blues Brothers, bo państwo zamówili piosenkę Matta Murphy'ego, Marv's Boogie, ona za chwilę zabrzmi w takiej wersji telewizyjnej, koncertowej, z programu telewizyjnego. No i tak po nitce do kłębka doszliśmy do Blues Brothers. Zaczęło się od Matta Murphy'ego, a potem kolejne piosenki. No to w takim razie posłuchajmy Matt Murphy, instrumentalne nagranie Marv's Boogie.

Matt Murphy był tak dobrym gitarzystą, że dostał taki przydomek, pseudonim Guitar, Matt Guitar Murphy. W filmie Blues Brothers on też pojawia się oczywiście, to jest ta scena, kiedy bracia Elwood i Jake Blues przychodzą do baru, w którym Matt gdzieś na zmywaku tak zwanym pracuje u swojej żony, którą jest Aretha Franklin. Nawet tam Aretha śpiewa piosenkę Think, Matt gra na gitarze, potem pakuje instrument do futerału i odchodzi z tego baru, mówiąc, że to nie jest praca dla niego i jedzie w trasę z braćmi Blues. Jeszcze jedno, właściwie jeszcze dwa nagrania nam pojawią się te z filmu Blues Brothers, ale raz na jakiś czas myślę, że możemy sobie przypomnieć ścieżkę dźwiękową z tego fantastycznego filmu, bo teraz pojawi się niezwykle ciekawa postać, Cab Calloway. Być może Państwo pamiętają taką postać Scatman John. To w latach 90. pojawił się człowiek nie wiadomo skąd, który zaczął skatować, śpiewać w bardzo taki charakterystyczny sposób. To wywodzi się jeszcze z jazzu. I piosenka Scatmana Johna była bardzo popularna, no ale przecież on nie był pierwszy i ta tradycja śpiewania skatem była znacznie starsza. Mistrzem właśnie śpiewania skatem był Cab Calloway. Minnie the Moocher to jest fantastyczny jego dialog z publicznością w filmie Blues Brothers.

Camp Calloway i Minnie the Moocher. No, zabawiał publiczność, kiedy bracia blues próbowali dotrzeć na swój zresztą koncert, ukrywając się przed policją. Podróżowali swoim słynnym bluesmobilem. Kilkanaście tych samochodów wyprodukowano. Jeden z nich jeszcze wciąż istnieje i należy do kogoś z rodziny Dana Aykroyda. Tak sprawdziłem sobie, ile tych samochodów dokładnie zniszczono przy okazji filmu Blues Brothers. No i okazuje się, że doliczono się 103 samochodów i to był rekord jak na tamte czasy, ale zaraz, dwa lata później pojawił się film The Junkman, w którym zniszczono już 150 samochodów i na dokładkę jeden samolot, żeby było wszystko jasne. Jak kończy się film Blues Brothers, to wiem, ale to jest po prostu komedia znakomita i ta muzyka pełni niesamowitą rolę. Wszystko zaczyna się od murów więziennych i kończy za murami więziennymi, a skoro dzisiaj wspominamy też Elvisa Presleya, no to oddamy hołd Elvisowi, a właściwie zrobią to bracia Blues, a za chwilkę w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Marcin Pośpiech, dziennikarz Radia Łódź, nasz poranny głos. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Anną Rutar. Kiedyś była muzykiem sesyjnym i nagrywała z czołówką polskiej sceny. Potem nagrała swoją płytę i wyjechała. Teraz wraca z nową.
4: Częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
5: Ciągle gdzieś pomiędzy.
4: Ciągle gdzieś pomiędzy.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.

0: Po raz trzeci witamy Państwa w Znajomych z Płyt. Bohaterem tego cyklu w sierpniu jest Czesław Niemen, a ze mną jest oczywiście Andrzej Pietrzak. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa, Czesław Niemen, artysta niepokorny, jak pozwoliłem sobie go nazwać, ale faktycznie tak było. Dziwny jest ten świat, jaki Longplay Sukces ze znakomitą barwną okładką sprzedawały się również znakomicie. Kiedy to redaktor Roman Waszko, znany ze swej muzycznej rubryki w Sztandarze Młodych, zapoznał Niemena z szefem agencji artystycznej z Bolonii, panem Antonim Forestem, na którego to zaproszenie akwarele z Niemenem w lutym 69 roku wyjechały do Włoch. Jak ten wyjazd zapamiętał jeden z muzyków zespołu, czyli o początku końca współpracy z Niemenem, opowiada Tomasz Butow, perkusista. Wszystko zaczęło się psuć we Włoszech. Czesiek myślał, że tam będziemy grali koncerty, a nie w klubach. To był ich pierwszy wyjazd. Był bardzo niezadowolony. Z Włoch każdy, proszę zwrócić uwagę, wracał osobno. Nie było planów, że coś się jeszcze nam razem wydarzy. A więc niestety koniec tego składu. Niemen z Włoch przyjechał prosto nad polskie morze, a tam w hotelu Grand była dyskoteka, własność Franciszka Walickiego, a jednym z prowadzących był Jacek Bromski i to oni obydwaj poznali Niemena ze sławnym Alanem Freemanem, prezenterem Radia Luxemburg, który był tam gościem, który nawet poprowadził tam dyskotekę i ponoć od tego czasu wszyscy Polscy, no, nazwijmy to disc jockeye, na tym się opierali. Freeman, któremu spodobała się twórczość Niemena, obiecał, że nada w swojej audycji jedną z jego piosenek i słowa dotrzymał. Najpierw w wieczornej audycji Radia One, a następnie w Radiu Luxemburg można było posłuchać bardzo późnym wieczorem Przyjdź w taką noc.
2: That's right, that's the Universal Smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland, their Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Niemen and the Akvareli.

0: he is a star. Duck, he's a star, all right. That was Nierman and the Arc for Ellie, then. From the LP, Nierman with Come On Such a Night. What a star.
1: Unikalne absolutnie nagranie z Radia Luxemburg. Tam wcześniej państwo może słyszeli zespół Creedence Clearwater Revival. Jeszcze wybrzmiewał i pojawiła się już zapowiedź właśnie utworu Czesława Niemena.
2: Po załamaniu się włoskich planów powstaje Niemen Enigmatic z udziałem znanych polskich muzyków jazzowych, a ze starego zespołu Akwarele Niemen zostawił tylko gitarzystę Tomka Jaśkiewicza, który tak pięknie zagrał mu w Dziwny jest ten świat, którego gra w Dziwny jest ten świat tak wszystkich oczarowała. Płyta zatytułowana Niemen Enigmatic na pewno należy do przełomu w polskiej muzyce młodzieżowej i śmiało może konkurować z dokonaniami angielskich i amerykańskich zespołów. Z tej płyty proponuję na początek posłuchać Jednego Serca.

0: To jest absolutnie genialny utwór Jednego Serca, płyta Enigmatic, przez wielu uważana za najważniejszą w historii polskiego rocka, chociaż jazz rocka trochę
1: jazz
0: też.
1: Rocka.
0: I zobacz, znowu Niemen był na bieżąco, bo to był czas, kiedy Blood, Sweat and Tears, te zespoły
1: oczywiście
0: pojawiały się i były bardzo popularne i on też jakby do tego nurtu dołączył.
1: Ja może tu, Bartku, jeszcze dodam, bo może to nie wszyscy z Państwa, z naszych słuchaczy pamiętają. Właściwie to wszyscy ten long play znają jako Bema Pamięci.
0: Tak.
1: Program trzeci, bo tak się wtedy to nazywało, ta stacja, pamiętam, jak zaczęli reklamować tą płytę, kiedy ona jeszcze nie ukazała się normalnie w sklepach. I Bema Pamięci, jak pamiętasz, on ma dobrze ponad 10 minut, był nadawany częściami. W jednej audycji było kawałek wstępu, później trzeba było słuchać następnej i w ten sposób tak wysłuchaliśmy całego. Zapytany po latach autor muzyki Jednego Serca, czyli Czesław Niemen, mówił tak: owszem, Rapsod, ale najbliższa jest mi chyba na tej płycie oparta na wierszu Adama Asnyka Jednego Serca. To taki jazz rockowy kawałek. W grupie Niemen grali wówczas czołowi polscy jazzmeni: Zbyszek Namysłowski, Urbaniach, na bębnach sprawdził się Czesław Mały Bartkowski, doskonale na gitarze grał tu Tomasz Jaśkiewicz, choćby w utworze Mów do mnie jeszcze.

0: No i znowu klasyk, jeżeli chodzi o tekst, Kazimierz Przerwa, Tytmajer. No, to była taka płyta i Norwid, i Asnyk.
1: No, Czesław już wtedy ukochał naszych, tak.
0: Przedstawił też tę poezję młodemu pokoleniu, prawda? Pokazał ją.
1: Niemen Enigmatik dobrze zniosła próbę czasu i dziś znajduje się w tak zwanym kanonie polskiego rocka i wpisuje się jako jedna z najlepszych w dyskografii w ogóle Czesława Niemena. Ciągle szukający nowych muzyków, nowych wyzwań, tworzy z amatorskich muzyków ze Śląska zespół, który na koncertach gromadzić będzie tłumy. Teraz Niemen z upodobaniem operował brzmieniem organów Hammonda, które zakupił za spore pieniądze za granicą. Na basie w grupie Niemen grał wówczas Józef Skrzek, niesamowicie uzdolniony młodzieniec. Za perkusją zasiadał Jerzy Piotrowski, a na gitarze najmłodszy z nich, Grek z pochodzenia, Antimos Apostolis. Tak naprawdę to powiem Państwu, że ten Grek tak się jakoś utarło, ale naprawdę to był Grek z Cypru. Kiedy oni przywędrowali do Polski, bo tam była wojna domowa, to my wszyscy wiedzieliśmy, że no, to są Grecy. No i Grecy. Na Śląsku można spotkać taką jeszcze kolonię tych Greków, ale to byli właśnie Grecy cypryjscy. Dopiero teraz, jak mówił Niemen, zespół pokazał potęgę brzmienia i zdolności budowania nastroju, a był to czas, kiedy na świecie zapaliło się zielone światło dla takich zespołów jak choćby King Crimson i innych, które poszły swoją drogę. Co uczynił do wiersza Cypriana Kamina Norwida Niemen i jego grupa.
0: I tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi, Znajomi z Płyt. Czesław Niemen będzie bohaterem oczywiście kolejnego odcinka, tak jak przez cały sierpień.
1: Jak wszystko dobrze pójdzie.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z Płyt oczywiście powrócą już za tydzień. To będzie jeszcze kolejne spotkanie z Czesławem Niemenem. No, tak jak zapowiadałem wcześniej, już we wrześniu powrócimy do spotkań także z Elvisem Presleyem. Dzisiaj rocznica śmierci artysty i na koniec nagranie, które dla mnie zawsze jest niezwykle poruszające, przypominając sobie historię tej piosenki, kulisy jej zaśpiewania. To był taki wyraźny głos i sprzeciw Elvisa Presleya wobec tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. po morderstwach Martina Luthera Kinga i Roberta Kennedy'ego. If I Can Dream na koniec. Bartosz Florczak, kłaniam się, dziękuję za to poranne spotkanie. Usłyszymy się jeszcze po godzinie 20 w audycji Veni Vidi Vinyl.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Jest 10:00. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Polski autokar przewrócił się na Węgrzech, 12 osób nie żyje. Kontrole posesji w Bełchatowie, miasto szuka wyrobów zawierających azbest. Województwo łódzkie walczy z suszą. Temperatura maksymalna dzisiaj do 32 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, może padać deszcz. Zaczynamy jednak od utrudnień na S8 w powiecie sieradzkim. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Po kolizji w Emilianowie trwa sprzątanie drogi. Jak nas poinformował dyżurny łódzkiej straży pożarnej, nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać do 2 godzin. 12 osób zginęło, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do tragedii doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Ekspert do spraw ruchu drogowego Tomasz Matuszewski mówił na antenie TVP Info, że kierowca powinien mieć dużo większą świadomość jadąc w nocy.
9: Nie można być zbyt pysznym kierowcą, czyli zbyt zaufanym w swoje zarówno umiejętności co do kierowania, jak i też odporność na i pogodę, bo przecież jesteśmy w trakcie dość wysokich temperatur właśnie, ową noc, o której powiedzieliśmy, i owe znużenie, które często też jest elementem jak najbardziej przeszkadzającym w utrzymaniu tej koncentracji.
8: Autokar jechało 57 pasażerów i 2 kierowców. Kilku pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. W akcji uczestniczyło kilka zastępów lokalnej straży pożarnej, użyto także dźwigów. Ranni w wypadku trafili do bliskiego szpitala. W Bełchatowie trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy działającej na zlecenie miasta odwiedzają posesje, na których mogą znajdować się takie materiały, sprawdzają m.in. pokrycia dachowe. Podczas wizyt oceniają ich rodzaj i ilość oraz wykonują niezbędne pomiary, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
10: Dzięki temu miejscy urzędnicy będą mogli skutecznie planować działania związane z ich usuwaniem. Trzeba pamiętać, czy są to niebezpieczne materiały. No i oczywiście też będziemy mogli w przyszłości starać się o dofinansowanie, które które pomoże sfinansować to przedsięwzięcie.
8: Kontrole potrwają do końca września. Miasto przypomina, że ankieterzy powinni mieć przy sobie identyfikator oraz stosowne upoważnienie. Przypomnę, że podczas termomodernizacji 42. Liceum Ogólnokształcącego na Łódzkim Radogoszczu robotnicy znaleźli azbest. Informację o znalezieniu azbestu w szkole potwierdził Radiu Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.
11: Chcemy jednak, aby prace zakończyły się zgodnie z planem przed końcem wakacji i uczniowie mogli rozpocząć naukę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Jednak ze względu na charakter prac nie można wykluczyć niewielkiego przesunięcia terminu.
8: Usunięcie azbestu musi się odbyć zgodnie z procedurami, a zgodę na powrót uczniów do szkoły musi zatwierdzić sanepid.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Łódzkie walczy ze skutkami suszy. W regionie prowadzone są działania, które mają pomóc zatrzymać wodę i wykorzystać ją wtedy, gdy zaczyna jej brakować. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest budowa i remont małych zbiorników wodnych. Co to oznacza dla gmin w województwie, powie Weronika Skibińska.
13: Urząd Marszałkowski w Łodzi walczy z suszą i zachęca do tego kolejne gminy. W tym tygodniu kolejne 4 samorządy z powiatów Łęczyckiego i Pabianickiego podpisały umowy na swoje projekty i będą teraz mogły przystąpić do ich realizacji. Mają odnowić zbiorniki na wodę opadową. Urząd Marszałkowski, walcząc z suszą, przeznacza wsparcie na zwiększenie pojemności zbiorników, kształtowanie ich skarb, przebudowę, odbudowę czy wymianę urządzeń hydrotechnicznych, ale także na nowe nasadzenia. Wiele gmin skorzysta na tym, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
14: W tym roku to aż 6 milionów złotych, z których łącznie skorzysta aż 40 gmin w całym regionie łódzkim.
13: Problem jest szczególnie ważny w Łódzkiem, gdzie niedobory wody dotykają zarówno rolnictwa, jak i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: Samorząd województwa podkreśla, że z suszą trzeba walczyć nie tylko wtedy, gdy zaczyna brakować wody. Kluczowe jest jej zatrzymywanie podczas opadów, tak aby deszczówka nie spływała szybko do rzek, ale mogła zasilać glebę, zbiorniki i wody gruntowe. Kolejne wiadomości Radio Łódź o 11:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: W Łodzi i regionie łódzkim czeka nas ciepła letnia aura z dużym zachmurzeniem, a także możliwością wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna do 32 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Opady nie powinny być intensywne, warto jednak mieć przy sobą lekką parasolkę, jeżeli planujemy dłuższe wyjście na zewnątrz.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Kierunek lato.
16: Niedziela, 16 dzień sierpnia, na zegarze 5 minut po godzinie 10. Rozpoczynamy niedzielne spotkanie w programie Kierunek Lato. Patryk Lewy, Kuba Janik, zapraszamy do godziny 11:00, a w tej godzinie między innymi wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic, ale nie tylko. Warto zatem z nami pozostać.

0: Radiu Łódź program Kierunek Lato. Dzisiaj Tomaszów Mazowiecki i jego okolice, bo sporo miejsc do zwiedzania właśnie tutaj. Ze mną są Małgorzata Wróblewska, kierownik działu rozwoju turystyki Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A także przewodnicy dr Marek Stefański.
2: Witam radio słuchaczy.
0: I Jarosław Ziętara.
3: Dzień dobry.
0: Powiedzmy na początek, co Tomaszów Mazowiecki ma do zaoferowania tak ogólnie, jakie miejsca?
1: Tak, Tomaszów Mazowiecki leży w centrum Polski. Myślę, że można powiedzieć śmiało, że w takiej zielonej otulinie rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. Przez Tomaszów przepływa 5 rzek, między innymi największa rzeka Pilica, lewy dopływ Wisły. I nad rzeką Pilicą mamy na przykład zlokalizowany skansen rzeki Pilicy.
0: Skansen rzeki Pilicy, co to za miejsce?
3: Jest to pierwsze, jak na razie jedyne takie muzeum na otwartym powietrzu w Polsce. Od 26 lat tutaj przyjmujemy, gościmy turystów, którzy mają okazję zobaczyć wiele z unikatowych rzeczy, które tutaj u nas są zgromadzone. Między innymi nasz najbardziej unikatowy chyba ciągnik artyleryjski, SDKFZ-8 DB-10, naszą stacyjkę, czy ponad stuletni młyn. Kilka tysięcy eksponatów naprawdę związanych z rzeką Pilicą, dorzeczem i historią naszego regionu, którą właśnie staramy się tutaj w jakiś prosty sposób ludziom tutaj przybliżyć, żeby wiedzieli, że centrum Polski ma naprawdę coś ciekawego do zaoferowania.
0: To powiedzmy trochę o historii tego regionu.
2: Tomaszów Mazowiecki jest miastem dosyć młodym. Prawa miejskie uzyskał w 1830 roku, natomiast okolice Tomaszowa, chociażby Inowłódz, no sięgają, no dużo, ta historia sięga dużo dalej, aż do średniowiecza, tego wczesnego średniowiecza, no chociażby w Inowłodzu kościół świętego Idziego, prawie tysiącletni. Natomiast Tomaszów, no jest miastem, tak jak wspomniałem, młodym, ale dosyć ciekawym, zasobnym w te różne zabytki większe, mniejsze, ciekawostki. No, toczyło się tu wiele walk, kampania wrześniowa, 45 rok. Także no, jest to miejsce w centrum Polski, takie unikatowe pod pewnymi względami, no, otulone lasami niemal z każdej strony. No, blisko jest też Zalew Sulejowski, Smardzewice, ośrodek hodowli żubrów. Także no, jest co robić, czy na jeden dzień, jak Tuwim zapraszał do Tomaszowa, można przyjechać na 2 dni, na weekend, na ile się chce. No jest tutaj dużo atrakcji w okolicy i w samym Tomaszowie również.
0: A w samym Tomaszowie jakie atrakcje?
2: No chociażby wspomnijmy, no jesteśmy w województwie łódzkim, które nie kojarzy nam się w ogóle z tradycjami górniczymi na przykład, a mimo to dzisiaj jest to część Tomaszowa, ale w Nagórzycach mamy podziemną trasę turystyczną Groty Nagórzyckie. Jest to pozostałość właśnie po dawnej kopalni piasku kwarcowego, który był wykorzystywany do produkcji szkła. No, początkowo był wykorzystywany do celów dekoracyjnych, bo jest to ładny, biały piasek. Natomiast później, kiedy ten piasek został przebadany, okazało się, że jest to doskonały surowiec właśnie do produkcji szkła. No i wydobyciem tego piasku zajmowali się właśnie chłopi z Nagórzyc. No i w pewnym momencie władze carskie po wypadku, który tam się zdarzył, zamknęły tą kopalnię. No i stało się to takie miejsce kultowe dla takich dzikich turystów, na przykład jak ktoś na wagary przychodził. I to wydobycie jakby zapoczątkowane w grotach no nie zatrzymało się, bo mamy tutaj też kopalnię piasku kwarcowego Biała Góra otwartą w 20-leciu międzywojennym istniejącą do dzisiaj. Natomiast jest też druga kopalnia Grudzeń Las od lat 70., która również do dziś ten piasek kwarcowy wydobywa. Także te tradycje górnicze na ziemi łódzkiej, nie tylko Bełchatów, ale i Tomaszów Mazowiecki też jakieś ma.
0: I dzisiaj w programie będziemy mówili właśnie o skansenie rzeki Pilicy, o tej podziemnej trasie turystycznej, ale powiemy także trochę o niebieskich źródłach. My tak teraz pokrótce mówiliśmy o tych różnych atrakcjach. To jeszcze zanim przejdziemy do szczegółów, o tych niebieskich źródłach możemy trochę powiedzieć.
1: Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła jest zlokalizowany dosłownie naprzeciwko skansenu rzeki Pilicy i przejść na spacer taką groblą właśnie spacerową, która ma długość około 300 metrów. Spacerują czytamy sobie informacje dotyczące flory i fauny właśnie tego rezerwatu i dochodzimy do miejsca bijących źródeł, dawniej zwanych modrych źródeł. Dzisiaj właśnie mówimy, że to są niebieskie źródła, czyli zjawiska chroniące kras. Unikatowe o tyle, że występują właśnie na nizinnych terenach, a przeważnie jest to takie zjawisko charakterystyczne dla takiej rzeźby wysokogórskiej, dolomitowej. I tam na końcu też mamy taką małą architekturę w postaci ławeczek, gdzie możemy sobie usiąść i poczytać też legendy związane właśnie z niemieckimi źródłami, z naszym rezerwatem.
0: To tak pokrótce o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić w programie, a już za kilka minut zajmiemy się bardziej skansenem rzeki Pilicy w Radiu Łódź.

0: Radio Łódź, kierunek Lato i Tomaszów Mazowiecki dzisiaj w naszym programie, a także skansen rzeki Pilicy. Powiedzmy, co to za miejsce, jak powstało, jak to wszystko wyglądało historycznie.
1: Skansen nasz powstał już 26 lat temu, tak naprawdę w miejscu zalewowym troszeczkę rzeki Pilicy. Tutaj udało się postawić te budynki. Pierwszym był nasz młyn, 101-letni młyn przeniesiony z Kuźnicy Zelechowskiej. Trzy piętra naszej ekspozycji, nie tylko młynarstwo, bo i właśnie pierwsza, druga wojna światowa, która przetoczyła się przez nasz rejon, oczywiście też folklor, tak, kultura opoczyńska, rzeczy z użytku codziennego, także to wszystko, co związane tutaj z taką codziennością, można zobaczyć w naszym skansenie, ale nie tylko to, bardzo dużo militariów, jesteśmy bardzo historyczno-militarnym skansenem, również związanym też z miejscowością Spała, bo można u nas zobaczyć, czy budynek carskiej toalety, wartowni, w których mamy piękne też i unikatowe właśnie eksponaty związane z carską i prezydencką Spałą, bo wiadomo, że do Spały po odzyskaniu niepodległości przyjeżdżali nasi prezydenci, a najczęściej Ignacy Mościcki, który tutaj bardzo często rezydował. Nasza część militarna to, tak jak już wspominałem, wiele rzeczy związanych z pierwszą, drugą wojną światową. W szczególności tutaj mamy się czym poszczycić, bo mamy jedyny na świecie taki zachowany ciągnik artyleryjski i my go nazywamy Lufcikiem. Jego prawidłowa nazwa to SDKFZ-8DB10. Cztery sztuki takie wyprodukowano w trakcie II wojny światowej. Jeden jedyny stoi u nas i można go zobaczyć z bliska, także naprawdę mamy się czym pochwalić. Obecnie znajdujemy się w stacyjce przeniesionej pod Czarnocina. Jest to stacyjka też troszeczkę związana z naszym noblistą Władysławem Rejmontem. Tutaj w środku wiele rzeczy związanych z kolejarstwem, pokój kolejarza, kasa biletowa i rzeczy właśnie z tym związane. I nasze inne budynki, do których też warto sobie zajrzeć, bo w nich znajdują się unikatowe, nieraz już tylko u nas zachowane właśnie eksponaty. Między innymi nasze kajaki, czy obecnie tutaj wystawa czasowa związana ze skarbami PRL-u. Ludzie mogą przyjść, zobaczyć, jak żyło się kiedyś. Tak? I jak wyglądał nasz Tomaszów właśnie w tamtym ustroju, ponieważ jest tam bardzo ciekawa właśnie też galeria zdjęć.
0: A które z atrakcji cieszą się tutaj największą popularnością?
1: Chyba najbardziej to właśnie ta stacyjka. Jest ona naprawdę przepiękna, odnowiona, można tutaj sobie wejść, właśnie zobaczyć. No i nasza część militarna, tak, właśnie ten Lufcik, czy nasze T-34, które tutaj można sobie zobaczyć z bliska, zobaczyć właśnie, czym w trakcie konfliktów wojennych ludzie walczyli, czy właśnie piętro naszego młyna, gdzie z bliska tak naprawdę bardzo można zobaczyć wyposażenie żołnierzy. Czy nasza sztuka okopowa w ogóle, o której też warto wspomnieć, ponieważ jest to unikatowa wystawa rzeczy związanych z ludźmi, którzy wykonywali różne przedmioty w przerwach między walkami, z tego, co na tym polu bitwy można było znaleźć, różnego rodzaju łuski czy inne tam odpady wojenne, z których robiono między innymi krzyże, różnego dary wotywne, biżuterię, popielniczki i to wszystko u nas właśnie na piętrze młyna można sobie zobaczyć.
0: Ile zajmuje zwiedzenie całego obiektu?
1: My zawsze staramy się opowiadać turystom, jeżeli ich oprowadzamy, to godzinkę, tak? Taką dobrą godzinkę trzeba tu sobie pospacerować, spokojnie popatrzeć. Oczywiście zachęcamy, żeby być u nas dłużej, ponieważ spokojny spacer też powoduje to, że można zobaczyć wiele rzeczy stojących tak sobie niepozornie, które naprawdę mają bardzo ciekawą i unikatową historię.
0: W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego nie tylko skansen rzeki Pilicy, ale także podziemna trasa turystyczna, czyli Groty Nagórzyckie. Powiedzmy trochę więcej teraz o tym miejscu, skąd to się wzięło, co możemy tam zobaczyć i jak to wygląda.
2: Podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie, no jest to unikat w Polsce centralnej, w województwie łódzkim, no jedyna podziemna trasa turystyczna. Chodziło po prostu o piasek. Piękny, biały, ładny piasek. Chłopi właśnie z pobliskich Nagórzyc, no dzisiaj jest to część Tomaszowa, natomiast w XIX wieku była to osobna miejscowość. Przychodzili po niego, no właśnie ładny, biały wydob, brali go stamtąd i wysypywali sobie na przykład gdzieś koło chałup, na cmentarzach. Potem zauważono, no przebadano w ogóle ten piasek, zauważono, że on nadaje się świetnie do produkcji szkła. No i to wydobycie po prostu no zwiększało się, tak, powiększały się te komory, te chodniki. Powiększały się, natomiast no, w końcówce XIX bądź w początkach XX wieku nastąpił tam no, pewien epizod, taki wypadek i władze carskie zamknęły wtedy tą kopalnię. No i to miejsce stało się dosyć szybko takim miejscem kultowym dla takich dzikich turystów, dla wczasowiczów, między innymi z Łodzi, z Warszawy, jak ktoś przyjeżdżał, to zwiedzał, zaglądał do tego miejsca. No, świadczy o tym bardzo prosta rzecz. Na ścianach grot mamy bardzo wiele napisów, różnego rodzaju takich pamiątkowych jakby. Także i kiedy pojawiły się fundusze unijne, Unia Europejska dała nam tutaj trochę pieniędzy, pojawiła się ta możliwość stworzenia tej profesjonalnej podziemnej trasy turystycznej. Groty są też ciekawe z troszeczkę innego powodu. Tam cały rok mamy jednakową temperaturę, jednakową wilgotność, około 10 stopni Celsjusza. No jest cały rok, czyli jak przyjeżdżamy zimą, to jest nam ciepło w środku, jak latem, no to możemy się schłodzić. No jest ta stała wilgotność, około 80-85% wilgotności. No dzisiaj dzięki tym funduszom unijnym no mamy taką profesjonalną, bezpieczną, podziemną trasę turystyczną, którą możemy zwiedzać z przewodnikiem. No trwa to plus minus pół godzinki, także poznajemy wtedy historię tego miejsca, legendy związane z tym miejscem. No i też troszeczkę wspominamy o tej produkcji szkła, no bo nasze te groty są poniekąd związane troszeczkę z Piotrkowem. Mieliśmy tam trzy duże huty szkła, Hortensia Cara Fenix, no i gro tego piasku z grot w momencie, kiedy on był wykorzystywany do produkcji szkła, no właśnie trafiało do tej Hortensji, tam do Piotrkowa. Ci chłopi wozami konnymi, no niestety musieli te biedne zwierzęta wykorzystać, żeby dostarczyć ten piasek. Natomiast no było to dosyć, no porównując do dnia dzisiejszego, no prymitywne wydobycie, no prostymi, zwykłymi narzędziami, no to byli prości chłopi po prostu, a mimo to pamiętali o tych pewnych zasadach bezpieczeństwa, że trzeba sobie te filary tam zostawiać. No i dzięki temu możemy dzisiaj cieszyć oko podziemną trasą turystyczną Groty Nagórzyckie.
0: I to też w okolicy tutaj skansenu, tak?
2: No od skansenu to jest przysłowiowy rzut beretem, około 4-4,5 km, także będąc w skansenie można połączyć to zwiedzanie z grotami, będąc w grotach można połączyć ze skansenem, ze źródłami, także kolejność jest dowolna.
0: To o kolejnych atrakcjach, o tym co jeszcze można zobaczyć za chwilę w naszym programie.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
6: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
11: Kierunek lato.
12: Na zegarze już 10.30. W Radiu Łódź za chwilę dalsza część naszej rozmowy, a o 10.40 z kolei także magazyn Łódzki Wschodni blisko Ciebie.

0: W programie Kierunek Lato odwiedziliśmy już skansen rzeki Pilicy, podziemną trasę turystyczną Groty Nagórzyckie, a także Niebieskie Źródła. Tutaj wszystko w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. I właśnie, można także ten Tomaszów Mazowiecki zwiedzić, tam także wiele atrakcji. Jak możemy spędzić czas już w mieście?
1: Po zwiedzeniu skansenu rzeki Pilicy czy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie zapraszamy do centrum. Do centrum, tam gdzie można zapoznać się z historią taką pofabrykancką miasta, bo na takich tradycjach właśnie włókienniczych, fabrykanckich miasto wyrosło. Można przejść ulicą Barlickiego właśnie wzdłuż takich zabudowań dawnej starej architektury właśnie fabrykanckiej, gdzie miasto powstawało, gdzie się rozwijało. Również polecam odwiedzić Plac Kościuszki, właśnie z pięknie odrestaurowaną kamienicą rodziny Knote. Rodzina Knote, właśnie jedna z założycieli tutaj przemysłu włókienniczego. W tym roku udało się też odrestaurować fasadę kościoła Świętej Trójcy i też będzie można ten budynek zobaczyć, jak to wygląda. Również sanktuarium Świętego Antoniego mamy w centrum miasta z relikwiami właśnie świętego przywiezionymi z Padwy w 2016 roku. Niedaleko też zlokalizowane jest Muzeum Regionalne hrabiego Antoniego Ostrowskiego, gdzie możemy zapoznać się bliżej z historią miasta, z historią właśnie pofabrykancką właśnie.
0: Jak słyszymy, tych atrakcji jest wiele i w Tomaszowie, i w okolicy, czyli mówimy raczej o jednodniowej wycieczce. Czy warto zaplanować sobie dwa dni, gdy mówimy o tych wszystkich atrakcjach, o odwiedzaniu?
1: Ja myślę, że dwa dni to taki minimum. I tak generalnie staramy się rozwijać taką turystykę weekendową, zwłaszcza zimą. Ale mówię, no to jest minimum, to jest dwa dni, ale zapraszamy na tydzień.
0: Czyli można na dłużej, jeżeli oczywiście wystarczy czasu. To tak może na podsumowanie, gdybyśmy mieli sobie zorganizować właśnie dwa dni takiej wycieczki, co najlepiej pierwszego dnia, co drugiego, tak żeby to mniej więcej przyjemnie połączyć.
1: Ja myślę, że pierwszego dnia możemy właśnie zobaczyć wymienione przez nas tutaj atrakcje, czyli skansen rzeki Pilicy, podziemną trasę turystyczną Groty Nagórzyckie i centrum miasta związane już stricte z historią rozwoju przemysłu włókienniczego. A jeżeli chodzi o dzień drugi, może to być na przykład niedziela, to polecamy udać się właśnie w rejony Tomaszowa Mazowieckiego, czyli Spała i Nowódz, Zalew Sulejowski. Tam też nie zabraknie różnych atrakcji. A jeszcze muszę dodać, że mamy też w Tomaszowie bardzo wiele parków, Park Solidarność odrestaurowany, Park Miejski nad rzeką Pilicą, które dysponują taką infrastrukturą sportową, ofertą kajakową, boiskami wielofunkcyjnymi i tam myślę, że też można super spędzić czas w taki aktywny sposób.
0: Czyli zarówno coś dla fanów takiej aktywności się znajdzie, jak i tych, którzy chcieliby bardziej poznać swój region, historię.
2: Jak najbardziej. Nasz rejon zachęca właśnie do tego, żeby poznać. Jest troszeczkę taki niedoceniony, a naprawdę tych unikatowych miejsc, tak jak właśnie Spała, czy tutaj wymieniony Inowódz, warto podjechać, zobaczyć, czy właśnie nasze tutaj perełki z Tomaszowa.
0: Zatem do odwiedzenia Tomaszowa Mazowieckiego i okolicy zachęcamy. Moimi gośćmi w programie Kierunek Lato byli Małgorzata Wróblewska, dr Marek Stefaniak.

0: Wschodni. Blisko Ciebie.
1: Kolejny odcinek programu Łódzki Wschodni, blisko Ciebie przed nami. Dzisiaj ponownie Lisowice, ale w nieco innym wydaniu. Tym razem opowiemy Państwu historię zabytkowego pałacu i parku w tym miejscu, które już wkrótce będzie można odwiedzić. Jesteśmy już w Lisowicach. Wcześniej to miejsce odkryliśmy w postaci atrakcji bardziej wodnych, bardziej wypoczynkowych, ale Lisowice mają też u siebie perełkę historyczną, a więcej o tej perełce Adrian Kut powie ze Stowarzyszenia Historia Koluszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: W jakim miejscu się znajdujemy? Bo tutaj mamy i zabytkowy pałac, ale też park.
2: Zarówno pałac, jak i park to są pozostałości dawnego majątku Lisowice, bo trzeba sobie powiedzieć, jak to było od początku. Projekt Lisowice też nie wziął się znikąd. Jeżeli cofniemy się do wieku XIV-XV, była tylko wieś Lisowice, ale już w wieku XIX pojawia się majątek Lisowice. Praktycznie do 1873 roku za dużo takiej turystyki tutaj nie było, po prostu folwark, majątek. Natomiast w tym 1873 roku całe te dobra wykupuje Otton Pietraszewski. I to jest, można powiedzieć, taki wizjoner tamtych czasów, ponieważ widząc potrzebę turystyki, chociaż takiej najmniejszej, czyli dyrektorów, fabrykantów z łódzkich fabryk, postanawia zamienić ten folwark w miejsce turystyczne. Powstają stawy, są poszerzone stawy, czyli to, co dzisiaj nazywamy zbiornikiem wodnym w Lisowicach. Zostaje tutaj otwartych początkowo dwa, później już kilka domków turystycznych, których turyści mają do wyboru od 3 do 4 pokoi w domku. Do tego powstaje mała kapliczka, która odpowiada ówczesnym zapotrzebowaniem na dostęp do religii. Ta kapliczka to jest dzisiejsze ruiny, które są bezpośrednio nad wodą. To w tamtym czasie oczywiście dużo lepiej wyglądało i było w pełni użytkowe. Natomiast sam pałac zostaje odnowiony. To szczęście nie trwa zbyt długo, bo już w 1880 roku pałac staje w ogniu i zostaje przebudowany po pożarze na styl nieco bardziej klasycystyczny. Ten obraz rozwoju Lisowic trwa do 1894 roku, kiedy stają się własnością Markusa Silbersteina. I to nazwisko chyba łodzianom jest przede wszystkim znane, ponieważ był to łódzki, jeden z największych fabrykantów łódzkich.

0: I co działo się dalej?
1: Tu zaczyna się kolejny renesans Lisowic, ponieważ pałac zostaje ponownie przebudowany. Zostaje między innymi dobudowana obszerna weranda, która istnieje do dzisiaj. Ta cała przebudowa, która wtedy została dokonana, to mamy dzisiejszy obraz pałacu w Lisowicach. Ale to nie jest tak, że oni stworzyli tylko rezydencję dla siebie, co nie było oczywiście tak, że tego nie używali jako rezydencja, ale co praktycznie sezon. W miesiącach letnich rezydowały tutaj biedne żydowskie dzieci, które po prostu miały organizowane tutaj w majątku kolonie, ale przede wszystkim, co jest bardzo ważne, były tutaj również organizowane mecenaty, czyli organizowano wsparcie dla łódzkich artystów. Odbywały się nad brzegiem tych jeziorek lisowickich plenery malarskie i tutaj chociażby zachowały się plenery z Lisowic w łódzkich muzeach, między innymi Samuela Hirschenberga, Leopolda Plichowskiego, Maurycego Trębacza czy Jankiela Adlera. Ale przychodzi I wojna światowa. Pałac pozostaje we własności rodziny Zilbersteinów, chociaż sam Markus umiera jeszcze przed I wojną światową w 1899 roku. Dalej zarządza tym majątkiem Teresa Zilberstein. Tak to wszystko trwa przez okres międzywojenny, gdzie ponownie rozkwitają kolonie letnie tutaj w Lisowicach, organizowane przez spadkobierców Markusa Zilbersteina. I przychodzi II wojna światowa, czyli okres taki mniej kolorowy, zwłaszcza dla właścicieli tutejszego pałacu, ponieważ byli wyznania żydowskiego, mojżeszowego. Podobnie jak większość majątków żydowskich, zostają wywłaszczeni. Cały ten folwark właściwie Niemcy traktują jako po prostu gospodarstwo rolne. Jest tutaj wydzielony Treuhänder, czyli zarządca majątku. Ale co ciekawe, Niemcy do końca okupacji używają stwierdzenia, że jest to własność rodziny Zilbersteinów w zarządzie niemieckim. Przychodzi wyzwolenie w 1945 roku. Można powiedzieć, że wbrew pozorom jest to najtragiczniejszy okres dla tego pałacu, dla tego majątku, ponieważ podlega on reformie rolnej. Zostaje praktycznie obdarty z wszelkiej ziemi, jaka była dookoła. Zostaje tak zwana resztówka. W tej resztówce, czyli resztce po majątku, obejmowała właśnie ona między innymi to, co dzisiaj jest w zarządzie tutaj wokół terenu pałacu w Lisowicach. Są organizowane ponownie kolonie letnie dla dzieci z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Różnego rodzaju tutaj zajęcia są organizowane. Też harcerze mają tutaj swój udział. Natomiast w latach 50. powstaje tutaj ośrodek pomocy społecznej.
0: I dlatego też to miejsce obecnie nie jest dostępne dla zwiedzających, ale ma się to zmienić, tak? Zarówno gdy mówimy o pałacu, jak i o parku.
1: Tak, są plany. Zresztą ta resztówka, o której mówiłem, została znacjonalizowana w celu właśnie stworzenia ośrodka pomocy społecznej. I dopóki ten ośrodek tutaj istnieje, a istnieje w dwóch budynkach, części zabytkowej, czyli w tym pałacu, ale także w nowszej części, dopóki ten ośrodek tutaj jest, to wtedy państwo polskie może używać tego majątku. Są plany prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni, żeby może mieszkańców wynieść z pałacu, ale to, co to znaczy dla mieszkańców? Przede wszystkim dużo lepsze warunki życiowe. No, ciężko jest stworzyć komfortowe warunki dla osób z niepełnosprawnościami w XIX-wiecznym pałacu. Tym bardziej, że tu też praktycznie każda ściana ma konserwatora zabytków. No i nie można tego tak perfekcyjnie dopasować. W planach powiat już ma budowę nowego skrzydła, który zamieszkają właśnie mieszkańcy. Z tego co wiem, ma tutaj powstać swego rodzaju instytucja kultury. Natomiast plan ogólny jest taki, żeby przywrócić społeczeństwu dostępność tego obiektu. Między innymi park przypałacowy, w którym właśnie jesteśmy, a który już tej odnowie kilka lat temu uległ.
0: Na koniec naszego programu, jak zawsze, konkurs do wygrania upominki od Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Radia Łódź. Pytanie brzmi, kto w 1873 roku wykupił dworek w Lisowicach i dał temu miejscu nowe życie? Odpowiedzi należy udzielić pisząc na studio@radioloc.pl, a rozwiązanie w najdłuższej fali relaksu po godzinie 11.

programie Kierunek Lato w Radiu Łódź to wszystko, co już na dzisiaj przygotowaliśmy. Ja jednak zachęcam, żeby słuchać Radio Łódź dalej po godzinie 11. Najdłuższa fala relaksu, tam konkursy, dobra muzyka i nie tylko. A już za kilka minut, punktualnie o 11:00, najważniejsze wiadomości.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Marcin Pośpiech, dziennikarz Radia Łódź, nasz poranny głos. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Anną Rutar. Kiedyś była muzykiem sesyjnym i nagrywała z czołówką polskiej sceny. Potem nagrała swoją płytę i wyjechała. Teraz wraca z nową.
4: Częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
5: Ciągle gdzieś pomiędzy.
4: Ciągle gdzieś pomiędzy.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
9: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
12: Dzień dobry. Remont placu Rejmonta w Łodzi już zmienia komunikację. Od dziś problemy mają pasażerowie tramwajów. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, nie żyje 12 osób. Morskie Oko przeżywa prawdziwe oblężenie. Na parkingach brakuje miejsc, a przed kasami ustawiają się kolejki. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 32 stopni. Brak tramwajów na Piotrkowskiej stronie Placu Niepodległości w Łodzi. Rozpoczyna się zaplanowany remont na placu Rejmonta. Kierowcy od jutra muszą liczyć się z utrudnieniami, ale pasażerowie komunikacji miejskiej już od dzisiaj mają problem. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która obserwuje sytuację. Weroniko, czy pasażerowie wiedzą o utrudnieniach i czy naprawdę nie jeżdżą tramwaje?
13: Dzień dobry. Tak, jestem na placu Rejmonta i żadnego tramwaju nie widziałam na ulicy Piotrkowskiej. To nie awaria, a zaplanowany remont. Od dziś tramwaje znikają z odcinka Piotrkowskiej między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Wymienione zostaną tory i zwrotnice. Prace mają skończyć się we wrześniu. W tym czasie pasażerowie muszą się liczyć ze zmianami tras i komunikacją zastępczą, która już działa. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
12: A komunikacja zastępcza obejmuje autobusy zastępcze Z2 i Z11.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób zginęło. Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór potwierdził informację na temat. temat wypadku.
15: Śmierć poniosło 12 naszych obywateli, 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia, więc albo już wyszły, albo właśnie będą zaraz wychodziły ze szpitali. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i ze szpitalami. Uruchomiliśmy też specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech.
12: Polskim autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Kilku pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. W akcji uczestniczyło kilka zastępów lokalnej straży pożarnej. Użyto także dźwigów. Nawet kilkanaście tysięcy osób może dziś zmierzać nadmorskie oko. Świąteczny weekend sierpnia to od lat szczyt sezonu wakacyjnego pod Tatrami. Prawdziwe oblężenie przeżywa morskie oko. Na parkingach na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie brakuje miejsc, a do KAS Tatrzańskiego Parku Narodowego ustawiają się długie kolejki. Nie zniechęca to jednak turystów.
16: No bardzo ładnie, piękna okolica, trasa superowa i no wiadomo, gładko pod nóżkami, no to się idzie.
17: Pani się łapie za głowę, dlaczego?
18: Nie, zgrzana jestem, bo temperatura jest dosyć wysoka, prawda?
17: Dużo ludzi?
19: Dużo, bardzo dużo ludzi, tłumy, korek, no bo to jest akurat taki dłuższy weekend, no to wiadomo, to przez to.
20: I wtedy te tłumy tu zjeżdżają, poza tym chyba Tatry zrobiły się teraz bardzo modnie, niezależnie od tego, czy ktoś ma siłę je pokonywać, czy nie.
12: Frekwencja na szlakach przekłada się także na liczbę interwencji ratowników TOPR. Tylko wczoraj udzielili pomocy 13 osobom. W tym tygodniu doszło do jednego śmiertelnego wypadku. Na Orlej Perci zginęła turystka, która spadła z dużej wysokości. Gratka dla miłośników komunikacji miejskiej w Łodzi. Dziś na tory wyjechał kultowy tramwaj przegubowy 803N, jedyny sprawny pojazd tego typu w Polsce. Zabytkowy skład będzie woził pasażerów na turystycznej linii numer 0, kursującej między Północną a Radiostacją. Przegub jest jednym z pierwszych tramwajów, które trafiły do kolekcji Klubu Miłośników Starych Tramwajów, mówi Robert Maćkowiak, przedstawiciel Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
21: Zakończył się wielomiesięczny proces powrotu tego tramwaju. Do sprawności technicznej wykonaliśmy naprawę podzespołów. Zostały zamontowane nowe koła, które przez najbliższe dziesięciolecia pozwolą na bezpieczną jazdę. Przegub 803N wraca do służby.
12: Z Północnej pierwszy zabytkowy tramwaj odjechał dziś chwilkę przed 11. W zajezdni muzealnej Brus pod opieką klubu znajduje się już ponad 40 historycznych pojazdów. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: A taką prognozę pogody jak dzisiaj to aż chce się Państwu przekazywać. Aktualnie na termometrach mamy 26 stopni, ale tak jak wspominałam, w ciągu dnia ta temperatura maksymalna osiągnie nawet 32 stopnie. Zachmurzenie spore, sięga około 64% nieba, ale z przejaśnieniami. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie przelotne opady deszczu, ale to jest naprawdę minimalne zagrożenie dzisiejszego dnia. Ja przypominam, że słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 24, a jeśli chodzi o wieczór, to w nocy wieczorem będziemy mieć temperaturę, która osiągnie około 16 stopni, a w nocy spadnie tylko do 14, ale uwaga, w nocy możliwe burze.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Weekend z Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Patryk Lewy, Kuba Janik, witamy się z Państwem raz jeszcze. Do godziny 13 nasza najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. W niej ciekawostki, dobra muzyka i sprawdzone informacje, a już za kilka minut także wiadomości kulturalne.

0: Czas na kulturę.
1: A wiadomości przygotowała Małgorzata Błażewicz.
2: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od pasażu Róży, bo tutaj o 12:00 Baśniowa Piotrkowska w każdą niedzielę. Kolejna odsłona właśnie takiego bezpłatnego cyklu spektakli teatralnych dla dzieci. Przedstawienie odbywa się w podwórku przy Piotrkowskiej 3 w wyjątkowej scenerii pasażu Róży. To propozycja dla najmłodszych widzów, ale także całych rodzin, które szukają niedzielnej atrakcji w centrum miasta. Także o 12:00 warsztaty ceramiczne Płaszczyzna i Bryła. To w Muzeum Sztuki MS1 przy Gdańskiej 43. Drugie i zarazem finałowe spotkanie warsztatów ceramicznych poświęconych tworzeniu przestrzennych form. Uczestnicy zajmują się wykończeniem i montażem wcześniej przygotowanych rzeźb. To Muzeum Sztuki przy Gdańskiej. A o 12:00, także o 12:00, spacer Zielonej Łodzi po Brusie. Zielona Łódź zaprasza na przyrodniczy spacer po terenach dawnego poligonu wojskowego na Brusie. Uczestnicy będą mogli zobaczyć znajdujące się tam użytki ekologiczne i poznać przyrodę jednego z bardziej interesujących, a jednocześnie mniej oczywistych zakątków Łodzi. To jest propozycja dla osób, które chcą spędzić niedzielę na świeżym powietrzu. Zaapeluję jednak do Państwa rozsądku. Proszę pamiętać o nakryciu głowy i oczywiście o zabraniu czegoś do picia. Swap ubraniowy także o 12:00, to z kolei w galerii przy Więckowskiego 38. Niedzielny swap ubraniowy, czyli my przynosimy rzeczy, których nie używamy i wymieniamy na ubrania znalezione podczas tego wydarzenia. To dosyć dobry sposób na odświeżenie garderoby bez kupowania nowych rzeczy. O 15:00 w kinie Charlie przy Piotrkowskiej Lato z Rafaelem. To taki wakacyjny cykl dla widzów, którzy szukają kina o bardziej refleksyjnym charakterze. Filmów związanych z tematami wiary, nadziei, relacji, a także ważnych życiowych wyborów. Seanse mają być okazją nie tylko do obejrzenia filmu, ale także do zatrzymania się na chwilę i refleksji. Po godzinie 17:00, a nie, punktualnie o 17:00, letni koncert w Altanie w Parku Źródliska 1 w Łodzi. Niedzielne popołudnie można spędzić przy muzyce w jednym z najstarszych łódzkich parków. W Altanie w Parku Źródliska koncerty plenerowe, podczas których brzmią zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i popularne melodie. To wydarzenie z cyklu letnich koncertów, które pozwalają posłuchać muzyki na żywo w parkowej, spokojnej scenerii. I będzie tam cień. O 17:00 Manu Summer Jazz Sundays, czyli w manufakturze zabrzmi jazz w wykonaniu przedstawicieli młodego pokolenia. Koncert jest częścią cyklu Manu Summer Jazz Sundays, podczas którego na małym rynku jazzowym prezentowani są młodzi i interesujący artyści polskiej sceny jazzowej. Koncert rozpoczyna się o 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatnym. I na koniec jeszcze o 18:00 w kościele świętego Jana w Łodzi propozycja łódzkiego lata organowego. Koncert, podczas którego organy zabrzmią w połączeniu z instrumentem solowym. To jest bezpłatne wydarzenie, alternatywa dla większych koncertów plenerowych. Trochę tej muzyki dzisiaj dla Państwa miałam, ale jest także kino. Oczywiście proszę sprawdzić polówkę, bo to do końca wakacji, a pewnie nawet dłużej, TME Polówka, czyli kino na świeżym powietrzu w Łodzi. Jeżeli nie macie Państwo żadnych planów na niedzielę, to zachęcam do uważnego sprawdzania, przeglądania stron internetowych, bo mam tutaj trochę za mało czasu, żeby Państwu absolutnie o wszystkim opowiedzieć, więc zachęcam do szukania tych wydarzeń samemu, no i oczywiście do spędzania czasu w Łodzi. A kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź już jutro po godzinie 11:00.
1: Trzynaście minut po godzinie 11:00 Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu, a teraz trochę zagramy. Męskie granie, orkiestra i utwór Nareszcie. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Piękny wakacyjny hymn męskiego grania, czyli utwór Nareszcie. Mówię wakacyjny, bo te wakacje czy to nad wodą, czy to w górach, czy nad jeziorem, ale także w Radiu Łódź. I właśnie tę ostatnią propozycję wybrało 15 młodych osób ciekawych świata mediów i jak wygląda radio od środka. W minionym tygodniu właśnie u nas w Radiu Łódź ostatni turnus półkolonii Akademii Młodego Radiowca. Uczestnicy w wieku od 7 do 14 lat, którzy chętnie próbowali swoich sił przed mikrofonem. No to teraz oni się przedstawią.
2: Dzień dobry, mam na imię Janek. Lubię książki, historię, geografię. Po wakacjach idę do 7 klasy.
3: Hej, jestem Ula i mam prawie 11 lat. Ogólnie lubię sport i lubię także rysować.
4: Mam na imię Staś, mam lat 10 i lubię kolor niebieski, gram na konsoli i lubię mojego kochanego kota.
5: Jestem Kacper, mam 9 lat, lubię pływać, czytać, rysować i grać w szachy.
6: Jestem Gustaw, mam 7 lat, lubię budować z Lego, lubię też bawić się z rodzicami, pływać, lubię też grać w warcaby i po prostu lubię siedzieć w moim domku na drzewie.
7: Mam na imię Ignacy, mam 11 lat, po wakacjach idę do 5 klasy i najbardziej lubię grać w koszykówkę, a w wolnym czasie grać w gry.
8: Mam na imię Ala, mam 10 lat, chodzę do 5 klasy i bardzo lubię jeździć na rowerze, na rolkach, bawić się na dworze z przyjaciółmi, ćwiczę również gimnastykę oraz będę ćwiczyć siatkówkę.
9: Cześć, jestem Hania. Po wakacjach idę do 4 klasy. W wolnym czasie bardzo lubię się spotykać z koleżankami i rysować i bardzo mi się podoba na półkoloniach Młodego Radiowca.
1: Teraz czas na coś, na co najbliżsi młodych radiowców myślę, że najbardziej czekają, czyli słuchowisko. Słuchowisko wyjątkowe, bo stworzone w pełni przez uczestników półkolonii, od pomysłu przez scenariusz po nagranie. A zatem przed Państwem opowieści Akademii Młodego Radiowca i zakazany mikrofon.
10: Są wakacje 2026 roku. W Radiu Łódź trwa właśnie Akademia Młodego Radiowca. 15 młodych uczestników poznaje świat radia od kuchni. Zagląda do studiów, odkrywa radiowe zakamarki i sprawdza, jak wygląda praca przed mikrofonem. Wydawało im się, że poznali już prawie całe radio. Prawie, bo było jeszcze jedno miejsce, do którego wcześniej nie zajrzeli. Piwnica.
11: Ciekawe, co tam jest.
12: Ale tu jest rzeczy! Stare kable, magnetofony, mikrofony.
13: Ej, chodźcie tutaj, coś znalazłam.
14: To mikrofon, ale jakiś dziwny.
15: Jest przy nim kartka.
16: Nie włączać po godzinie 12.
14: A która jest godzina?
17: Jest południe.
18: Tu mówi Łódź.
19: 12.
18: Radio Łódź.
20: Włącz mikrofon, włącz go, a nie pożałuję.
14: Słyszeliście?
13: Ale co?
20: Włącz mikrofon.
14: Nic, nieważne. Przecież mikrofony są po to, żeby do nich mówić.
15: Ale Jagoda, na karcie jest napisane, żeby go nie włączać.
14: Oj tam, co może się stać?
12: Gdzie my jesteśmy?
14: To na pewno jest Radio Łódź?
13: Przepraszam, a wy to kto? Dlaczego wyglądacie, jakbyście byli z przeszłości?
21: Bo chyba jesteśmy.
13: W takim razie witajcie w Radio Łódź. Jest rok 2126.
15: Co?
14: Przecież dopiero był 2026.
15: Ja chcę wracać.
21: Spokojnie, skoro weszliśmy przez portal, to pewnie da się też wrócić.
14: A kim pan jest?
13: Nazywam się Mieczysław Hebel i jestem dyrektorem Radia Łódź. Skoro już pokonaliście 100 lat, zobaczcie Radio Przyszłości. Muszę już wracać do pracy. Oddaję was pod opiekę naszego dziennikarza, Radiosława Ciekawskiego.
22: Zapraszam na wycieczkę. Na początek studio holograficzne. Nie mamy monitorów. Informacje pojawiają się w powietrzu.
23: A gdzie jest konsoleta?
22: Od 50 lat sterujemy studiem głosem.
23: A słuchawki?
22: Są mikroskopijne. Nie widać ich.
23: Czy
0: czyli za 100 lat nadal trzeba będzie słuchać realizatora? Szkoda.
22: Dziennikarze korzystają też z latających dyktafonów. A do płacy przyjeżdżamy...
16: Chwileczkę, gdzie jest Jagoda?
10: Okazało się, że Jagody nie ma już od dłuższego czasu, ale nikt tego nie zauważył. Uczestnicy Akademii Młodego Radiowca wyruszyli na poszukiwania.
21: Halo, Jagoda,
2: gdzie jesteś?
15: Widzę ją przez okno, tam jest.
16: Przy autolocie?
2: Przy czym?
16: Przy autolocie. To samochód i samolot w jednym.
3: Zabierz autolot. W naszych czasach będzie wart fortunę.
2: Ale jak mam go przenieść?
3: Czerwony przycisk.
2: Wow, teraz autolot jest wielkości zabawki.
15: Jagoda, zostaw to!
2: Za późno.
15: Ona wraca do 2026.
2: A słyszeliście ten szept o czerwonym przycisku?
15: Tak, to jakiś duch.
2: Wracajmy, ale musimy uważać.
15: Za nią! Jesteśmy z powrotem!
0: Tak, to jest 2026 rok.
16: Musimy znaleźć naszą koleżankę.
2: I autolot.
22: I ostrzec innych, że w radiu jest jakiś duch. Ale o portalu ani słowa. To musi zostać naszą tajemnicą.
3: Chodźcie na zewnątrz, sprawdźmy garaż.
10: Nie wiemy, jak to się stało, ale duch musiał powiadomić kupca o istnieniu autolotu.
16: No, ciekawa maszyna. Mówiłaś, że lata, jeździ i sama parkuje?
2: Tak, i możesz się zmniejszyć.
16: A skąd ją masz?
3: Sprzedaj.
15: Stop!
16: Ten autolot nie jest jej! To ja chyba jednak zrezygnuję. Mnie tu w ogóle nie było.
2: Ja nie chciałam tego robić. Ten duch mi wszystko podpowiadał.
21: Wiemy, to jakiś zły duch, ale nie musisz go słuchać.
3: Zabierz autolot i uciekaj.
15: Nie! Jesteśmy jedną ekipą Akademii!
21: I nikt nie zostaje sam, nawet jak narobił bałagan.
2: Przepraszam, oddaję autolot i już więcej nie ruszę żadnego mikrofonu z kartką.
15: To akurat bardzo dobry plan.
3: To jeszcze nie koniec.
16: Może i nie, ale teraz już wiemy, że istniejesz.
21: I nie dasz rady tak łatwo nas nabrać.
15: A co z autolotem?
22: Zostaje tutaj w garażu Radia Łódź, bezpiecznie zamknięty.
16: A kiedy go pokażemy światu?
2: Kiedy przyjdzie właściwy czas? Przecież kiedyś i tak zostanie wynaleziony.
15: A portal?
21: Portal zostanie naszą tajemnicą.
3: Czyli zwykły dzień na półkoloniach. Radio, podróż o 100 lat, duch i latający samochód.
19: Właśnie tak!
2: A jutro? Może jednak nie schodźmy do piwnicy?
1: To oczywiście efekty pracy uczestników Akademii Młodego Radiowca. Za montaż i realizację słuchowiska odpowiadał Kuba Jędrzejewski z drobną pomocą Ani Groblińskiej i Zosi Starosty. A do efektów prezentacji, słuchowiska pracy, a także kolejnych autoprezentacji naszych młodych radiowców jeszcze wrócimy.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Za 29 minut będzie godzina 12, tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu, a w niej już teraz Kasia Sienkiewicz z utworem Były momenty.

Trwają wakacje, a jeśli wakacje, to w Radiu Łódź także Akademia Młodego Radiowca. My jeszcze do tego projektu teraz trochę wrócimy, bo oprócz zajęć, które były związane czy to z radiem, czy poznawaniem świata mediów, były także zajęcia.

0: sport. Potem przez praktycznie 12 lat trenowałem. Miałem drobny epizod przerwy w momencie, kiedy poszedłem na studia. Zacząłem studiować matematykę stosowaną. I już praktycznie pod koniec tych studiów zrozumiałem, że ten kierunek nie jest dla mnie. O wiele bardziej odnajdywałem się w sporcie, o wiele bardziej odnajdywałem się na siłowni. Poza tym bardzo lubię pracować z ludźmi i dlatego się przebranżowiłem. Jak widać skutecznie, udało mi się to zrobić. Zacząłem ten proces mniej więcej we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy już po raz pierwszy zacząłem prowadzić pierwsze swoje zajęcia sportowe w Pabianicach. No i tak powolutku dobierałem coraz to więcej godzin, coraz więcej ludzi poznawałem. No i dlatego teraz siedzę tutaj z wami.
1: A co jest najciekawszego w pana pracy?
0: Na pewno poznawanie ludzi. Mam okazję pracować w przedziale wiekowym między 4 a praktycznie 80, więc zarówno widzę się z dziećmi takimi jak wy, jeszcze z młodszymi, z dorosłymi w moim wieku, starszymi ode mnie, z ludźmi w wieku moich dziadków, babć, rodziców. Bardzo dużo różnych perspektyw mogę poznać, bardzo czasami też dużo trafnych rad otrzymać. Też bardzo ciekawe jest patrzeć, jak ludzie są mimo wszystko jednocześnie od siebie różni, ale też bardzo podobni w pracy trenera pod tym kątem. Bo często pewne wzorce się powtarzają, ale podejście tak naprawdę i tak do każdej osoby muszę mieć indywidualne i no mimo tego, że tak jak powiedziałem, osoby są bardzo podobne do siebie, no to te subtelne różnice zmuszają mnie do tego, że nawet pracując z jednolitą grupą 20-osobową, to czasami tak do każdego muszę podejść z osobna i troszeczkę coś inaczej wytłumaczyć, a tym bardziej już w pracy jeden na jednego.
2: Dlaczego pan uważa, że warto ćwiczyć pod względem zdrowotnym, bo jestem pewien, że pan tak uważa?
0: Sport jest i aktywność fizyczna najstarszą znaną metodą leczenia. Poza tym jest naprawdę ogrom badań, które pokazują, że osoby aktywne fizycznie mają zwiększoną odporność, lepiej przechodzą ciężkie choroby. Dodatkowo wraz z wiekiem zaczynamy tracić tkankę mięśniową, co powoduje osłabienie naszego organizmu i aktywny tryb życia, trening siłowy i ogólnie każda aktywność, którą uprawiamy w życiu, przeciwdziała temu procesowi, bo tej tkanki po prostu mamy więcej. Ta tkanka na bieżąco jest dobudowywana. Dodatkowo wzmacniamy w ten sposób swoje kości, więc przeciwdziałamy złamaniom i różnym skręceniom też, bo wzmacniamy sobie też więzadła. Ponadto osoby, które aktywnie prowadzą swoje życie, które coś trenują, zazwyczaj mają tendencję do bycia po prostu nawet z sylwetki bardziej wysportowanymi, a co za tym idzie, raczej nie mają nadwagi, nie mają przez to problemów z otyłością. No a jak wiemy, niestety te cechy, które coraz częściej szerzą się w społeczeństwie, sprzyjają chorobom i takie osoby gorzej znoszą wszelkie urazy i złe stany organizmu.
1: Dziękujemy. Naszym gościem był Łukasz Kasprzak.
3: A dłuższa wersja tej rozmowy także na radioloc.pl. Tam mogą Państwo znaleźć również zdjęcia z piątkowego podsumowania. A na zakończenie niech odmeldują się jeszcze pozostali uczestnicy Akademii Młodego Radiowca.
1: Cześć, mam na imię Marysia, mam 11 lat i bardzo lubię grać w tenisa i spędzać czas z przyjaciółmi, a po wakacjach idę do 5 klasy.
4: Hej, jestem Zuzia, mam 12 lat, po wakacjach idę do 6 klasy, interesuję się akrobatyką, bardzo lubię sport i ogólnie bardzo lubię akrobatykę, lubię też składać Lego i pływać.
5: Cześć, mam na imię Weronika, w grudniu kończę 11 lat, po wakacjach idę do 5 klasy, bardzo lubię sport, szczególnie gimnastykę.
6: Cześć, mam na imię Ola, mam 12 lat. Po wakacjach idę do 6 klasy. Bardzo lubię pływać, jeździć na hulajnodze i bawić się z psami.
7: Cześć, mam na imię Michał. W wolnym czasie lubię budować z Lego. Lubię też grać w piłkę i po wakacjach idę do drugiej klasy.
8: Mam na imię Julek. Po wakacjach idę do 5 klasy. Lubię w wolnym czasie grać w piłkę i spotykać się z kolegami.
9: Cześć, jestem Gosia. Mam 11 lat. Bardzo lubię sport i rysowanie. Po wakacjach pójdę do 5 klasy. W wolnym czasie buduję z Lego i wychodzę na dwór.
3: Jak powiedział mi Kuba Jędrzejewski, który opiekował się grupą razem z Anią Groblińską, te 5 dni półkolonii dziennikarsko-sportowych w Radiu Łódź upłynęło bardzo, bardzo szybko. Na pewno wiele wspomnień, które pozostaną w uczestnikach, ale młodzi radiowcy otrzymali także radiowe upominki oraz dyplomy uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Dodam od siebie, że gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do słuchowiska, czy też do wywiadu, albo na przykład posłuchać interpretacji wiersza Juliana Tuwima

I za nieco ponad 9 minut będzie godzina 12. W Radiu Łódź teraz rozstrzygnięcie konkursu, który był w programie Łódzki Wschodni Blisko Ciebie. Przypomnę, pytanie brzmiało, kto w 1873 roku kupił pałac w Lisowicach i dał mu drugie życie. Chodziło o Ottona Pietraszewskiego, o którym mówiliśmy w naszym programie, a torba z gadżetami od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź wędruje do pana Ludwika, a w Radiu Łódź teraz I'm a Believer.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
3: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
4: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest południe.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób, a wszyscy poszkodowani są już w szpitalach. Policjant i druh OSP walczy o powrót do zdrowia. Mundurowi ruszyli z akcją wsparcia. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. W Łódzkiem pod lupą ponad 20 tysięcy osób. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 32 stopni. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, 12 osób zmarło, a wszyscy pasażerowie, którzy przeżyli wypadek polskiego autokaru, trafili do lokalnych szpitali. 10 osób jest w stanie ciężkim, w tym 5 w stanie zagrażającym życiu po wypadku na północnym wschodzie Węgier, niedaleko miasta Miskolc. Do szpitali trafiło łącznie 47 osób. Jeszcze dziś wszystkich ma odwiedzić polski konsul. Mówił na briefingu w Warszawie Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
12: Na razie traktujemy wszystkich pasażerów jako osoby poszkodowane, ponieważ wszyscy pasażerowie, nawet ci, ci, którzy byli czy są lżej poszkodowani, trafili do szpitali, będą mogli kontynuować podróż dopiero wtedy, gdy lekarze uznają, że ich stan na to pozwala.
10: W wypadku na Węgrzech uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. A prokuratura poinformowała właśnie w komunikacie, że prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru, do którego doszło właśnie minionej nocy na wschodzie Węgier. Prokuratorzy i policjanci wykonują już czynności w kraju. Czytamy w informacji.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Uwaga kierowcy, od jutra zmieni się organizacja ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Zmiany mogą obowiązywać nawet przez 2 lata. Ma to związek z budową komory technicznej dla tunelu kolei dużych prędkości. W stronę Rytkini kierowcy pojadą nową, tymczasową jezdnią omijającą miejsce prac. Do dyspozycji będą 2 pasy ruchu, dlatego wykonawca nie spodziewa się większych utrudnień. Budowany tunel połączy dworzec fabryczny z rejonem ulicy Maratońskiej. Służby pomagają wrócić do zdrowia bohaterowi z Woli Świnieckiej. Trwa challenge, którego celem jest wsparcie 24-letniego Kacpra Musiałowskiego. To policjant i druh Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki z całego województwa włączają się w akcję pomocy dla Kacpra. Na czym to polega i co stało się mundurowemu, o tym Weronika Skibińska.
14: W czerwcu Kacper Musiałowski zatrzymał się, żeby pomóc kobiecie, której samochód wpadł do rowu. Niestety uderzył w niego rozpędzony, pijany kierowca. 24-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala. Teraz druhowie z kolejnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, policja i urzędy włączają się w pomoc dla Kacpra. Podejmują wyzwanie wykonania 10 pompek w ramach challenge'u, wpłacają pieniądze i nominują kolejne jednostki. Akcja ma nagłośnić zbiórkę na leczenie i długotrwałą rehabilitację 24-latka. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Policja przypomina, że to historia człowieka, który zatrzymał się na drodze, żeby pomóc drugiej osobie, a dziś sam potrzebuje pomocy. Wzmożone kontrole L4 w Łódzkiem, prawie 900 zasiłków pod lupą ZUS po kontrolach zwolnień lekarskich. W województwie cofnięto lub wstrzymano świadczenia warte blisko 1,5 miliona złotych. Mowa o pierwszej połowie roku. ZUS sprawdza zarówno prawidłowość wystawienia L4, jak i to, czy jest właściwie wykorzystywane. Na przykład, czy chory nie pracuje, nie wyjeżdża na wakacje lub nie robi czegoś, co może utrudnić powrót do zdrowia. Jak mówi rzeczniczka ZUS w Łódzkiem Monika Kiełczyńska, skontrolowano ponad 20 tysięcy zwolnień.
15: I w ich wyniku wstrzymano wypłatę 896 zasiłków na łączną kwotę ponad 1 489 000 zł.
10: Na L4 można wykonywać zwykłe, codzienne czynności, jeśli nie utrudniają leczenia. Na przykład pójść do lekarza, apteki czy zrobić zakupy. Nie wolno jednak pracować. Od przyszłego roku osoby pracujące w kilku miejscach będą mogły dostać L4 tylko na jedno z nich, a w drugim nadal pracować, jeżeli tylko pozwoli na to stan zdrowia i rodzaj pracy. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź za godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Niedziela, 16 dzień sierpnia, a na termometrach o godzinie 12.04 mamy 27 stopni. Radziłabym z tej temperatury i tej pogody pokorzystać, bo jutro już niestety tylko 23. A jeśli chodzi o to, co w pogodzie jeszcze słychać, to miejscami głównie na północy i zachodzie naszego województwa mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Możliwe także burze, ale bardziej w drugiej połowie dnia. Temperatura maksymalna dzisiaj do 32 stopni nawet. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami także burze, więc jak ktoś będzie już dzisiaj z tego niedzielnego odpoczynku wracał, to radzę uważać na drogach, bo może być ślisko.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Pięć minut po godzinie 12:00 w programie meldują się raz jeszcze Patryk Lewy i Kuba Janik. Do godziny 13:00 zapraszamy i jesteśmy z Państwem w najdłuższej fali relaksu. A na początek tej godziny muzycznie Cortez i Doskonały Dzień.

Alex Tamer i utwór Insight to w Radiu Łódź. Utwór, który myślę idealnie pasuje i do tej pogody za oknem, a także do wypoczynku na przykład nad wodą. Ja teraz zaglądam na radioloc.pl, tam piszemy o pewnych wyspach, które w ostatnim czasie bardzo ciekawią wypoczywających w Arturówku. Mowa tutaj o wyspach biofiltracyjnych, czyli o specjalnych konstrukcjach, które są obsadzone roślinami. Te na środku zbiorników unoszą się na powierzchni stawu, mając jednocześnie korzenie zanurzone w wodzie. Takie wyspy, jak czytam, pomagają poprawiać warunki w zbiorniku bez ingerowania w jego linię brzegową i dzięki temu też mogą zachodzić naturalne procesy oczyszczania wody, zbiorników. Jak czytam, Łódź była jednym z pierwszych miast, które takie rozwiązanie wprowadziło, a kolejne wyspy podobnego typu jeszcze w tym roku w Łodzi będą się pojawiać. Gdzie dokładnie? O tym więcej piszemy już na radioloc.pl. A skoro mówimy o wodzie, o zbiornikach wodnych, to za kilka minut także pewien konkurs właśnie z tym związany.

get out of it. W najdłuższej fali relaksu czas na obiecany konkurs. W nim dwie nagrody do zdobycia dla jednej osoby. Te nagrody to m.in. książka Białe Madonny autorstwa Agnieszki Płoszaj, a do tego także dwuosobowe zaproszenie do kina. Te nagrody czekają na Państwa do godziny 13. Przypomnę, nasz adres mailowy, gdzie należy się zgłaszać, to oczywiście studio@radiolot.pl i właśnie tam proszę napisać, gdzie nad wodą w Łodzi, czy to w regionie najbardziej lubią spędzać Państwo czas i oczywiście krótko swój wybór uzasadnić. Do godziny 13 na pewno wybiorę pewne zgłoszenie i nagrodzę tymi nagrodami, a my w Radiu Łódź gramy dalej utwór Sunrise już teraz.

0: w rytmie miasta i regionu. Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Marcin Pośpiech, dziennikarz Radia Łódź, nasz poranny głos. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Anną Rutar. Kiedyś była muzykiem sesyjnym i nagrywała z czołówką polskiej sceny. Potem nagrała swoją płytę i wyjechała. Teraz wraca z nową.
5: Częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
6: Ciągle gdzieś pomiędzy.
5: Ciągle gdzieś pomiędzy.
3: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
9: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
3: Najdłuższa fala relaksu.
11: Nasze spotkanie niedzielne 16 sierpnia jeszcze do godziny 13. W nim przez te najbliższe kilkanaście minut nie tylko dobra muzyka, ale także rozwiążemy nasz niedzielny konkurs i pewne ciekawostki się pojawią. To zapraszamy do 13.

Za 22 minuty będzie godzina 13. W Radiu Łódź w najdłuższej fali relaksu utwór Mad Woman. A ja obiecałem, że do kogoś z Państwa powędrują nasze nagrody. Przypomnę, jest to książka Białe Madonny autorstwa Agnieszki Płoszaj, a także do tego dwuosobowe zaproszenie do kina. Pytałem, gdzie lubią Państwo najbardziej, czy to w Łodzi, czy w regionie, spędzać czas nad wodą. Wśród propozycji między innymi od Pana Wiesława ulubione termy, od pani Hanny Kąpielisko w Lisowicach koło Koluszek i wiadomość od pani Aleksandry, która nie tylko pochwaliła się, że najbardziej z rodziną lubi być w Smardzewicach.

0: policja, jak czytam, kazali im na chwilę zjechać na boczny pas i niestety ta chwila nieuwagi trochę męża pani Aleksandry kosztowała. Za to jest nauczka na przyszłość. Jak czytam, od tego czasu nie przekraczają prędkości nawet o 5 km na godzinę. To na pewno ważne, bo długi weekend powoli się kończy. Dzisiaj wiele powrotów i wiele osób na pewno za kierownicą się znajdzie, zatem apelujemy o ostrożność i o to, by tych przepisów przestrzegać, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. I właśnie do pani Aleksandry powędruje nasza nagroda, czyli zaproszenie do kina, a także książka Agnieszki Płoszaj.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Do takich utworów jak ten zdecydowanie warto wracać. Sex on Fire i amerykański zespół rockowy Kings of Leon. Utwór z roku 2008 z albumu Only by the Night. Piosenka, która skupia się na motywie pewnego gorącego i niezapomnianego związku, a także wszechogarniającego uczucia, które w tym utworze porównano do ognia. Sam frontman zespołu, Caleb Howell, przyznał w wywiadach, że utwór dotyczy po prostu bardzo, ale to bardzo namiętnej relacji. I jako ciekawostkę warto dodać, że ten słynny wers, czyli Your Sex is on Fire, początkowo wcale nie miał tak brzmieć, bo na początku było tak, że zespół tworzył najpierw

najpierw linię melodyczną, a słowa były tylko tymczasowym wypełniaczem, który miał być dopasowany do rytmu. I w pierwotnym zamyśle utwór miał nosić tytuł Set Us On Fire, a ten tytułowy zwrot pojawił się jako żart rzucony przez jednego z dźwiękowców w studiu, który usłyszał wersję roboczą tego tekstu. No i jak się okazało, muzycy postanowili przy tym tytule właśnie pozostać. A teraz w Radiu Łódź Zuta i utwór Co za stan.

W naszym programie jeszcze teraz pewna ciekawostka. Ciekawostka z Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Tam żyją aktualnie dwa młode bociany. Te już wkrótce opuszczą gniazdo, jednak brakuje im imion. Te ptaki przyszły na świat w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. W gnieździe zbudowanym przez ich rodziców na specjalnej sztucznej platformie. Młode, czyli samiec i samica, jak czytam, są zdrowe i już niemal całkowicie samodzielne. Wkrótce niestety to gniazdo opuszczą i wyruszą w swoją pierwszą podróż do Afryki. Ich wędrówka ma potrwać około 30 dni. Zanim jednak odlecą, to mieszkańcy Łodzi czy regionu mogą nadać im imiona. Te propozycje, jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, można wpisywać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. To głosowanie ma potrwać do 26 sierpnia i wygrają imiona, które zdobędą najwięcej polubień. Tam już kilka propozycji, a zdjęcia tych bocianów są dostępne także na radioloc.pl, gdyby chcieli je Państwo zobaczyć.

0: Za niecałe 4 minuty będzie godzina 13. Najdłuższa fala relaksu w niedzielę 16 sierpnia już dobiega końca. Patryk Lewy, ja dziękuję Państwu za wspólne ostatnie godziny. Zostaje z Państwem Kuba Janik, a po godzinie 13 także Ania Groblińska z audycją Książkomania. Do usłyszenia.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
5: Relacje i podsumowania meczów.
6: Rozmowy ze sportowcami.
7: Analizy z ekspertami.
5: O smutkach.
8: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
9: Krykund, poprzeczka!
6: O nadziejach.
10: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
11: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
7: I o sukcesach.
12: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
13: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
5: Strefa kibica w Radiu Łódź.
6: Soboty i niedzielę.
7: Od 18 do 20.
5: Piotr Andrzejczak.
6: Michał Malinowski.
7: Robert Zwoliński.
5: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
14: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
17: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
18: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Premier wysyła na miejsce zdarzenia specjalny samolot. Łodzianie szukają nowych dróg do centrum. Zmiany na placu Rejmonta wprowadziły sporo zamieszania. Tłumy nad Bałtykiem i ponad 30 stopni. Ratownicy apelują o ostrożność. Dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 32 stopni. Tragiczne zdarzenia na Węgrzech. 12 Polaków nie żyje. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 7 osób rannych jest w ciężkim stanie. Do tragedii doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk przekazała, że polski wymiar sprawiedliwości współpracuje z miejscowymi służbami.
19: Prokuratorzy i policjanci wykonują czynności w kraju. Planowane są też czynności na miejscu zdarzenia. Przy udziale polskiego prokuratora czekamy na zgodę Węgier.
12: Autokarem jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców. A na Węgry, gdzie właśnie minionej nocy doszło do tragicznego w skutkach wypadku, poleci także samolot specjalny. O decyzji poinformował premier Tusk na portalu X. W komunikacie czytamy: podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili, poinformował premier Donald Tusk. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia. Wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Zagubieni łodzianie na placu Reymonta mają problem z dojazdem do centrum. Przypomnijmy, od jutra rozpocznie się remont torowiska na placu Reymonta i ulicy Piotrkowskiej, ale już dziś kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami ruchu w tym rejonie. I choć samochody nadal będą mogły przejeżdżać Piotrkowską, to w pierwszym etapie nie będzie możliwy przejazd z ulicy Przybyszewskiego. Objazdy wyznaczono m.in. przez Kilińskiego i Zarzewską. Zapytaliśmy łodzian, czy już dziś mieli problemy z dojazdem.
20: No nie, przygotowałam się, bo wczoraj przyjechałam z czasów.
21: To ja nic nie wiedziałam na ten temat, bardzo przykre.
22: Byłam w szoku, bo nie wiedziałam, jak się poruszyć. Tramwajem dojechałam do Żwirki, później zorientowałam się, no ale to trzeba pomyśleć.
23: Z komunikacją był problem, ale ten pan tam z autobusu Z11 wysiadł do ludzi, mówił, gdzie mają wsiąść, tak? Że tu mają wsiąść, że na przykład do Górniaka dojeżdża.
12: Już dzisiaj tramwaje przestały kursować ulicą Piotrkowską w rejonie remontu, a pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Nowe zmiany i rozkłady dostępne są na radiołódź.pl. W Bełchatowie trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy działającej na zlecenie miasta odwiedzają posesje, na których mogą znajdować się takie materiały, m.in. pokrycia dachowe. Podczas wizyt oceniają ich rodzaj i ilość oraz wykonują niezbędne pomiary. Kontrole potrwają do końca września, a miasto przypomina, że ankieterzy powinni mieć przy sobie identyfikator oraz stosowne upoważnienie. Piękna pogoda i wydłużony dla wielu weekend przyciągnęły tłumy nad morze. Na plażach nad Bałtykiem jest tłoczno. Ratownik WOPR z Międzyzdrojów Piotr Golian mówi, że w morzu parawanów łatwo zagubić dzieci. Dlatego warto nauczyć maluchy zasad bezpiecznego wypoczynku. Temperatura nad morzem w ten weekend przekroczyła kilka razy 30 stopni. Ratownik apeluje, aby unikać przegrzania.
24: Pamiętamy o nawadnianiu, zabraniu ze sobą kremów z filtrem, schładzaniu się i nie przebywania przede wszystkim całego pełnego dnia na słońcu.
12: Ratownicy odradzają też gwałtowne wchodzenie do wody po opalaniu się na plaży. Gwałtowne schłodzenie skutkuje gwałtownym skurczem naczyń krwionośnych, a to może doprowadzić do zatrzymania akcji serca. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Niedziela upływa nam pod znakiem dość ciepłej, ale też zmiennej pogody, bo miejscami na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. W ciągu dnia prognozowane są przelotne opady deszczu. Aktualnie na termometrach mamy 28 stopni, ale w niektórych miastach naszego województwa ta temperatura może wzrosnąć nawet do 32. Jeśli chodzi o opady, to jest szansa niewielka, szacowana na około 1 mm. Miejscami mogą wystąpić przelotne, krótkotrwałe deszcze. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy w porywach. No i przypominam, że dzisiaj słońce zajdzie o 24, więc warto z tej pogody korzystać, bo jutro ochłodzenie.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Książkomania.
25: Kuba Janik, Anna Groblińska. Dzień dobry, dzień dobry. Główna bohaterka dzisiejszej książkomanii to Kamila Cudnik, autorka m.in. trylogii toruńskiej. To są kryminały retro. Teraz pisze o Katarach i opowie nam m.in. o co ją kiedyś zapytał toruński przewodnik Marcin Orłowski.
26: Pamiętam taki śmieszny moment, jak siedzieliśmy sobie pod ratuszem. Ja mówię, że będę pisała o średniowieczu. On mówi, no ale... To dlatego, że nie masz źródeł, że będziesz mogła zmyślać?
25: No nie, dokładnie tak to wygląda. O wszystkim niedługo się dowiemy. Inne wątki także będą się pojawiać. Zapraszam.

Bardzo ciekawa historia. Powstał zbiór opowiadań inspirowanych obrazami. Polecamy wystawę twórczości znakomitego Edwarda Dwórnika w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale polecamy także książkę, która jest wynikiem inspiracji właśnie obrazami Dwórnika. Książka nosi tytuł Duma i wstyd. 7 opowiadań i poemat, i to jest twórcza interpretacja właśnie tych plastycznych dzieł. Temat dominujący to doświadczenie awansu klasowego, jak się okazuje. Mamy wielogłosową konwersację w barze, mamy erotyczne spotkanie 3 osób, mamy na przykład rozmowę kwalifikacyjną na studia. Takie tematy przewijają się przez opowiadania i poemat z książki Duma i wstyd od 2 tygodni. Właśnie w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej można oglądać wystawę tak też zatytułowaną. Składa się ona z 77 prac malarza tworzonych od początku lat 70. do 90. Między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. Obrazy przedstawiają społeczne życie zbiorowości i to jest wyjątkowy portret polskiego społeczeństwa ulegającego nieustannej transformacji. Przypomnijmy, że Dwórnik portretował także hipokryzję czasów PRL-u. Był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, a jego obrazy opatrzone są hasłami, zdaniami, a nawet dialogami, co naprowadza widza na kontekst, w jakim powinien je odczytywać. No i wystawa jest wyjątkową okazją do obejrzenia nigdy wcześniej nie pokazywanych w Polsce rzeźboobrazów malarza. Nie wszyscy wiedzą, że takie tworzył rzeźboobrazy. To 6 dużych rozmiarów męskich głów wykonanych z metalowej siatki i oklejonych płótnem, a następnie pomalowanych przez artystę. I ta publikacja, Duma i wstyd, 7 opowiadań. Autorami są, chcę podkreślić, że Łukasz Barys, także bywalec Radia Łódź. No może bywalec to za dużo powiedziane, ale zdarza się nam rozmawiać. Są tutaj także teksty Mateusza Górniaka, Macieja Jakubowiaka, Justyny Kulikowskiej, Kingi Sabak, Katarzyny Szwedy, Patryka Zalaszewskiego i Aleksandry Zbroi. Zbiór ukazał się pod redakcją Antoniny Tosiek i Łukasza Rondudy. No i jak powiedział właśnie Łukasz Ronduda, muzeum zdecydowało się na taki krok po raz pierwszy w swojej historii. Edward Dwórnik nie chciał, żeby sztuka była tylko własnością ludzi, którzy operują dosyć hermetycznym językiem, akademicki dyskurs prowadzą, żeby docierała do szerokiego grona odbiorców. No i taka publikacja zbioru opowiadań nawiązujących do wystawy znakomicie, tak mi się wydaje, poszerza krąg odbiorców tejże sztuki, a że tematyka bardzo rozmaita, zatem i niektórzy pewnie przejrzą się w losach bohaterów książki zatytułowanej, przypomnę, tak jak wystawa Duma i wstyd, 7 opowiadań i poemat.

0: Cudnik, pisarka z Torunia. Dobrze? Tak należy Cię przedstawiać?
1: Tak.
0: Tak, bo Toruń to ważna część Twojej twórczości, choć nie absorbuje jej całej, ale chcę zacząć od tego, że my często w Łodzi mówimy o wielokulturowości, co prawda to pojęcie się zmienia, bo z oczywistych względów już mniej kładziemy nacisk na kulturę rosyjską, teraz to są inne kultury. Natomiast Toruń to także miasto o wielokulturowej przeszłości.
1: Tak, i bardzo mi zależało, żeby to pokazać właśnie w trylogii toruńskiej. Natomiast teraz odważyłam się pójść dalej w świat. Jest XIII wiek, książka się ukaże niebawem. No i tam dopiero był popis wielokulturowości, bo to są wyprawy krzyżowe, tak? Tamte czasy w ogóle były inne niż obecnie, mniej takie właśnie nacjonalistyczne, chociaż się wydaje, że przecież ludzie mniej podróżowali. No ale jednak.
0: Czuję, że nie chcesz znowu opowiadać o trylogii toruńskiej, bo pewnie już wielu wywiadów na ten temat udzieliłaś, zatem opowiedz o tym nowym pomyśle. Znów to miała być jedna książka, a będą trzy.
1: Tak, tak. Tak jak przy trylogii toruńskiej też byłam przekonana, że piszę jednoatomową książkę i kiedy ją skończyłam, to znaczy właściwie ja jej nie skończyłam. Ja już wiedziałam kończąc ten tom, że będą trzy części, wysłałam do wydawnictwa i napisałam, że wkrótce będzie kolejna.
0: Ty już robiłaś takie wycieczki w czasie, zabrałaś w podróż w czasie czytelników w przypadku trylogii toruńskiej, bo to początek XX wieku, tak. Czasy pruskie, natomiast teraz to dopiero mamy wycieczkę w czasie, bo dalej wędrujemy, czy też głębiej raczej.
1: Tak, z początku bałam się, ja napisałam najpierw dwie książki współczesne, bałam się tej historii. Trylogia toruńska miała być, działać się w połowie wieku XIX, właściwie no tej drugiej połowie, tak może między 1850 a 1900. Natomiast trochę mnie zjadła obawa, czy dam radę i przeniosłam do Torunia, kiedy już ta twierdza została wybudowana całkowicie, kiedy już wiedziałam, co tam jest. Dzisiaj już inaczej na to patrzę, więc mogłabym sobie pozwolić na ten 1886 na przykład. Natomiast trochę tak mnie to nauczyło, nabrałam odwagi i pomyślałam sobie takie, miałam wielkie marzenie napisać średniowiecze. I to było straszne. Ja wielokrotnie myślałam, że ja porzucę ten projekt, że to się nie da. No, totalny rozpacz. Naprawdę było mi to ciężko ogarnąć i też rozmach jest bardzo duży, bo to jest saga. To dużo się dzieje, dużo ludzi, też żeby się nie pogubić. No, taka ciekawostka w tamtym czasie, bo to będzie o Katarach ta pierwsza część, o Monsegur, że oni mieli wszyscy na imię Rajmund. No to niebywałe. Jak ich odróżnić, prawda? To ten Rajmund, tamten Rajmund, no więc ograniczyłam się do funkcji bardzo często, że to był hrabia tego. Pojawiały się też inne imiona. Też były jakieś takie inne właśnie wyfikane imiona, też trzeba było to uprościć. Trzeba było pilnować, żeby to nie był podręcznik do historii, tak? Bo chciało się sprzedać wszystko.
0: To jest taka pokusa, prawda? Jak człowiek się przygotuje, zrobi research porządny, to potem chciałby się tym wykazać. To jest duża sztuka, żeby nie zarzucić teraz czytelnika zbyt dużą ilością informacji.
1: Mam nadzieję, że mi się jakoś to udało. Ja bardzo dużo wyrzuciłam tekstu. To po prostu leciał fragment za fragmentem i pamiętam taką przepiękną scenę już chyba z trzeciej części. Ona była, no, chwytała za serce, ale ja ją po prostu wyrzuciłam, bo ona nie pasowała do całości i no i trudno, tak? No, nawet te dobre, fajne sceny, czasami trzeba się ich pozbyć. Także no, bardzo się starałam. A jak będzie, jak rzeczywiście to przyjmą czytelnicy, no to już jest kwestia czytelnika, prawda?
0: Wiem od ciebie, że pierwsza część tej nowej trylogii miała nosić tytuł Synagoga Szatana. To brzmi bardzo mocno. Tytuł będzie inny. Natomiast ta Synagoga Szatana nie była przez ciebie wymyślona jako chwyt po prostu taki, żeby przyciągnąć uwagę odbiorców, żeby silniej zaistnieć na rynku. Naprawdę była taka Synagoga Szatana.
1: Tak, po prostu Monsegur w tamtym czasie nazywano Synagogą Szatana i to się oczywiście w fabule przewija, bo to no, oni tak na głowie świat próbowali postawić. Bardzo specyficzna sytuacja religijna tam u nich. Wiara Katarów to po prostu dualizm, zupełnie inny porządek świata. Nie chcę tak wchodzić w szczegóły, bo rzeczywiście no jest to fascynujący temat, ale temat rzeka. Natomiast taka ważna rzecz, tamten świat opierał się na przysiędze, tak? Bo to był feudalizm. Jeden drugiemu po prostu przysięgał wierność, czy że dostarczy wojska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Katarzy odmawiali, oni nie przysięgali i rozwalali ten świat, więc religia swoje, oczywiście średniowiecze jest bardzo religijne, wszyscy to wiemy, skrócone ku Bogu, natomiast ja myślę, że tutaj istotniejsze były kwestie polityczne i finansowe również, bo to nie byli biedni ludzie, to nie była biedna kraina, Langwedocja to bogaty kraj tak naprawdę, ale bez władcy, takiego już na tamte czasy, czyli bez króla. No i to ich niestety zgubiło.
0: Mamy takie wyobrażenie o średniowieczu, że to ta kraina mroku, że to ten renesans i że oświecenie niosą ze sobą dopiero jakiś ciekawszy i wnikliwszy ogląd świata. Tymczasem mam wrażenie, że średniowiecze to jest fascynująca epoka, o której my tak naprawdę mało wiemy. Czy ty dowiedziałaś się czegoś, co dla ciebie było jakimś odkryciem? Czy w ogóle jakoś to średniowiecze przyniosło ci ciekawe spostrzeżenia?
1: Ja byłam fanką średniowiecza już od liceum, więc nigdy się nie zgadzałam z tym, że to jest mroczne wieki. Absolutnie nie. W tamtym czasie, no, na przykład klasztory odgrywały zupełnie inną rolę. Oczywiście było, Katarzy też się buntowali przeciwko rozpasaniu kleru, co potem przy reformacji też bardzo mocno wybrzmiało. Dlatego no, oni nie byli takimi mrocznymi ludźmi. Po prostu kobiety były uczone bardzo często.
0: Znaczy, właśnie Hildegarda von Bingen. Teraz dopiero dowiadujemy się, bo to się stała teraz taka modna postać. Jeszcze parę lat temu mało kto wiedział w ogóle o Hildegardzie z Bingen. Ale to taki przykład, prawda? Oświeconej kobiety, która w dodatku, bo to przecież doktor kościoła, która w dodatku była szanowana przez mężczyzn. Pewnie będzie więcej takich przykładów, co nie znaczy, że każda kobieta miała super życie w średniowieczu.
1: Przede wszystkim Katarzy nie hołdowali zasadzie nierówności płci. Oni, tak u nich jedynym takim sakramentem było konsolamentum, stawało się przez to takim doskonałym. No nie wiem, no czymś w rodzaju kapłana, tak to najwyższy stopień jak gdyby. I tutaj absolutnie bardzo często kobiety. Pamiętam, jak czytałam sprawozdanie gdzieś tam krążące, tak, bo już teraz to za daleko, żeby rzeczywiście oryginał czytać, ale padło coś takiego, że właśnie na spotkaniu Katarów z dostojnikami kościelnymi, gdzieś tutaj Langwedocji, już nie pamiętam, gdzie to było dokładnie, któryś z księży powiedział do jednej z pań Katarek, no, że jej miejsce jest w kuchni, a ona, no ale jak to, nie? No, nie, właśnie Hildegarda pokazuje to, że nie. I też w tamtym czasie kobiety normalnie studiowały, tak? Salerno jest taka szkoła medyczna, ona powstała gdzieś tam w XII wieku chyba, czy nawet może jeszcze prędzej, ale wydaje mi się, że w XII, gdzie one normalnie wykładały. Także ja nie lubię renesansu, ponieważ renesans zwraca się ku człowiekowi, ale nie, bo średniowiecze to Bóg, renesans to człowiek, ale nie do końca tak jest, ponieważ renesans odkrywa prawo rzymskie, a w prawie rzymskim jest hierarchia, jest ta instytucja manus, czyli kobieta jest pod władzą mężczyzny. No i od tego zaczyna się całe nasze nieszczęście tak naprawdę.
2: Z Kamilą Cudnik dzisiaj rozmawiamy i już niedługo do zdobycia m.in. jej trylogia toruńska.

0: A to był Lukas Flint w takiej ładnej piosence Lubię żyć.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
10: Książkomania.
0: A w Książkomanii teraz, uwaga, uwaga, okazja, aby zdobyć całą trylogię toruńską Kamili Cudnik. Oczy małej dziewczynki, W cieniu twierdzy i Rytuał. Akcja na początku XX wieku w Toruniu się rozgrywa. Trzeba tylko skorzystać z adresu studio@radiolódź.pl. A pytanie połączy nam różne wątki. Kamila Cudnik teraz pisała o średniowieczu, ale to nie jest kryminał. Ale wcześniej pisała kryminał. A zatem zapytam o słynny kryminał, którego akcja toczy się w średniowieczu. Znana jest ta książka również z wersji filmowej, a chodzi o Imię Róży. Proszę podać nam nie reżysera filmu, tylko autora tej znakomitej powieści. Oczywiście, że film to jakby skrócona wersja tej wielowątkowej, rozbudowanej historii. A kto tę historię wymyślił, kto ją napisał? Bardzo proszę, czekamy.

0: Zestaw trzech książek Kamili Cudnik trafia dzisiaj do pani Doroty. Gratulujemy. Oczywiście, że Umberto Eco, profesor Umberto Eco, jest autorem imienia Róży, znakomity pisarz, filozof, mediewista. No i przypomnę, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, był w Łodzi dekadę. To było chyba 2015 rok. Był tutaj i z okazji 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego właśnie jaką uroczystość urządzono i wręczono mu tę nagrodę. Bardzo lubimy i szanujemy jego twórczość. Natomiast teraz już wracamy do rozmowy z bohaterką dzisiejszej książkomanii, a to przypomnę, tak dla porządku, Kamila Cudnik. Trylogia toruńska, dzisiaj przez nas przywołana, zawiera wątki kryminalne, bo to jest opowieść bardzo ciekawa, historyczna, ale to jest jednak trylogia kryminalna. Czy tutaj też mamy jakieś tajemnice do rozwikłania, czy też bohaterowie mają do rozwikłania jakieś tajemnice, są jakieś kryminalne wątki?
1: Tu w tej sadze XIII-wiecznej? Nie, nie. No powiem tak, po napisaniu zorientowałam się, że prawie każdy tam jest zabójcą. Bo takie były czasy, tak? To jest wojna ustawiczna, ciągła, to dzieje się wiele. Natomiast tak nikt nikogo nie ściga, chyba że chcą się zemścić albo po prostu zadbać o swój interes, tak? No, to były trochę inne czasy, a inaczej się podchodziło. Prawo karne to dopiero gdzieś tam rodziło się, powiedzmy, tak? Gdzie ono się urodzi dużo później tak naprawdę. Natomiast, no nie, tutaj nie poważyłam się. No to ja wiem, że powstają kryminały osadzone w średniowieczu, no najsłynniejsze, no to wiadomo, imię Róży, cudowna książka, ale nie, tutaj sobie darowałam ten wątek.
0: Proces wydawniczy przeciąga się. Tak, miała być premiera już teraz, latem, w wakacje, a kiedy będzie tak naprawdę? I czy już możesz zdradzić słuchaczom Radia Łódź, jak będą zatytułowane te książki?
1: A wiesz, chyba nie chciałabym jeszcze zdradzać, jeszcze poczekajmy. No, ja myślę, że taką niespodzianką było, jak zdradziłam, że to miała być synagoga szatana, ale mogę powiedzieć, jaki będzie nosiła tytuł cała saga, będzie saga zapomnianych. Tyle mogę powiedzieć. No, przedłuża się rysowanie okładki, więc ja już trochę się podśmiewam, że będzie Rembrandt. Myślę, że może tak być, tak? Bo znam możliwości wydawnictwa, wiem jakie były poprzednie okładki, jak były dopracowane, więc miejmy nadzieję, że to wyjdzie mocno na plus tej książce.
0: A kiedy to wyjdzie?
1: Obstawiam początek września, natomiast no może być nawet gdzieś tam koniec sierpnia, jeszcze dokładnie nie mam daty. To rzeczywiście jest uzależnione od tej okładki i też no nakładu pracy, tak, bo tam wiadomo, duże wydawnictwo, to dużo się dzieje i troszkę się to rzeczywiście przeciągnęło i tak wyszło. No nic nie zrobimy, tak? No można by było zrobić, machnąć sobie AI, tak, czy jakieś takie uproszczoną wersję, ale nie o to chodzi. I to też było związane z tytułem, bo Synagoga Szatana brzmi bardzo mrocznie, więc wszystko, co wychodziło, to naprawdę wyglądało jak horror.
0: Czyli wnioskuję z tego, że nie sięgasz po AI jako nawet pewną pomoc przy pisaniu, nie żeby cię wyręczała ta sztuczna inteligencja.
1: Wiesz co, AI jest bardzo dobrą wyszukiwarką źródeł. Ja przytoczę taki świetny przykład, bo naprawdę ja teraz piszę o latach 20. i ja bardzo potrzebowałam dokładnie styczeń 1920. To jest moment transformacji, bo do Torunia wchodzą wojska polskie, dokładnie 18 stycznia. No i po ponad 100 latach niewoli, tak, i panowania prawa niemieckiego na tamtym terenie, nagle musimy stworzyć własne struktury. Ja się bardzo dużo źródeł naszukałam i też właśnie wypytywałam tą sztuczną inteligencję, mając nadzieję, że ona mnie o coś zahaczy. Zahaczyła. Nalazła mi link, który prowadził do książki wydanej w 1934 roku przez pierwszego sędziego sądu apelacyjnego i tam było wszystko i tam były zdjęcia. I no sztuczna inteligencja, to ona tam sobie jakieś ogólniki wprowadza, tak? Czasami to jest przydatne. Natomiast jeżeli za wiele nie potrzebujemy, jeżeli znamy temat, natomiast najważniejsze jest to, że ona wygrzebie te linki. Ona nie może zajrzeć do środka, ale no ja mam książkę. Ja mam rzeczywiście zdigitalizowaną książkę z Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki, tak? I sięgam z przyjemnością i za chwilę już mam wszystko, czego potrzebowałam. Czytać kodeksy niemieckie, no tak, można. Ja czasami próbuję gdzieś tam się dokopać.

0: różnych ciekawych informacji i one dlatego z różnych stron do ciebie przychodzą.
1: Tak, właściwie to jest taka najistotniejsza rzecz, którą dostałam dzięki temu, że zaczęłam pisać, że ludzie przychodzą. Oni opowiadają niesamowite rzeczy. No w Toruniu na przykład to Marcin Orłowski prowadzi spacery tematyczne, jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę, kiedykolwiek trafi, najczęściej w sobotę, nie tylko, no opowiada niezwykle przejmująco i ja to mam w ogóle dobrze, bo mam bezpośredni kontakt do niego, więc jak czasami potrzebuję, to ja pytam po prostu i on mi tam podpowiada. No im dłużej się tym zajmuję, tym jestem bardziej samodzielna, ale pamiętam taki śmieszny moment, jak siedzieliśmy sobie pod ratuszem i ja mówię, że będę pisała o średniowieczu. A on mówi, no ale to dlatego, że nie ma źródeł, że będziesz mogła zmyślać. No okazało się, że jednak trochę tych źródeł jest, oczywiście niewiele, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudno się dokopać niektórych rzeczy, ale myślę, że wyobraźnia, jak gdyby i taka umiejętność kojarzenia pewnych rzeczy, żeby ożywić tamten czas, żeby on, no bo nam się wydaje, że to tak jak w muzeum, tak, że ci ludzie byli zupełnie inni, nic bardziej mylnego. Oni byli tacy sami jak my, mieli swoje priorytety, no każdy z nas ma inne, więc oni też mieli różne. Ale naprawdę to takie kozackie było, bardzo, bardzo fajne. Zakochałam się w Ludwiku Świętym na przykład. No niesamowity facet, który w ogóle nie miał oporów, otaczał się kobietami. Jak pojechał na wyprawę krzyżową, to matkę zostawił w domu, żeby zarządzała Francją, a zabrał ze sobą żonę i na wypadek z własnej niewoli uczynił głównodowodzącym żonę. I tak się stało. Rzeczywiście ona wysoko w ciąży została z armią, urodziła to dziecko i w międzyczasie on się dostał do niewoli i musiała traktować tak z niewiernymi, a ona tu tak naprawdę no, ledwie wstała z łoża. Nie? Tak wyglądało średniowiecze, bo niesamowite było pełne takich kobiet, o których my często nie mówimy, bo że nie pamiętamy, chyba nie chcemy pamiętać po prostu, bo czasami kobiety gubią się, bo nie przywołuje się nawet ich imion, ale czasami są doskonale udokumentowane, są świetne. Tak samo żona Filipa Pięknego, który spalił templariuszy. Tak? No, gdyby ona żyła w tamtym czasie, to podejrzewam, że do tego by nie doszło, bo ona miała wielki wpływ na tego okrutnego z drugiej strony człowieka, takiego zmyślnego do polityki, tak? No, bo on szukał pieniędzy po prostu. No, znalazł taki sposób, on nie tylko tam templariuszy wymiszył, bo Żydów, Lombardczyków i w ogóle on tam, no, taki też był.
0: A propos kobiet z tej właśnie odległej przeszłości, nie wszyscy pamiętają, że Jadwiga była królem Polski, że nie była tylko żoną Władysława Jagieły.
1: To jest w ogóle mało powiedziane. Ona miała swój własny dwór, ona miała swoją własną politykę i tak naprawdę z przekazów to wynika, że Jagieło to był takim dobrym gospodarzem, natomiast ona była tą hodżbabą, to ona mocno wojowała z krzyżakami, to ona się stawiała. No niestety długo nie pożyła, nie? I to całe nasze nieszczęście. Ja myślę, że gdyby ona żyła dłużej, to jednak ta polityka jeszcze byłaby mocniejsza, no bo Polska w tamtym czasie była mocna. Mhm. Także no też cudowna postać. Ale takich postaci było więcej, no naprawdę, no po prostu tylko się trzeba przyjrzeć dobrze, no bo rzeczywiście podręcznika jest to mocno okrojone, gdzieś tam nieakcentowane, a może przywykliśmy tak patrzeć, nie? No bo mówi się o wojsku, o ten, no ale przecież kobiety były, począwszy od Joanny d'Arc, tak? One, tak jak mówię, no żona Ludwika Świętego, Małgorzata Prowansalska, ona po prostu dowodziła armią, no ona musiała tym zarządzać, no, radziła sobie, no kurczę.
0: Czekamy na kolejne twoje książki. Wiem, że rodzą się. No już opowiadałaś o tej, która w latach 20. XX wieku się dzieje, ale już powstaje następna, bo ty tworzysz więcej niż jedną książkę naraz, prawda? Tak to wygląda?
1: Zapisuję sobie różne rzeczy i rzeczywiście taką mam w sobie niecierpliwość, bo ja bym chciała, że to wszystko mieć napisane, a mnie to tak szybko nie idzie. Ja jednak cedzę te słowa i sama jestem niecierpliwa. Tak jak muszę coś pisać, to sobie myślę, no bierz się do roboty, bierz się, ale to fizyczność czasem niestety nie daje rady.
0: A tymczasem przypominamy, że trylogia, na którą bardzo już czekamy, właśnie ta poświęcona Katarom, zatytułowana jest Saga Zapomnianych i we wrześniu powinna się ukazać. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Tak, trzymajmy kciuki już tutaj, tak, no praca, zobaczymy, no w ciągu roku powinny się wszystkie trzy części ukazać, więc ja już sama się niecierpliwie, bo też jestem ciekawa, jak będzie odebrana, tak, bo to zobaczymy, jak to będzie.
0: To jest bardzo ciekawe, że nie będziemy musieli czekać 2 lata na następną część, tylko właśnie w przeciągu 1 roku wszystkie 3 części się ukażą. Kamila Cudnik, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

kolejne łódzkie akcenty w stolicy. Tym razem powiemy o zbliżającym się festiwalu Warszawa Singera. 22 sierpnia się rozpoczyna i tam bardzo dużo wydarzeń, w tym teatralnych, w tym opera klezmerska. Dużo się o tym mówi, ale i cały cykl zdarzeń literackich. Kuratorem cyklu Żydowski Salon Literacki jest Remigiusz Grzela, który między innymi proponuje spotkanie z Małgorzatą Czyńską, autorką książki Pisz do mnie na Łódź. Życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. A do rozmowy zaprosił też główną kuratorkę naszego Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Martę Kowalewską, bo muzeum w nowoczesny, ale i ciekawy sposób próbuje opowiedzieć łódzkie narracje, historię, wyzysk, ambicje, emancypację. Warto zapamiętać ten tytuł Pisz do mnie na Łódź, ale będzie także spotkanie z laureatką 13. edycji Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima, czyli z Weroniką Kostyrko, poświęcone jej książce Róża Luksemburg, domem moim jest cały świat.

Wczoraj minęła 60. rocznica śmierci Jana Kiepury, tenora, jednego z pierwszych idoli kultury masowej. Przypomnę, że mamy dwie książki o Janie Kiepurze. Jedna Wacława Panka, Życie jak z bajki, Jan Kiepura, Życie jak z bajki, a druga Małgorzaty Śmiałek, Jan Kiepura, Chłopak z Sosnowca. Obie z początku XXI wieku. Może jakaś nowa książka o tej postaci by się przydała. Kuba Janik, Anna Groblińska, oboje kończymy dyżur dziś w Radiu Łódź, pozostawiając oczywiście Państwa w świetnych rękach. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje, na miejsce leci specjalny rządowy samolot. Powrót legendy łódzkiej komunikacji. Zabytkowe 803N znów kursuje po mieście. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszym meczu ŁKS-u Łódź. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach do 32 stopni. Polski samolot specjalny z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych poleci na Węgry. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w nocy w wypadku polskiego autokaru zginęło tam 12 osób.
11: 12 osób zginęło, a wielu wciąż przebywa pod opieką lekarzy, walczą o życie, powiedział naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej MSZ Andrzej Osiak.
12: Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem, 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
11: Kierowców autokaru, który rozbił się na Węgrzech, było 2. To doświadczeni pracownicy, mówił Polskiemu Radiu właściciel firmy przewozowej Tadeusz Dykas. Podkreślił, że nie są na razie znane przyczyny tragedii.
13: 2 kierowców jest wieloletnim doświadczeniem. Pokonywali tę trasę niejednokrotnie, bo bardzo dużo było wyjazdów do Medjugorje. Służby nie wiedzą do końca, co się wydarzyło.
11: MSZ podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z władzami węgierskimi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
10: Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w związku z wypadkiem.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Mieszkańcy Gliny koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się planowanej budowie chlewni. Hodowla ma liczyć prawie 2000 świń. Inwestycja budzi obawy. Mieszkańcy spodziewają się uciążliwego zapachu, hałasu i większego ruchu samochodów ciężarowych. Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek ocenia jednak, że szanse na realizację inwestycji są niewielkie.
15: plan ogólny już dzisiaj w tym kształcie prawnym blokuje możliwość procedowania decyzji o warunkach zabudowy, co musi uzyskać inwestor, a to dopiero może nastąpić po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej.
10: Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją i składają uwagi w ramach prowadzonego postępowania. Termin składania uwag upływa 28 sierpnia. Kultowy 803 na łódzkich torach. Miłośnicy łódzkiej komunikacji miejskiej mają dziś powód do radości. Na tory po wielomiesięcznym remoncie wrócił zabytkowy tramwaj 803N. To jedyny sprawny egzemplarz tego typu w Polsce. Kultowy przegub kursuje dziś na turystycznej linii 0 między ulicą Północną a Radiostacją. Dla pasażerów przejazd 803N to nie tylko zwykła podróż, ale także powrót do historii łódzkiej komunikacji. My też nie mogliśmy ominąć tego wydarzenia i zapytaliśmy podróżujących, jakie są ich wrażenia po przejeździe.
16: Bardzo mi się podobało i polecam bardzo.
17: No fajne wrażenia. Też właśnie czekałem, odkąd się właśnie dowiedziałem, że on wyjedzie.
18: No co, tramwaj jak tramwaj, piękny jest. Jest tylko taki jeden.
19: Bardzo się podobało, już po trzeciej przejażdżce jesteśmy, bo przed chwilą jechaliśmy tym starym zabytkowym, tym jeszcze starszym niż ten. I mieliśmy wyjątkową okazję jeszcze posłuchania zespołu Tytki.
10: Przypominamy, że dziś z północnej 803 odjeżdża o 16.15 i 17.41. Z radiostacji kursy zaplanowano na 15.26 i 17.06. I na koniec sport. ŁKS rozegra dziś trzeci mecz z rzędu na swoim boisku. Rywalem będzie Termalika Nieciecza. To będzie spore wyzwanie dla łódzkiej drużyny, bo rywal jest zespołem doświadczonym i ma spore ambicje. A o szczegółach Piotr Andrzejczak.
20: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego staną dzisiaj przed trudnym sprawdzianem. Na Stadion Króla przyjeżdża bowiem spadkowicz z ekstraklasy Termalika Nieciecza. A drużyna z Małopolski, podobnie jak ŁKS, przegrała ostatnie spotkanie ligowe, a że zespół jest ambitny i chce wrócić do ekstraklasy, więc na stratę kolejnych punktów nie może sobie chyba już pozwolić. Trener łódzkiej drużyny Grzegorz Szoka podkreśla, że po porażce z Chrobrym Głogów zespół wyciągnął wnioski i wie, jak pokonać kolejnego rywala. Czy tak się stanie, przekonamy się w niedzielne popołudnie. ŁKS także bowiem chciałby piąć się w ligowej tabeli, więc punkty są mu bardzo potrzebne.
10: A spotkanie ŁKS-u z Termaliką rozpocznie się o 14.30. Relacja na stronie radiołódź.pl i w naszych serwisach informacyjnych. A kolejny z nich oczywiście o 15.00. Zapraszam.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Niedziela upływa pod znakiem dość ciepłej, ale też zmiennej pogody. Miejscami na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. W ciągu dnia prognozowane są też gdzieniegdzie opady deszczu, jeśli chodzi o nasze województwo. Aktualnie 27 stopni. Ta temperatura maksymalna dzisiaj może wynieść do 29 stopni w Łodzi i nawet do 32 stopni w niektórych miastach naszego regionu. Jeśli chodzi o opady, to jest to dość niewielka jego ilość. Miejscami mogą wystąpić tylko przelotne, krótkotrwałe deszcze. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy w porywach. No i warto dzisiaj mieć przy sobie mimo wszystko parasol, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te przelotne deszcze mogą się pojawić. A jutro zobaczymy na termometrach w ciągu dnia maksymalnie tylko 23 stopnie.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Bliskie spotkania.
23: Jakub Wielgus, dzień dobry. Za konsoletą Zofia Starosta. Po raz kolejny spotykamy się w audycji, w której spotykamy się z ludźmi radia, a to na okoliczność tego, że radio obchodzi jubileusz 95-lecia. I tym razem zaproszenie przyjął Marcin Pośpiech, nasz dziennikarz, poranny głos Radia Łódź, ale nie tylko poranny, także autor podcastów. Pewnie jeszcze o czymś nie powiedziałem, będzie okazja. Witaj Marcin, dzięki, że wpadłeś.
24: Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, dziękuję bardzo Ci za zaproszenie.
23: I tak mniej więcej wyglądają te poranki, że witasz się z słuchaczami i ty razem z nimi się budzisz też?
24: Chyba budzę się troszkę wcześniej. Ja bardzo lubię ten czas, ja to gdzieś tam już mówiłem. Wstaję przed godziną czwartą, teraz latem staram się też do pracy przyjeżdżać rowerem, ale lubię ten czas, bo on jest taki bardzo spokojny, a ja takiego właśnie momentu zatrzymania w porannym pośpiechu, nomen omen, gdzieś też potrzebuję, kiedy jeszcze ten harminer dnia codziennego aż tak bardzo się nie rozkręca.
23: Czyli prowadzenie porannych audycji bywa wygodne czasem?
24: Tak, bywa wygodne.
23: Pod każdym względem, na przykład dojazdów do pracy to też, ale samej audycji, że tak, to jeszcze chodzi, nie jest, ten dzień nie jest jeszcze tak rozpędzony?
24: To prawda, jeżeli chodzi o dojazdy, to tutaj taki, bo w naszej audycji oczywiście pojawiają się wiadomości drogowe, to o tej porze nie ma korków na Niciarnianej, co jest rzadkością.
23: Wyjątkowe.
24: Tak, jestem jedną z niewielu osób, która nie stoi w korku na ulicy Niciarnianej. Oczywiście są niedogodności, oczywiście na przykład, nie wiem, zimą poranne wstawanie o 3:30 czy przed godziną 4:00 bywa kłopotliwe, ale można przywyknąć i ja sobie to bardzo cenię. Poranne spotkanie.
23: Ty się wcześniej budzisz, czy twoje dziecko?
24: Ja zdecydowanie. Zdecydowanie. Ignaś późno się kładzie i właściwie wstaje, kiedy ja już kończę audycję. Także.
23: To taki wygodny układ się robi.
24: Jak najbardziej, tak jest.
23: Czyli jak ty wracasz do domu, to on śpi czasem?
24: Zdarza się. Ale mamy czas dla siebie.
23: A jak masz czas dla siebie, to słuchasz też muzyki, bo ty kiedyś powiedziałeś, że piosenka jest dobra na wszystko. Podtrzymujesz?
24: Czy na wszystko? Być może tak, Czy to podtrzymuję? Prowadziłem taką audycję w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej i pewnie dzisiaj o tej rozgłośni studenckiej będzie sporo w naszym programie. W ostatnich latach niestety mam mało czasu na słuchanie muzyki. I właściwie muzyka, która do mnie dociera, to jest muzyka z radia, a nie z płyt i nie z takiego też gdzieś szukania i odkrywania nowych artystów, nowej muzyki. Kiedyś tym, może nie zawodowo, ale właśnie pracując w Studenckim Radiu, byłem, można powiedzieć, przez krótki okres dziennikarzem muzycznym i muzyką się żywo interesowałem. Teraz chętnie słucham, bardzo lubię słuchać, ale na takie właśnie rozwijanie się muzyczne nie mam czasu.
23: Teraz jest trochę czasu, bo ty chciałbyś chyba poprowadzić jakąś audycję muzyczną. Masz takie, no nie wiem czy marzenia, ale chciałbyś do tego wrócić, więc tej audycji możesz zapowiadać piosenki. Ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi, zapowiadać piosenki.
24: Tak jest.
23: Ale wybrałeś swoje nagrania. Czego będziemy słuchać na początek?
24: No właśnie, to jest problem, wybrać 6-7 piosenek. Nie wiem, czy ulubionych. Chyba musi być jakiś taki motyw przewodni. Ja czegoś takiego w tym naszym dzisiejszym spotkaniu szukałem, no bo ta lista to mogłoby być ponad pewnie 100, 150, 200. Bardzo dużo piosenek, bardzo dużo utworów, które są mi bliskie. Ja pomyślałem, że to może być właśnie taka trochę łódzka podróż przez ostatnie dwie dekady mojej radiowej pracy, bo już ponad 20 lat zajmuję się radiem, szybko minęło. No i to wszystko zaczęło się we wspomnianym już Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, gdzie też prowadziłem taką audycję, w której poza tym, że piosenka była dobra na wszystko, to jeszcze rozmawialiśmy z młodymi łódzkimi zespołami, które gdzieś stawiały pierwsze kroki na tej muzycznej scenie i też no, rozpoczynały takie dorosłe życie. Tych zespołów było bardzo wiele. Jeden z tych, który no, wyjątkowo utkwił mi w pamięci, to była grupa Elsztat. Ja pamiętam, że zespół miał taką prowizoryczną stronę internetową, gdzie były takie krótkie fragmenty ich później pierwszej płyty, bo wtedy to była jeszcze demówka. I pamiętam, że przygotowując się do tej audycji, odtworzyłem sobie fragment. Tam między innymi była piosenka Gore, piosenka March, piosenka Velvet i byłem zachwycony. I tak sobie pomyślałem, że to jest zespół, który naprawdę zasługuje na wielką uwagę i no, bardzo mocno za nich trzymałem kciuki, żeby też na tym poziomie ogólnopolskim zrobili karierę. Wielokrotnie byli u nas w audycji w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, także się radiowo zakolegowaliśmy i do grupy Elsztat zawsze będę wracał.
23: No to teraz Łukasz Lach i Spółka, rozumiem, jaka pieśń?
24: Tak, to jest już ta późniejsza twórczość, zdecydowanie grupy Elsztat. Oczy Kamienic. Myślę, że taka bardzo łódzka piosenka, zupełnie poruszająca. Też miałem okazję w studiu radiowym Polskiego Radia wysłuchać tej wersji Oczy Kamienic, tego utworu na żywo i pamiętam, że to było przejmujące doświadczenie, poruszający tekst grupy Elsztat.

0: To grupa Elsztat od Marcina Pośpiecha. Tak sobie przed chwilą pomyślałem, bo nie myślałem o tym wcześniej, że prowadzenie porannych programów to trochę takie tkanie makatki, bo nigdy nie wiadomo, na co się trafi i co tak naprawdę się wydarzy, szczególnie od rana, prawda?
1: No, to prawda. No, też taki zawód. Do końca nigdy nie wiemy, co się zmieni, jakie nowe tematy się pojawią. I sporo takich audycji były, które po prostu zaskakiwały. Chociażby ta, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Wtedy miałem dyżur z Moniką Czerską. No tak, tak, to też było duże zaskoczenie i duży taki po prostu dziennikarski radiowy sprawdzian.
0: Tak, bo ty również nie tylko poranne audycje, ale także i poważniejsze tematy, twój podcast, szczególnie te wieczorne rozmowy, to taka twoja pasja czy zainteresowanie, skąd się to wzięło?
1: No to jest chyba taka próba zrozumienia świata, która mi towarzyszy i pewnie wiele osób, zwłaszcza młodych, ma coś takiego, że do końca nie wie, czym chciałyby się w życiu zająć, jaki konkretny temat je interesuje i który chciałyby zgłębiać. Oczywiście są też osoby, które wiedzą, że na przykład chcą iść na prawo, na medycynę, no i sprawa jest prosta w tym sensie, że już nie muszą się nad tym zastanawiać. No ja zdecydowanie zawsze należałem do tej pierwszej grupy. No i radio wyznaczyło mi taki kierunek. Kiedy właśnie trafiłem do Studenckiego Radia Żach Politechniki Łódzkiej, no to już wiedziałem, co chcę w życiu robić. No a radio, no to jest poznawanie świata. Więc wszystkie te programy, z jednej strony to są po prostu audycje, które prowadzimy, no ale jest to też sposób na poznawanie ludzi, też gdzieś powiększanie, poszerzanie swoich horyzontów i ten zawsze aspekt był dla mnie bardzo ważny. To znaczy staram się mówić o tym, co naprawdę mnie interesuje. Chcę się czegoś dowiedzieć.
0: Czyli pomagasz ludziom zrozumieć świat?
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, tak.
0: Co teraz muzycznie, Marcinie?
1: Muzycznie, no właśnie. Będziemy w tych głębokich moich żakowskich latach, grupa Elsztat, ale takim zespołem, który także bardzo, bardzo często pojawiał się na naszej antenie. To była grupa Kamień, Kamień, Kamień. I później ta grupa poniekąd przekształciła się w inny zespół, Tune, który myślę, że już odniósł większy sukces i to nie tylko w Polsce, ale także z tego co wiem jest dość popularny w krajach skandynawskich, a więc Jakub Maria Krupski, założyciel, no i wokalista tego właśnie zespołu, no i piosenka sprzed lat, Crackpot. Swoją drogą szukałem wersji, nie znalazłem, być może gdzieś jest w radiowych archiwach. Fantastyczne wykonanie akustyczne ze studia Radia Łódź imienia Henryka Debicha. Tutaj ta wersja z płyty.
0: Nie znalazłeś?
1: Nie znalazłem.
0: Patrz, a ja znalazłem. To teraz
1: no
0: specjalnie
1: bardzo
0: dla ciebie. Bardzo proszę.
1: Piękny prezent.
0: Ekspresowe sesje nagraniowe, Crackpot, zespół Tune, specjalnie dla ciebie.

0: No i widzisz, taka muzyczna niespodzianka, mnie się udało znaleźć.
1: Bardzo dziękuję i też polecam teledysk. Proszę zajrzeć na popularny serwis streamingowy. Tam fantastyczne wideo ze studia koncertowego imienia Henryka Dybicha z Radia Łódź, grupa Tune i Crackpot. No i myślę, że to jest światowy poziom. Fantastyczna piosenka, fantastyczne wykonanie.
0: No tak,
1: i
0: Kuba Krupski, jego wokal, to rzeczywiście.
1: Można no, cały zespół doskonały.
0: Jasne, że tak. Zrobiło się trochę poważnie przed zespołem Tune, to powiedzmy jeszcze o tym, że ty także raz, że z wykształcenia, a dwa, że także jesteś bardzo ekonomiczny, także w tym kierunku twoje radiowe podróże zmierzają.
1: To prawda, to prawda. Tak, skończyłem ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim. Później na wiele lat pochłonęła mnie ekonomia. Chociaż nie ekonomia, tylko radio, przepraszam, na wiele lat pochłonęło mnie radio, ale ta ekonomia, gospodarka gdzieś tam przeplatały się w mojej pracy, bo takimi tematami też przez wiele, wiele lat się zajmowałem, pracując w radiu. No i teraz muszę powiedzieć, że ta pasja do ekonomii gdzieś się we mnie obudziła, powróciła i to jest jeden z takich gdzieś tam ważniejszych tematów, czy pobocznych, nie wiem, ale na pewno takich, które sprawiają mi dużo, dużo satysfakcji i radości.
0: Ale wiesz, to są trudne zagadnienia, szczególnie żeby wyjaśnić tym, którzy nie do końca w tym tkwią, te właśnie zawiłości tego wszystkiego.
1: No ale to jest właśnie ciekawe w ekonomii, to znaczy to jest taka dziedzina, wiele jest takich dziedzin, tak? Akurat mówimy o tej, której właściwie do końca nie da się zgłębić. To znaczy, ile by człowiek nie czytał, ile by się nie dowiadywał, ile by nie słuchał mądrzejszych od siebie, to zawsze dowie się czegoś nowego i zawsze odkryje jakąś zależność. To o tyle ważne, że te zależności, być może nie do końca sobie to uświadamiamy, ale sterują tym światem. I powiedzenie, że pieniądz rządzi światem, no nie jest, nie wzięło się znikąd. To nie jest na wyrost. I w dużej mierze też, jeżeli patrzymy chociażby na geopolitykę, na sprawy światowe, no to one w ogromnej mierze, kiedy tam głębiej poszperamy, pogrzebiemy, to poza czasami takimi interesami politycznymi, to też kryje się biznes, kryją się pieniądze, kryje się gospodarka i pieniądz, który napędza świat w dużej mierze.
0: Być może pieniądz rządzi światem, ale ty w tym programie rządzisz muzyką. Czego teraz będziemy słuchać?
1: No właśnie, pozostajemy w Łodzi, niezwykle mi bliskiej. No i zespół, z którym nie miałem okazji porozmawiać tak radiowo, ale miałem okazję porozmawiać z Piotrkiem Roguckim w takich, bym powiedział, niecodziennych, patrząc z perspektywy, okolicznościach. I ci, którzy zespół Koma poznali niedawno, być może dla nich to będzie trudne do uwierzenia, ale zespół Koma występował na takim przeglądzie młodych kapel w 26. Liceum Ogólnokształcącym, które miałem przyjemność kończyć. Ten festiwal nazywał się FETA. Nie wiem, czy on nadal funkcjonuje w 26. LO. I tam występował zespół Koma jako początkująca kapela. Pamiętam, że miałem demówkę Komę z biletem z jednego z łódzkich klubów na występ właśnie Komę.
0: Masz gdzieś jeszcze, zachowałeś?
1: Mam tę płytę. No i znów, trochę tak jak rozmawialiśmy o tych muzycznych poszukiwaniach i różnych wersjach, powiem szczerze, że ta demówka, pierwsza płyta Komy, pierwsza w tym sensie, że nieoficjalnie funkcjonująca gdzieś tam w muzycznym obiegu, to jest moja ulubiona płyta Komy. Tam jest wiele piosenek, do których zespół z różnych względów wiedzą lepiej, tak? To jest ich zespół. Nie wrócił i to brzmienie jest fantastyczne. Pamiętam ten koncert, byłem na wielu tych koncertach Komy, później w łódzkich klubach, kiedy zespół się rozkręcał, więc no mogę sobie powiedzieć, że jestem jedną z tych osób, które gdzieś widziały, jak ten fenomen Komy się rodził. Mówię fenomen i to chyba nie jest słowo na wyrost, bo to jest zespół, na który zawsze przychodziły tłumy. Odkąd pamiętam koncerty w Dekompresji na Karolewie, to tam zawsze były tłumy. Klub był nabity do ostatniego miejsca i to też, tak jak wspominaliśmy, zespół Elsztat, to też była taka grupa, o której zawsze myślałem, że tak, oni zrobią karierę, oni będą popularni, oni gdzieś wypłyną na te szersze wody. No i tak się stało i bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Chłopakom nisko się kłaniam i serdecznie im gratuluję.
0: Bo
1: fantastyczna robota.
0: Tak teraz zerkam na szybę, za szybę, ale nie, Piotrek Rogucki, nie mam teraz niespodzianki. Piotr Rogucki za szybą się nie pojawi, ale możemy Komy posłuchać. Bardzo
1: tak
0: proszę.
1: Jest.

0: Chciałem powiedzieć stare, ale powiem dawne, dobry czas, chociaż Koma teraz wróciła i też zapełniła Atlas Arenę do ostatniego miejsca właściwie, więc cały czas są obecni i bardzo dobrze.
1: Będziesz, tak jest.
0: Tak jest, będziesz jeszcze pewnie miał okazję z nimi się spotkać. A propos spotykania i twojego czasu, to ty musiałeś dzielić życie swoje osobiste, zawodowe między Łódź a Warszawę. Jak ci z tym było?
1: To znaczy były różne okresy, to znaczy ja przez ponad 10 lat mieszkałem w Warszawie. Od pewnego momentu, kiedy poznałem najpierw narzeczoną, później żonę, to było tak, że mieszkałem w Warszawie, ale na weekendy chociażby, czy jakieś wolniejsze momenty dojeżdżałem do Łodzi, więc takie codzienne dojazdy między Łodzią i Warszawą to nie jest coś, w czym bym się pewnie odnalazł, więc to była Warszawa, to był program Trzeci Polskiego Radia. No i tak, no, kocham Warszawę, momentami tęsknię za Warszawą, no ale Łódź to też jest to miejsce, które jest wyjątkowo bliskie mojemu sercu. Także dzisiaj muzycznie w naszej audycji.
0: Co gramy?
1: No właśnie. To był w ogóle pierwszy wywiad, który w życiu przeprowadziłem, taki w radiowym studiu, bo być może wcześniej jakieś sondy dla studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej nagrywałem, ale taka poważna, być może w cudzysłowie, rozmowa pierwsza, to był Kuba Wandachowicz z grupy Cool Kids of Death. No i wtedy to był bardzo głośny zespół, nie tylko w Łodzi, ale także na tej scenie ogólnopolskiej muzycznej. Generacja Nic, takie właściwie głos pokolenia i myślę, że wielu ludzi, młodych ludzi w tym czasie, tak jak chociażby w tekstach Piotrka Roguckiego się gdzieś tam mocno odnajdywała i utożsamiała. No bo to też były takie czasy problemów na rynku pracy, umów śmieciowych, straconych szans, zablokowanych stanowisk przez kolegów o 5-10 lat starszych. No i trochę ta muzyka nawiązywała też do tych problemów tego pokolenia, tych ludzi, którzy wtedy wchodzili w dorosłe życie. No i to był właśnie zespół Cool Kids of Death, Kuba Wandachowicz, także doskonale pamiętam tą rozmowę w studenckim radiu Żak, taki pierwszy wywiad. No, z Cool Kids of Death problem polega na tym, że tam różne słowa padają w tych piosenkach, więc ciężko w publicznej rozgłośni te utwory emitować i moja ulubiona piosenka z zespołu Cool Kids of Death to na wszystkie cztery strony ten świat pokręcony. O! Może tak.
0: Ładnie wybrnąłeś.
1: No właśnie. Jest jedna piosenka, Przebój zespołu, gdzie zdaje się, że wszystko zostało wypikane, wyczyszczone lub też się nie pojawiło. No i to jest ten słynny utwór Przebój butelki z benzyną.

0: Cool Kids of Death od Marcina Pośpiecha. Byliśmy, jeżeli chodzi o twoje życie między Warszawą a Łodzią, ale ty byłeś o wiele dalej, jeżeli chodzi o twoje życie, chyba bardziej zawodowe. Umiesz coś po grecku powiedzieć?
1: Wiesz co, ostatnio sobie próbowałem przypomnieć, jak po grecku jest następna stacja. Chodzi oczywiście o metro. Nie wiem, czy odważę się tak na antenie to powiedzieć, bo to są takie mgliste wspomnienia. Mogę powiedzieć, że dla mnie to jest chyba poza językiem polskim najpiękniejszy język na świecie. Kocham Grecję, kocham Greków i też te moje greckie doświadczenia, które miałem, chętnie do nich wracam, nawet
0: no powiedz wspomnieniami. Opowiedz o tych greckich doświadczeniach, bo to bardzo ciekawy etap w twoim życiu.
1: Tak jest, to jest rok 2009, kiedy w Grecji, w ogóle w 2008 roku wybucha światowy kryzys gospodarczy, który rozlewa się także na Europę, na strefę euro konkretnie, na Grecję, i wtedy pracując w programie trzecim Polskiego Radia, dostałem takie polecenie służbowe, można powiedzieć, od moich przełożonych, żeby śledzić ten kryzys, no i relacjonować, co się w Grecji dzieje, no i regularnie do tej Grecji jeździć. No i tak też się stało przez kilka lat, co kwartał, czasami co miesiąc latałem do Aten, nie tylko do Aten, żeby opowiadać polskim słuchaczom o Grecji, o sytuacji Greków. No i to był ten moment, kiedy ten kraj czy pokochałem, bardzo, bardzo polubiłem. Bardzo polubiłem i też już w późniejszych latach, kiedy ta sytuacja trochę się uspokoiła, chociaż ona nadal jest fatalna. Oczywiście Grecja zniknęła z nagłówków prasy, także tej finansowej, bo tych tematów jest bardzo, bardzo wiele i ten medialny cyrk przenosi się z jednego miejsca do drugiego. No to Grecja po tym trzęsieniu ziemi, w cudzysłowie, się nie otrząsnęła. No i to nadal jest sprawa taka godna uwagi i też taki bardzo dobry, myślę, mówiąc po polsku, case do zbadania i do przeanalizowania i do sprawdzenia tak retrospektywnie, co poszło nie tak i czemu poszło nie tak. Kto na tym zarobił, kto na tym stracił. Bardzo, bardzo ciekawa lekcja.
0: Ty na swoich podróżach po świecie na pewno zarobiłeś bardzo dużo wakacje.
1: Dowcipnij się.
0: Zarobiłeś bardzo dużo doświadczeń.
1: To prawda.
0: Doświadczeń, bo nie tylko Grecja, ale także Stany Zjednoczone, także Kuba. No mamy wakacje jeszcze, powoli zbliżają się do końca, więc nie mogę nie zapytać o twoje, nie wiem czy ulubione miejsce na Ziemi, sporo ich widziałeś, ale co mógłbyś słuchaczom polecić?
1: Chyba bym nie polecił, przepraszam, tak odwracając trochę twoje pytanie, nie poleciłbym zdecydowanie Kuby, w której te

0: z Kubą, bo poziom, przepraszam, powiem to mocno i wprost, ale poziom upodlenia tych fantastycznych ludzi, którzy żyją na tej wyspie i pokazanie tego, do jakiego stopnia system potrafi przesuwać granice i sprawić, że porządni, fantastyczni, inteligentni ludzie no, potrafią zniżyć się do no, rzeczy, na które się po prostu bardzo źle patrzy. To jest taka podróż z jednej strony, mówię o Kubie, z jednej strony piękna przyroda, fantastyczni ludzie, no ale z drugiej strony jest to cierpienie, ten ból, ta bieda, to upodlenie po prostu zwykłych ludzi i ja jakby nie mogę obok tego przejść tak zupełnie bezrefleksyjnie, zamknąć się gdzieś tam w kurorcie, w Varadero nad morzem i udawać, że tego świata za tym kurortowym murem nie ma, a tam z roku na rok, a właściwie z miesiąca na miesiąc już należałoby powiedzieć, sytuacja jest coraz dramatyczniejsza. No teraz Kuba jest zablokowana przez amerykańską blokadę, ale to też nie jest tak, że to Amerykanie doprowadzili do tego kryzysu. Ten kryzys trwa od wielu, wielu lat. Ja dwukrotnie byłem ponad miesiąc na Kubie, także miałem okazję tę wyspę dosyć dokładnie zwiedzić i naprawdę no, ten system zasłużył na swój los, bo właściwie teraz to jest upadek, no ale niestety częścią tego systemu, chcąc nie chcąc, są także i mieszkańcy Kuby, Kubańczycy. Mam przyjaciół Kubańczyków, bardzo ich lubię. Przez pewien czas nawet utrzymywałem kontakty z ludźmi, którzy tam mieszkają, których tam poznałem i życzę Kubie jak najlepiej, ale na razie to jest no, kraj upadły, czarna dziura na mapie, niestety.
1: No ale tak czy inaczej myślę, że warto jednak rozważyć podróż na Kubę, żeby chociażby zobaczyć to, o czym mówiłeś, te lepsze aspekty tego miejsca.
0: Na pewno, tak, ale wydajesz swoje pieniądze, te pieniądze trafiają do systemu, są przekierowywane do reżimu, tak w dużej mierze to wygląda. Oczywiście, że także na tym tak zwani, nie lubię tego określenia, no ale ono jest w obiegu powszechnie wykorzystywane, używane, więc powiem zwykli, tak zwani zwykli ludzie, też na tym gdzieś zarabiają, ale myślę, że musi tam nastąpić zmiana i miejmy nadzieję, że ona nastąpi jak najszybciej. Jak ona będzie wyglądała? Oczywiście bardzo, bardzo dużo znaków zapytania. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
1: Okej, zostawmy może trudne tematy, wróćmy do twojej muzyki.
0: No właśnie, i wracamy do Studenckiego Radiożak Politechniki Łódzkiej i też do zespołów, które gdzieś tam przez tą rozgłośnię się przewijały. I takie wspomnienie, bo pamiętam, że przyszedłem, żeby poprowadzić którąś z audycji w Radiożak, poszedłem do studia koncertowego radia, bo tam też no, takie małe studio funkcjonuje, czy też funkcjonowało. No i spotkałem zespół grający muzykę elektroniczną, który się do czegoś przygotowywał. No, przygotowywał się do koncertu. No i jednym z członków tego zespołu był mój radiowy kolega Michał Słodowy, którego zapytałem, ej, słuchaj Michał, co wy tutaj robicie? Na co zespół i Michał odpowiedział i odpowiedzieli, że przygotowujemy się do openera. Nie pamiętam, który to był rok, 20 lat temu. No i tym zespołem był zespół Camp, powszechnie znany i lubiany i któremu się udało. Myślę, że to zdecydowanie tak to można określić. I to jest zespół, który wypłynął na te szerokie wody, nawet na te światowe.

0: To był zespół Kamp, Marcin Pośpiech, naszym gościem w audycji. Marcin, kiedy ostatnio żeglowałeś po Zalewie Sulejowskim?
1: 3-4 lata temu.
0: A przecież lubisz.
1: Bardzo lubię.
0: Co się wydarzyło?
1: Tylko, że nie do końca potrafię. To znaczy, mam patent, ale nie czuję się pewnie. Muszę mieć mojego przyjaciela Marka i jak Marek jest w pobliżu, to wtedy czuję się pewnie i wtedy jest przyjemnie.
0: Czyli musisz być takim człowiekiem, jesteś takim człowiekiem, który musi mieć kogoś przy sobie, żeby żeglować, tak?
1: No nie do końca, nie do końca. Chodzi o żeglarstwo. To znaczy, ja żeglować nauczyłem się późno i taką mam teorię, być może ona nie jest prawdziwa, ale że pewnych rzeczy trzeba się uczyć w młodości albo w dzieciństwie, na przykład narciarstwo. To znaczy też, no po 30 zacząłem jeździć na nartach. I potrafię jeździć na nartach, ale nie wygląda to dobrze. Alberto Tomba to ze mnie nie jest, tak delikatnie rzecz ujmując. I z żeglarstwem jest podobnie. To znaczy trochę się stresuję, trochę muszę się zastanowić, jaki wykonać następny ruch. A wydaje mi się, że tutaj powinien być jednak taki automatyzm. No faktem jest też to, że no, nie mam jakichś takich super okazji, żeby bardzo, bardzo często pływać. Ale no, żeglarstwo jest przepięknym, fantastycznym sportem. Ale mówię, no nie do końca moja bajka.
0: W którą stronę muzycznie popłyniemy teraz?
1: Ach, w którą stronę popłyniemy? No pozostajemy w tej Łodzi. Adam Ostrowski, OSTR, zna pan pewnie.
0: Znam pan.
1: Tak, fantastyczny łódzki artysta. No i to jest też taki człowiek, który w tym sensie na mnie wpłynął, że w pewną letnią noc usłyszałem jego utwór Mówiłaś mi, tak? Tak zatytułowana jest ta piosenka. Mówiłaś mi, że mam się zmienić. Tak zaczyna się właśnie ten utwór i to sprawiło, że gdzieś w mojej głowie otworzyłem się na hip-hop. Bo do tej pory to jednak to były te klimaty bardziej takie rockowe i w hip-hopie, w tej kulturze niczego specjalnego dla siebie nie widziałem. I ta piosenka Mówiłaś mi to zmieniła. Także Adam Ostrowski jak najbardziej zawsze. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: Standard.
1: Zdecydowanie za krótka ta godzina, żebyśmy mogli o wszystkim porozmawiać, bo ty jesteś osobą wielu talentów i wielu zainteresowań, ale słuchacze mogą cię sprawdzać na wielu aspektach, chociażby w porannych audycjach, bo ty lubisz z ludźmi rozmawiać.
2: To prawda. Polecamy się od 6 do 9, od poniedziałku do piątku. Autoreklama.
1: Marcin Pośpiech, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu w to niedzielne popołudnie. I na koniec?
2: A, na koniec grupa mojego życia. To się nie zmieni. Grupa Queen, zespół, do którego kiedy tylko gdzieś tam troszkę humor się psuje, są większe problemy życiowe na horyzoncie, to zawsze grupa Queen jest tym zespołem, który daje mi dużo otuchy. To jest ścieżka dźwiękowa mojego dzieciństwa i mojej młodości, tak odważę się powiedzieć, bo od, nie wiem, 5-6 roku życia gdzieś te kasety grupy Queen były. Uwielbiam Freddiego, uwielbiam Briana Maya, Johna Deacona, Rogera Taylora. Fantastyczny zespół, także grupa Queen na koniec. No i to jest utwór z BBC Live. Niech sobie może nasi słuchacze przypomną, jak pięknie Freddy potrafił śpiewać właśnie na żywo i jakie to były emocje.
1: Dziękuję ci bardzo. Marcin Pośpiech był moim gościem. Jakub Wielgus, Zofia Starosta. Dziękujemy bardzo.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Od jutra tańsze tankowanie, wraca rządowy program CPN. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ranni są pod opieką lekarzy, część z nich jest w ciężkim stanie. ŁKS Łódź gra dziś z Termaliką Nieciecza. W wiadomościach zajrzymy na boisko. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach 28 stopni. Od jutra kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Na stacjach w całej Polsce zacznie obowiązywać niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Program CPN dla kierowców oznacza wyraźnie tańsze tankowanie. Według Ministerstwa Energii powinno to oznaczać spadek ceny około 90 groszy do ponad złotówki na litrze. Dodatkowo państwo ustaliło maksymalne ceny paliw. Zapytaliśmy kierowców, czy mają jutro w planach tankowanie.
7: Myślę, że zatankuję więcej jutro.
8: Ja tankuję gaz, więc dla mnie bez różnicy.
9: Szczerze? Raczej nie, bez różnicy, więc i tak trzeba płacić i tak.
10: Nie, no szczerze mówiąc mam już bardzo mały zasięg, więc do jutra trochę dotankuję, ale na full jutro zamierzam zatankować.
6: Trzeba jednak pamiętać, że podane kwoty przez rząd to ceny maksymalne, a nie obowiązkowe ceny na każdej stacji. Resort Energii będzie ustalał i ogłaszał maksymalne ceny paliw na kolejne dni. Program potrwa do końca sierpnia.
11: Więcej na radiołódź.pl.
6: Poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech są pod opieką lekarzy, poinformował o tym Andrzej Osiak, naczelnik pomocy konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomnijmy, około pierwszej w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Andrzej Osiak powiedział, że część poszkodowanych walczy o życie.
12: Niestety nic się tu nie zmieniło. Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem, no w tej chwili wygląda to tak, że 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Natomiast to powtarzam, drodzy Państwo, lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
6: Służby badają przyczynę wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł zasnąć przed kierownicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że jest w stałym kontakcie z konsulami oraz węgierskimi władzami. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w związku z wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech. Dobre informacje dla kierowców podróżujących drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy. Zakończył się wielomiesięczny remont trasy pomiędzy Polichnem a Jadwigowem. Kierowcy mają już do dyspozycji blisko 12,5-kilometrowy odcinek i mogą poruszać się nim zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Prace trwały dłużej niż pierwotnie zakładano, między innymi ze względu na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień podłoża. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Wymieniliśmy starą nawierzchnię betonową na bitumiczną, wzmocniliśmy konstrukcję drogi i odnowiliśmy oznakowanie poziome.
6: Remontowany fragment S8 powstał w 2002 roku jako odcinek doświadczalny z nawierzchnią betonową, której trwałość zakładano na około 20 lat. Po ponad dwóch dekadach trzeba było ją wymienić i dostosować do obecnego natężenia ruchu. I na koniec wiadomości sport. ŁKS Łódź rozgrywa dziś trzeci mecz z rzędu na swoim boisku. Rywalem jest Termalika Nieciecza, a to spotkanie obserwuje dla nas Piotr Andrzejczak, z którym teraz się łączymy.
14: No i to jest dobra informacja dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. No pół minuty temu piłka zatrzepotała w siatce bramki Termaliki. Krzysztof Fałowski z bliska pokonał bramkarza Adriana Chowana. ŁKS-iacy może nie najlepiej to spotkanie rozpoczęli. Goście mieli przewagę, ale nie stworzyli sobie jakichś klarownych sytuacji. Potem ŁKS-iacy parę razy gościli w polu karnym Termaliki. Próbowali strzelać, te akcje były blokowane. Nieźle spisywał się bramkarz Termaliki. No aż wreszcie przyszła ta 30 minuta. Rzut rożny dla ŁKS-u. Strzał z bliska. Broni bramkarz Termaliki, ale Krzysztof Fałowski dobija z około 4 metrów i piłka wpada do siatki. Więc ŁKS-iacy obejmują prowadzenie w tym spotkaniu, co jest o tyle ważne, że ostatnio musieli gonić wynik, mówiąc tak kolokwialnie, bo jako pierwsi tracili bramki. Miejmy nadzieję, że tym razem no, będą kontrolować wydarzenia na boisku. Byli nastawieni przed tym spotkaniem z taką myślą, że muszą wygrać po tym nieudanym meczu z Chrobrym Głogów, no ale do końca spotkania jeszcze jest bardzo, bardzo dużo minut. Ponad godzina gry jeszcze nam tutaj pozostała, ale na razie ŁKS prowadzi z Termaliką Nieciecza 1-0.
6: Tyle Piotr Andrzejczak, dziękujemy. Ja tylko dodam, że do tego spotkania oczywiście będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź, a relacja z tego meczu na stronie radiolódź.pl. A kolejny serwis informacyjny o 16.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 26 już tylko stopni na naszych termometrach, więc ta temperatura troszkę spadła i nic dziwnego, bo jutro zobaczymy maksymalnie 23. Jeśli chodzi o opady deszczu, prognozowane są przelotne w naszym regionie. Mogą pojawiać się no, tutaj już w godzinach od 16 do 21, tak pokazuje prognoza. Jeszcze przypominam, że mamy nadal obowiązujące ostrzeżenie żółte przed wysoką temperaturą. To IMGW podaje taką nam informację. Słońce zajdzie o 20.04 w nocy będziemy mieć tylko do 14 stopni, a jutro maksymalnie, tak jak wspominałam, 23, więc będzie różnica.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Bliskie spotkania.

Piotr Bilawski, witam i zapraszam. Dziś bohaterką naszego spotkania będzie Anna Rutar. Może Państwu nieznana, ale taki cichy bohater, biorąc pod uwagę wiele sesji nagraniowych, w których wzięła udział, korzystali z jej talentów naprawdę znakomici polscy artyści. Nagrywała więc wiele płyt, a biorąc pod uwagę różnorodność muzyki, którą nagrywała, mogę powiedzieć, właściwie kształtowała się w tamtym czasie. I kiedy wydawało się, że wyda swoją pierwszą debiutancką płytę, postanowiła wyjechać do Francji.

Anna Luther, bohaterka dzisiejszego spotkania po Akademii Muzycznej w Katowicach, na której to uczelni zresztą później pracowała, wychowując kolejne pokolenia. Dziś wychowuje młodzież we Francji i zajmuje się tam piosenką. Przeróżną, ale rzeczywiście jest w tej elicie dzisiejszej współczesnej francuskiej piosenki. Tworzy projekty, również teatralne, zajmuje się kształceniem i również zaczęła myśleć wreszcie o kolejnych swoich piosenkach. Bo 10 lat temu wydała płytę, co prawda, ale jakoś zapomniała, że należy muzykę promować. Dziś patrzy na to zupełnie inaczej. Nagrała płytę Pomiędzy, a to Pomiędzy jest wieloznaczne. To Pomiędzy to tak jak u niej. Zawieszona jest bowiem w dalszym ciągu po 15 latach pobytu w Paryżu między tym miejscem, w którym przyszło jej żyć, i nadal Polską, Katowicami, bo z Katowic właśnie się wywodzi. O wszystkim, co pomiędzy, będziemy rozmawiać.

0: Anna Rutar z płytą In Between. Cześć, Aniu.
1: Cześć, Piotrze.
0: Trochę to trwało.
1: Troszkę tak.
0: Trochę to trwało, zanim pojawiła się ta płyta. To proces iluletni?
1: 10-letni.
0: Co się działo przez 10 lat z Anią Rutar?
1: Działo się dużo. Było dużo zmian, takich związanych typowo z życiem. Tak, zostałam mamą, oprócz tego tworzyłam. A jeśli chodzi o materiał na tę płytę, to w zasadzie rozpoczęłam pracę dosyć prędko względem poprzedniej płyty, tylko przydarzyła się pandemia. I po 5 zarejestrowanych utworach w wersji tylko instrumentalnej, wszystko stanęło w miejscu i już nie można było pchnąć tego projektu dalej, więc no został w brutalny sposób wstrzymany i no dopiero potem, gdy było to możliwe, można było do tego wrócić. Co robiłam jeszcze w tym czasie? Nawiązywałam współpracę szeroko pojęte na gruncie muzycznym we Francji i współpracowałam właśnie z francuskimi muzykami.
0: Bo między przypomnijmy, innymi, że w Paryżu właściwie jesteś.
1: Tak, tak, jestem w Paryżu i między innymi właśnie z Markiem Berthoumieu udało mi się stworzyć ciekawy projekt.
0: To na pewno inspirująca postać, ale też ja tak pomyślałem o czasie pandemii, że to może być kreatywny taki moment, nie? Że przestoju.
1: Tak się stało i tak dokładnie było w przypadku tej płyty, bo jakby ta perspektywa pandemiczna zmusiła mnie do zupełnie innego spojrzenia na ten materiał i na moje piosenki, które były w zasadzie gotowe. Początkowo miałam wizję tej płyty bardzo taką akustyczną pod względem aranżacyjnym. Nie zamierzałam dokładać jakichś elementów elektronicznych, ale w czasie właśnie pandemii te utwory zaczęły rezonować ze mną w zupełnie inny sposób i też moja wizja dotycząca właśnie tych utworów się zmieniła. Stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić.
0: To słychać. Drugą inspiracją jest jednak ten Paryż czy Francja, w ogóle i ci muzycy, o których już zaczęła się mówić, a zwłaszcza ten jeden, bo no jakby to jest dzisiaj też dla ciebie podstawą, prawda, do tworzenia. Żyjesz w tym świecie, w tej kulturze gdzieś tam. Jesteś jakąś cząstką tej kultury już po 10 latach.
1: Zgadza się. I też jakby ta kwestia, wiesz, bycia jednak często w Polsce, czyli częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
0: Ciągle gdzieś pomiędzy.
1: Ciągle gdzieś pomiędzy.
0: In Between to jest tytuł płyty Ani Rutar, a te piosenki, też pytałem w tym kontekście o proces, są jakimś zapisem czasu, bo musisz przyznać, wsłuchując się w teksty, tak stwierdziłem. Muzycznie jest to fajny pokaz, jakie inspiracje nowe do ciebie dotarły, co nakładasz teraz na siebie, żeby muzycznie to powstało. Bo w dalszym ciągu słyszę też tą dawną Anię z piosenek, które tam z poprzedniej płyty śpiewałaś.
1: To bardzo dobrze.
0: Śpiewałaś.
1: To bardzo dobrze. Bo ta Ania dawna też jest, ale jest w procesie, w zmianie.
0: Więc jest to zapis zmian. I,
1: tak.
0: I w tym sensie pytam, co się z tobą działo, prawda, przez ten czas? Skąd to się wszystko wzięło? Co zapisywałaś, co zabierałaś do siebie? Na przykład muzycznie, co zabierałaś, z czego rezygnowałaś? No bo też taką formę trzeba przyjąć, prawda, że nie wszystkie wpływy są ci konieczne, potrzebne.
1: Wiesz co, nie wszystkie wpływy są konieczne do efektu jakby ostatecznego, ale mogą stanowić jakiś etap pośredni.
0: Okay.
1: I w zasadzie wszystko może być inspiracją. Myślę, że jeśli chodzi o grunt muzyczny we Francji, mamy scenę muzyczną bardzo bogatą kulturowo. Wiesz, tam jest wiele projektów takich, które powstają na pograniczu różnych kultur i na przecięciu różnych styli. To bardzo odpowiada, bo sama postrzegam muzykę w podobny sposób. To znaczy w sposób bardzo otwarty, jako dialog i nie wyobrażam sobie zamykać się na jakąś ewentualność, na jakiś właśnie wpływ, na coś nowego, na jakiś powiew świeżości z innego świata, nieznanego mi.
0: No to rozumiem. Tam można odkryć nagle i niespodziewanie kogoś nowego, kto gra zupełnie inną muzykę.
1: Tak.
0: Myślę, że w dużej mierze to można jakby odnieść do każdego punktu na tej ziemi, ale we Francji czy w Paryżu jest właściwie takie centrum kulturowe, wielokulturowe.
1: Tak, tak, to jest
0: to prawda, ale później słucham tych tekstów, które są niezwykle osobiste, a z drugiej strony wyciągam uniwersalność tych tekstów i sobie myślę, nawet jeśli by wypływały z tych samych inspiracji, to znaczy, że najpierw muzyka musiałaby powstać, a potem piszesz teksty do tej muzyki, to i tak rzeczywiście te granice przekraczasz już tekstem bardziej. znaczy uniwersalności więcej znalazłem w tych tekstach.
1: Tak.
0: I teraz o proces tekstu w takim razie cię spytam.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o teksty, powiem tak, najczęściej powstaje w pierwszym jakimś takim strumieniu, powiedzmy tak, inspiracji muzyka. Czasami gdzieś majaczy w jednym czasie, tak, co i inspiracja muzyczna, jakiś zalążek tematu, o czym by to miało być lub jaką spięłabym emocję z daną muzyką i potem już pracuję nad tekstem. Może się tak zdarzyć, że pomysł na tekst się pojawia jednocześnie z muzyką, ale tak jest rzadziej.

Tak śpiewa Anna Rutter na swojej nowej płycie. A są to różne piosenki, korzysta z wielu wpływów, które mają rzeczywiście znaczenie, bo kształtują oblicze muzyczne tej dzisiejszej Anny Rutter. Na pewno ta francuska piosenka, i to klasyczna francuska piosenka, na nią wpływa bardzo, by nie powiedzieć najbardziej.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza, ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
5: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
7: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
11: Anna Rutar, bohaterką audycji Bliskie Spotkania. Zawsze w niedzielę ta audycja między 15 a 16. Anna Rutar przyjechała całkiem niedawno, nawet nam zaśpiewała na żywo, będąc z nami podczas targów książki na Piotrkowskiej. To wrócę do tego momentu, a po chwili wrócimy do rozmowy z Anną Rutar o tym, co pomiędzy, bo tak nazywa się jej płyta i tak rzeczywiście jest. Gdzieś pomiędzy Paryżem a Polską, gdzieś pomiędzy piosenką francuską, a piosenką złożoną z inspiracji wyjętych z wielu kultur, czy też wreszcie polską piosenką.

0: Na pewno emocje. Tak, pewno ona emocje. Rządzi tematem. To jest bezwzględne.
1: Tak, zdecydowanie. Jedna z piosenek Tęsknię powstała w bezpośredniej jakby styczności z rozmową zasłyszaną na lotnisku. Stałam w kolejce do odprawy bagażowej i dwie panie stojące przede mną spierały się, czy wyjeżdżając z Polski, emigrując z Polski, możemy się wyzbyć tęsknoty, czy też nie. I jedna obstawała przy tym, że ta tęsknota mija, a druga, że ależ absolutnie nie da się przestać tęsknić za Polską. I to było dla mnie jak, wiesz co, taka kropka nad i tych moich wszystkich rozważań na temat właśnie tęsknoty i tego, że ja faktycznie, będąc we Francji, tęsknię za Polską. W sposób stały i regularny.
0: Ja nie wiem, czy to nie jest w pewien sposób uzasadnienie bycia pomiędzy. Tęsknota uzasadnia, że jesteś pomiędzy czymś, tak. Prawda? Tak. Jeżeli czujesz tęsknotę, to znaczy, że nie jesteś w punkcie, tylko jesteś pomiędzy.
1: Tak.
0: Zresztą o tym w dużej mierze jest ta płyta. To
1: jest.
0: Biorąc
1: jest.
0: Pod uwagę tak. I inne teksty, prawda? Mhm. Piszesz je po polsku, a potem tłumaczysz?
1: Tak. Tak się stało w przypadku czterech piosenek, że postanowiłam też zaproponować wersję francuskojęzyczną, czyli te teksty z polskiego zostały przetłumaczone.
0: Ale ty je tłumaczyłaś, czy dałaś do tłumaczenia?
1: Ja je tłumaczyłam, ale muszę tutaj przywołać ważną dla mnie bardzo postać. To jest moja mama osobista, Ewa, która jest tłumaczką języka francuskiego i której naprawdę wprawne oko tłumacza i doświadczenie było tutaj na wagę złota, dlatego że przekład taki typowo właśnie piosenki, jest bardzo trudną sztuką.
0: Tak myślę. Tak. Aczkolwiek znasz ten francuski, znasz ten angielski, też przekładasz sobie na angielski. Sama?
1: Mogę sobie przełożyć na angielski, chociaż w przypadku tej płyty niczego nie tłumaczyłam
0: tak
1: na
0: jest,
1: angielski,
0: tak
1: ale mamy tekst wspaniałej poetki amerykańskiej Maya Angelou, po który sięgnęłam. Mamy też tekst pawlikowskiej Jasnorzewskiej,
0: no,
1: od
0: potrafisz.
1: Którego nie mogłam się absolutnie uwolnić i który mnie popchnął do napisania kompozycji. Tutaj tekst był pierwszy, jeśli chodzi o barwę.
0: Wracając do twoich tekstów, też poetyckość bym wymienił jako jedną z charakterystycznych cech twoich tekstów. Ale tak wypytuję o te języki, bo jeszcze śpiewasz w jakim?
1: Wiesz, mamy też pewien akcent chorwacki, tak? Zacytowałam w piosence Nie po tobie fragment pieśni tradycyjnej tak. Z Medzimurja chorwackiego i również porwałam się z motyką na słońce i nauczyłam fonetycznie wymowy tekstu w języku kabylskim.
0: Po co ci to było? Melodia cię uniosła?
1: Po co mi to było? Uniosła mnie melodia tradycyjnej kabylskiej kołysanki,
0: okay.
1: Której słuchaliśmy z synkiem na składance z muzyką z różnych stron świata. I jakoś w szczególny sposób ta kołysanka Atas, bo o niej mowa, uczepiła się mnie. No nie mogę tego inaczej określić, bo to wręcz było namacalne odczucie, że wiesz, melodia, która tobą zawładnie i która po prostu nie chce cię wypuścić i musisz coś z tym zrobić. Więc jakby tak to odczułam bardzo dotkliwie, wiesz, i dlatego zdecydowałam się, żeby coś z tym zrobić, przearanżować trochę. No a potem trzeba było się zmierzyć z wymową języka, którego nie znam, więc no to
0: ale ty lubisz języki.
1: Bardzo lubię. Tak.
0: I lubisz się ich uczyć. To jest druga strona medalu, a z kolei język muzyczny znakomicie przenosi emocje i dlatego powiedziałem, teraz uzasadniłem właśnie skąd moja teza, że to jest płyta z tekstami, które są jeszcze bardziej uniwersalne, wykraczają już poza te kultury i dalej można je nieść.
1: Bardzo dziękuję.
0: W zupełnie muzyczny sposób właśnie. To są moim zdaniem takie chwile, które ty najbardziej emocjonalnie zapamiętujesz i sobie później ten tekst powstaje, czy też bierzesz inny tekst, dlatego że do ciebie tak bardzo silnie to dociera.
1: Zgadza się.
0: To jest też, tak mi się zdaje, takie ułożenie tej płyty, jakbyś chciała jakąś drogę zaznaczyć. Może wskazać. Nie ma odpowiedzi oczywiście na pytania, które dręczą człowieka i który będzie słuchał i sobie będzie stawiał jakiekolwiek pytania, ale jakiś kierunek zaznaczasz, nie? Jakaś podróż w tym jest.
1: Jest podróż. Jest, wiesz co, też jakby wskazanie tego, że bycie w ruchu i bycie w procesie właśnie, bycie w tym ruchu, ale szeroko pojętym, tak? Bo to nie tylko chodzi o fizyczne przemieszczanie się. No to są bardzo dla mnie ważne, wiesz co, takie spostrzeżenia i refleksje, które towarzyszyły powstawaniu tej płyty.
0: Ciekawe z drugiej strony, bo takich spostrzeżeń, wrażeń na temat kogoś, czegoś można mieć mnóstwo, prawda?
1: Tak.
0: Jak to się dzieje, że zapamiętujesz te, a nie inne? Z drugiej strony od razu nałożę zupełnie inny proces, wydawałoby się, ale też moim zdaniem kompatybilny do tego. Jak często siadasz do fortepianu, żeby natychmiast to sobie zapisać w nutach, prawda? Przełożyć natychmiast, żeby później nie uleciało.
1: To już wyrobiłam sobie taką dyscyplinę, uczona doświadczenia.

tak, że jednak baza zawsze pozostaje bardzo wierna, wiesz, czyli jakby tak pomysł, idea, pochód harmoniczny, melodia, to są te takie najpierwsze efekty, tak, natchnienia, to co powstaje od razu. A potem to, co jest znacznie dłuższym właśnie procesem, to już jest dopieszczanie aranżacyjne tego. I poszukiwanie brzmień, które w najlepszy sposób potrafiłyby jeszcze dopełnić tej wizji artystycznej. Kiedy

skoro tak dzisiaj mnie się przynajmniej udało stawiać bardziej tezy, a później pytania, to jeszcze jedną postawię. Ciekawe, jak się do niej odniesiesz. Teraz stwierdziłem, że będzie to teza, a nie samo pytanie, bo o ile moim zdaniem jakoś osadziłaś się w swojej muzyce, złożonej z tych wielu kultur, wielu elementów, fajnych rzeczy, no jakąś taką formę piosenki to dopracowałaś już dużo wcześniej i teraz tą formę tylko ubarwiasz, dokształcasz, wiesz, powodujesz, że ona jest pełniejsza bądź nie. Tak, jeśli chodzi o przesłanie tych piosenek i tak dalej, o teksty tych piosenek, to zdaje mi się, że zaczynasz opowiadać o jakiejś nawet przyszłości. Jakbyś czerpała ze

0: źródła i nagle znajdowała jakieś refleksje, którymi chcesz siebie obdarzyć i dać sobie początek kolejnych rzeczy.
1: Być może jest i tak, chociaż czas pokaże.
0: No to jest niekończąca podróż, bo ja jestem nadal w tym motywie podróży, prawda?
1: No tak.
0: To jest niekończąca podróż po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ta płyta dla mnie się nie kończy, wiesz, i nie musi się skończyć, prawda?
1: Jak najbardziej jest to dla mnie jasne i jest to dla mnie dużym komplementem.
0: Tak.
1: Wiem, że nie jest to zarzut. Natomiast w ten sposób nie myślałam o tym materiale, ale może faktycznie. Z drugiej strony możesz mieć faktycznie rację, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę jak na przykład literatura, która jest dla mnie ogromnie ważna i która też dostarczyła mi sporej dozy właśnie inspiracji do tego projektu. Literatura pozwala nam na nieustające podróże w czasie, na zmiany perspektyw narracyjnych. Takim cudownym przykładem jest Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk, albo też i Bieguni. Bieguni akurat byli bezpośrednią inspiracją do napisania Huśtawki. Literatura pozwala na to, żeby być w zasadzie wszędzie, a wracając do danego dzieła literackiego...
0: Tak, jak i piosenka i muzyka, tak naprawdę.
1: Możemy odnaleźć w zupełnie innym miejscu.
0: To prawda, to prawda. Ale tu dochodzimy do tego punktu, który chyba wraca w tej rozmowie. Znaczy, tożsamości i bycia pomiędzy.
1: Tak.
0: Pomyślałem sobie, że u ciebie nastąpił ten taki przełom dosyć poważny, że musiałaś się nad tym po raz kolejny zastanowić, odebrać te swoje uczucia, no i powiedzieć sobie samej, nie? Na ile jesteś pomiędzy... Na ile ta twoja tożsamość nadal jest ważna? No bo nadal będziesz Polką, tak czy inaczej.
1: Ależ oczywiście, to niezaprzeczalnie.
0: Tak.
1: Niezaprzeczalnie. Tak. I ja to wiem.
0: A oni to wiedzą?
1: Ależ
0: jak oni odbierają to, na przykład twoją piosenkę, w której słyszą elementy również, z których korzystają? To odbierają to jako swoje, czy... A, fajnie, że Polka też to potrafi. Czy myślą, ona już jest nasza? Jak myślisz?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nikt ci nie mówi nic?
1: Wiesz, co, czegoś takiego nie, no, ale jeżeli chodzi o współpracę z innymi muzykami, to nie ma takiej konieczności, wiesz co, żebyśmy sobie określali, kto skąd jest. Bo my jesteśmy osadzeni w muzyce. I to jest nasz teren działań, porozumienia, nasz świat, wiesz, jakby tutaj pochodzenie
0: szukam
1: nie
0: takiego
1: jest
0: lustra dla ciebie. Znaczy,
1: tak.
0: Podpowiadam ci, jak znaleźć lustro, bo moim zdaniem ty pisałaś po to, żeby znaleźć lustro. No.
1: Ależ oczywiście nawet znalazłam to lustro.
0: Cieszę się, że cię rozbawiłem bardziej niż doprowadziłem do łez, bo niektóre z tych tekstów to też są fajne zastanowienia i można się zatrzymać na dłużej, a sobie łezkę uronić, wiesz.
1: Wiemy,
0: ci, którzy nie przeżyli pobytu za granicą, pewnie tak nie do końca są w stanie aż tak bardzo wejść w ten schemat tego życia, prawda?
1: Tak.
0: I odebrać twoje teksty.
1: Tak, ale wiesz, i potem zaczynasz się jeszcze głębiej zastanawiać, wiesz, dociera do ciebie z taką mocą, że na przykład Fryderyk Chopin, cóż on odczuwał na tej emigracji i ileż on pięknych utworów stworzył, nieprawdopodobnie pięknych, ale nasyconych tęsknotą.
0: Tak.
1: On kochał Francję, był w tej Francji osadzony, ale nigdy nie wyzbył się tęsknoty za Polską, co przecież słychać w wielu motywach, które przywoływał. Maria Skłodowska-Curie bardzo podkreślała, jak ważna dla niej jest Polska i właśnie swoim córkom też przekazywała te refleksje na temat polskości, dzieliła się
0: tym. Ty dziecku też przekazujesz?
1: Oczywiście.
0: No jak najbardziej.
1: Nie mogłoby być inaczej.
0: Jak długo będziesz pomiędzy?
1: Wiesz co? Myślę, że tak już zostanie. Myślę, że tak
0: dobrze
1: już zostanie. Jest mi z tym dobrze i myślę, że...
0: Bo piosenka świadczy, że tak.
1: Dobrze jest to wyrazić.
0: Właśnie.
1: I określić to bycie pomiędzy, że wiesz co, można się czuć dobrze w różnych miejscach. Ale i tak powiedziałabym, że mój taki główny korzeń jest związany z Polską.
0: No powiem tak, stabilnie musisz się czuć, bo piosenkę tworzysz, a żeby ją tworzyć, trzeba czuć się stabilnie, więc pomiędzy ci służy. Może nie do końca właśnie jest potrzeba zawieszenia się tylko w jednym miejscu. Jest otwarcie też i czerpanie z tych wszystkich źródeł, to prawda. Co teraz będzie z tymi piosenkami? Będziesz grać na żywo? Będziesz przekonywać nas?
1: Absolutnie.
0: Czy Francuzów bardziej do tego swojego śpiewania?
1: Wiesz co, no chciałabym jak najwięcej osób przekonać do
0: tego
1: śpiewania.
0: Nie, no bo
1: ja
0: chciałbym usłyszeć, że jednak wrócisz do Polski i zagrasz nam trochę koncertu.
1: Ale no zagram, oczywiście.
0: Żeby nie było tak, że tylko Francuzi będą cię słuchać tam. No.
1: Nie, no nie. Francuzi tylko nie.
0: Dobrze. Będziesz grała płytę In Between. Obiecujesz,
1: obiecuję,
0: że takie koncerty się zdarzą.
1: Obiecuję i damy znać, jak już będą konkrety.
0: A jak już będziesz grać te koncerty, to w jakim składzie?
1: Albo w kwartecie, albo w kwintecie.
0: Tak zostały stworzone te piosenki,
1: no tak
0: mają
1: zostały.
0: Brzmieć.
1: Mhm.
0: Okej, okay, ja będę czekał oczywiście na ten koncert i na ciąg dalszy. A na kolejną płytę nie wiem, ile będę czekał. No zakładając, że już nie będzie COVID-u i innych rzeczy.
1: Mam nadzieję, że
0: nie 10 lat.
1: To nie będzie 10 lat. Nie. Ja nie wiem, czy mamy teraz spisać jakąś tutaj przedwstępną umowę.
0: Ja już mam to nagrane. Ja już mam to nagrane.
1: Nie będzie to 10 lat, proszę państwa.
0: 10 lat minęło, powiem państwu, Anna Rutar w ogóle się nie zmienia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Chociaż piosenkę trochę zmienia.
1: To dziękuję. Całe szczęście.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Anna Rutar w dzisiejszej audycji nam śpiewała, ale przede wszystkim opowiadała o tym wszystkim, co pomiędzy. Jak to jest być pomiędzy? Co to znaczy? Czy to się zmienia? Czy to jest ten proces? Czy miejsce, w którym łatwo bądź trudno jest żyć? Jej, wydaje się, to miejsce naprawdę znakomicie pasuje, bo tworzy, bo w tym miejscu się odnalazła. Na jak długo? Na to pytanie jeszcze Anna Rutar nam nie odpowiedziała. To jeszcze wrócę do tych francuskich artystek, z których na pewno czerpie Anna Rutar, i tak zakończy się dzisiejsze spotkanie. Piotr Bielawski, pięknie, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczne odkrycie w powiecie tomaszowskim. W rzece Piasecznicy znaleziono ciało mężczyzny. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Polska jest przygotowana na transport poszkodowanych. ŁKS Łódź gradzi się z Termaliką Nieciecza. W wiadomościach zajrzymy na boisko. W dzień zachmurzenie zmienne, na termometrach 25 stopni. Ciało mężczyzny w rzece Piasecznicy. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Według informacji przekazanych Radiu Łódź przez policję, mężczyzna, którego ciało dzisiaj odnaleziono w powiecie tomaszowskim, miał 69 lat. Rano na jego ciało natknął się przechodzień, który zawiadomił służby. Na miejsce przybyli członkowie rodziny, którzy rozpoznali mężczyznę. Według ustalonych informacji wynika, że 69-latek wyszedł wczoraj z domu i uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim.
11: Jak ustalono, zmarły był mieszkańcem gminy Ujazd. Pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone są czynności, które mają na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn śmierci mężczyzny.
14: Policja i prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim zapowiadają, że będą informować o postępach w sprawie.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Polskie służby są przygotowane do transportu do kraju poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Taką informację przekazał Józef Gdański z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Lista uczestników pielgrzymki została już ustalona. Przypomnijmy, około pierwszej w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Józef Gdański podkreślił w TVP Info, że dalsze działania będą zależały od rozwoju sytuacji.
16: O ile szpitale węgierskie zgodzą się na wypuszczenie niektórych pacjentów, być może tych mniej rannych będzie prosto, ale tych, które są gdzieś tam na jakichś specjalistycznych badaniach albo, tak jak mówiłem przed chwilą, na OIOM-ach, no raczej pewnie tam pozostaną, bo nie podejmą takiej decyzji, ryzykując życie tychże ludzi przewożąc do nas, do Polski, do naszych szpitali.
14: Wojewoda podkarpacka zapewniła, że służby udzielają wszelkiej pomocy rodzinom poszkodowanych w wypadku. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Zagubieni łodzianie na placu Rejmonta mają problem z dojazdem do centrum. Przypomnijmy, od jutra rozpocznie się remont torowiska na placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej, ale już dziś kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w ruchu w tym rejonie. I choć samochody nadal będą mogły przejeżdżać Piotrkowską, to w pierwszym etapie nie będzie możliwy przejazd z ulicy Przybyszewskiego. Objazdy wyznaczono m.in. przez Kilińskiego i Zarzewską. Zapytaliśmy łodzian, czy już dziś mieli problemy z dojazdem.
17: No nie, przygotowałam się, bo wczoraj przyjechałam z czasów.
18: To ja nic nie wiedziałam na ten temat, bardzo przykre.
19: Byłam w szoku, bo nie wiedziałam, jak się poruszyć. Tramwajem dojechałam do Żwirki, później zorientowałam się, no ale to trzeba pomyśleć.
20: Z komunikacją był problem, ale ten pan tam z autobusu Z11 wysiadł do ludzi, mówił, gdzie mają wsiąść, tak? Że tu mają wsiąść, na przykład do Górniaka dojeżdża.
14: Już dzisiaj tramwaje przestały kursować ulicą Piotrkowską w rejonie remontu, a pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Nowe zmiany i rozkłady dostępne są na radiouć.pl. I na koniec sport. ŁKS rozgrywa dziś trzeci mecz z rzędu na swoim boisku. Rywalem jest Termalika Nieciecza. A na miejscu jest Piotr Andrzejczak, z którym ponownie się łączymy.
21: 17 minut do końca spotkania. ŁKS prowadzi 2-1. Do przerwy łodzianie prowadzili 2-0. Krzysztof Fałowski w 30 minucie wykorzystał sytuację podbramkową, a 8 minut później Karol Podliński wykorzystał rzut karny. Sędzia podyktował 11 za zagranie ręką piłki w polu karnym przez jednego z obrońców drużyny z Niecieczy. ŁKS grał nieźle, miał jeszcze kolejne sytuacje, nie potrafił ich jednak wykorzystać, ale miał przewagę i naprawdę wyglądało to, może za wyjątkiem pierwszego kwadransa, bardzo dobrze. W drugiej połowie ŁKS także kontrolował wydarzenia, ale piłka nożna jest przewrotna. No, wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebny faul Kraciuna, nie dość, że żółta kartka, to jeszcze rzut wolny z prawego narożnika pola karnego. Ta piłka dośrodkowana, jeszcze podbita głową przez jednego z piłkarzy Termaliki, wpada pod poprzeczkę i jest 2-1. Termalika zwietrzyła szansę na doprowadzenie do remisu. ŁKS-iacy no na razie bronią się, może nie desperacko, ale próbują tutaj wyprowadzać kontrataki do końca spotkania. Niewiele ponad kwadrans, na razie bliżej trzech punktów ŁKS, który prowadzi z Termaliką na kwadrans właśnie przed końcem spotkania. 2-1.
14: Tyle Piotr Andrzejczak, dziękujemy, a relacja z tego spotkania na stronie radiouch.pl. Kolejny serwis informacyjny o 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 25 stopni na naszych termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Możliwe dzisiaj opady deszczu i burze. I wtedy, jak będą te burze, to porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Też możliwe opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami także burze. I jeśli chodzi o temperaturę, to teraz przypominam 25 stopni. W nocy może spaść do 14, a jutro zobaczymy na termometrach tylko 23 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Historie nieodległe.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. W historiach nieodległych już tradycyjnie najpierw reportaże. Dzisiaj najwyższa cena to reportaż o Andrzeju Poczobucie, a potem pikujący orzeł to rzecz o żołnierzach pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Wczoraj obchodziliśmy święto wojska i dlatego dzisiaj przypomnimy tę ważną dla polskich sił zbrojnych na zachodzie formację wojskową. I dalej, odnosząc się do kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, po 17 chciałabym Państwu opowiedzieć o łodzianach walczących w tej bitwie. Pora na reportaż. Najwyższa cena to reportaż Alicji Samolewicz-Jeglickiej. To będzie historia o relacjach rodzinnych, o sile wsparcia przez najbliższych oraz starym i nowym życiu. Reportaż opowiada o Andrzeju Poczobucie, który w białoruskich łagrach spędził 5 lat. Jak wpłynęło to na niego, na jego dzieci i żonę? Czy da się odzyskać czas, który minął? A może wszystko trzeba budować od nowa? Posłuchajmy.
1: Te kolory, które miałem w celi, to szary i biały. No i troszkę czerwonego, bo tam numery były napisane czerwoną farbą. A oczywiście, że w momencie, kiedy opuściłem więzienie, te wszystkie kolory, one od razu po oczach biły. I to jest to, czego brakowało. W Grodnie codziennie z żoną dzień zaczynaliśmy od spaceru po lesie, tam z 10 kilometrów mniej więcej, tak, na codziennie przechodziliśmy. Także to było fajne.
2: Dom rodzinny to raczej kojarzy się z Wielką Brzostowicą, gdzie się urodziłem, chociaż ja tam żyliśmy tylko do... No, 7 lat miałem, kiedy wyjechaliśmy do Grodna, ale tak jak myślę o takiej szczęśliwej porze dzieciństwa, no to Wielka Brzostowica, niewielki drewniany dom, w którym moja babcia żyła. No jak to babcia, no. Dobra. No, bardzo mnie lubiła. Urodziłem się w sytuacji, kiedy... No, wiadomo było, że jesteśmy Polakami, a nie mieszkamy w Polsce. Nie, to jedna sprawa. Druga sprawa, że no, cały czas ojciec, on był zapatrzony w Polskę, to było widać. Znaczy, to były czasy Związku Sowieckiego, to nie można było dzieciom zbyt dużo powiedzieć i zbyt dużo wkładać do głowy, dlatego że no, ty opowiesz coś dziecko pójdzie na ulicę i później z tego będzie. Zresztą ojciec wtedy miał też trudny okres w życiu, no bo tam przez pewien moment im KGB się interesowało, to w czasach sowieckich coś było strasznego, nie? Ale jednocześnie no, to nastawienie do Polski, oglądanie polskiej telewizji, słuchania polskiego radia i generalnie jak przyjeżdżałem na przykład do drugiej babci tam w Poczobuty i tak dalej, no to tam już było takie bardziej środowisko polskie. Znaczy, jeżeli tu byliśmy tak rodzina, a dookoła, no tam różnie było, to tam już było takie no, środowisko polskie. Ja pamiętam tych wszystkich starych babci, które się schodziły na mnie popatrzeć i tak dalej. I jakby tam już taki no, żywy język polski był. Ale to był taki świat, swój świat wewnątrz świata sowieckiego.
3: Swój świat wewnątrz świata sowieckiego. Dzieciństwo, czas nasiąkania wartościami. Czas poznawania tego, co dla danej rodziny jest ważne. Czas przyglądania się, słuchania, układania w sobie. Często nawet, gdy już jesteśmy dorośli, wspominamy dobre chwile właśnie z czasów dzieciństwa.
2: Dzisiaj, jak ja to wspominam, ja przecież rozumiem, jaką cenę ludzie płacili za to, żeby tego się trzymać. Na tamtej szerokości geograficznej, a nigdy nie było łatwo być Polakiem. Kiedyś to się wydawało, że to jest jakiś garb. Człowiek ma garb jakiś, no, którego nie może się zrzec, dlatego że to jest rodzina twoja i ty jesteś do tego przywiązany. Przecież rodziny się nie zrzepniesz, ale no, to ciąży, nie? W porównaniu z tym, co mają inni. Widziałem, że ta pętla się zaciska. Ja właśnie pisałem, że jeżeli Aleksander Łukaszenka utrzyma się przy władzy, kraje czekają masowe represje. A później zostałem oskarżony o to zdanie. Właśnie to zdanie jest w moim wyroku. No, sędzia zapytałem, a gdzie tu nieprawda jest? Aleksander Łukaszenka utrzymał się przy władzy i przez kraj przytaczają się masowe represje. No, sędzia odpowiedział, wskazując mnie na 8 lat. Taka była odpowiedź. ta brutalizacja, no ona też nie była niczym nadzwyczajnym. Chodzi o to, że wcześniej taką przemoc stosowano wybiórczo, a tu zastosowano ją na masową skalę. Mało przyjemnie, delikatnie mówiąc. No, nieprzyjemnie. Oczywiście, że człowiek jest sprowadzony do poziomu rzeczy i ty nie panujesz nad swoim życiem, ty nie panujesz nad tym, a gdzie ty jesteś. Znaczy, w pewnym momencie, znaczy to już było w Nowopołocku, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, kiedy do łagru trafiasz i ty jesteś po prostu bez żadnych praw, na nic nie masz prawa, no nic, nic. A jakby zasada jest taka, że ty prosisz o spotkanie z funkcjonariuszem i tam jego zaczynasz tam prosić. No, a ja na takie spotkanie ani razu nie poszedłem, po prostu pomyślałem, odwalcie się. I takie było moje podejście, bo oni, ich polityka jest tam taka, że tobie i ty im coś. I taki handel jest. I w ten handel bardzo chętnie ludzie wchodzą na zasadzie wymiany. Ale ja w to nie poszedłem. Ja uznałem, że obejdę się bez wszystkiego. No niech mnie pozabierają wszystko. No i ja już jakby zdawałem sobie sprawę, że nie mam nic, nie mam żadnych praw. Po prostu wszystko, co mogą, no to wszystko mogą zrobić. No i, ale w wyniku tego ja po prostu się zamknęłem w sobie i jakby trwałem. Myślałem, tak, a ja wiem, po co to wszystko jest robione, no i tego nie dostaniecie, a resztę możecie robić.
3: 5 lat. Dla jednych to tylko liczba. Dla Andrzeja Poczobuta to czas wyrwany z życia. 5 lat, które oddał w imię swoich przekonań, swoich ideałów, swojej walki o to, co uważał za słuszne.
2: Dzięki Bogu ja miałem świadomość, że mam przyjaciół i o moją rodzinę zadbają. Ja tu żadnych wątpliwości nie miałem. I dzięki Bogu, no, dzisiaj mogę powiedzieć, że opiekowano się moją rodziną. I jestem za to wdzięczny i przez to też byłem mocniejszy. A naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach znajdują się rodziny niektórych więźniów politycznych. Chodzi mi przede wszystkim o osoby, które są nieznane, których nie ma nawet na liście więźniów politycznych, bo rodziny się boją po prostu podawać. Liczba więźniów politycznych jest znacznie większa. Ja znam wypadki, kiedy po prostu nawet nie ma za co kupić ubranie zimowe dla dzieci. No takie sytuacje są. I no to jest dopiero trudne. No ja dzięki Bogu takiej sytuacji nie miałem. I miałem świadomość, że no, rodzina jest wspierana i jestem za to niezmiernie wdzięczny.
3: Czy da się nadrobić 5 lat? W relacji z dziećmi, które przecież tak wydoroślały. W relacji z żoną, która ze wszystkim z dnia na dzień została sama. Czy ten czas da się odzyskać?
4: Wszystko jest trudne, bo po prostu od młodych lat mieszkałam z mężem i nie wiedziałam, jak w ogóle sobie poradzić, gdzie mam iść, co mam robić, jak decyzje przyjmować, no nawet codzienne takie. No w ogóle z czego tam rozpocząć to nowe życie, kiedy już mam świadomość, że zostaliśmy sami. Nie miałam innego wyboru po prostu. No, na początku nawet my nie przybierali pościel, bo tam synek mówił na tatu tatę i tam, no, jak to, nie ubierali jego rzeczy z biurka, tam na stule zestawione byle jakoś ubranie i my to wszystko, no, przez miesiąc może u nas to tak wszystko i trwało. Potem już ja mówię do dzieci, że trzeba tu posprzątać, bo tak po prostu nie przekroczymy my tego wydarzenia.
2: Nie jest łatwo. Bo 5 lat minęło jednak. I to wszystko jakby, no... W każdym bądź razie ta cała historia, ona niby się tam w jakąś przerwę ma, zawisła w przestrzeni, ale dla nas ona się nie skończyła. Przecież dopiero jakby wychodzimy z tego. To nie jest tak łatwo, jak się okazało, bo mi się wydawało, że ja wyjdę i tak generalnie, no dosyć sprawny w ocenie innych ludzi jestem, że dosyć szybko sobie jakby odnalazłem się w rzeczywistości, ale do końca ja się nie odnalazłem tak naprawdę. Ja tak jeszcze jakby no tego uświadomienia ostatecznego, że już jestem wolny, to nie mam.
4: Ja zawsze myślałam, że to ostatnie dni już zaraz coś skończy się, coś tam jaka będzie decyzja przyjęta i on wróci do domu. I to oczekiwanie akurat też mnie podtrzymywało, bo ja potem tak myślałam, czy ta nadzieja, która nie oprawdała siebie кілька разів, коли могли його випустити і не випустили, коли виважено були люди, а його ні. І мені мовили, тяжко, так, то я ж так близько, то мислила вже так і знов ні, але на самій справі зараз мислю, що то акурат та надія, ну, і давав мені сили далі його чекати. Бо я ж літо помисляла, що буде 5 лет, і ми в агулі не буде, ну, не буде мялись ми відзення в жадних там телефонічних розмов, то було б дуже трудно. А так я не віджала, і літо буде тривати. І завжди на такій адреналіні, що ну от зараз. Якось так минало 5 років. Ну, я так дуже плакала, не ховам того.
2: Значить, ну діти виросли. Так же то теж є. То є буль певен. Для того ж, ну, зважче, що цурка була старша, ну то ж якби син. А син, коли я його опущав, коли мені забирано з дому, він був малий хлопак. А зараз є вище оде мене. Ну, і ще призвичаю вже якось жити без земля, бо тоді, коли мав 11 лет, я був найважнішою особою в його житті. Ну, десь я вже таку особу не є. Бо мав приятел, маю ж пляни на своє життя, чи забрано щось, це вже не в руці. І то теж є така ціна досить висока. Правда. Як ми що тим розмовляємо, і, ну, і то теж треба якби будемо то пробувати якось усвідомити, якось надробити, хоча ж тебе, напевно, в 100% нігде ще не надробити.
5: А змінився?
2: Значить, його трудно було познати. Так, значить, дуже швидко сталося ж нагля. Він є ж менший, він так, ну, дорослий, вищий, де мені міцніший, ніж я. Так, коли відходило, то я мог його собі на плечі посадити і носити. Зараз враження, що то радше він мог би мені посадити. Так же, холерні трудна ситуація є, так направда. Для нас всіх.
5: Як сталіч ту родину?
2: Значить, ну, зараз власне тим ще займаємо. Зараз, значить, от син приїде вкрутся. Длатого, що він кончує предостатню класу. На лято, значить, Олександр Лукашенко вернувся до тих традицій совєтських, які він з ними я в школі мав, приспособлення військове. Ну, і зараз мій син там, власне, приспособлення військове має. Як скінчить то приспособлення військове, і ж буде приспособлений, то так, то розпочнувся у нього ферії, втеди приїде. Ну, і будемо якось собі радити в тій речовістості цілої.
5: А це би пан мусив так найбільше повідати?
2: Значить, я напевно, але я би теж не хотів так вже глибоко в то входити. Бо то однак, ну, є родина, і ще хоче, щоб не оде мене слышали, а не через медіа.
5: А пан знайде сина?
2: Десь жона, напевно, ма. Жона покаже, бо он до мене приїжджав, коли я був в шпиталі. То в Варшаві було. І приїде, то ж твій. То ж будемо ми разом, він теж буде. То якби, ну, є добрий окрес, лято, може, і так далі. То все, ну, чисто, що то є пінка.
4: Всі люблять бухатерів, я теж. Не оригінально. Ну, цей день не плакала, але цей день не мялася, ну, якісь радості. То, ну, з поводу моїх дітей, з поводу... Ну, ружних з поводу лісту. Анджі це підшумило в нас в лістах. Ну, я не стати небо, я хотіла там довідатися, які правди від нього, що він теж дуже тенск, не так, як і ми. А він то в лістах, ну, не мог то все писати.
3: За мурами час płynął inaczej. Każdy dzień był podobny do poprzedniego, a w sercu świadomość, że gdzieś daleko dorastają dzieci. Dzień po dniu. Miesiąc po miesiącu, rok po roku.
2: Ci, co mnie znają, mówią, że nie. Tak, mówią, że się nie zmieniłem. Znaczy, no, no i myślę, że żona może tu powiedzieć. Może powiedzieć, syn powiedział też, że mówię, nie, ja się nie zmienił, taki sam jest. Także, znaczy, Wpływ na pewno to miało, ale zasadniczo, no ja mówię, ja przecież już nie młodym człowiekiem tam trafiłem. Gdybym ja miał 20 lat, ja widziałem po tych chłopakach, co młodo wchodzą do więzienia, właśnie myślałem o tym, że to na nich się odbije ta cała historia. No nie złamali mnie. Swoich ocen w żadnej kwestii nie zmieniłem i poglądów nie zmieniłem i diagnozy nie zmieniłem swój. Zmieniła się sytuacja. Prawda. Białoruś stała się państwem bez 5 minut totalitarnym i w tych 5 minutach jest Związek Polaków między innymi. I jakby no bardzo zależy, żeby ta organizacja przetrwała nasza. To jest jeden z moich no, celów, żeby przetrwała organizacja, żeby z tych 5 minut być może da się zrobić 10 minut. Nie zawierałem żadnych kompromisów z wodzami. I ja zawsze myślałem, że z biegiem czasu syn to doceni. Bo to też ważne jest dla niego, myślę, że to jest też pewien przykład. Mi chodziło też o to, żeby jemu nie było wstyd nigdy. No i myślę, że jemu nie będzie wstyd. No, tam też nawet to można pokazać, które jest na tym stoi u ciebie. Da. O, to razem, my razem stoimy.
5: To faktycznie wyższy od
2: papy. Tak, jest wyższy. No, a było taki od kiedy to wszystko nastąpiło. Teraz jest wyższy ode mnie. Że tak to jest niestety. To znaczy ja miałem świadomość, że to jest właśnie najbardziej bolesna kwestia, no bo jakby no reszta jakoś sobie z tym radzi, a on rośnie i po prostu nie ma. Znaczy, żona mówiła, że właśnie on bardzo nerwowo reaguje, jeżeli na przykład ona telefon nie odbierze. No, wie pan, ciach, że on nagle zostaje sam, albo jak jej w domu nie ma, to on się nie kładzie spać, czeka, dopóki aż wróci. Czyli na pewno ma ten uraz, że nagle może człowiek zniknąć. No, to u niego zostało. Znaczy, ale to mówię, to jest właśnie ta cena, która nie jest... Generalnie jest najtrudniejsza w tym wszystkim naszym życiu. Te kwestie.
3: 5 lat, ponad 1800 dni, wieczorów. Wieczorów z różnymi pytaniami w głowie i w sercu. Nie widział, jak córka podejmuje trudne decyzje, jak wkracza w dorosłość. Nie słyszał, jak synowi zmienia się głos. Nie było go obok, kiedy przeżywali pierwsze sukcesy oraz pierwsze rozczarowania. Nie mógł wytrzeć łez, przytulić, powiedzieć: jestem z ciebie dumny. Albo po prostu jestem obok.
2: Jeżeli ty tęsknisz, no to ty musisz ruszać się, musisz pompki robić, musisz chodzić, uczyć na pamięć wiersze, rozłożyć sobie dzień. Cały czas znaleźć czym, znaczy tą energię wewnętrzną albo tą frustrację wewnętrzną trzeba w działania przekształcić. I ty zaczynasz żyć jakimś sobie życiem, układając ten swój dzień, który masz. Masz minimum, masz podłogę tylko, nic więcej. No, jeszcze stół masz, możesz od stołu te robić, różne fizyczne rzeczy. Jeżeli ty dbasz o kondycję swoją fizyczną, no to też kondycja twoja psychiczna będzie. Jeżeli ty uczysz na pamięć wiersze, ja potrafię 2,5 godziny opowiadać wiersze bez przerwy, no to jakby, no, człowiek po prostu radzi sobie w tych warunkach. I naprawdę nie miałem takich strasznych dolków. Znaczy, czasem zdarzało mi się. A żona mi list wyśle, jakiś tam tak dalej, to jest ciężkie, ale ja po pierwsze, ja nigdy nie pokazywałem tego, jak mi ciężko jest, bo ja wiedziałem, że jeżeli ja tylko pokażę, że coś dla mnie jest ważne, no to w to natychmiast następuje uderzenie. No. Dlatego ja wybrałem taką, no po prostu cały czas byłem niewzruszony. Ot. I nie było wiadomo, czy ja jestem niewzruszony dlatego, że mnie to nie rusza, czy dlatego, że ja po prostu tłumię emocje. No i oni nie mogli tego rozgryźć, oni zdawali sobie sprawę, bo tam jakby no, oni psychologami dobrymi są. Ja jednak jestem optymistycznie patrzę w przyszłość. Te święta, one niczym się nie różniły od dni powszednich faktycznie i po prostu jakby no tam wewnątrz, kiedy myślałem, jak to wygląda z tamtej perspektywy, no to było bardziej smutno, a myślenie to jest coś, co nie można ograniczyć i nie można zamknąć. I ja zawczasu musiałem wysłać kartki, które sam robiłem, dlatego że rysowałem tam coś, bo nie miałem żadnych kartek, które mogłem wysłać. Więc ja zawczasu się do tego przygotowywałem. No i oczywiście, że myślałem w tym dniu, jak wygląda, czekałem później na relacje, bo oni mi relacje składali, jak oni świętowali i tak dalej, kto poprzychodził, jakie emocje z tym były związane. Także bo to tak to wyglądało. Nie rysowałem jakby, albo choinkę rysowałem, jeżeli to Boże Narodzenie. Znaczy jakoś tam próbowałem, ja żaden rysownik, u mnie żona potrafi rysować ładnie, a ja no, rysować nie potrafię, ale żeby jakoś uatrakcyjnić po pierwsze swój czas, a po drugie, no, żeby im też sprawić jakąś przyjemność, żeby to nie było po prostu na kartce napisane. No, także jakoś tam, no i dla syna to zawsze było jakaś tam atrakcja, kiedy był młodszy, że coś mu narysuje, coś napisze, także...
4: Byliśmy z córką w siłowni akurat, kiedy zadzwonił do nas przyjaciel nasz Andrzeja i powiedział, że ja już no, widziała wiadomości. A ja nie widziała wiadomości, bo mieliśmy trening, chociaż zawsze moja córka, ona tak bardzo pilnuje i zawsze pierwsza coś tam dowiaduje się takiego i od niej wszyscy. No my tu otoczenie nasze najbliższe, może czegoś doznać się. No i mówiono mnie było, że już wypuszczono męża i że to podano na Bielta, to taka media państwowa i od razu zaczęliśmy szukać w internecie i od razu zobaczyli zdjęcie męża z premiera i z babkiem Wielińskim. No i byli po prostu zaskoczeni, bo po prostu tyle razy ja uwiala to, gdzie to będzie, jak to będzie, czy będę ja tam w sklepie za kierownicą, czy na treningu akurat też przedstawiała to dużo razy, ale zaskoczenie było na tyle mocne, że no, po prostu siedli my i nie wiedzieli, co mamy teraz robić. I córka mówi do mnie, ja nie tak to przedstawiała, że nie tak, my dowiemy się. No i tutaj akurat u niej zadzwonił telefon na kamerę i Andrzej zadzwonił jej tam na Instagrama, na pewno tam z Bartka numer, bo my w kontakcie byliśmy długi czas z nim. No i potem tak przebrali się i napisali do syna, że ubieraj się i my jedziemy do Polski teraz. On zapytał dlaczego i ja wysłała mu zdjęcie z internetu te z Tuskiem i on mówi, a kto to? No jak go nie poznał, po prostu taki był odchudzony i w tej czapce, której nigdy nie nosił wcześniej, turackiej. Przyjechali do domu i synek już stał po drzwiami po prostu zaszpilony, przebrany. Za 5 godzin już byłeś w Warszawie, nie było żadnej kolejki akurat, czego no, nigdy nie zdarzy się. Zawsze tam trzeba poczekać, tak. No, ja jego nie poznała, kiedy on wyszedł z tej izolatki, w której jego było umieszczone. Ja pomyślała, że to jakiś jego sąsiad po pokoju po prostu wyszedł, żeby my mogli z nim porozmawiać. I ten człowiek wyszedł na korytarz. A to Andrzej do nas wyszedł, tak. No, mnie adwokat zawsze mówił, że on bardzo stracił wagę, że on bardzo chudy, ale ja nie przedstawiał, że aż tak. No, boję się wracać do mieszkania swojego, w którym ja tyle lat sama tam na niego czekał, to no, wiem, że no, będzie jakoś po innemu. Nie tak jak do więzienia, nie tak jak według więzienia. No coś innego będzie. Też to trudno z tym, że nie widzę na razie no, swojego życia, jak ono będzie.
2: Tam moje życie jest, tam. No, tam moi rodzice są, tam grupa moich przodków, ja stamtąd pochodzę i to jest to, znaczy, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tam być. No, zobaczymy, no to we wrześniu nastąpi mój powrót i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy się, bo to tak naprawdę dzisiaj nawet trudno jest prognozować, co będzie we wrześniu, dlatego że no, sytuacja, jak widzimy, jest dynamiczna. Historię moją to znają no, z mediów. Generalnie siedział w więzieniu, wyszedł i teraz chce wrócić. Wow. Znaczy, jeżeli tak to wziąć, no to rzeczywiście wygląda nienormalnie, delikatnie mówiąc. No ale jeżeli wezmą całość tej historii, jeżeli wezmą te wszystkie 20 lat, tych wszystkich ludzi, którzy tam są i którzy na mnie czekają, no gdyby tam nie było Związku Polaków, gdyby wszystko zostało zaorane, gdyby tam no, był totalitaryzm, nie było tych 5 minut, no, o których mówiłem, no, to oczywiście bym został. Ale dopóki tam są ludzie, dopóki tam jest Związek Polaków, dopóki ja jestem tam potrzebny, no, to ja tam muszę być. Dlatego ja marzę do domu wrócić. Chcę mi się do domu, do swojego mieszkania wejść. Chcę się rodziców zobaczyć. Znaczy, chcę się odwiedzić Biuro Związku Polaków, bo ja to miałem w głowie i na to czekam ciągle.

0: Radio Łódź.
1: A teraz sięgniemy do naszego archiwum, w którym znalazłam reportaż Barbary Wiśniewskiej. Pikujący orzeł to rzecz o spadochroniarzach pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego i o godle wszystkich spadochroniarzy z udziałem m.in. członka brygady porucznika Stanisława Kowalczyka i historyka Konrada Czernielewskiego.
2: Orzeł, pikujący orzeł, jak się często mówi, noszony na mundurach żołnierzy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, zaprojektował ówczesny podoficer tej brygady, potem był u generała Maczka w dywizji pancerny, Marian Walentynowicz. To ten sam, który rysował Koziołka Matołka. W okresie wojny, II wojny światowej, znak ten miał jak gdyby dwie wersje. Jedna, sam orzeł bez złotego wieńca i prawo go nosić mogli tylko ci, którzy wykonali pełny kurs spadochronowy. Skoki najpierw z balonu, potem już z samolotu. Natomiast wieniec to był tak zwany wieniec bojowy, złoty, który przyznawali tylko tym, którzy skoczyli pod Alnem. Początkowo chciano wyróżniać tylko złoceniem pazurów i, znaczy szponów i dziobu orła, ale no to było mało widoczne, wymyślili wieniec. I co ciekawe, na odwrocie każdego znaku spadochronowego są dwie cyfry, dwa numery. Osobny dla samego znaku i osobny dla wianuszka. Po wojnie ten znak wrócił, ale w innej formie. W wianuszku teraz jest wpisywana ilość skoków oddany przez danego spadochroniarza, oczywiście wojskowego. Obecnie one są w kolorze srebra. Różnie się mówi na to, no to jest odznaka spadochronowa ogólnie się mówi. I tak jest oficjalnie, w czasie wojny mówiono o pikujący orzeł, bo takie odznaki spadochronowe miały wszystkie armie świata, które miały oddziały powietrzno-desantowe, ale większość to ma, tak jak Anglicy, Amerykanie, orzeł rozpostarte skrzydła, ale na wprost. Natomiast my mieliśmy takiego właśnie, jak gdyby lecącego w dół orła. Pikującego tak się nazywa. Tak wymyślił to Walentynowicz. Jest zresztą taki jego rysunek, taka grafika, bo na jej podstawie to wykonano.
3: W Szkocji z dwóch jednostek brygad piechoty w 1941 roku została przemianowana przez naczelnego wodza generała Sikorskiego na pierwszą polską brygadę spadochronową. Brygada miała za zadanie przygotować kadrę oficerską i żołnierską, żeby móc razem z wodzem naczelnym, kiedy zajdzie taka konieczność, na przykład kiedy Niemcy zaczną się poddawać i wytworzy się próżnia polityczna na terenach okupowanych przez nich, czyli w Polsce. Brygada mogła w 6 godzin dotrzeć wraz z zalążkami rządu i przedstawicielami rządu do kraju, skoczyć na spadochronach lub wylądować na lotniskach i być zbrojnym ramieniem nowego rządu przysłanego z Londynu. Jestem członkiem tej grupy rekonstrukcyjnej, także jeszcze dodatkowo mogę uczestniczyć jak gdyby w tej historii. Polacy tak naprawdę lądowali w pobliżu miejscowości Drill i tam też toczyła się główna walka, jeśli chodzi o Polaków. Część z nich przeprawiła się na północną stronę Renu i walczyli w miejscowości, w miasteczku Osterbake. Jeśli chodzi o prawdę historyczną, to Polacy nie mieli nic wspólnego z mostem Warnym, chociaż w planach przed bitwą mieli przejść przez ten most, a następnie bronić Arnhem od wschodu przed spodziewanym atakiem przegrupowanych wojsk niemieckich. No jednak cała ta operacja miała inny scenariusz, no i Polacy właściwie walczyli w dwóch ośrodkach, w Osterbake i Drill. Brygada 26 września rano około godziny 9 była przenoszona na tereny bardziej na południe Holandii, tam na tereny, które zajęły własne alianckie wojska lądowe i jakiś czas, aż do początku października, kilka tygodni, pełnili służbę wartowniczą na węzłach drogowych. Później zostali transportem morskim przewiezieni do Wielkiej Brytanii i tam jeszcze lizali po prostu rany po stratach, jakie odnieśli w bitwie. Rozwijali brygadę. Brygada miała właściwie już szersze ramy. Brygada została użyta jeszcze raz już w maju 1945 roku. Początkowo mieli zdobywać port, jeden z portów francuskich, który bronił się właściwie do końca wojny, ale kiedy brygada była na morzu, płynęła rzutem morskim, zastał ją koniec wojny i brygada została skierowana do Niemiec na okupację. Była jedną z dwóch polskich jednostek, które miały przywilej okupowania ziemi niemieckiej. To była oprócz pierwszej dywizji pancernej generała Maczka właśnie pierwsza samodzielna brygada spadochronowa. To jest żywa legenda. Pan Stanisław Kowalczyk rozpoczynał właściwie udział w kampanii wrześniowej. Później poprzez Węgry przebył drogę do Francji. We Francji walczył w ramach Brygady Podhalańskiej pod Narwikiem. Później dostał się do niewoli, przedzierając się przez Pireneje w Hiszpanii. Siedział w takim sławnym obozie Miranda del Ebro. Zwolnieni żołnierze z tego obozu zasilili szeregi polskich sił zbrojnych na zachodzie. Pan Kowalczyk trafił do Brygady Spadochronowej. Brał udział w desancie pod Arnhem Drill. Przy lądowaniu był ranny ciężko w nogę i właściwie zakończył swoje działania. Ilość jego odznaczeń na piersi wskazuje, że jest to osoba nieprzypadkowa, weteran i bohater.
0: To jest orzeł pikujący i tu jest wieniec laurowy. Pierwotnie mieliśmy mieć złote łapki i dziób złoty. No ale dowództwo doszło do wniosku, że lepiej dać wieniec laurowy. Dostałem to po szkoleniu spadochronowym, a to już po akcji. Arnhem, Holandia. Wszystko mam na sobie, za wyjątkiem francuskich. Dlatego, że Francuzi oszczędnie nie przysłali mi, raz, że to jest holenderski, norweski jest tutaj. To są baletki za kontuzje i rany. Te dwie baletki z gwiazdkami.
4: W jaki sposób pan dostał się do tej brygady spadochronowej?
0: Przesiedziałem w Hiszpanii ponad 20 miesięcy. 41 rok, czyli miałem 21 lat, tak? Jak tylko dostałem gazetę polską, gazeta i żołnierz polski, zbitka tych dwóch nazw w jednej gazecie. I będąc w obozie koncentracyjnym w Miranda de Ebro, dostaliśmy te gazety z Anglii, przywieziono. No i tam między innymi był artykuł o Brygadzie Spadochronowej, że jakaś rocznica tam była, że były ćwiczenia, że to. Jak ja powiedziałem kolegom, że pójdę do Brygady Spadochronowej, to oni powiedzieli, tu nam kaktus wyrośnie na dłoni, jak ty będziesz spadochroniarzem. No i ja zostałem spadochroniarzem. Także niektórzy się w ogóle nie kwalifikowali, nie dostali kwalifikacji na spadochroniarzy, poszli do innych formacji, artyleria, piechota, broń pancerna, lotnictwo. Także w brygadzie nas, spadochroniarzy, było mniej. No trudno mi powiedzieć, bo w tej chwili brygada liczyła już około 3000 ludzi. Pierwszy batalion, drugi batalion, trzeci batalion, samodzielne jednostki, plutony, to było też. Także naprawdę nie wiem, ilu mogło być. 20, 30, może więcej. Z Hiszpanii, no to tylko poprzez Portugalię do Gibraltar, do Anglii, do Szkocji. Później ze Szkocji do Anglii i lot do Holandii. Z Anglii po zakończeniu wojny na okupację do Niemiec. Byłem w Berzenbrück, w Ankum, w innych miejscowościach, w Emden też. To były tereny okupacyjne Brygady Spadochronowej. I tam przebywałem do 1947 roku. W 1947 roku wróciłem do Anglii, pracowałem w ośrodku demobilizacyjnym. Tam między innymi demobilizowałem naszego tego aktora Krukowskiego, Kazimierza Krukowskiego, do Argentyny pojechał, demobilizowałem go, ponieważ ja znam język hiszpański, francuski, niemiecki i angielski.

i Omara Bradleya. Obydwaj chcieli ubiegnąć Rosjan przed zajęciem Berlina i zajęciem Niemiec. Montgomery wymyślił plan połączenia dwóch operacji. Market Garden. Market to była operacja powietrzno-desantowa, a Garden to była operacja lądowa, która miała wesprzeć wojska alianckie. Wszystko to się toczyło w połowie września 1944 roku, a chodziło o zajęcie mostów na Renie w Holandii. Bowiem, no, kto zna Holandię, no, z reguły z lekcji geografii kojarzy, no, jest kraj poprzecinany kanałami i rzekami. Bardzo ważną sprawą było zdobycie, opanowanie mostów. Szczególnie w takich miastach jak, licząc od południa, Nijmegen, Eindhoven i właśnie Arnhem. Arnhem, właśnie Drill, ten rejon. Tam jest właściwie dopływ od noga Renu, który się nazywa Lek. Spadochroniarze mieli opanować te mosty i ten najtrudniejszy, na północ wysunięty odcinek mieli zdobywać spadochroniarze 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej Brytyjskiej i naszej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Anglikami dowodził Horrocks, a chłopakami Sosabowski, generał Brygady Stanisław Sosabowski. Plan był bardzo ambitny, ale nie zakładał jedno. Niestety przy wąskich drogach i na oporze jednak Niemców i przy złym rozpoznaniu Anglicy zlekceważyli trochę doniesienia holenderskiego ruchu oporu, bowiem niestety w Arnhem były dwie silne dywizje. Oczywiście one nie były pełnowartościowe, bo one przyjechały z frontów. Polacy i Anglicy desantowali pod Arnhem Drill w rejonie, gdzie odpoczywała, leżakowała, można tak powiedzieć, 9. i 10. Dywizja Pancerna SS. Jednostki wprawdzie przetrzebione w walkach na frontach, między innymi włoskim, ale dużo silniejsze od spadochroniarzy polskich i brytyjskich, którzy dysponowali lekkim sprzętem. Natomiast no, Niemcy mieli po prostu czołgi. I tutaj ze względu na trudności drogowe, korpus Horrocksa, który miał iść na pomoc, nie dotarł po prostu na czas do polskich i brytyjskich spadochroniarzy. Mimo ich bohaterskiej podstawy, ale po prostu spadochroniarze to jest lekki sprzęt. Co oni mogą ze sobą zabrać? Zresztą zadanie spadochroniarzy jest opanowanie jakiegoś miejsca, mostu, utrzymanie 24-38 godzin. Bo potem nie ma amunicji, oni na z reguły broń lekką. Jedyne środki przeciwpancerne, no to tam były oczywiście dywizjony armat przeciwpancernych, a nie zawsze te zrzutowiska, one dotarły, wylądowały. Podstawową bronią właściwie to był Piat, czyli ten granatnik przeciwpancerny. Plan był bardzo ambitny, ale był planem, który no, drogo zapłacili, bo walki, które się skończyły praktycznie 25-26 września, spowodowały, że pierwsza dywizja brytyjska została zmasakrowana i ona się nawet nie otworzyła, a straty polskie dzięki tylko Sosabowskiemu sięgały blisko 23% stanów etatowych, czyli zabitych, rannych, zaginionych. Była to operacja, którą no, Montgomery podsumował, że w 95% była udana, no ale to jest takie gdybanie i właściwie dopiero te rejony Holandii w 1945 roku zostały wyzwolone. Część tych ludzi poszła do niewoli, część nawet ukryli Holendrzy. Operacja była źle przygotowana, miała wiele uchybień, a jak powiedziałem, te dwie dywizje pancerne SS, wprawdzie przetrzebione w walkach i we Włoszech i na wschodzie, ale zachowujące jeszcze dużą wartość bojową, a ponadto no, mające przewagę po prostu nad samymi spadochroniarzami. Lądowiska Polaków były w Drill i to też były zbyt oddalone od tych miejsc, do których oni mieli dotrzeć. Zresztą tak samo z Anglikami. Ponadto ze względu na warunki pogodowe wstrzymywano desanty i właściwie lądowali w paru rzutach, co też osłabiało działania alianckie, dlatego że spadochroniarze powinni działać z zaskoczenia. A kiedy już jeden oddział wyląduje, no trudno tego ukryć i następny, no Niemcy byli już przygotowani. Zresztą, jeśli ktoś oglądał film o jeden most za daleko, tam widać, oczywiście film ma dużo takich fikcji i rzeczy naciąganych, ale też oddaje właśnie tę atmosferę tego, że Niemcy już potem nie byli zaskoczeni. Znaczy byli na początku zaskoczeni, bo mi się wydawało od razu, że to ten plan jest nierozsądny, ale potem no to już byli przygotowani. I to była właściwie, niektórzy twierdzą, ostatnia zwycięska bitwa Niemców na froncie zachodnim. Konrad Czernielski, starszy kustosz Muzeum Tradycji Niepoległościowych w Łodzi. Tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz Sosabowskiego, człowiekiem, który przyczynił się do wyzwolenia Holandii, Belgii, a jest nawet był honorowym obywatelem miasta, był generał Stanisław Maczek, który będzie bohaterem naszej kolejnej wystawy w maju w oddziale Radogość.

Anglicy w niedzielę 17 września 1944 roku lecieli do Holandii. Cały czas jeździliśmy na lotnisko, czekaliśmy na lotnisku. Z powrotem przywożono na kwaterę. No i w rezultacie już 23 wylecieliśmy o godzinie 2.

0: O godzinie 5 albo 5 po 5 było, jak skakałem. Z 9 samolotów w jednym rzędzie wyrzucano spadochroniarzy. Ja lecąc na wysokości, już byłem może 50 metrów od ziemi, jak zobaczyłem pod sobą smugę, bo to smugowymi pociskami strzelali Niemcy w ciągu dnia, a w nocy świetlnymi. Zobaczyłem smugowe pociski ze Spandaua, z ciężkiego karabinu maszynowego pode mną. Także gdybym naleciał na to, to bym przesiany został. No a dolatując właśnie do wysokości 50 metrów, nagle ustał ten ostrzał, ja wylądowałem. Byłem ranny, dostałem w łopatkę, na wysokości serca, ale w łopatkę. Widocznie na ziemi, nie wiem, trudno mi powiedzieć, przecież ja nie czułem tego, bo byłem dość grubo ubrany, miałem na sobie i spadochron, i miałem oporządzenie, także nie widziałem, nie czułem tego. Później to było zakrwawione, jak mnie zabrano do szpitala, bo jeszcze byłem w akcji, nogę miałem uszkodzoną. Był zamęt, po prostu nie da się opisać tego wszystkiego, bo ze wszystkich stron strzały były, wybuchy granatów, pocisków, także trudno to nawet wypowiedzieć. To było w drilli. Do Ardyn mieliśmy 7 kilometrów. Zamiast zrzucić nas bliżej, ja miałem lądować ze swoim plutonem, byłem dowódcą plutonu Piat. Piaty to były prożektor infantry antitanks, czyli wyrzutnik granatów przeciwpancernych dla piechoty. Miałem 15 ludzi i nas dwóch, ja i mój zastępca, 17 nas było. Mieliśmy lądować na wysepce. Taka wysepka w środku mostu była. W tej chwili to jest półwysep zrobiony z tego. Zrezygnowano z wyrzucenia nas w tamtym miejscu, bo ktoś z dowództwa powiedział, że tam jest błoto, że tam nie można zrzucać nikogo. My mieliśmy kamizelki wodoodporne, takie do pływania można było pływać, trzeba było napełnić tym gazem. Były takie buteleczki z gazem, napełniało się. Jak my lądowaliśmy na ziemi, ja pod lasem lądowałem. Ostrzał był z każdej strony. Człowiek nie wiedział, gdzie jest wróg, a gdzie jest swój. To jest norweski. Norweskie odznaczenie nadane przez króla Haakona, poprzednika obecnego króla. To jest też Narvik. Też przez Norwegów nadany. To jest holenderski. Odznaka grunwaldzka to polska. To jest holenderskie. Tutaj to jest norweskie. A to...
1: Grupa Rekonstrukcji Historycznych, Polska Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa, która działa przy Związku Polskim Spadochroniarzy, oddział 12 w Łodzi. Jacek Dziedziela, dowódca grupy. No w tej chwili tutaj koledzy są ubrani w mundury bitewne, bo to dokładnie tak się to nazywa, czyli mundur typu battle dress, z założoną kurtką maskowniczą typu Denison Smog, z webbingiem, czyli szelki, ładownice, pas główny, manierka. Tutaj kolega jest, również ma maskę przeciwgazową, taką specjalną linkę, toggle rope, no i hełm bojowy, to jest hełm spadochronowy typu ATMK2 i tutaj kolega beret brygady w takim kolorze, jaki powinien być, bo o tym się ogólnie nie mówi. My żeśmy trochę wstrzymywali się z tym prawdziwym kolorem. To są berety specjalnie zrobione na ostatni okres, ponieważ tutaj pan Stanisław Kowalczyk ma niestety kolor beretu dla weteranów. To był beret zrobiony w latach 80., gdzie były problemy materiałowe dla weteranów. Oni, jako sami weterani mówili, nie potrafili nawet określać tego koloru, bo ten kolor był też taki troszeczkę dziwny. To się tak dokładnie nazywało, szaro-myszowaty. To jest druga wersja koloru beretu, która weszła po 43 roku, bo pierwsza wersja była jasno-popielata. Od 25 lat interesuję się brygadą spadochronową. Zaczynałem jako harcerz, formując tutaj w Łodzi pierwszą młodszo-harcerską drużynę spadochronową. Na fachowców Łódź Górna i tutaj było potężne środowisko weteranów. W latach 80. żyło ich jeszcze 13. Jeszcze w Łodzi żyje pan Edward Romancewicz, który jest prezesem Związku Polskich Spadochroniarzy Oddział Polska, to jest byłych żołnierzy, i żyje pan Sławomir Kwiatkowski. Szczególnie pan Kwiatkowski walczył po północnej stronie Renu, tam razem z Brytyjczykami. Oni jeszcze żyją, natomiast już no, pan Kwiatkowski i pan Romancewicz nie wychodzą z domu, są przywiązani do łóżka. Co roku bierzemy udział w uroczystościach rocznicowych, no, jedziemy do Holandii na specjalny obóz dla rekonstruktorów, no i bierzemy udział w uroczystościach w samym Drill, gdzie no, w zeszłym roku zaszczycił nas swoją obecnością premier Donald Tusk. Jesteśmy grupą, która nie uczestniczy w rekonstrukcjach niezgodnych historycznie. Jeżeli organizujemy jakiś pokaz, no tak się już odbyło, to nakręciliśmy film. Natomiast grupa w swoim programie działania taką klauzulę przyjęła, że my wychodzimy do potencjalnego odbiorcy, czyli niejako reklamujemy historię brygady, organizując wystawy w muzeach, pogadanki, spotkanie z młodzieżą. No, opiekujemy się grobami spadochroniarzy tutaj w Łodzi, jak i grobami w Holandii, bo dosyć niecodzienną sytuacją od 2003 roku jest to, że na cmentarzu wojennym w Osterbik, gdzie leżą pochowani wszyscy żołnierze brygady, którzy zginęli w bitwie, nie pali się zniczy. I my co roku jeździmy, palimy znicze, wkładamy bandery, flagi polskie, biało-czerwone bandery z godłem polskim do grobu. No i była taka sytuacja, że Holendrzy wzywali policję, bo nie wiedzieli, co się dzieje, bo nagle na cmentarzu wojennym było światło. No i to tak troszeczkę miłe dla serca jest przede wszystkim dla rodzin weteranów, które przyjeżdżają na cmentarz, no i widzą tą polską tradycję.
2: Ludzie się mówi na to, no to jest odznaka spadochronowa ogólnie się mówi. I tak jest oficjalnie, w czasie wojny mówiono pikujący orzeł.
3: To jest znak spadochronowy, bojowy znak spadochronowy, który jest takim godłem brygady spadochronowej i tak naprawdę wszystkich żołnierzy, spadochroniarzy polskich na zachodzie.
0: To jest orzeł pikujący i tu jest wieniec laurowy. Dostałem to po szkoleniu spadochronowym, a to już po akcji. Arnhem, Holandia.
4: Niestety dziś już nie żyje nikt z brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. To był reportaż Barbary Wiśniewskiej, a już za chwilę po 17 będziemy mówić o łodzianach w Bitwie Warszawskiej.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
12: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
18: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
19: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
19: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Jest relacja świadka. W Łodzi od poniedziałku szykują się zmiany dla kierowców na Bandurskiego w kierunku Retkini. Piłkarze UKS-u wygrali u siebie z Termaliką Nieciecza. W nocy w regionie miejscami opady deszczu. Temperatura spadnie do 15 stopni. Pasażerka polskiego autokaru mówi o wypadku na Węgrzech. W katastrofie na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Bośni i Hercegowiny. Helena Tłuczek, która jest w węgierskim szpitalu w Egerze, mówiła, że w chwili wypadku była świadoma i widziała jego przebieg.
16: Przewrócił się autobus z Koziołkowa, no i ja uderzyłam głową, ale na tyle byłam przytomna, że widziałam, co się stało, bo wszystkie siedzenia były powyrywane. Ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli, wszyscy ratunku.
2: Na Węgry poleci polski samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych.
20: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: W Łodzi od poniedziałku zmiany dla kierowców na Bandurskiego. Powstał nowy przejazd w rejonie zjazdu z Alei Unii Lubelskiej. Kierowcy jadący w stronę centrum pojadą bez zmian. Bez zmian pozostanie także dojazd do Atlas Areny. Wszystkie tramwaje kursujące na Redkinie i z powrotem będą kursowały swoimi stałymi trasami. Od jutra kierowcy jadący Aleją Bandurskiego w stronę Redkini będą korzystać z tymczasowej dwupasmowej jezdni, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
21: Warunkiem, które postawiło miasto, jest utrzymanie przez cały okres budowy przejazdu Aleją Bandurskiego w kierunku Redkini. Dlatego wykonawca tunelu zrealizował tymczasową jezdnię dwupasmową, która będzie przeprowadzała ruch po trasie WZ w kierunku Redkini.
2: Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać nawet przez 2 lata. Powodem jest budowa komory na trasie łódzkiego tunelu kolei dużych prędkości. W przyszłości będzie m.in. pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego i elementu systemu wentylacji tunelu. Łódzkie dzieci mogą liczyć na bezpłatny posiłek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina rodzicom o możliwości zgłoszenia się po ciepły posiłek dla dziecka w szkole lub przedszkolu. Rodzice i opiekunowie zainteresowani wsparciem powinni zgłosić się do jednego z 10 punktów pracy socjalnej. Bezpłatne posiłki przysługują dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1644 zł, jednak przekroczenie kryterium nie oznacza odmowy pomocy. Łódzki Klub Sportowy wygrał na swoim stadionie z Termaliką Nieciecza. To spotkanie obserwował Piotr Andrzejczak.
22: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego bardzo dobrze spisali się dzisiaj w meczu z Termaliką Nieciecza. Wygrali 2-1. Bardzo dobrze grali do przerwy, może za wyjątkiem pierwszego kwadransa, ale potem dwie bramki, 30 minuta. Krzysztof Fałowski najsprytniej zachował się w polu karnym, a 8 minut później Karol Podliński wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką jednego z obrońców drużyny z Małopolski. 2-0 do przerwy, no i w drugiej połowie UKS szanował piłkę, grał na utrzymanie wyniku, próbował kontrować, a goście właściwie nie zagrozili bramce Damiana Węglarza, aż do 60 minuty, kiedy to no dość niefrasobliwy faul w narożniku pola karnego, właśnie przed polem karnym Artura Kraczuna. No i taki ni to strzał, ni dośrodkowanie, ale piłka wpada jednak do bramki Damiana Węglarza. Jest 2-1, trochę nerwowości, ale UKS opanował sytuację na boisku. Mieli jeszcze Łodzianie okazję na podwyższenie wyniku, ale już nie bądźmy zbyt zachłanni. UKS wygrywa zatem ze spadkowiczem z Ekstraklasy Termaliką Nieciecza. 2-1.
2: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 18:00.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W nocy w regionie miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. Poniedziałek sporo chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Historie nieodległe.

0: Agata Zielińska, witam ponownie. Bitwa warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. W bitwie, której obchodzimy kolejną rocznicę, szacuje się, że brało udział około 20 tysięcy mieszkańców Łodzi i regionu. Dzisiaj przypomnimy niektóre z tych postaci. Do najbardziej znanych należy Stefan Pogonowski. Chociaż Pogonowskich było dwóch, walczył także jego brat Stanisław i obaj otrzymali krzyże Virtuti Militari. To jednak Stefan Pogonowski, który zginął w bitwie, został pochowany z honorami na cmentarzu starym w Łodzi i o nim powstawały wiersze. Jego brat Stanisław zmarł kilkanaście lat później w biedzie i zapomnieniu. 6 lat temu udało mi się porozmawiać z Zofią Jakubowicz, siostrzenicą braci Pogonowskich.
1: Pani Zofio, co to za tutaj piękne kobiety na tych obrazach?
2: To są siostry Stefana.
1: Czyli pani mama?
2: Nie. Moja mama tu jest. Zginął mamy portret w czasie wojny. To wszystko było w piwnicy gdzieś wepchane. To jest dziadek. To są dwie siostry, a mojej mamy zginął. I został tylko ten.
1: Ale ten też jest ładny.
2: No, ale to malował porządny malarz, a tamto to taki malarz
1: mniej
2: porządny. A to jest pradziadek mój, czyli ojciec, dziadek Stefana. To jest matka Stefana. A to już jest moja rodzina, mój dziadek i mój ojciec. I jedyna rzecz, która pozostała z majątku, to ten barometr.
1: Czy jakieś pamiątki jeszcze ma pani Zofio?
2: Oprócz zdjęć nie mam nic, tylko mam trochę zdjęć, trochę takich pamiątek. Mam na przykład świadectwo pierwszej komunii świętej dziadka. Mam jedną laurkę, którą Stefan namalował dla mamy w dniu imienin. No i naturalnie ten portret, który tam w drugim pokoju wisi, zaraz pani pokażę, z krzyżem Virtuti Militari przypiętym, który był przypięty w 21 roku na Akademii, która była z okazji pierwszej rocznicy śmierci, więc była uroczystość i problem polegał na tym, że babcia miała mnóstwo dzieci, a pochowała właściwie, została jej tylko moja mama i ciotka. Bo w jednym roku, w ciągu chyba miesiąca czy dwóch, jednocześnie zmarła córka i syn ten na raka.
1: Stanisław, tak?
2: Tak. I że się nikt nie przejmował, przedtem też, jak nie było potrzeba, no to rezultat był taki, że on umarł w bardzo złych warunkach, pisał z prośbą o pomoc, ale jak mu się wyczerpały finanse i wszystko i nie miał z czego prawie żyć, to pisał do wojska z prośbą o pomoc, ale nikt mu tej pomocy nie udzielił. On umarł w 1933. Zawsze mi się myli.
1: To dziwne, że nikt weteranowi jeszcze z takimi zasługami nie pomógł.
2: O, jeszcze mam na przykład tą książeczkę jego Virtuti Militari ocalała.
1: Zobaczymy ten obraz ja bardzo, bardzo chętnie, bo już też jestem strasznie...
2: I w prawo.
1: O! Niesamowity.
2: Jak ten przypięto ten krzyż Virtuti Militari, który przypiął na tym obrazie, z tego co ja wiem, nie mam na to potwierdzenia, ale Sikorski. I Sikorski wiózł na tą akademię właśnie moich dziadków i ciotki. Ale to tylko wiem z opowiadań mamy.
1: Na tą akademię ku czci jakby Stefana, tak?
2: Tak. Zobaczę, nie, tylko zobaczę kiedy. Tak, w 1934.
1: Stanisław zmarł.
2: 98 rocznik, więc miał 36 lat, jak umarł.
1: Jak to było przez te wszystkie lata? Ktokolwiek się interesował?
2: To znaczy, ja jestem z Wilna. Myśmy przyjechali z Wilna w 1946 roku. No, ponieważ grób jest rodzinny, bo tam są dziadkowie pochowani, Stefan, Stanisław, ciotka. Potem jeszcze reszta rodziny była chowana, no więc myśmy ten grób no, opiekowali się cały czas. Z tym, że w 1947 i 1948 roku to stała jeszcze tam warta wojskowa. Potem w nocy z 1951 roku, w nocy ostatniego października na 1 listopada, w nocy ktoś stuka do naszych drzwi. Więc ojciec otworzył, przyszedł pan, który powiedział, że on jest tym, który robił pomnik. Stawiali pomnik, który zaprojektował Konopko, to był znany rzeźbiarz. I nie wiem, czy pani wie, że Kościół Święty Matki Boskiej Zwycięskiej jest też postawiony z okazji cudu nad Wisłą i też projektował Konopko. I że wezwało go Służba Bezpieczeństwa i kazała mu zniszczyć. To znaczy, jak jest cokół tak, to kazała skuć tam świętej pamięci kapitan Stefan Pogonowski, który zginął w obronie przed nawałą bolszewicką. Kazali to skuć i na to nałożyć z takiego szarego jakiegoś marmuru świętej pamięci kapitan Stefan Pogonowski, a z wejścia na poziomej tej płyty, gdzie jest wejście do piwnicy, z kuli czterowiersz, który napisał Makuszyński. I on powiedział, że ten tos w tej płaskiej tablicy tego musiał skuć, dlatego że to było widać. Natomiast powiedział, nie miał sumienia zniszczyć tego napisu. I rzeczywiście, jak przyszła, że tak powiem, odwilż, to się bardzo nachodziłam, żeby to zdjęli, bo ja się bałam to zdjąć, bo nie problem odbić, tylko ja mówię, a jeżeli on jest wam pozniszczony, to ja tego nie odbuduję, przecież na to nie będzie stać. No ale jakoś szukając prywatnych dojść do stoi owsianego, wreszcie wydębiłam, że zdjęli ten marmur. Zostało to, jak było na początku. Co prawda przyszły dwie panie z Urzędu Miasta sprawdzić, czy to jest zdjęte i mówią do mnie, no ale proszę nie liczyć na to, że my będziemy tu jakieś kwiatki sadzić. Na to nie mamy pieniędzy. Ja mówię, przecież ja o to nie prosiłam. Jak panie widzą, kwiatki rosną, wszystko jest zrobione, wszystko jest porządkowane, więc nie ma potrzeby do tego, żeby Urząd Miasta to zrobił. Co prawda nic mi się nie stało, jakby posadzili kwiatek. W pewnym momencie w czasie do jakiegoś 80, właśnie 9 roku chyba, już nie bardzo dokładnie pamiętam, to stała warta harcerska. Harcerze ze szkoły, do której on chodził. A jak przyszła odwilż, to już nikt nie stoi. Teraz nikt nie stoi. Pies kulawą nogą.
3: Te warty, które były zaraz po wojnie, o których mu pani mówiła, to kto te warty trzymał?
2: Wojsko. Dwa lata było wojsko. No, że żołnierz. Po wojnie stali, no, naturalnie, z tym, że nie połapali się, co jest pod spodem, tylko było świętej pamięci kapitan Stefan Pogorowski, no więc przy żołnierzu stali. No a potem harcerze, jak już teraz, to już pies kulawą nogą nie stoi. Tylko przychodzą ci tacy jacyś panowie, którzy działają w związku, bo jest zawsze na wszystkich świętych stoi tabliczka bohaterom 20 roku. Tam. Także do tej pory nie było zainteresowania. Dopiero się ruszyło, jak ten mecenas Paduszyński zaczął starać się o ten drugi pomnik.
3: No właśnie, bo pierwszy to jest ten nagrobny, tak?
2: Ten jest nagrobny projektu Konopki. Dwa razy był okradziony, ma nie miał szczęścia. Przed wojną był okradziony, po wojnie był okradziony dwa razy. No ale teraz już jest na razie w porządku, ale tam już te elementy, które okradli, to jest nalepka, że to jest plastik, bo to był z brązu. No więc figura jest z brązu. Usiłowali kiedyś figurę ukraść, ale podkiłowywali, ale ona jest na śrubach w ten cokół i nie dali rady. Więc tylko były wiórki. Natomiast ostatnie kradzież to były skrzydła husarza i był, tam jest płaskorzeźba, tak jak ten obraz, tutaj to zdjęcie i tą płaskorzeźbę wyłamali, ale ponieważ tam ja stale utrzymywałam kogoś, kto pilnował tego grobu, dbał o niego, więc ja dostałam natychmiast informację, że został ukradziony i policja się tym zainteresowała. Ale taki zbieg okoliczności. Ktoś ich spłoszył, jak wyrywali tą płaskorzeźbę. Rzucili gdzieś w kąt, a przyjechała na cmentarz wnuczka Konopki. I szła przez cmentarz i zobaczyła, on był tak zwinięty, leżący na tego. I ona to podniosła i zaniosła do kancelarii cmentarza. No i potem to zostało przejęte i ja nie wiem, co się z tym stało. Uczciwie mówię, że nie wiem. To znaczy, bo ja chciałam to sama wyprostować, ale to była bardzo wysoka kwota, żeby to wyprostować. Więc dorobiono tą płaskorzeźbę z plastiku, ale to widać, że to nie jest brąz. A tamto oryginał nie wiem, gdzie jest, bo to się wszystko działo, to wtedy już mój mąż był ciężko chory, ja w ogóle nie wychodziłam, także już do tego nie doszłam.
4: Wszystko, co pani wie o Stefanie, o Stanisławie, to od mamy, tak?
2: No tak, od mamy i od ciotki. W Łodzi nikt nie wiedział nic. Powiem pani, że ja już, no znaczy wiedzą moje przyjaciółki, koleżanki, ale młodzież to nawet nie interesuje. Bardzo zainteresowani są moi wnukowie. Pilnują wszystkiego, przychodzą, patrzą, no pilnują i zachowały się listy, dwa listy Stefana do rodziców, gdzie on pisze, że Stasia spotkałem, a tutaj nie mam nic takiego. Nie mam nic takiego. Tu wziąłem takie wydawnictwo Jerzego Pogonowskiego, bo a przed tron ich powiódł boski, jasny rycerz Pogonowski, to jest Makuszyński. Tu jest cały jego wiersz.
4: Chciałam właśnie zapytać o te relacje braci. Co pani o nich wie? Czy no jeden młodszy, drugi starszy.
2: Starszy poszedł, był najpierw w Wojsku Carskim, potem był w szkole. On był dwa razy w Wilnie. Raz był w jakimś przeszkoleniu, potem go wzięli do carskiej armii. On z tej carskiej armii wyszedł i jeszcze raz był w Wilnie w szkole, szkole podchorąży, którą skończył. No i on szedł. Jego idolami był Haller, generał Haller i Żeligowski. Natomiast Stanisław, jak miał 16 lat, uciekł z domu do Piłsudskiego. I on szedł z Piłsudskim. Jeden kochał Piłsudskiego, drugi kochał Żeligowskiego. I doszło kiedyś podobno też, tak moja mama mówiła. Bo wszystko, co ja wiem, przecież moja mama miała 12 lat, jak umarł Stefan. I się tak się pokłócili, który jest ważniejszy, który jest lepszy, że się mało nie postrzelali. Żeby nie babcia przyszła do domu, to nie wiadomo, czy by, no pewnie by nie zrobili, ale już stali prawie, że z pistoletami w ręku. I tak szli do końca. Ja słyszałam również, ale nigdzie nie ma potwierdzenia w żadnych dokumentach, bo już i ściągałam dokumenty z archiwum wojska w Rembertowie. Mnie zupełnie zastrzeliło, jak w czasach komuny napisałam do nich, a oni mi przysłali odbitki wszystkich rozkazów, życiorysy, ankiety. Wszystko mi przysłali odbitki. No wzięli jak cygan za matkę, to wiadomo, ale ja potrzebowałam tych dokumentów, bo była wydawana księga kawalerów orderu Virtuti Militari. I ja podawałam i chciałam wiedzieć numer, bo niestety tu numeru nie można odczytać, nie wiem dlaczego. Także to było, ale nigdzie tak z tym się nie spotkałam, ale moja mama mówiła, że on był w Badasie Kartuski, ale jakiś okres czasu. Ale czy to prawda, czy nie, nie umiem do tego dojść. To może ktoś, kto ma jakieś duże możliwości, czy potrafi. Może gdzieś są dokumenty, ale ja tego nie widziałam.
4: Mama jak opowiada o Stanisławie albo właśnie o Stefanie, czy jak opowiadała, tak, to ona w ogóle nie miała jakiś taki dobry kontakt ze starszymi braćmi?
2: Moja mama była 908 rocznik. to oni już ich nie było w domu.
4: Prawie. Oni właściwie całe życie na wojnie, tak?
2: Oni całe życie na wojnie. No, no pewno w 8 roku to jeszcze byli, bo Stefan miał 12 lat, no to jeszcze, a Stanisław 10. Ale jak moja mama zrobiła się, że tak powiem, dziewczynką taką, która już coś pojmowała, no to...
3: Ich już nie było.
2: To już ich nie było. No.
4: Powiedziała mi pani Zosiu, że Stefan był drobniutki bardzo, tak?
2: No, no tak. Mama mówiła, że był bardzo niski. Rzeczywiście, no moja mama nie była niska, ale tutaj ta jedna ciotka, ta bez kapelusza, to też była bardzo malutka. Babcię ja pamiętam jak przez mgłę. Ja babcię widziałam w 1939 roku, to ja miałam 4 latka. To ja babcię pamiętam, mnie się wydawało, że babcia jest malutka. W moich wspomnieniach, bo wtedy to w ogóle nie myślałam o takich rzeczach. Ale mam bardzo dobre wspomnienia o mojej babci.
4: Stanisław, jak umierał, to...
2: W łódzkim szpitalu wojskowym. On, to było, działo się wszystko w Poznaniu. Czy tam został zdemobilizowany, nie mam pojęcia. Ale był dłuższy czas w Poznaniu, a umierał tu w tym wojskowym. I mama i ciotka były w żałobie już po tej swojej siostrze, tej w tym kapeluszu. I zdejmowały żałoby, jak chodziły do niego, do szpitala, żeby nie powiedziały mu, że Maria nie żyje. To, znaczy wiedziałam, co zrobili, wiedziałam, że zginęli. No naturalnie, że wszystko było, o wszystkim się wiedziało. Jeszcze takie zbiegi okoliczności na świecie są dziwne. Jak Stefan był w Wilnie, w tym wojskowej tej
3: szkole,
2: to poznał brata mojego ojca i bywał w domu mojego stryjka. Ale mój ojciec go nie znał. Taki był zbieg okoliczności, że stryjek go znał i bywał u niego, bo to jak to młodzi żołnierze wojskowi, to zawsze przyjść gdzieś do kogoś na obiad, to też dobrze. Bo między moimi rodzicami jest bardzo duża była różnica wieku. Bo mama była 908, a ojciec 1885. No więc 23 lata było. Obrali się 30 listopada, powstanie listopadowe jak było. W rocznicę powstania listopadowego w Kobryniu. Była wieś Pogonowo. A w ogóle zaczęło się od tego, że mój pradziadek był bardzo bogaty. Miał wielkie majątki tam. Kutnowskim, koło Łęczycy, tam wszyscy znali Pogonowski. Pierwsza żona mu umarła, ożenił się drugi raz z margrabiną francuską, którą podobno, czy to prawda, to nie wiem, może to tylko bajka rodzinna, ale gdzieś tam wywiózł z klasztoru we Francji. No i nazywała się margrabina von Pradel de Palmart. No i mieszkał tutaj z dziećmi z nią. Pradziadek bardzo młodo umarł i ona została sama, nie umiejąc mówić po polsku, jako że kiedyś arystokracja, szlachta, wszyscy mówili po francusku. Nie miała problemu, a tymi wszystkimi pracownikami w majątku to rządził dziadek. I oni ją tak urządzili, że jak dziadek miał, znaczy pradziadek, jak jego syn miał 16 lat, to nie było ani majątku, ani niczego. I stryjek pojechał, znaczy dziadek mój, bo tych dziadków za dużo, Ryszard pojechał i pracował jako właśnie taki rządca jakiegoś majątku dziadków znajomych. I tam gdzieś to było koło Domaniewa, czy on tam, oni mówili mi, że tam w przekazach, że tak powiem, ludzi tam mieszkających, że tam miał jakiś mająteczek. Ale ja nigdy o tym nie słyszałam. Tam się urodził Stefan w Domaniewie. To tak to mniej więcej wyglądało.
0: O braciach Pogonowskich opowiadała ich siostrzenica Zofia Jakubowicz, która zmarła we wrześniu ubiegłego roku, a już za chwilę będziemy opowiadać o Janie Kowalewskim.

0: A o kolejnej wybitnej postaci Bitwy Warszawskiej opowie historyk Konrad Czernielewski.
1: Jan Kowalewski o nim mówimy, łodzianin, absolwent tej szkoły kupiectwa zgromadzenia, w tej chwili jest to lektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Postać bardzo ciekawa, niesamowita wręcz powiem, pokazuje jego działalność szerzej. Nie tylko rok 1920, kiedy Jan Kowalewski złamał szyfry sowieckie, bolszewickie, a to praktycznie czasami jest połowa zwycięstwa, bo złamanie szyfrów, jak się wie, co przeciwnik zamierza, to jest bardzo istotne, ważne. Każdy dowódca chce mieć rozeznanie. Kowalewski to był umysł niesamowicie ścisły. Nawet w aktach Centralnego Archiwum Wojskowego jest pismo misji francuskiej, żeby jakoś się z nim skontaktować, bo słyszeli o tym złamaniu szyfrów, a to wiadomo, to jest często połowa sukcesu. Jak dowódca wie, co zrobić, przecież podkreślał jego rolę chociażby Piłsudski w czasie ofensywy na Kijów, gdzie pewien dowódca armii sowieckiej krzyczał, gdzie są moje dywizje, gdzie moje dywizje. A w ogóle, co ciekawe, jak Kowalewski swojego kolegę, który miał ślub siostry, zastępował, zwrócił uwagę, że są te depesze zaszyfrowane. No i wie pani, w depeszy wojskowej no, powtarzają się nazwy jednostek. Pułk, dywizja, korpus. No a tak się zdarza, że w języku rosyjskim słowo dywizja ma 3 litery I. No i on metodą prawdopodobieństwa, posłużyło mu to kilka grzebieni, że wyłamywał ząbki, złamał. Jak już złamał, no to już poszło. Zresztą potem go wspomagali inni koledzy, także i matematycy. Przecież Polska Szkoła Matematyczna była bardzo dobra, potem też zaowocowało przecież Enigmą przecież w 1932 roku. I Kowalewski działał aktywnie w tym biurze szyfrów. Zresztą pułkownik Pełczyński to jeden z najdłużej kierujących polskim wywiadem przed wojną. Potem również w Armii Krajowej, przecież Powstanie Warszawskie Pełczyński, potem generał. Powiedział, że właściwie to Kowalewski był twórcą polskiego radiowywiadu. No ale wojna się skończyła, rozejmy w 20 roku, w październiku, potem traktat ryski, ale w 21 roku wybucha III Powstanie Śląskie i tam nasz Kowalewski jest szefem wywiadu tego powstania. Siedzimy zresztą obok zdjęcia właśnie wykonanego na Śląsku, ten pan w takim kapeluszu to właśnie Jan Kowalewski. Kowalewski, kiedy w 21 roku skończyło się powstanie, gdzie się bardzo zasłużył, świetne są jego raporty, jak się czyta, to facet, to nie jest tylko szyfrant, to jest facet, który myśli, czyli on analizuje, co wróg, co Niemcy będą robili. Potem go kierują, proszę Państwa, do Japonii, żeby tam szkolił japońskich wywiadowców. Japończycy no niestety nie są tutaj zdolni za bardzo. Tu trzeba też na ich usłyszenie powiedzieć, że teraz ludność się wymieszała, teraz zobaczenie Murzyna w Łodzi to nie jest sensacją. Kiedyś było nawet Japończyka. Japończyk miał taką fizjonomię, że trudno, żeby on Europejczyka udawał. Bardzo znali kiepsko języki obce, to Kowalewski to wypominał. Pomaga mi rozszyfrować szyfry rosyjskie, no bo Japonia i Polska łączyły ten wspólny wróg, Związek Radziecki. Potem wysłano go jeszcze do École Supérieure de Guerre w Paryżu, żeby nabył zdolności wojskowe. A potem był attaché wojskowy najpierw w Moskwie, a potem w Bukareszcie. W Moskwie, Państwo zobaczą kopię munduru, który zamówiliśmy, z naramnikami 74. Pułk Piechoty, dlatego że każdy oficer, żeby awansować wyżej, powinien trochę dowodzić jednostką wojską, dowodził batalionem po prostu. Bo czasami się spotyka w niektórych opracowaniach, że był w 28. Pułku Strzelców Konieckich, tam Szymuckim. Tylko on był na garnuszku pułku. Nigdzie w dokumentach nie ma to, że to jest oficer wywiadu, to jest tajne. Tylko przełożeni wiedzą. On ma w księdze tak, przydział, że tak powiem, zaopatrzeniowy, czyli pensja, uposażenie 28. Pułk Piechoty w Łodzi, natomiast w rubryce przynależność sztab główny Wojska Polskie, wcześniej generalny do 28. roku. To jest taki kamuflaż, wiedzą jego przełożeni. Jako attaché wojskowy był niesamowity w Moskwie, do tego stopnia, że go za persona non grata musieli uznać Rosjanie, bo na przykład jechał na manewry Armii Czerwonej, właśnie RKK, Roboczo-Krystiańska Krasnaja Armia, Roboczo-Chłopska Armia Czerwona, w skrócie Armia Czerwona, i on nie musiał mieć aparatu, on potem rysował sprzęt z pamięci. I on umiał, czytałem jego raporty, bo zachowały się, on miał umysł analityczny i Rosjanie się tego bali. No wyjechał i objął Bukareszt. To była ważna placówka, zresztą zaprzyjaźnił się z królem Rumunii ówczesnym, bo on był człowiekiem kontaktowym bardzo, a Rumunia była bardzo ważna jako sojusznik. Tylko niestety, Polska miała sojusznika Węgry, a Węgry i Rumunia to były kraje wrogie. I tutaj trudno było. No, w latach wojny został szefem placówki w Lizbonie i to mu niektórzy zarzucają, bo Kowalewski miał plan, żeby wyrwać aliantów osi z tego sojuszu, żeby na stronę aliantów przeszły takie państwa jak właśnie Węgry, Rumunia, Włochy szczególnie. Te trzy najbardziej. To był trochę pan nierealny, on już w 40 roku próbował, potem za zgodą, no ale Rosjanie wiedzieli, że co się dzieje. Już podobno w Teheranie Stalin prosił Churchilla, żeby tego cholernego Polaka wywalić z Lizbony, bo w Lizbonie urzędował. Lizbona to był takie centrum szpiegów. Zurych, bliżej Stanów Zjednoczonych, Hawana na Kubie. Tam się szpiedzy spotykali z różnych krajów. Tam nawet NKWD rozmawiało z Gestapo, nie ukrywajmy tego, czy z SD. Wywiad trochę inaczej patrzy na to. Stalin naciskał na Churchilla, a po prostu Amerykanie i szczególnie potrzebowali Rosjan potem na Dalekim Wschodzie, przykład Japonii. No ta sprawa polska była niejako przegrana. Zmuszono go do wyjazdu. Wrócił na Wyspy Brytyjskie. Tam jeszcze pracował, przygotowywał do operacji Overlord, nawiązał te kontakty z środowiskami polonijnymi we Francji i także z tymi oficerami, którzy ukrywali się we Francji. Francuski Résistance. Na po wojnie oczywiście został. Do końca życia był aktywny, bo taką ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że złamał szyfry Trauguta z 1963 roku, z powstania styczniowego, bo się w tym bawił. Napisał wstęp do takiej pracy Krywickiego, byłem agentem Stalina, to był rezydent wywiadu sowieckiego na Zachodzie, który nie wrócił do Moskwy, nie chciał, został na Zachodzie. Przed wojną wydał taką książkę. Polskie wydanie wypadała Paryska Kultura w 1964 roku. My ją pokażemy zresztą. Tam nasz bohater Kowalski napisał wstęp. A Krywicki temu udowadnia, że to nie jest prawdą, że Stalin dopiero się dogadał w 1939 roku z Hitlerem. On już dążył do zbliżenia niemiecko-sowieckiego już po 1934 roku, 1935. Sądował już po prostu. I to Krywicki zdradził. No oczywiście w 1941 roku w Waszyngtonie Krywickiego spotkała kara. Oddział zagraniczny NKWD po prostu zamknął mu usta na zawsze. Także no, Stalin umiał czekać. Rok wcześniej przecież swego rywala Trockiego załatwił i to tak było. Także jest to postać niesamowicie ciekawa, nie tylko właśnie te szyfry wojny, ale w ogóle i cała jego działalność od powiedzmy I wojny światowej, bo on już z wywiadem właściwie się związał, jak był u Żeligowskiego. Tam w korpusach, już tam był, pracował w wywiadzie, no bo to był zanimityczny. To nie był facet, który musiał strzelać czy coś, ale był więcej wart niż nie jeden James Bond. Dlatego, że ten jego umysł, ta jego głowa była wielce warta. No tak, zapraszamy na wystawę. Na wystawie będzie szereg atrakcji. Wprawdzie niektóre będą trochę później, bo będziemy mieli enigmę typu K, bo chcemy pokazać również naszych kryptografów, matematyków sławnych. Także ona pokazuje w ogóle rolę, jak powiedziałem, wywiadu. Będziecie mogli Państwo poznać się ze strukturą wywiadu. Na przełomie lat 20-30 Pełczyńska ustalił strukturę dwójki. Dlaczego dwójki? No bo tak się przyjęło, że drugi oddział to jest właśnie wywiad i kontrwywiad. I powulanie się mówiło o dwójka, dwójkarze po prostu. Zresztą podobno jak we Francji, trochę na wzór francuski, to jest biuro francuskie. Też wywiad. A wywiad polski w ogóle, nie tylko zresztą ten wojskowy, uchodził za jeden z najlepszych. Na przykład FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze Amerykańskie, Stanów Zjednoczonych uważało, że polska policja państwowa, bo przed wojną była policja państwowa, jest jedną z najlepszych na świecie. Zwłaszcza w zwalczaniu dywersji komunistycznej. Dlatego, że Rosjanie ten rok 21 przełknęli z bólem, ale szykowali się do rewanżu. W 23 roku założyli już na przykład organizację Zakordot. Taką organizację dywersyjną, która miała działać poza granicami Związku Sowieckiego, no bo ta idea rewolucji od Uralu po Atlantyk, no tam w tych głowach bolszewickich tkliła. Nie tylko Trockiego, ale także Stalina. Ja może na koniec, panie redaktor, powiem taką anegdotkę o Stalinie w Poczdamie. To był rok 1935 w Poczdamie. Avery Harriman, dyplomata amerykański, podchodzi do Stalina, Stalin sobie zapalał fajkę i mówi, no to wyście takie zwycięstwo, tyle ofiar, straciliście żołnierzy, ale jesteście w Berlinie. A Stalin tak się uśmiechnął, nie, co taki wielkiego, car Aleksander to w Paryżu. To świadczy, że to ideologia ideologią, a był to imperializm po prostu. Zresztą może Państwu nie znane nazwisko profesora Kucharzewskiego, on przed wojną napisał tą książkę Od Białego do Czerwonego Caratu. To jest prawda, powiedzmy, nie zmienia się nawet do dzisiaj.
0: Czy właśnie ze względu na tę swoją działalność nie mógł, czy też nie chciał Kowalewski wracać do Polski?
1: Jakby on wrócił, to by tak gdzieś jego życie się skończyło 10 lat wcześniej. To był człowiek, który wszyscy ci żołnierze wyklęci, Walszyc, inni, to byli mniejsi niż właśnie ten Kowalewski. Zresztą, wie pani, jak się patrzy na Kowalewskiego akta, a muszę, że ostatnie pół roku trochę przesiedziałem w CAWie, jeszcze zanim się zaczęła ta cała pandemia, to tam jest dużo dokumentów, a jego teczuszka jest cieniutka. Prawdopodobnie, podejrzewam również, rozmawiałem z profesorem Witoldem Jadą z Łódzkiej, prawdopodobnie te akta są w Moskwie. Bo w 1945 roku, jak Rosjanie zajęli Warszawę, Rembertów, tam jest archiwum wojskowe, centralne, przed wojną jeszcze było, to oni około, no gdzieś tam, ja liczę 60% zajęli, trochę nam zwrócili, ale gdzieś jeszcze około 40% tych akt polskich jest w Moskwie. Także oni to, Rosjanie mają jedną zaletę, nie niszczą, nie palą akt na szczęście, tak samo jak te zbrodnie katyńskie przechowali przecież. To był człowiek dla nich groźny. Nam się nie wydaje, jak to taki jeden człowiek może zaszkodzić działaniu. No bo znając, powiem taki przykład, Rosjanie mieli też bardzo dobry wywiad. Przecież Kim Philby chociażby, agent ich KGB, oficer KGB, generał potem, Anglik. Przecież oni na przykład wiedzieli, takim punktem zwrotnym II wojny światowej, to się najczęściej mówi Stalingrad. To nie jest prawdą. Łuk Kurski. Największa bitwa pancernych wojsk pancernych, Łuk Kurski. Ale Rosjanie znali wszystkie zamiary choćby Manstein'a, bo dzięki swemu agentowi, Anglikowi, zdrajcy, który działał w Bletchley Park, tam gdzie mieli Enigmę, rozszyfrowali, on im po prostu przekazał, co Niemcy zamierzają. I Rosjanie wiedzieli, gdzie uderzać. Połowa, nawet więcej niż połowa zwycięstwa często, jak się zna, zamiary przeciwnika.
0: Wracając do Bitwy Warszawskiej, to w którym momencie Kowalewski jakby złamał te szyfry? Jakoś tuż przed bitwą, w trakcie, czy wcześniej?
1: Dużo wcześniej, droga pani. On je złamał już w sierpniu 19 roku. W sierpniu, w czasie tego dyżuru, jak zastępował swojego kolegę z tymi grzebieniami. Ten miał wesele. Oczywiście Polacy korzystali z tego dość umiarkowanie, żeby Rosjanie się nie zorientowali, że oni wszystko wiedzą. Jeden z polskich dowódców powiedział, właściwie to my wszystko wiedzieliśmy o ich nastrojach, o ich kłopotach, ich kłopotach z aprowizacją, o błędach, o kłótniach między nimi. Napoleon Bonaparte mawiał tak, że wojny nie wygrywa lepszy dowódca, tylko który popełnił mniej błędów i miał szczęście jeszcze. Jakie było szczęście polskie? Otóż Kamieniew, który potem Stalin go zlikwidował, naczelny dowódca wojsk sowieckich wtedy, bolszewickich, nakazał, bo Polska to koło front zachodni Tuchaczewskiej i południowo zachodni Jegorowa. Ale komisarzem Jegorowa był taki Józef Wissarionowy Stali. Mieli ambicje cholerne. Oni mieli oddać Budionnego 1 Armię i 12 Armię Tuchaczewskiemu. Nie oddali. Mieli iść na Lublin, ale poszli na Lwów. I powstała taka luka, którą Polacy zauważyli, no wywiad wiedział. No i w to weszło to uderzenie wyprzedzające. Także Polacy powstrzymali 15 sierpnia konuderzenie, no to jest zasługa tych, no chociażby Łodzian, 10 Dywizji Piechoty Żeligowskiego i 28 Pułku w szczególności Strzelców Kaniowskich, również i wywiadu, bo oni wiedzieli, że jest luka, którą można wejść i od Tuchaczewskiego uderzyć od tyłu. A tutaj jest różnica Lwów-Lublin. Także ta luka była. No wykorzystali po prostu błąd, manewr przeciwnika. Co ciekawe, tak naprawdę punktem zwrotnym nie jest 15 sierpnia, tylko 16 sierpnia, to konuderzenie. No ale to było tak wygodne, 15 sierpnia, święto Matki Boskiej Zielnej, niebostowienie na świecie Marii Panny. Stroński to nazwał cudem nad Wisłą, to podchwycił w parlamencie Witos, no bo taki kiepski dowódca jak Piłsudski, no to od tą wojnę jako cud nas uratował. Te animozje polityczne, jak to w Polsce wychodziły. No, są spory, kto był zwycięzcą, czy Rozwadowski, czy Piłsudski, czy Sikorski, nawet Weiganda, ale Weiganda raczej chciał wojnę partyzancką, co było zupełnie porozumieniem. Ja mówię tak zawsze, że rzeczywiście Rozwadowski jako szef sztabu to wszystko opracował, wygładził, ale gdyby przegrali, to nie Rozwadowskiego głowa by poleciała, tylko Piłsudskiego, bo Piłsudski był

0: bo pierwsze właśnie starcia polsko-bolszewickie to były polsko-polskie. Polacy z tej zachodniej dywizji strzelców, tam był ten warszawski pułk rewolucyjny, kiedyś świętowany, no to byli już ludzie, którzy marzyli o rewolucji, tylko ja też bym nie był taki surowy w osądach, bo wtedy się wydawało tym ludziom, że to będzie wspólnota braterska, to wszystko tak, a to...
1: Dobrze brzmiało.
0: To jest tak, że Rosjanie mieli dobrą propagandę, nawet Amerykanie, dziennikarze się nabierali, tylko Amerykanie nie widzieli, że nawet pokojówka w hotelu moskiewskim czy w Leningradzie to jest pracownica NKWD. Niższego etatu, ale pracownica.
2: Na koniec możemy powiedzieć o Kowalewskim, że w zasadzie on stworzył czy rozwinął polską szkołę kryptologów.
0: Pewno się tak, choć no nie jedyny, bo potem on, że tak powiem, poszedł w innym kierunku. Attaché, bo attaché to naprawdę, wyjaśnię może to słowo attaché. Attaché to jest w ogóle zwykły urzędnik, ale attaché wojskowy, lotniczy, morski, bo i tacy są, to jest człowiek bardzo odpowiedzialny. To jest właśnie człowiek, który ma immunitet dyplomatyczny, ale jest właśnie szefem wywiadu na ten kraj. On jeździ, zbiera informacje, ma swoich agentów, informatorów. No ma to o tyle dobre dla siebie, że jego nie można aresztować, to będzie nie wsadzić, tylko proszą, żeby sobie pan pojechał od nas, persona non grata. To była jego rola. Natomiast tu byli inni, jak właśnie Rejewski, Różycki, czy inni, no taki Graliński, Łodziani, absolwent jedynki. Tylko na wystawie będzie pokazany, no niestety za to w 1942 roku na Morzu Śródziemnym katastrofa morska. I oni pracowali. Kowalewski był już trochę w innym roli, ale on na przykład właśnie stworzył radiowywiad. On był tym, ile na przykład może na podsłuchu radiostacji. Attaché wojskowy też musi czytać prasę, bo czasem się znajdzie jakiś artykuł, z którego się coś wyciąga wnioski. Bo to praca wywiadu to nie jest tak w filmach Jamesa Bonda, strzelanina. Zresztą Ian Fleming stworzył też facet od wywiadu. Też dawny oficer wywiadu brytyjskiego, Intelligence Service. I to jest taki no, film. No, film musi być tak atrakcyjny. A tak naprawdę to taka żmudna praca, gdzie człowiek myśli, rozmyśla, tylko mówił, główkuje cały czas. Musi też udawać kogoś innego, bo zresztą wie pani, attaché jest oficjalnie, wszyscy wiedzą de facto, kim on jest. Oczywiście, jak jest kraj zaprzyjaźniony, to jest inaczej. Powiedział Wellington, każdy chce wiedzieć, co jest za tym wzgórzem. Chce wiedzieć po prostu, taka ciekawość.
2: O wybitnej postaci związanej z Bitwą Warszawską, Janie Kowalewskim, opowiadał historyk Konrad Czernielewski, a za chwilę jeszcze jedna postać związana z Bitwą Warszawską. Za chwilę będziemy mówić o Aleksandrze Napiórkowskim.

0: przed nami ponownie Konrad Czernielewski, który tym razem opowie nam o Aleksandrze Napiórkowskim.
1: On poległ w 20 roku w Bitwie Warszawskiej, szczegóły to za chwilę, ale on nie musiał iść na wojnę, dlatego że Napiórkowski był posłem Sejmu Ustawodawczego, ale 5 posłów tegoż Sejmu, pierwszego Sejmu Odrzuconej Rzeczypospolitej uznało, że najważniejszym obowiązkiem jest bronić ojczyzny z karabinem w ręku. Napiórkowski nie jest złodzianinem, ale przez 3 lata swojego życia związał się z naszym miastem, mieszkał tu, brał udział w rozbrajaniu Niemców. Urodził się, proszę Państwa, w roku 1890, a więc niewiele lat przeżył na tym świecie, zaledwie 30. Jak wybucha I wojna światowa, on jako socjalista wstępuje do pierwszej kompanii kadrowej, zostaje żołnierzem tej słynnej, co to ta piosenka, raduje się serce, raduje się dusza, pierwsza kompania na wojenkę rusza. I potem był w Legionach i to ciekawie, był kawalerzystą, był beliniakiem w tym pierwszym pułku ułanu Beliny, Władysława Beliny Prażmowskiego. I to był dzielny żołnierz. Nie pogodził się z faktem tym, że musieli składać przysięgę na wierność cesarzowi Niemiec i Austro-Węgier. Napiórkowski był w Szczypiolnie, tam był uwięziony. Tutaj taka ciekawostka może dla Państwa. Starsi słuchacze to pamiętają, że się mówiło o Szczypiolniaku jako o grze w piłkę ręczną. Otóż oni grali w Szczypiolnie właśnie w piłkę ręczną, tylko na sposób niemiecki, nie 7-7, tylko 11-11. No po prostu, żeby nie zdziadzić w obozie. Niemcy na to pozwalali i stąd potem nazwa Szczypiolniak. Jak powiedziałem, uciekł, został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i działał w Łodzi. Brał udział w akcji rozbrajania Niemców, zasłużony. Potem wybucha wojna polsko-bolszewicka. Nasz bohater zgłasza się do wojska, tak jak mówię na wstępie, chce walczyć. Początkowo dostał przydział do swojego macierzystego pułku, z tym, że pierwszy pułk ułanów Beliny nosił nawet wtedy pierwszy pułk szwolżerów. Chodzi o to, żeby pogodzić tradycję 2 pułków pierwszych ułanów, i tych legionowych, i tych krechowieckich. No po prostu żaden pułk nie chce oddać 1, to więc Piłsudski podobno za radą Wieniawy Długorzowskiego zdecydował, że ten nowy pułk będzie szwolżerowie. No tradycja Samosiera, Kozietulski. Ale w końcu dostał przydział do 108 pułku ułanów. 108, tutaj wyjaśnię słuchaczom, to znaczy, że to był pułk budowany na bazie 8 pułku ułanów w Krakowie imienia Józefa Poniatowskiego, nie imienia księcia, tylko Józefa Poniatowskiego. O, taka fantazja kawaleryjska. Był rotmistrzem, czyli odpowiednik stopnia kapitana w piechocie. W czasie bitwy warszawskiej prowadził szarże swojego oddziału, swojego szwadronu pod Ciechanowem na wojska rosyjskie. Został ciężko ranny, zmarł w Modlinie, został pochowany. Z chwilą się, kiedy dowiedziano, że to była popularna postać, bo on był tak działaczem PPS-u bardzo znanym. Wydawał takie pismo Łodzianin, to był taki miesięcznik, to nie była gazeta, to był miesięcznik teoretyczny. To był człowiek zresztą odczytany, ciekawy, świata. No i sprowadzenie go zwłoki, była to wielka feta. Parę dni po jego tym pierwszym żyła żona jego, była na pogrzebie, do końca życia swego została wierna jemu. Aczkolwiek, kiedy po wojnie, II wojnie światowej, zacierano te ślady, na szczęście pomnika bardzo pięknego autorstwa od Warszawa Czaplińskiego nie zniszczono, na szczęście. Może dlatego, że tam był, jak Państwo pójdą na stary cmentarz, jest taka alejka, tam leży między innymi Pogonowski, leży właśnie, inni leżą, leży właśnie na rogu. Napiórkowski był symbol PPS-u, no to może trochę nie wypadało, ten taki młot z napisem PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Niemniej żona miała kłopoty, nawet ją z pracy zwolniono, była nauczycielką. Najważniejszy obowiązek nie politykować, a właśnie pójść na wojnę razem ze swoimi towarzyszami.
0: Zostawił też dziecko, prawda? Bo z tego co pamiętam, jego żona była w ciąży, ta córka nigdy go nie zobaczyła.
1: Tak, to jest ta tragedia wielu ludzi. On był świeżo opieczonym małżonkiem. Właściwie jak poszedł na wojnę, to oni chyba byli niecały rok małżeństwem byli. No takie były wtedy losy. Nie tylko jego, ale tak wielu innych. Oni to jeszcze się trochę zachowało informacji, bo przy wielu w tej alejce, gdzie on leży, spoczywa. Są tacy jak na przykład młody student Złoty, ładne nazwisko, który zginął jako ochotnik 236 pułku piechoty, to był pułk ochotniczy. Niewiele o nim wiemy, o Sobolewskim niewiele wiemy. No cóż, takie były losy, nie wszystko się zachowało. To byli młodzi ludzie. I tak Napiórkowski był wiele starszy od nich, bo to byli 23-latkowie, 25-latkowie.
0: I dokładnie 23 lata miał, gdy zginął podczas Bitwy Warszawskiej. Benedykt Grzymała-Pęczkowski był jednym z najmłodszych łódzkich legionistów, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego nagrobek znajduje się również na starym cmentarzu i w stulecie Bitwy Warszawskiej został odnowiony. W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wieczorem na Węgry poleci specjalny rządowy samolot dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Zginęło 12 osób. 11-latka wpadła do jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Upadek zamortyzowały liście. Są kolejne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi, tym razem w rejonie placu Rejmonta. W nocy w regionie miejscami opady deszczu. Temperatura spadnie do 15 stopni. Wieczorem na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma przetransportować pomoc dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mariusz Pieśniewski.
12: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili, podał premier. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul powiedziała, że decyzje o zakresie pomocy poszkodowanym zostaną podjęte na miejscu.
13: W pierwszej kolejności lekarze muszą zdecydować o tym, czy ci pacjenci są gotowi do tego, żeby je przetransportować do Polski. I w dniu jutrzejszym będą podejmowane decyzje.
12: Na razie nie wiadomo, gdzie ten samolot będzie lądował po powrocie, ale służby będą przygotowane zarówno na wariant lądowania w podrzeszowskiej Jasionce, jak i na innym lotnisku. Przygotowane są karetki i ratownicy, aby od razu z lotniska przewieźć pacjentów do szpitali. Sprawdzana jest też możliwość przyjęcia pacjentów z obrażeniami do konkretnych placówek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
10: W katastrofie zginęło 12 osób, a co najmniej 10 jest w ciężkim stanie. Służby badają okoliczności nocnego wypadku.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: 11-letnia dziewczynka wpadła do jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nieopodal Zamku Morsko. Akcję ratowniczą przeprowadzili ratownicy z Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi Michał Rysiukiewicz, prezes Jurajskiego GOPR-u, 11-latka przebywała tam na obozie biegów na orientację.
15: Dziewczynka najprawdopodobniej pomyliła drogi, poślizgnęła się w miejscu, gdzie było sporo liści, wpadła do tej dziury, upadek z około 10-12 metrów. Liście, które leżały na dnie jaskini, zamortyzowały dość mocno ten upadek, dlatego obyło się bez poważniejszych urazów, aczkolwiek poleciała śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala na dalszą diagnostykę.
10: Życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. Problemy w rejonie Placu Rejmonta i ulicy Piotrkowskiej pojawiły się już dziś, a od jutra rozpocznie się zapowiadany remont torowiska. To oznacza zmianę tras tramwajów i konieczność korzystania z komunikacji zastępczej. Więcej powie nasza reporterka Weronika Skibińska.
16: Remont obejmie m.in. rozjazdy na Placu Rejmonta. Już dzisiaj tramwaje nie mogą przejechać ulicą Piotrkowską w rejonie tego miejsca. Zmieniła się trasa kilku linii, m.in. linii 1, 2, 3, 6, 7 i 11. Był problem z dojazdem, mówi jedna z mieszkanek tego rejonu.
17: Z komunikacją był problem, ale ten pan tam z autobusu Z11 wysiadł do ludzi, mówił, gdzie mają wsiąść, tak? Że tu mają wsiąść, na przykład do Górniaka dojeżdża.
16: Dla kierowców również oznacza to problemy. Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie Placu Rejmonta i Piotrkowskiej. Trzeba liczyć się z wolniejszym przejazdem i większym ruchem na ulicach objazdowych. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Komunikacja zastępcza obejmuje autobusy zastępcze Z2 i Z11. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 19:00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W nocy w regionie miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. W poniedziałek sporo chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
20: Pięć minut po godzinie 18:00, no to zaczynamy nasze spotkanie ze sportem w ten, no, niedzielny, już taki trochę lekko nawet przez moment deszczowy, takie deszczowe niedzielne popołudnie 16 sierpnia. Tomasz Ferliński, program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem, no to mówimy takie pół dzień dobry, a pół już dobry wieczór, z uwagi na to, że coraz krótszy dzień nam się robi. No a dzisiaj w naszej strefie kibica przede wszystkim piłka nożna. Będą tutaj dzisiaj relacje z różnych tak naprawdę klas rozgrywkowych, od ekstraklasy, oczywiście po tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej i trzeciej ligi, ale też nie zabraknie piłki ręcznej, no i oczywiście lekkoatletyki. Dzisiaj ostatni dzień Mistrzostw Europy właśnie w tej dyscyplinie, w królowej sportu. No i wieczorem myślę, że wielkie emocje też i dla polskich kibiców będą. No to przypomnę, w zasadzie powiem, jakie emocje dzisiaj wieczorem będą nas czekać, a także powspominamy wczorajsze wieczorne medale Polaków, a w zasadzie to Polek, bo nasze panie wczoraj naprawdę dużo, dużo radości dały polskim kibicom. No to wszystko do godziny 20. Proszę zostać z Radiem Łódź w tych sportowych emocjach.

0: No to tak, krótkie momenty, no często w sporcie występują krótkie chwile dobre, a czasami złe, ale oczywiście kibice chcieliby, żeby takie chwile występowały, no były długo, nie tylko na krótko. No może tak będzie w przypadku piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy po takiej prawdziwej sinusoidzie na początku sezonu, bo w 3 kolejki zaliczyli każdy możliwy wynik, czyli wygraną, remis i porażkę, choć nie w takiej kolejności, no to teraz podejmowali na własnym obiekcie Termalikę Brukbet Nieciecza, zatem Spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Spadkowicza, który chciałby szybko powrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce, więc no rywala na pewno bardzo trudnego i ŁKS-iacy dzisiaj zwyciężyli, a przy tym pokazali się z naprawdę dobrej strony. Ale więcej powie już o tym wszystkim Piotr Andrzejczak.
1: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego bardzo dobrze spisali się dzisiaj w meczu z Termaliką Nieciecza. Od razu powiem, że wygrali to spotkanie, zainkasowali 3 punkty, ale zanim o meczu, może o tym, co działo się w minionym tygodniu i konsekwencją czego był brak Fabiana Piaseckiego w składzie na dzisiejsze spotkanie. Pojawiły się informacje, że Piasecki poprosił o urlop na żądanie i ten urlop dostał, no ale tutaj kuluarowo mówiło się, że no popadł w konflikt ze szkoleniowcem łódzkiej drużyny, Grzegorzem Szoką, i dlatego nie gra. Być może jest jakieś drugie dno w tej całej sytuacji. Być może okaże się za kilka dni, że jakieś kluby nawet z ekstraklasy będą chciały sięgnąć po Fabiana Piaseckiego. Ale tak nawiasem mówiąc, a teraz wracamy do meczu, który... No myślę, że tchnął ducha optymizmu w kibiców, którzy pojawili się dzisiaj na stadionie. Może nie w jakiejś oszałamiającej liczbie, ale no cóż, ostatnio choroby Głogów no spowodował, że no mecz ŁKS-u no nie był jakimś wielką atrakcją, ale z Termaliką Nieciecza Łodzianie zagrali naprawdę bardzo dobrze. Może za wyjątkiem pierwszego kwadransa, może 20 minut, kiedy to Termalika próbowała narzucać swoje warunki gry, ale Łodzianie przetrzymali te próby. No i nadeszła 30 minuta spotkania, dośrodkowanie z lewej strony, z rzutu rożnego, broni bramkarz Chowan, odbija piłkę po strzale z bliska, ale ta trafia do Krzysztofa Fałowskiego i Fałowski nie daje szans bramkarzowi Termaliki. Od 30 minuty zatem ŁKS-iacy prowadzą 1-0. No i kontrolują wydarzenia na boisku. Kolejna akcja, 8 minut później, zagranie ręką w polu karnym przez jednego z zawodników Termaliki. No i Karol Podliński skutecznie wykorzystuje rzut karny. Najpierw do jedenastki podchodził Artur Kraciun, ale jednak potem oddał piłkę Podlińskiemu i napastnik nie pomylił się. Bramkarz Adrian Chowan rzucił się w prawą stronę bramki, a piłka w przeciwległy róg efektownie zatrzepotała w siatce do przerwy. Zatem ŁKS-iacy prowadzą 2-0 i mają naprawdę przewagę nad Termaliką, która no, momentami nie bardzo wiedziała, co się dzieje na boisku przy Alei Unii. Druga połowa była dość wyrównana. ŁKS starał się kontrolować wydarzenia na boisku. Starał się grać umiejętnie, konsekwentnie. No i tak jak to bywa, jakiś błąd, jakaś przebitka, jakaś przelatująca piłka po godzinie gry, faulowany przez Kraciuna tuż przed prawym narożnikiem pola karnego zawodnik z Niecieczy. Do piłki podszedł Damian Hilbricht. Mocne uderzenie, nie wiem, czy ta piłka jeszcze odbiła się od głowy któregoś z zawodników w polu karnym, ale w taki dziwny sposób, taką dziwną parabolę dostała i wpada obok rąk Damiana Węglarza. Jest 2-1 dla ŁKS-u, robi się trochę nerwowo, bo goście z Małopolski chcieli za ciosem, no nawet zamknęli ŁKS na połowie, ale z minuty na minutę ŁKS-iacy jednak odsuwali. Mieli świetne okazje pod koniec spotkania, szczególnie po koronkowej akcji. Wydawało się, że już do pustej bramki trafi Karol Podliński, ale piłka akurat odbiła się od słupka i wyszła w pole. No ale to nie zmieniło jednak tej sytuacji, bo potem ŁKS znowu kontrolował to, co dzieje się na boisku. Nie pozwolił już gościom na wiele i zasłużenie dzisiaj zdobywa 3 punkty, wygrywając z Termaliką Nieciecza 2-1.
0: A to wszystko opowiadał Piotr Andrzejczak, który widział ten mecz z wysokości trybun oczywiście. Relacja, przebieg tego spotkania w zapisie relacji na żywo na radioloce.pl. Ja dodam, że obecnie trwa inny mecz 4. kolejki w Betclic pierwszej lidze. Stal Mielec prowadzi z Polonią Bytom 3-1. No a wieczorem o 19.30 Unia Skierniewice, Miedź Legnica. Zatem nieco ponad godzina do tego spotkania, kolejnego meczu Beniaminka ze Skierniewicą. Skierniewic absolutnego Beniaminka ze Skierniewic. No i ciekawe, jak tym razem podopieczni Kamila Sochy poradzą sobie w starciu z podopiecznymi Janusza Niedźwiedzia. No to się okaże wieczorem. Już teraz zapraszam na relację tekstową z tego spotkania na radioloc.pl. Przed godziną 20 w końcówce Strefy Kibica też zajrzymy jeszcze do Skierniewic na pierwszą część pierwszej połowy, tak można powiedzieć, tego spotkania. No a jeśli chodzi o sytuację w tabeli, na prowadzeniu Pogoń Grodzisk Mazowiecki 10 punktów, na drugim miejscu w tabeli na żywo Stal Mielec, która miałaby 8 punktów, jeśli wygra dzisiaj z Polonią Bytom. Później Chrobry Głogów, Polonia Warszawa i ŁKS Łódź. Ta trójka ma po 7 punktów, ale może te drużyny wyprzedzić Arka Gdynia, która ma 6 oczek na swoim koncie. No i przed sobą gdynianie mają mecz z Puszczą Niepołomice. Domowe spotkanie jutro zostanie rozegrane. Domowe dla Arki oczywiście. Arka ma w tym momencie 6 punktów. Po 6 mają też Warta Poznań, Brukbet Termalika Nieciecza i Odra Opole. 5 oczek ma 10 Pogoń Siedlce. Na 11 pozycji Miedź Legnica, która może doskoczyć do tej grupy 7-punktowej, tak ją nazywamy. Nazwijmy grupy z ŁKS-em Łódź, Miedź Legnica, która, no tak jak powiedziałem przed momentem, gra dzisiaj z Unią Skierniewice na wyjeździe. No a oprócz Miedzi po 4 punkty mają Podbeskidzie Bielsko-Biała, Polonia Bytom, która rozgrywa swoje spotkanie ze Stalą Mielec, ale przypomnę, w 54 minucie przegrywa 1-3. No i Ruch Chorzów, który zajmuje 14 miejsce, na 15 pozycji Puszcza Niepołomice. Puszcza ma 3 punkty, tyle samo co Unia Skierniewice. Te drużyny jeszcze jednak mają spotkania przed sobą. No i na samym końcu Stal Rzeszów 2 punkty i Lechia Gdańsk 1 punkt. Tak wygląda sytuacja w Betclic pierwszej lidze. A jak jest w PKO Ekstraklasie? O tym już za kilka minut w Strefie Kibica Radia Łódź.

0: 22 minuty, prawie po godzinie 18, strefa kibica w Radiu Łódź. Teraz cały czas przy piłce nożnej pozostajemy, ale będzie o piłkarskiej ekstraklasie, w której obecnie trwa jedno spotkanie. Krakowia przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1. Za moment koniec pierwszej połowy tej rywalizacji. Natomiast wczoraj odbyło się m.in. spotkanie w Łodzi, gdzie Widzew podejmował koronę Kielce. No i Widzewiacy po raz pierwszy w tym sezonie i po raz pierwszy pod wodzą Aleksandra Wukowicza przegrali u siebie, no w tym sezonie w ogóle po raz pierwszy przegrali, a o tym meczu więcej opowie teraz Michał Malinowski.
1: Można wygrać z drużyną, która jesienią zagra w fazie ligowej europejskich pucharów, czyli Jagiellonią Białystok na jej stadionie, a później przed własną publicznością zagrać niemal doskonałe 20 minut z koroną Kielce, prowadzić, by w ostatecznym rozrachunku zejść z boiska pokonanym. Okazuje się, że Widzew to potrafi, mówi trener łódzkiego zespołu Aleksander Wukowicz.
2: No niestety, zamiast krok do przodu zrobiliśmy odwrotnie. Nie tego sobie założyliśmy i tego się spodziewaliśmy, ale jakby piłka, tak? Musimy to po prostu zaakceptować. Pomimo tego, że nie jest łatwe do zaakceptowania, jeżeli chodzi o sam mecz, początek był, można powiedzieć, najlepszym fragmentem tej drużyny w tym sezonie, tych 20 kilka minut, ale to za mało, tak? Jakby to jest zdecydowanie za mało, tym bardziej, że pierwszy moment w meczu, który musiał nastąpić też przeciwnika, kończy się dwoma bramkami po stałym fragmencie, więc co prawda też żyliśmy po stałym fragmencie, więc to jest taki mecz, powiedzmy, stałych fragmentów też, to one decydowały, ale po prostu to za łatwo stracone prowadzenie w meczu skutkowało też potem momentami nerwową grą, z której też znowu początkiem drugiej połowy stworzyliśmy jedną, dwie sytuacje, ale też, że się otworzyliśmy coraz mocniej, no to korona też miała swoje, więc no, podsumowując, po prostu nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby ten mecz wygrać.
1: Świetne otwarcie meczu w wykonaniu Widzewa, zwieńczone golem w 8 minucie Steve'a Kapładiego, to były miłe, złego początki. Po dwóch bramkach Morgana Fassbendera z 22 i 26 minuty z Łodzian uszło powietrze. Brakło też może gospodarzom nieco szczęścia. Wystarczy przywołać poprzeczkę po niefortunnym zagraniu piłki przez ex-widzewiaka Marcela Pięczka, czy niesamowitą interwencję głową innego byłego zawodnika łódzkiej drużyny Mariusza Stępińskiego, który uchronił koronę przed stratą bramki po strzale Marcela Krajewskiego. Ale i korona miała swoje szanse, a po raz kolejny świetnie w bramce spisywał się Bartłomiej Drągowski. Wróćmy jeszcze na chwilę do początku meczu i spotkania sprzed tygodnia. W Białymstoku Widzew atakował Jagiellonię bardzo wysoko, ale piłkarze Dumy Podlasia radzili sobie z tym, bo, co przyznał później Wukowicz, Łodzianie popełniali błędy. Tym razem pressing, któremu musiała stawić czoła korona, był znakomity. Kielczanie długimi fragmentami nie byli w stanie opuścić własnej połowy boiska.
2: I myślę, że te faktycznie pierwsze minuty ten pressing z naszej strony był skuteczny, był udany. Na pewno analizowaliśmy ten mecz z Jagiellonią. Korona wyszła też w podobnym ustawieniu, podobnie momentami chcąc rozgrywać piłkę, więc na pewno skorzystaliśmy z tej wiedzy, z tego poprzedniego meczu, w którym powiedzmy w drugiej połowie już nie mieliśmy tego problemu. Więc podobnie też podeszliśmy na początku meczu. Ja mówię, szkoda, że to nie wystarczyło, bo początek naprawdę był bardzo dobry z bramką i z jeszcze jedną czy dwoma takimi sytuacjami, które tą bramką pachniały. Więc to jest coś, co też utrzymuje moją wiarę w ten zespół, bo jakby ten początek o tym świadczył.
1: Skoro widzewiacy potrafią grać w piłkę, to dlaczego nagle, mówiąc kolokwialnie, stanęli? Na to pytanie próbował odpowiedzieć strzelec gola Steve Kapuadi. Myślę, że nie byliśmy przede wszystkim w najlepszej formie pod względem mentalnym i myślę, że dlatego przegraliśmy. Traciliśmy głowę, byliśmy nerwowi, gubiliśmy łatwe piłki. Tak jak mówił trener, kilka dni temu mieliśmy świetny mecz na wyjeździe, a teraz po prostu się popsuliśmy. Więc to szkoda, ale teraz trzeba wziąć odpowiedzialność, wszystko przeanalizować i przygotować się jak najlepiej do następnego meczu. I tu trzeba się z Kapładim zgodzić. Czwarta kolejka już za Widzewem. Teraz trzeba myśleć o piątej. Piłkarzy Aleksandra Wukowicza czeka za tydzień wyjazdowy mecz z Beniaminkiem Ekstraklasy, Śląskiem Wrocław.
0: No i tyle od Michała Malinowskiego. W międzyczasie zakończyła się pierwsza połowa spotkania w Krakowie. Krakowia przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1. Dzisiaj wcześniej Motor Lublin wygrał z GKS-em Katowice 1-0, a wieczorem o 20:15 Górnik Zabrze podejmie jednego z Beniaminków Wisłę Kraków. Przełożone mecze Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin, a także Wisły Płock z Lechem Poznań. No i jeśli chodzi o tabelę w PKO Ekstraklasie, tutaj tak łatwo nie jest, bo no jednak nie wszystkie drużyny mają po tyle samo spotkań, choćby Górnik Zabrze ma na razie rozegrane tylko 2 mecze, ale oba wygrane i to sprawia, że górnicy są na 3. pozycji. Prowadzi Legia Warszawa 10 punktów i jeszcze bez porażki warszawianie. Podobnie ma się sprawa z Lechem Poznań, który zgromadził 7 punktów, ale w 3 meczach i też nie przegrał. No i nie przegrał, tak jak wspomniałem, Górnik Zabrze, który jako jedyny na razie może pochwalić się kompletem zwycięstw, no ale tylko 2 mecze górników, no przy 4 Legii to można powiedzieć, że aż o połowę mniej. Także tutaj jeszcze może się sporo wydarzyć, jeśli chodzi o dalsze miejsca w tabeli. Po 6 punktów mają jeszcze Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, Jagiellonia, Białystok, ale każda z tych drużyn ma 3 spotkania rozegrane. Kolejną drużyną po Legii Warszawa, która ma 4 mecze na koncie, to Widzew Łódź. No i 5 punktów na koncie, w tym momencie 8. pozycja. Za Widzewem Korona Kielce, Wisła Płock po 4 punkty. Z tymi drużynami Widzewiacy już grali i te drużyny mają też po jednym meczu rozegranym od Widzewiaków mniej, a po 4 mecze mają kolejne 2 drużyny i są to Śląsk Wrocław i Motor Lublin po 4 punkty. Po 3 punkty i 3 spotkania mają na koncie GKS Katowice, Wieczysta Kraków i w tabeli na żywo Raków Częstochowa. 4 mecze rozegrały natomiast wszystkie drużyny w strefie spadkowej. Piast Gliwice ma 3 punkty, Radomiak Radom 3, no i Krakowia Kraków jeszcze nie rozegrała, ale rozgrywa to swoje 4. spotkanie. Na razie przegrywa, więc póki co w tabeli na żywo krakowianie cały czas mają tylko 2 punkty na koncie i Krakowia to jedyna drużyna, która jeszcze w tym sezonie nie wygrała. Także tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o PKO Ekstraklasę. To my za kilka minut, nie o piłce nożnej, więc na moment zmienimy dyscyplinę, choć nawet może nie na moment, a już w ogóle w tej pierwszej naszej godzinie strefy kibica będzie troszkę innych sportów niż piłka nożna, ale oczywiście będziemy też spoglądać na to, co dzieje się w Krakowie. Oczywiście, kiedy mecz Krakowi z Rakowem Częstochowa zostanie wznowiony, a tymczasem w Mielcu Stal Mielec Polonia Bytom już 4-1, 67. minuta w tym spotkaniu.

0: W ostatnim czasie mocno przyspieszyły rajdowe Mistrzostwa Europy, bo od lipca już dzisiaj zakończona trzecia runda właśnie rajdowych Mistrzostw Europy, rajd Roma di Capitale, rajd Polski, no i teraz dzisiaj zakończony rajd Barum w Czechach. No i jeśli chodzi o te właśnie rajdy od lipca, no to można zaobserwować dużo wyższą formę łódzkiego kierowcy Mikołaja Mikołomarczyka, który początek sezonu miał, no delikatnie mówiąc, średni, żeby nie powiedzieć trochę nieudany, ale teraz forma poszła naprawdę mocno w górę. Bardzo dobra jazda w rajdzie Polski, no i bardzo dobra jazda także w rajdzie Barum, choć pełnej radości z wyniku nie ma, bo tuż za podium Mikołomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk się uplasowali. Czwarte miejsce naszej polskiej załogi. No i tak na mecie skomentował to łódzki kierowca.
1: Dojeżdżamy do mety rajdu Barum na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Jesteśmy dosłownie chwilę po power stage'u, no i oczywiście ten niedosyt sportowy występuje. Cały dzień tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii. W 2021 roku zajęliśmy tu piąte miejsce, teraz jest to miejsce czwarte. Te dwa starty odróżnia to, że tutaj realnie mieliśmy szansę na walkę o miejsce na podium. Myślę, że jechaliśmy równo, natomiast zabrakło nadal na niektórych międzyczasach, na niektórych dosłownie wybranych sekcjach odcinków specjalnych takiego tempa i równości jazdy i to by nam pozwoliło, żebyśmy stanęli na podium. Natomiast doceniam tą formę, którą budujemy od dwóch tygodni. Podium na rajdzie Polski. Teraz uważam, że nie gorszy występ na rajdzie Barum i mam nadzieję, że wykorzystamy to dobre samopoczucie już za dwa tygodnie podczas rajdu Walii.
0: No jeśli chodzi o podium, no to faktycznie Andrea Mabellini, który zajął trzecie miejsce, wyprzedził Mikołomarczyka o no niespełna półtorej sekundy. Do drugiego teamu Suninena łódzki kierowca stracił nieco ponad 9 sekund. No i do pierwszego Czecha Adama Breżika ponad 17 sekund. No to powiedzmy to pierwsze miejsce, no to już było dalej, ale trzecie, nawet drugie było oczywiście w zasięgu rąk Mikołomarczyka, o czym też mówił jego pilot Szymon Gospodarczyk.
2: Kończymy rajd Barum na najgorszym dla sportowców miejscu, bo jest to czwarte miejsce, zabrakło jednej sekundy, żeby być na podium, ale jestem dumny z naszej załogi. To był najlepszy jak do tej pory rajd Barum w naszym wykonaniu, jest to jeden z trudniejszych rajdów na świecie, także cieszę się, że do samego końca byliśmy w stanie walczyć o podium, tak naprawdę no, można było powiedzieć, że było blisko też do drugiego miejsca, także cieszę się, że tempo było utrzymane. Cztery załogi jechały bardzo szybko, no nie wszyscy dojechali też do mety, ale cieszę się, że nasze auto dojechało. Miko zrobił z siebie tak naprawdę, zrobił wszystko, co mógł. Staraliśmy się i jesteśmy zadowoleni z dnia.
0: No to tyle. Szymon Gospodarczyk, pilot Mikołaja Marczyka. Na piątej pozycji druga polska załoga Jakub Matulka, Damian Syty, więc no też tutaj Matulka utrzymuje dobrą formę, którą zaprezentował w poprzednim rajdzie, w rajdzie oczywiście Polski. No a w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu zdecydowanie Finn teamu Suninen, który ma 108 punktów. Drugi Andrea Mabellini 83 punkty. No i na trzeciej pozycji Mikołomarczyk 69 punktów, a przypomnę, że Marczyk broni tytuł rajdowego mistrza Europy. O tę obronę będzie jednak już naprawdę bardzo, bardzo trudno, choć no oczywiście dopóki jeszcze szanse są, to nie można ich łódzkiemu kierowcy odbierać. Na pewno utrzymanie miejsca w najlepszej trójce, no to też będzie spory sukces dla Marczyka i jego pilota Szymona Gospodarczyka, a do zakończenia rajdowych Mistrzostw Europy pozostały jeszcze dwie rundy. Rundy rozgrywane w Wielkiej Brytanii, a także w Portugalii. No to wszystko jeszcze w najbliższych dwóch miesiącach, bo najpierw na początku września właśnie ściganie w Wielkiej Brytanii, a później już w październiku i to pod koniec października rajd w Portugalii i zakończą się rajdowe Mistrzostwa Europy. Trzymamy kciuki, żeby Mikołaj Marczyk no jeszcze coś tutaj zdziałał w tej klasyfikacji generalnej. 1, 2, 3.

0: 21 minut do godziny 19 w strefie Kibice Radio Łódź. Teraz za gości piłka ręczna. Najpierw o towarzyskim turnieju piłkarzy ręcznych. Turniej Piotrkowianin Cup to jedna z części z przygotowań drużyny Piotrkowianina Piotrków Trybunalski do nowego sezonu w Superlidze. A o tym turnieju opowie Michał Ostafijczuk.
1: Trzecie miejsce zajęli piłkarze ręczni Piotrkowianina w dwudniowym turnieju Piotrkowianin Cup, który z udziałem czterech drużyn z Superligi rozegrany został w hali Relax. W meczu miejsce trzecie drużyna Iwo Wawry pokonała po zaciętym pojedynku Śląsk Wrocław.
2: Jesteśmy cały czas w kierunku jeszcze do przodu. Wiadomo, że trochę nam brakuje czasu do końca, ale cały czas jesteśmy jeszcze w takiej fazie przygotowań. Te mecze są takie, powiem, surowe. Jeszcze nie jest to tak dograne, jak potrzebujemy, ale wczorajszy mecz był bardzo fajny. Pierwszą minutę powalczyliśmy równy z równym z Kaliszem. Dzisiaj po tym niepotrzebnym zamieszaniu już to było takie nerwowe, ale jesteśmy cały czas w drodze. Mamy jeszcze czas wszystko jakby posprzątać.
3: Co jest do poprawy tak na chwilę obecną, najbardziej do poprawy, co trener widzi, że jeszcze nie funkcjonuje tak, jakby sobie tego życzył?
2: Na pewno obrona trochę tam, w tym środku nam to trochę brakuje, bo widać, że jak wyleciał Franki z obrony, że po prostu ci młodzi chłopacy jeszcze potrzebują trochę czasu, ale na pewno obrona i taka, powiem, może trochę więcej pewności w siebie, bo w takich etapach tego meczu robiliśmy niepotrzebnie chaosu w ataku i przeciwnik tego wykorzysta się tymi atakami, to znaczy trochę z obrony, trochę z ataku jeszcze potrzeba dopilnować.
3: Paweł Dudkowski, bohater ostatniej akcji, bohater ostatniego rzutu karnego. Nie o te karne jednak chcę zapytać, tylko o to, co udało się do tej pory zrobić. Wiadomo, twój nowy zespół, Piotrkowianin, jak oceniłbyś ten okres od pierwszego treningu do dzisiaj?
4: Od pierwszego treningu ciężko pracujemy, dwa razy dziennie i z tego, co pamiętam, to w kalendarzu jeszcze przez najbliższy tydzień będziemy trenować ciężko dwa razy dziennie, a później już będziemy częściowo schodzić z obciążeń, już będziemy jakby dopieszczać to, żeby było wszystko na tip-top w lidze, żebyśmy w pierwszym meczu byli 100% gotowi, jak to się mówi, w okresie startowym, tak, to jest potrzebne.
3: No dzisiaj ten mecz ze Śląskiem Wrocław, mecz o trzecie miejsce, ale też bardzo ważny, jeśli chodzi o sferę mentalną.
4: Tak, zgadza się. W pierwszym spotkaniu spotykamy się w moim rodzimym mieście, we Wrocławiu i będzie to dla mnie podwójnie ważny mecz, ale no tak, no w dzisiejszym meczu jednak trochę emocje wzięły górę, choć patrząc na ligę to może być jeszcze gorętszej we Wrocławiu, więc damy z siebie 100% i mam nadzieję, że to będzie bardziej z głową, że większa ilość kołowych nam dotrwa do końca meczu.
3: Pawle, jeszcze chcę Cię zapytać o to, jak komponowałeś się w zespół, jakbyś to ocenił.
4: Z chłopakami zżyłem się i mamy dobre...

0: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
1: Piotr Należyty, prezes Superligi, kolejny raz w Łodzi, no i kolejny raz okazja niebyle jaka, Super Puchary Polski, kobiet, mężczyzn. Co nas czeka w ostatni weekend sierpnia?
2: No przede wszystkim dwa spotkania sportowe na najwyższym poziomie, no bo czołowe zawodniczki, reprezentantki Polski, europejskie zawodniczki, no i fantastyczne dwa nasze męskie zespoły, których celem jest awans do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. No i patrząc to, jak te spotkania wyglądały w ostatnim sezonie, nieprawdopodobne zwroty akcji, no faworyt, który był na początku przed meczem, później przegrywał, więc jakby jest to coś, co jest nieprawdopodobne. Druga rzecz, atmosfera na różnych wydarzeniach bywam, piłkarskich, ekstraklasy, siatkówki, koszykówki. Naprawdę osoby, które tu się pojawiają po raz pierwszy na piłce ręcznej w Atlas Arenie, mówią, że to jest coś niesamowitego, jak tu jest atmosfera stworzona przez kibiców. No i trzecia część, różne wydarzenia towarzyszące, czy to strefa gastronomiczna rozbudowana w strefie Super Puchar Park, boiska do piłki ręcznej 1-1, będzie promowana biografia legendy piłki ręcznej Zygfryda Kufkty, szereg różnych wydarzeń, które jeszcze planujemy, czy też animacje, multimedia, które będą wykorzystane w trakcie tego wydarzenia. Więc mam nadzieję, jestem przekonany wręcz, że ponownie kibice wyjdą z tego wydarzenia zadowoleni. Już ponad około 5000 osób ma zapewnione bilety na to wydarzenie, więc spodziewamy się ponownie frekwencji takiej jak w zeszłym roku, około 7-8 tysięcy. Tak więc no, to jest wydarzenie, które w klubowej piłce ręcznej w Polsce jest na absolutnym topie.
1: No i dzięki tym wydarzeniom towarzyszącym też

0: Czyli nie każdy musi iść na super puchar sam, na same mecze, żeby się przyjść móc pobawić, na przykład jeśli nie chce albo nie może w tym czasie, to rozumiem, że wcześniej też tam jakieś te eventy już się zaczynają wcześniej.
1: Tak, strefa zewnętrzna Super Puchar Park znajduje się przed Atlas Areną i tam może każdy przyjść, turniej 1-1 dla dzieci, który będzie organizowany, no to będzie można zapisać dziecko, które również nie weźmie udziału w głównym wydarzeniu, bo wstęp tam jest wolny i cała ta zewnętrzna strefa również jest wolna, więc jeżeli ktoś stwierdzi, że chce się tylko pobawić, piłkę ręczną dotknąć, spróbować przed obiektem, to jak najbardziej to jest możliwe i również zapraszamy.
0: Od której godziny te atrakcje?
1: Mniej więcej koło godziny 12 będziemy otwierali. Sam turniej 1-1 będzie trochę wcześniej, chyba koło 11 jeszcze finalnej godziny nie ustaliliśmy. Będziemy o tym informować tuż przed wydarzeniem.
0: No i zdaje się, że jeszcze przy okazji też turniej drużyn młodzieżowych.
1: Super Puchar Anilana Cup i to jest coś, co jest dla nas takim flagowym w ogóle wydarzeniem tutaj, jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące Super Pucharowi Polski. W zeszłym roku ponad 1000 dziewczynek i chłopców wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Przez kilka dni rywalizowali na kilku halach w Łodzi. W tym roku tu ogromne podziękowania dla Adama Tondysa i klubu Anilana Łódź, który odpowiada za organizację tego wydarzenia. 1650 osób jest już zapisanych i cały czas dzwonią, a my już nie jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więc przyjedzie tu z całej Polski no mnóstwo dziewczynek i chłopców, tych najmłodszych grających w piłkę ręczną i oni później też i odbiorą medale czy jakieś nagrody na parkietach Atlas Areny i wezmą udział w głównym wydarzeniu i takie rzeczy, przedsięwzięcia no zostają w głowie, zostają w pamięci. Jestem przekonany, że będą też napędzały do tego, żeby ciężej trenować, przygotowywać się, a za parę lat będą to wspominali już jako przyszli reprezentantki i reprezentanci Polski.
0: No jeśli chodzi o te już mecze właściwe, jakie przewidywania?
1: W obu meczach naprawdę ciężko wyrokować, w którym kierunku to pójdzie. Akurat w żeńskiej w zeszłym roku KGHM Zagłębie Lubin zdominowało rozgrywki i było zdecydowanym faworytem. Tak, ja myślę, że w tym sezonie to naprawdę, no oba spotkania są takie, że nie wiadomo jakim wynikiem się skończą i tu absolutnie nie podpiszę się pod przewidywaniami, bo tu akurat w tej męskiej, no przewidywania przed finałem były totalnie inne niż się skończyło i wszyscy byli naprawdę zszokowani, jak te mecze się odbywały, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak te nasze zespoły będą wyglądały, szczególnie przed tymi rywalizacjami w Lidze Mistrzów, no i eliminacjach Ligi Europejskiej, które czekają nas na jesieni.
0: Tyle Piotr Należyty, prezes Superligi. Przypomnę, mecze o Super Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn już w ostatni weekend sierpnia. Mecze w Łódzkiej Atlas Arenie drużyny Zagłębia Lubin z MKS-em Lublin u pań, no i oczywiście Orlen Wisła Płock, Industria Kielce u panów. A za kilka minut sprawdzimy, jaki wynik w meczu Krakowi z Rakowem Częstochowa.

No to obiecałem, że powiem jak tam w Krakowie, a w Krakowie zrobił się remis Krakowiarków Częstochowa 1-1. Aiden Hasić trafia dla gospodarzy i to tyle ciekawe, że to w ogóle pierwszy gol Krakowi w tym sezonie, a to już czwarty mecz Krakowian. No a zatem godzina gry za piłkarzami 1-1. Jak będzie dalej, no to już przekonamy się w drugiej naszej godzinie strefy kibica, bo do 19 pozostało nieco ponad 6 minut. O 19 w Radiu Łódź serwis informacyjny. A później wracamy do strefy kibica.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
7: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Mężczyzna spadł z wysokości w objazdowym wesołym miasteczku w Sulejowie. Pracował bez zabezpieczeń. Eksperci wskazują na niezapięte pasy, podsumowując tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Piłkarze Unii Skierniewice podejmą Miedź Legnica w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. W nocy miejscami opady deszczu, temperatura spadnie do 15 stopni. Wypadek w objazdowym Wesołym Miasteczku w Sulejowie. Z wysokości spadł 25-letni konserwator urządzeń. Do zdarzenia doszło po południu. Według ustaleń policji z Piotrkowa Trybunalskiego mężczyzna pracował na wysokości około 5 metrów bez żadnego zabezpieczenia. Rannego w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Autostrada w kierunku Poznania jest zablokowana. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku na A2. Do zdarzenia doszło po godzinie 17 na A2 na wysokości miejscowości Parzęczew. Kierowca samochodu wjechał w barierki. Był trzeźwy, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki Seat, mężczyzna w wieku 24 lat, na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn uderzył w bariery ochronne. Pojazdem podróżowało łącznie 4 osoby. Jedna osoba z obrażeniami została zabrana do szpitala, był to pasażer tego pojazdu.
13: Okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja na miejscu zdarzenia. Eksperci mówią o pasach bezpieczeństwa, przywołując tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W Polsce zapinanie pasów bezpieczeństwa przez podróżujących autokarem jest obowiązkowe. Według zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marka Konkolewskiego, gdyby pasażerowie autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, mieli zapięte pasy, to prawdopodobnie byłoby mniej ofiar. Ekspert zwrócił uwagę, że na Węgrzech obowiązują takie same przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa jak w Polsce.
15: Na Węgrzech jest taki przepis, który zobowiązuje kierowcę, pasażerów siedzących z przodu, z tyłu do zapinania pasów bezpieczeństwa. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy prawny obowiązek zapinania tych pasów podczas jazdy. Proszę zauważyć, że tam doszło do zakleszczenia osób. Autobus spadł na osoby.
13: W wypadku, do którego doszło nocą w północno-wschodniej części Węgier, zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny do Polski. Piłkarze Unii Skierniewice podejmą Miedź Legnica w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. Faworytem są goście, ale skierniewiczanie pokazali już, że żaden rywal nie jest im straszny. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Malinowski.
16: W miniony poniedziałek Unia wygrała z Arką Gdynia, będąc drużyną zdecydowanie lepszą od Spadkowicza z Ekstraklasy i inkasując historyczne 3 punkty w pierwszej lidze. Jeżeli dzisiaj podopieczni trenera Kamila Sochy zagrają podobnie jak przeciwko ekipie z Trójmiasta, to mogą ograć również Miedź. Kluczem do zwycięstwa może być skuteczność, bowiem w ostatnich 2 spotkaniach skierniewiczanie zmarnowali mnóstwo doskonałych okazji do zdobycia bramki. Michał Malinowski, Radio Łódź.
13: Początek meczu Unii z Miedzią o 19.30, relacja tekstowa na radiołódź.pl. Na stadion przy Pomologicznej będziemy zaglądać w strefie kibica, a także w naszych serwisach informacyjnych. Teraz to tyle, kolejne wiadomości o 20.00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: W nocy miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. Poniedziałek w regionie sporo chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 24 stopnie, wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Strefa kibica w Radiu Łódź.
18: Cztery minuty po godzinie 19. Tomasz Ferliński, Robert Zwoliński. Ponownie dobry wieczór, ułamany jeszcze na dzień dobry, bo zdaje się gdzieś tam chmur troszkę mniej, przynajmniej tak to przez radiowe okna wygląda. No a w drugiej godzinie naszej strefy kibica cały czas dużo piłki nożnej. Tym razem będzie tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Na to podsumowanie zapraszam dzisiaj wcześniej niż po 19.30, a to dlatego, że o 19.30 początek meczu Unii Skierniewice z Miedzią Legnica w pierwszej lidze i oczywiście, tak jak było powiedziane w serwisie informacyjnym, zajrzymy na stadion miejski w Skierniewicach jeszcze przed godziną 20, a poza tym też emocje lekkoatletyczne, bo dzisiaj ostatni dzień Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie sportu, no i naprawdę duże, duże sukcesy reprezentantów i przede wszystkim reprezentantek Polski No to będzie o sukcesach i będzie o tym, co dzisiaj wieczorem jeszcze czeka na kibiców. To wszystko do godziny 20. Emocje sportowe, emocji sportowych na pewno nie zabraknie i będziemy także sprawdzać, co tam dzieje się na różnych arenach, nie tylko w Polsce.

8, nawet 9 minut po godzinie 19. Strefa Kibica Radio Łódź. Obiecałem, że będzie troszkę o tym, co na różnych arenach Polski i nie tylko się dzieje. No to jest drugi gol dla Krakowi w meczu PKO Ekstraklasy Krakowia Raków Częstochowa. 2-1. Dominik Piła wykorzystuje gapiostwo obrońców. No i trochę chyba też nie najlepiej zachował się bramkarz Rakowa. 76. minuta już w tym meczu. Krakowia prowadzi z Rakowem 2-1. Mówiłem, że dzisiaj koniec lekkoatletycznych mistrzostw Europy, no ale nie tylko, bo też i pływackich mistrzostw Europy dzisiaj. Dzisiaj zakończenie też właśnie tych zawodów. No tutaj troszkę mniejsze sukcesy reprezentantów Polski, bo 2 medale, brąz na 400 metrów stylem zmiennym Justyny Kozane, no i oczywiście złoto wczoraj wywalczone przez Katarzynę Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, a przed momentem ostatni akcent z udziałem reprezentanta Polski właśnie na Mistrzostwach Europy w pływaniu. To był dystans 100 metrów stylem grzbietowym Ksawery Masiuk na 8 torze, ale na troszkę dalszym miejscu. Za chwilę wyniki powinny się pojawić. No to zanim jeszcze te wyniki się pojawią, no to powiem, że zakończył się mecz w pierwszej lidze piłkarskiej w Mielcu. Stal wygrała z Polonią Bytom 5-2. O 19:30, jak już mówiliśmy, Unia Skierniewice podejmie Miedź Legnica. No a z wyników na innych arenach, jeśli chodzi o piłkę nożną, no to pierwsza kolejka w hiszpańskiej La Lidze, choć nie wszystkie drużyny w tej pierwszej kolejce, znaczy może wszystkie drużyny w pierwszej kolejce zagrają, ale nie wszystkie drużyny już w ten weekend. Dzisiaj Racing Santander Villarreal 2-2, a rozpoczął się mecz w Barcelonie, ale nie FC Barcelony, tylko Espanyolu z Levante. No i na razie 7 minuta, 1-0. W Anglii mecz o tarczę wspólnoty i wielki sukces Arsenalu. Londyńczycy rozbili Manchester City 3-0. Na ławce Manchesterów pierwszym oficjalnym meczu zadebiutował Enzo Maresca, który zastąpił Pepa Guardiola. Zatem przypominam, Manchester City już bez Pepa Guardioli na ławce trenerskiej. 3-0 Arsenal z Mikelem Artetą zwycięża, a w międzyczasie mamy już wyniki 100 metrów stylem grzbietowym. 6 miejsce Ksawerego Masiuka, czas 52 sekundy 92 setne. Zwycięża Grek Apostolos Christou. 2 miejsce dla Włocha Czeko. No to tyle, jeśli chodzi o pływanie. Wracamy jeszcze do piłki nożnej, bo wieczorem także mecz o Superpuchar Francji. Lens kontra PSG. Zatem tutaj też emocji piłkarskich nie powinno brakować. W drugiej lidze piłkarskiej w Polsce Znicz Pruszków przegrał z Olimpią Grudziądz 0-1. Zawisza Bydgoszcz pokonał Lechię Zielona Góra 2-1. Hutnik Kraków zwyciężył z rezerwami Legii Warszawa 2-0. A o 19:30 Stal Stalowa Wola podejmie Awie Świdnik. W Ekstralidze Kobiet remis GKS-u Katowice z Czarnymi Sosnowiec 3-3. Górnik Łęczna rozbił rekord Bielsko-Biała 5-1. UJ Kraków przegrał z Pogonią Szczecin 1-4. A Śląsk Wrocław uległ AP Orlen Gdańsk 1-2. Wczoraj grały piłkarki Grot SMS Łódź. No i u siebie w pierwszym meczu domowym w tym sezonie Łodzianki zremisowały bezbramkowo ze Ślęzą Wrocław z Beniaminkiem Ekstraligi. W tabeli na prowadzeniu Górnik Łęczna, jedyna drużyna z kompletem 3 wygranych meczów. No i na drugiej pozycji GKS Katowice 7 punktów. Dalej Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, UJ Kraków. Po 6 oczek te 3 drużyny mają. Czarne Sosnowiec, 4 punkty, ale 2 mecze rozegrane. Na 7 pozycji AP Orlen Gdańsk, 8 Lech Łom Poznań, te drużyny po 3 punkty. No i 9 zawodniczki SMS-u, 3 spotkania, 2 punkty. Na 10 pozycji Śląsk Wrocław, 1 punkt. 11 Ślęza Wrocław, też 1 punkt. Bez punktów na razie zawodniczki rekordu Bielsko-Biała zamykające tabelę. No to tyle, jeśli chodzi o taki krótki raport. Za kilka minut w strefie Kibica Radia Łódź będzie dużo, dużo lekkiej atletyki.

0: strefie kibica radiową się teraz lekkoatletyka, no bo dobiegają końca Mistrzostwa Europy, no i na razie te mistrzostwa myślę, że naprawdę bardzo udane dla reprezentantów Polski, no przede wszystkim dla reprezentantek, bo jeśli chodzi o medale, to tylko jeden do tej pory zdobyty przez pana Jakub Szymański z brązem na 110 metrów przez płotki, a poza tym Ewa Swoboda, srebro na 100 metrów kobiet, Pia Skrzyszowska, srebro na 100 metrów kobiet przez płotki. Jeśli chodzi o biegi, w chodzie sportowym w maratonie Katarzyna Zdziebło, a jakże srebro, no i wczoraj wieczorem no to już w ogóle był srebrny sobotni wieczór dla Polek, bo najpierw Natalia Bukowiecka na 400 metrów, oczywiście konkurencja biegowa, Maria Rzodzik w skoku wzwyż, no i jeszcze do tego wszystkiego Polki w sztafecie. 4 razy 100 metrów Krystyna Cimanowska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda dołożyły też właśnie krążek srebrny. Oprócz tej czwórki medal odebrała także Wiktoria Gajosz, która biegała w eliminacjach. No a jeśli chodzi o nasze panie, no to po tych sukcesach rozmawiał z nimi Krzysztof Kuzak, a zatem najpierw Natalia Bukowiecka, później nasze sprinterki i na koniec Maria Rzodzik.
1: Natalia Bukowiecka, wicemistrzyni Europy, podkreślała pani, że nie tylko obronić tytuł, ale nawet i zdobyć medal będzie trudno, dlatego że ta stawka jest tak wyrównana, no i ten bieg to pokazał, no ale jest srebro.
2: Tak, no na pewno przyjechałam tu po złoto i chciałam to złoto, natomiast też wiele przeszkód w tym sezonie, koniec końców no jest srebrny medal i na pewno jest się z czego cieszyć, bo to po prostu kolejny medal na kolejnej imprezie. Ten bieg może dzisiaj nie był też idealny, uważam, że warunki były dosyć ciężkie, ale tak jak mówię, no jest medal i chyba z tego trzeba się cieszyć.
1: Czy dlatego, że zrobiło się już teraz trochę chłodniej?
2: Tak, tak, zdecydowanie było zimno i myślę, że to były jednak warunki pod Norweszkę. Nie mówię, żebym z nią wygrała, gdyby było cieplej. Oczywiście nas świetnie przygotowano, pobiegła niesamowity wynik. Natomiast zdecydowanie nie były to dobre warunki dla osiągania rezultatów po prostu dobrych.
1: Pani miała bardzo dobry początek, później ta fantastyczna końcówka Jäger, która zadecydowała o jej zwycięstwie.
2: Tak, mówię, no ja zaryzykowałam, poszłam mocno, natomiast mi się wydaje, że po prostu też z tego zimna troszkę mnie usztywniło, bo faktycznie ja bardzo rzadko jakby mnie tak jednak odcinał, to było bardzo, bardzo ciężko. Natomiast dałam z siebie wszystko i myślę, że po prostu powalczyłam do końca.
1: Dosyć nieprawdopodobna sytuacja jeszcze przed biegiem. Jäger pomyliła bloki, bo stanęła przy pani bloku. Pani jej pokazała, że musi przejść dalej. No i tak to się wszystko zaczęło. Czy to też powoduje jakąś dekoncentrację malutką, czy to w ogóle nie ma znaczenia?
2: Nie, kompletnie. Ja się nie stresuję takimi rzeczami. Myślę, że ona po prostu troszkę była zestresowana. Też wiedziała, jaka tu jest stawka. Ja chyba jestem troszkę bardziej przyzwyczajona. Może tego nie, ja się nie stresuję tak biegami. Więc po prostu podeszłam do tego normalnie. Myślę, że każdemu może to się zdarzyć.
1: Czy jakaś specjalna dedykacja związana z tym srebrnym medalem?
2: Myślę, że specjalna nie. Na pewno po prostu chciałam podziękować wszystkim, którzy dokładają cały czas cegiełkę do tych moich osiągnięć, bo na pewno bez całej mojej ekipy, bez mojej rodziny byłoby bardzo ciężko. Myślę, żeby mnie to nie było, także jestem mega wdzięczna.
1: Podobałyście sobie ten srebrny kolor, jeżeli chodzi o reprezentantki Polski, bo wszystkie na razie macie srebrne medale, plus ten brązowy Jakuba Szymańskiego.
2: Tak, no ja nie ukrywam, tak jak mówię, myślałam, że będę tu złota, ale no trzeba się cieszyć z tego srebrnego medalu. Jest jak jest i mam nadzieję, że po prostu ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Za 2 lata też mi się swoje Europy w Chorzowie i mam nadzieję, że tam będę z powrotem walczyć o złoty medal.
1: Jest brąz, są panie szczęśliwe. Zaczniemy od pani Krystyny.
3: Jestem zadowolona, jestem bardzo szczęśliwa. To mój pierwszy medal w reprezentacji Polski, więc dla mnie to po prostu jest duży sukces. Było trochę trudno w finale, ale daliśmy radę, więc jest dobrze.
1: Pani Pia, nie brakowało płotków?
4: Nie, były inne chyba przeszkody. Myślę, że sztafeta jest trochę inna. Też dużo stresu mi to kosztuje, bo jednak biegam drużynowo. Ale cieszę się, że mam taki dobry team, sprawdzony już tak naprawdę. I po prostu wiedziałyśmy, o co tu walczymy i zrealizowaliśmy to, co chciałyśmy najbardziej, czyli medal.
1: Pani Magda, po półfinale była taka bardzo spokojna, stonowana. Teraz w końcu chyba jest radość, prawda?
5: Cały czas jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być i przede wszystkim biegać z tymi cudownymi dziewczynami w sztafecie. Jednak w finale nie było stresu. Myślę, że więcej stresu było w eliminacjach. Jestem bardzo zadowolona z nas, że dokonałyśmy czegoś pięknego i zdobyłyśmy tutaj brązowy medal. Pokazałyśmy, że stać nas na to i dowiozłyśmy.
1: Dowiozła pani Ewa.
6: No dowiozłyśmy wszystkie, bo dziewczyny naprawdę pokazały kawał klasy. Pokazałyśmy, że potrafimy razem biegać. że no ta sztafeta tak naprawdę można powiedzieć, że jest niepokonana i wszystkie są po prostu na tym miejscu, na którym powinny być. No a ja, nic mi się nie stało, żeby nie było, tylko po prostu dałam z siebie wszystko i już nie miałam siły, więc dlatego ten 90 metr no tak troszeczkę mnie zcięło, ale powiedziałam sobie, że nie mogę, nie dam odpuścić Włoszce i no walczyłam do końca, tak jak każda z nas. Dzisiaj no niestety warunki pogodowe nas nie rozpieszczały. Ważne, że jesteśmy całe, no i mamy medal.
1: Czego się można spodziewać za 2 lata? Mistrzostwa Europy w Polsce, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
6: Myślę, że jeżeli będziemy zdrowe, to no będzie dobrze. No. Ciężko jest zakładać, co będzie za 2 lata, bo to są 2 lata. Wiadomo, dużo się może zmienić, wszystko tak naprawdę się może pozmieniać. Ale jeżeli będziemy biegać razem z dziewczynami, no to po prostu jak najlepiej się pokażemy. Myślę, że będzie się z czego cieszyć. No.
1: Czy wy żeście się umówiły indywidualnie, że wszystkie będziecie zdobywać srebro w reprezentacji Polski?
7: Nie, tak wyszło po prostu.
1: Gratulacje, naprawdę fantastyczny konkurs, takie emocje. Początek wydawało się, że będzie trudny, później było cudownie. Skończyło się też cudownie, bo jest srebrny medal.
7: Tak, początki były tragiczne bardzo, bo było zimno i to wiało, to nie wiało i z początku nie rozumiałam, jak ustawić się do poprzeczki, do rozbiegu, no ale potem jakoś tak poszło lepiej.
1: Tworzy Pani piękną historię polskiego skoku wzwyż. Drugi medal imprezy mistrzowskiej po tym srebrze rok temu na Mistrzostwach Świata.
7: Czuję, że jestem zadowolona i nie wiem, chcę po prostu iść dalej. Dalej mam zawody, bardzo fajne, diamentowa liga, potem zawody w Budapeszcie. No i mogę powiedzieć, że jestem gotowa, jestem w formie i no super.
1: Myślała Pani, że właśnie wtedy, kiedy Pani prowadziła, że da się to zrobić, że jest szansa na to złoto, czy jednak spodziewała się Pani, że tutaj jeszcze do końca wszystko będzie się ważyć?
7: Mogłam oczekiwać to, że Jarosława Mogucich skoczy wyżej, więc no tak, już taka walka była o srebro i o brąz raczej.
0: No to tyle w rozmowie z Krzysztofem Kuzakiem. Najpierw Natalia Bukowiecka, później nasze sprinterki Krystyna Ciemanowska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda, a na koniec Maria Żodzik. 3 srebrne medale wczoraj wieczorem. No, śmiało można mówić o wieczornej srebrnej sobocie na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, jeśli chodzi o Polki, właśnie we wczorajszych występach, ale nie tylko, no bo też srebra indywidualnie Ewy Swobody i Pii Skrzyszowskiej, także Katarzyny Zdziebło i brąz Jakuba Szymańskiego. To do tej pory dorobek medalowy reprezentantów Polski na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Rozgrywane w Birmingham zawody zakończą się dzisiaj. No i przed nami jeszcze też emocje, duże emocje, no i też duże emocje z udziałem reprezentantów, reprezentantek Polski. O 20.55 początek finału rzutu oszczepem kobiet. Tutaj Małgorzata Maślak-Glugla. Klaudia Kazimierska pobiegnie w finale 1500 metrów kobiet razem z Weroniką Lizakowską. Ten bieg rozpocznie się o 22.13. 20 minut później sztafeta 4x400 metrów mężczyzn. No i tutaj pewnie spory udział biegaczy z regionu łódzkiego. No a na koniec sztafeta kobiet też 4x400 metrów, 22.48 i myślę, że w sztafetach no może się dziać naprawdę dużo, oby działo się dużo dobrego dla reprezentantów Polski. No to trzymamy oczywiście kciuki, początek tej serii wieczornej o 20.15 skokiem o tyczce mężczyzn, ale tutaj bez udziału reprezentantów Polski. Zatem na te emocje no biało-czerwone to musimy poczekać no szczególnie do tego późnego wieczoru. No a w strefie kibica Radio Łódź za kilka minut tradycyjne już podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi.

0: To czas na tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej i trzeciej ligi piłkarskiej oczywiście. No i teraz kolejka trzecia, w której to no, przede wszystkim można powiedzieć kolejne derby regionu łódzkiego, ale też między innymi pierwsze punkty traci drużyna, która sezon rozpoczęła rewelacyjnie. Świt Nowy Dwór Mazowiecki w dwóch meczach miał bilans bramkowy 6-1. Przyjechał do Łodzi na obiekt przy ulicy Małachowskiego na Łodziankę. No i tutaj rezerwy Widzewa Łódź zatrzymały rozpędzony Świt, bezbramkowy remis, 90 minut bez goli. No i 0-0. Widzę w 2 Łódź, Świt, Nowy Dwór Mazowiecki. Jaki to ma wpływ na tabelę, to później. Natomiast teraz o pierwszej wygranej i pierwszych w ogóle punktach drużyny Lechii Tomaszów Mazowiecki, która podejmowała ŁKS Łomża i tak naprawdę do przerwy ten mecz był rozstrzygnięty. Daniel Chwałowski trafił w 12 minucie, w 17 podwyższył Łukasz Racis, a w 41 i 45 odpowiednio Miłosz Pawlusiński i Kacper Popławski. Lechia do przerwy prowadziła 4-0. Po zmianie strony nieco więcej sytuacji gości, którzy zdobyli dwie bramki, ale one były rozdzielone trafieniem lechistów, a więc w 56 minucie z karnego Bartłomiej Olszewski, w 84 Filip Zawadzki na 5-1 i Tymoteusz Klubś w 85 minucie. Drugi gol dla ŁKS Łomża. Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrywa z ŁKS-em Łomża 5-2. No a trener tomaszowian Bartosz Grzelak był zadowolony oczywiście nie tylko z wyniku.
1: Listy były i są punkty. Mnie się najbardziej cieszy, bo chcemy wygrywać w określony sposób, w określonym stylu, rozgrywać nasze mecze. Wiadomo, po dwóch porażkach przychodzi taki moment, że trzeba się skupić na punktach. Ale myślę, że dzisiaj listy i punkty, także podwójna radość. Do potrójne zabrakło czystego punktu.
0: No to tyle Bartosz Grzelak. Faktycznie tego czystego kąta zabrakło, choć nie miał w tym udziału były zawodnik m.in. Lechii Tomaszów Mazowiecki, Artur Amroziński, który wystąpił od pierwszej minuty w ataku drużyny ŁKS Łomża, ale nic wielkiego tutaj nie pokazał. W 63 minucie został zmieniony. Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrywa z ŁKS-em Łomża 5-2, a teraz będzie o innym ŁKS-ie, o tym z Łodzi, ale mowa oczywiście o rezerwach łódzkiego klubu sportowego, który w trzeciej kolejce grał na wyjeździe, ale niedaleko, bo w Łowiczu z miejscowym Pelikanem, Pelikan Łowicz Beniaminek w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i można śmiało powiedzieć, rewelacja jak na razie tego początku sezonu, a przynajmniej jedna z rewelacji, bo Pelikan zaczął od dwóch zwycięstw i jak się okazało, poprawił ten bilans również w meczu z rezerwami łódzkiego klubu sportowego. Do przerwy jednak no niewiele zapowiadało, że będą gole w tym spotkaniu, 0-0, ale w 55 minucie Kamil Niewiadomski otworzył wynik spotkania, a w 66 Krzysztof Supera podwyższył na 2-0. Ostatecznie 2-1 się skończyło, bo Patryk Grabowski trafił w 77 minucie, więc co 11 minut piłkarze w drugiej połowie od 55 do 77 trafiali do bramek rywali. No a tak to spotkanie podsumował trener drużyny ŁKS-u 2 Łódź Radosław Pęciak, który przyznał też, że no nie jest tak naprawdę jakoś bardzo rozżalony tym, że jego drużyna zaliczyła trzecią porażkę w tym sezonie.
2: Trzecia porażka, natomiast z samej gry z większości momentów jesteśmy oczywiście zadowoleni. Musimy na pewno wykluczyć błędy własne, jeżeli będziemy strzelać sobie sami bramki, jak to miało miejsce w dzisiejszym meczu. No to będzie oczywiście problem. Jesteśmy drugą drużyną ŁKS-u, natomiast moment jest taki, że musimy się obudzić. Każdy musi sobie zdać sprawę, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy drużyną, która ma rozwijać młodych, ale też przez punktowanie, żeby szybciej wskakiwali na wyższy poziom i zdobywali doświadczenie. Większość drużyn w tej lidze jest doświadczonych, głównie tam jest dwóch młodzieżowców w pierwszym składzie, więc nad tym drużyny nad nami przeważają. Natomiast piłkarsko to jest trzeci mecz, gdzie nie odstajemy w żadnym elemencie od przeciwnika. No i po prostu jestem teraz trochę w emocjach, trochę zły. Oczywiście nie mogę zabrać moim zawodnikom zaangażowania i chęci, woli walki, bo to wszystko było. Tylko tak jak mówię, musimy wykluczyć błędy, że sami strzelamy bramki. Bo jeżeli chodzi o posiadanie piłki i wszystkie rzeczy związane z utrzymaniem jej na poje przeciwnika, realizujemy dobrze. Natomiast brakuje ostatniego podania, wykończenia akcji. Cieszy fakt, że w końcu w lidze strzelamy bramkę, tylko musimy jeszcze po prostu pierwsi napocząć, a były ku temu okazje. Oczywiście gratulacje dla przeciwnika, gdzie trzeci mecz wygrany. My jesteśmy drużyną Akademii. Chcemy grać w piłkę odważnie, stąd też tych faz przejściowych jest dużo, ale tylko tak i wyłącznie w ten sposób widzę rozwój młodych zawodników i trafianie ich do pierwszej drużyny, jaki jest nasz cel nadrzędny. Na pewno pomoże nam zdobywanie punktów, żeby złapali większą pewność siebie i mam nadzieję, że to będzie już w najbliższym spotkaniu w środę.
0: No tak, bo następna kolejka będzie w środę, ale o tym jeszcze więcej będzie okazja powiedzieć. Natomiast teraz niech powie coś trener Pelikana Łowicz, Piotr Kocęba, no bo przecież Pelikan to, tak jak mówiłem, jedna z rewelacji początku sezonu w grupie pierwszej i trzeciej ligi.
3: Na wstępie chciałbym podziękować trenerowi gości za ten mecz. Absolutnie się zgadzam z tym, co trener powiedział. Mam wrażenie, że ten mecz pójdzie w różne strony. Mieliśmy swoje momenty, Eukasia swoje momenty, natomiast też spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie dosyć zamknięty pod kątem sytuacji, bo jednak mamy specyficzne boisko w Łowiczu i te stałe fragmenty mogą być kluczowe i faktycznie to się okazało, dwie bramki zdobyliśmy po stałych fragmentach. Dużo emocji w tym momencie ze mnie jest, bo zrobiliśmy start, jakiego chyba nikt nie spodziewał się, że zrobimy, czyli komplet zwycięstwa, mamy 3 zwycięstwa, ruszyliśmy świetnie. Natomiast dzisiaj trochę to, co się wydarzyło, to nie ma prawa się trochę powtórzyć, bo gdzieś po bramce 0 wydaje się, że już złapaliśmy absolutną kontrolę nad meczem, gdzieś ŁKS, gdzieś tam ten impet tych młodych chłopaków, młodych zawodników troszeczkę zszedł. No i robimy taką rzecz, której nie ma prawa się powtórzyć, bo sami podpinamy przeciwnika pod tlen. Bramka na 2-1. Mecz się znowu gdzieś otwiera, zaczyna się robić szarpany. Już te emocje też na boisku zaczynają buzować. Natomiast no mamy kolejne sytuacje, żeby gdzieś tam wyjść z powrotem na dwubramkowe prowadzenie, bo takie sytuacje były gdzieś po kontratakach. I znowuż no takie mam wrażenie trochę nieodpowiedzialne nasze zachowanie. Brakuje konkretu i do końca drżymy o rezultat korzystny, bo tutaj jeszcze w 90. chata tam pierwszej minucie poczucie wolnym po dośrodkowaniu przeciwnik ma świetną sytuację na to, więc taki dwie główne emocje, takie słodko-gorzkie, tak, to zwycięstwo, bo super fajnie wygrywamy, natomiast wiemy, że to musimy się poprawić na pewno w tych niektórych elementach i mam wrażenie, że przede wszystkim chodzi o to zarządzanie meczem.
0: I tyle trener Piotr Kocęba, Piotr Kocęba, trener Pelikana Łowicz, który wygrywa z ŁKS-em 2-1. No i to też można dodać, że był mecz Beniaminka trzeciej ligi ze Spadkowiczem z drugiej, no bo ŁKS 2 Łódź przecież w tamtym sezonie grał na poziomie drugiej ligi, no a Pelikan na poziomie czwartej ligi. Pelikan ŁKS 2-1, a w Sieradzu miejscowa Warta podejmowała Jagiellonię 2-1. Stok zakończyło się remisem 2-2, choć no, gospodarze musieli ten wynik mocno gonić, bo w 36 minucie stracili pierwszego gola. Dawid Polkowski trafił do siatki Sieradzan. W 56 podwyższył Adrian Ziarek dla drużyny przyjezdnych. No i sytuacja Sieradzan była no taka no nie do pozazdroszczenia, jednak uderzenie z dalekiego dystansu Olega Trubnikowa w 65 minucie dało nadzieję Warcie i wyrównał w 89 Bartłomiej Kręcichwost bardzo ładnym uderzeniem z takiego no prawie że z przewrotki. Można powiedzieć, takie nożyce poziome trochę to były. W tym momencie już Warta grała z przewagą jednego zawodnika, bo w 87 minucie po drugiej żółtej kartce boisko opuścił Błażej Rusiłowicz, no ale zakończyło się tylko dla Warty remisem 2-2 i o tym, że tylko, mówił też trener Sieradzan Marek Przybył.
4: Jeśli chodzi o nas, myślę, że z perspektywy tego można powiedzieć, że straciliśmy 2 punkty, bo mieliśmy dzisiaj wygrać. Zdobyć całą pulę. W pierwszych 15-20 minutach stworzyliśmy chyba sobie 4 czy 5 sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramkę. Nie zrobiliśmy tego i trzeba przeanalizować w naszym przypadku ten moment właśnie, kiedy między 20 a 40 minutą co się zadziało, że przegrywaliśmy 1-0 do przerwy. Wychodzimy na drugą połowę, gdzie też staraliśmy się tworzyć sytuację, stwarzaliśmy je. Błąd młodych zawodników, jeśli chodzi o bramkarza i o środkowego obrońcę. Jedyne co z pozytywów to faktycznie to, że dobrze zareagowaliśmy, chcieliśmy grać do końca, wierzyliśmy w to, że wygramy, niestety tylko zremisowaliśmy. No tak jak mówię, piłka nożna polega na tym, że trzeba strzelać bramki, trzeba finalizować. My stwarzaliśmy sytuację, ale tej finalizacji brakło i dlatego tylko remis w dzisiejszym meczu.
0: Tyle trener Warty Marek przybył. No, ten młody obrońca to Wojciech Bogacz, a młody bramkarz to Marcin Żyła. I tu jeszcze muszę dodać, że Marcin Żyła w tym meczu teoretycznie nie powinien zagrać, bo w poprzedniej kolejce obejrzał czerwoną kartkę w meczu z ŁKS-em 2 Łódź wyjazdowym, ale ta czerwona kartka anulowana przez komisję rozgrywek, no, uznana za to, że to był rażący błąd arbitra. I dlatego Marcin Żyła mógł zagrać w tym spotkaniu. Warta Sieradz remisuje zatem z Jagiellonią 2 Białystok 2-2. Co to sprawia, jeśli chodzi o tabelę? Dla Sieradzane to 10 miejsce, ale zacznijmy od tego, co jest wyżej, bo prowadzą drużyny Beniaminków, KTS Weszło Warszawa i Pelikan Łowicz. Obie drużyny, jedyne już drużyny, które mają komplet zwycięstw po 3 mecze wygrane przez Beniaminków. Lepszy bilans bramkowy drużyny z Warszawy, która prowadzi, na Pelikan w tej sytuacji na drugiej pozycji. Trzecia pozycja i czwarta i piąta. To drużyny, które jeszcze nie przegrały, mają po 7 punktów. Wigry, Suwałki, Wisła 2, Płock i ma... Świt, Nowy Dwór Mazowiecki, Wigry, Suwałki i Wisła 2, Płock. Na szóstej pozycji Mazowia, Mińsk, Mazowiecki, kolejny z Beniaminków, który ma 6 punktów, a 6 punktów ma także Olimpia Elbląg. Natomiast na ósmej pozycji rezerwy Jagiellonii Białystok i to jest jeszcze jedna drużyna, która nie zaznała goryczy porażki, ale 2 mecze zremisowała, 1 wygrała, dlatego ma 5 punktów. No i dopiero na 9 pozycji kolejna drużyna z regionu łódzkiego, ale ona zaczyna tutaj, no, prawdziwy taki blok naszych tutaj drużyn, bo Widzew 2 Łódź ma 4 punkty, 9 miejsce, 10 Warta Sieradz też 4 punkty i 11 Lechia Tomaszów Mazowiecki, 3 oczka na koncie. Lechiści rozpoczynają grupę drużyn z dorobkiem 3 punktów, bo tyle samo zgromadziły do tej pory Olimpia Zambrów, Mławianka Mława i jeszcze Ząbkowia Ząbki. 1 punkt Polonii Lidzbark Warmiński, która, no, jest teoretycznie ostatnią drużyną bezpieczną, ale jeśli chodzi o te bezpieczeństwo w grupie pierwszej, w ogóle w trzeciej lidze, to jest z tym różnie. Mogą spadać tylko 3 drużyny, może spadać nawet 5. Zatem na razie przyjmujemy, że spadają 3 i są to 3 drużyny bez punktów. ŁKS 2 Łódź, ŁKS Łomża i KSC Katroszyn. KSC Katroszyn najgorszy bilans bramkowy. I dlatego ostatnie miejsce w tabeli. No to tyle po 3 kolejkach. W 4 kolejce, już w najbliższą środę, bo to będzie taka kolejka w środku tygodnia, no nie będzie żadnego meczu derbowego w regionie łódzkim. ŁKS 2 Łódź podejmie o godzinie 15 lidera rozgrywek KTS Weszło Warszawa. O 16.30 mecz w Białymstoku, tam Pelikan zagra z Jagiellonią 2 Białystok, więc mecz dwóch drużyn, które jeszcze nie przegrały. O 17.00 w Troszynie KSC Katroszyn Warta Sieradz, w Elblągu Olimpia Widzew 2 Łódź, a w Mławie Mławianka zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiecki i to wszystko w środę 19 sierpnia, a już w następny weekend prawie wszystkie mecze w niedzielę, poza spotkaniem w Sieradzu. Warta Ząbkowia Ząbki o 18.00 22 sierpnia w sobotę, a dzień później w niedzielę w samo południe Widzew 2 Łódź Polonia Lidzbark Warmiński, Pelikan Łowicz KSC Katroszyn, a o 16.00 23 sierpnia w

0: punktu zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Na 8 pozycji bez zmian Widzew Łódź. No a w pierwszej lidze, wcześniej mówiłem, że zakończyło się spotkanie Stali Mielec z Polonią Bytom, a obecnie w Skierniewicach trwa mecz Unii z Miedzią Legnica i to spotkanie obserwuje Michał Malinowski. Halo Michale, jak tam sytuacja w Skierniewicach?
1: Dobry wieczór, 14 minuta, no i niestety od nieco ponad 60 sekund Unia przegrywa z Miedzią 0-1. Zanim opowiem o bramce, to powiem, że no, na pewno nieco słabiej Unii ci grają niż w poniedziałkowym meczu z Arką. Być może jest to też zasługa Miedzi, która gra po prostu lepiej niż drużyna z Trójmiasta, ale zdecydowanie Miedź przeważa, może nie miała jakichś wielkich okazji, ale częściej gościła w okolicach pola karnego Unii, tyle że właściwie niezbyt wiele z tego wynikało, 2-3 rzuty rożne, no i chyba najlepsza sytuacja przed tą akcją bramkową to właśnie po jednym ze stałych fragmentów gry ładne rozegranie, piłka mniej więcej na linię pola karnego do Asiera Kordoby, no ale na szczęście jego strzał został zablokowany, a w odpowiedzi kontra Unitów wypuszczony w bój Jan Mierzwa, ścigał się z jednym z obrońców, poczekał chwilę, przełożył sobie piłkę na prawą nogę, minął jeszcze jednego z rywali, no ale jego uderzenie też zostało zablokowane. W międzyczasie jeszcze żółta kartka dla Kamila Sabiły, który faulem, no, z premedytacją zatrzymał kontrę gości, ale to akurat za tę kartkę nie można ganić Sabiły, bo zrobił to, co zrobić powinien. Często łapie natomiast dosyć głupie żółte kartki, między innymi za dyskusję z sędziami. No i wreszcie ta 12 nieszczęsna minuta, nieszczęsna, bo Unia miała rzut z autu na własnej połowie niedaleko pola karnego, no ale chyba niezbyt dobrze w ogóle wyrzucona piłka, później zgranie też niezbyt dokładne i przejęli piłkę goście. Jedno podanie, piłka trafiła do Daniela Stanclika, ten bardzo przytomnie wykorzystując no, złe ustawienie Unii w obronie, ale to głównie wynikało z tego, że sytuacja była dosyć dynamiczna, rzucił piłkę górą w pole karne, tam przyjął ją Asier Kordoba i mimo, że wydawało się, że Stanisław Pruszkowski ma nieco bliżej do piłki niż rywal, to jednak piłkarz Miedzi umieścił piłkę w siatce obok interweniującego golkipera. No i od 12 minuty Miedź jest na prowadzeniu. Zobaczymy, czy Unitom uda się odpowiedzieć. W tym meczu z Arką też nieco czasu zajęło im rozkręcenie się, bo te pierwsze minuty, no może nie pod dyktando Arki, ale nieco więcej z gry mieli wówczas goście. Ale tak jak i dzisiaj Miedź na początku, niewiele z tego skorzystali, no ale dzisiaj już zdecydowanie inaczej, bo Legniczanie są na prowadzeniu. Szkoda, że no, taka dosyć właśnie głupia bramka, chyba można tak powiedzieć, wynikająca z dużej niefrasobliwości, kilku niezbyt dobrych, niezbyt może przemyślanych zagrań. Zatem od 12 minuty Miedź prowadzi w Skierniewicach 1-0, a w tej chwili rozpoczęła się 17 minuta. Halo Studio.
0: Dziękujemy Michałowi Malinowskiemu, z którym połączymy się jeszcze za kilka minut, a ja dodam tylko, że relacja tekstowa z tego spotkania na radioloc.pl, a zatem zachęcamy do śledzenia właśnie na naszym portalu relacji z tego spotkania. Z Michałem, poza tym, że za chwilę się połączymy, będziemy się łączyć także w serwisach Radia Łódź, a zatem to już też gorąco zapraszam. No to jeszcze mały meldunek zza oceanu, bo tam w turnieju w Cincinnati na twardej nawierzchni tenisowy turniej 1.32 finału. Iga Świątek prowadzi 1-0 w meczu, wygrana w pierwszym secie 6-3 i w drugim secie 1-0, 40-0 przy serwisie Igi Świątek właśnie dla Polki w meczu z Kolumbijką Emilianą Arango.

0: Nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 20. Strefa Kibice Radio Łódź powoli dobiega końca, ale jeszcze trochę emocji sportowych będzie. 2-0 dla Igi Świątek w drugim secie meczu z Emilianą Arango w turnieju 1/32 finału w Cincinnati. Pierwszy set wygrany przez najlepszą polską tenisistkę 6-3. Przypomnę, że wczoraj Magdalena Fręch sprawiła naprawdę dużą niespodziankę, wygrywając z Jeleną Ostapienko, i to nawet nie tyle to zaskoczenie, ta wygrana 2-0, co wysokość wygranej w pierwszym secie 6-1, w drugim 6-3, i w nagrodę pochodząca z Łodzi tenisistka zagra jutro z jeszcze wyżej klasyfikowaną zawodniczką, bo z drugą rakietą świata Eliną Rybakiną z Kazachstanu. Jeszcze nie ma godziny rozpoczęcia tego meczu, więc tutaj niczego nie powiem. Natomiast powiem, że w playoffach tegorocznych Metalka z drugiej Ekstraligi pojadą Żużlowcy, Has, Skrzydlewska, Orła Łódź, którzy zmierzą się z kim, to dowiemy się jutro w poniedziałek o godzinie 11:00. Wtedy to Polonia Bydgoszcz, która wygrała rozgrywki sezonu zasadniczego w Metalka z drugiej Ekstralidze, zdecyduje, z kim będzie chciała jechać w półfinale playoff. Możliwości ma 3: Hunters PSŻ Poznań, Improrof Rybnik, no i Has Skrzydlewska Orzeł Łódź. Od wyboru Polonii zależy oczywiście, jaka będzie ta druga para, no ale z tych czterech drużyn utworzą się dwie pary playoff. A teraz wracamy do Skierniewic, Unia Skierniewice, Miedź Legnica i Michał Malinowski.
1: Rozpoczęła się 22 minuta, wynik bez zmian, no i też sytuacja na boisku właściwie bez zmian, bo dużo częściej przy piłce Miedź, choć nie atakuje już tak dynamicznie jak w tych pierwszych minutach, dosyć mocno się ta gra uspokoiła po zdobyciu przez gości bramki. No a Unia właściwie poza tą jedną sytuacją, o której już mówiłem, z 9 minuty, kiedy Mierzwa przeprowadził kontrę, czy został w tej kontrze wypuszczony w bój, no i strzelał, jego strzał, przypomnę, zablokowany, to właściwie nie była w okolicach bramki Miedzi. No jeszcze jedna teraz znakomita okazja dla gości. Petrowicz w polu karnym, ale uderzył z kilku metrów wysoko nad poprzeczką. No to mogło się naprawdę dużo gorzej dla gospodarzy skończyć. No jeszcze wrócę do tych sytuacji Unii. Jeszcze taka jedna, dwie może w bezpośrednim sąsiedztwie tej akcji Mierzwy, bo był rzut rożny, później jeszcze próba ponowienia akcji, tam jakieś dośrodkowanie Gąski, no ale właściwie nie zatrudniony jeszcze golkiper Miedzi Iwan Lucić. Teraz Antonik wyjechał z piłką poza linię boczną boiska i od autu blisko linii środkowej będzie rozpoczynać grę Unia Skierniewice. 23 minuta spotkania Unii z Miedzią. Wciąż od 12 minuty prowadzą goście 1-0.
0: No i tyle. Ten meldunek ze Skierniewic. Relacja tekstowa z tego meczu na radioloc.pl. Z Michałem będziemy się łączyć w serwisach Radia Łódź o 20:21 i podsumowanie o 22:00. I to tyle w dzisiejszej Strefie Kibica. Tomasz Ferniński, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Konserwator spadł z wysokości w Wesołym Miasteczku podczas Dni Sulejowa. Poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech otrzymali pomoc medyczną i wsparcie konsularne. Pływające wyspy poprawią jakość wody w łódzkich stawach. W nocy w regionie miejscami opady deszczu, temperatura spadnie do 15 stopni. Groźny wypadek podczas Dni Sulejowa. 25-latek spadł z wysokości około 5 metrów. Do wypadku doszło w Wesołym Miasteczku, które było częścią tegorocznych obchodów Dni Sulejowa. 25-letni mężczyzna spadł z wysokości podczas konserwacji jednej z atrakcji. Na miejsce szybko przyjechali ratownicy, ale mężczyzna był już nieprzytomny, mówi nadkomisarz Adam Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: 25-letni mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
7: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech otrzymali pomoc medyczną i wsparcie konsularne. Ich bliskimi, którzy przyjechali na miejsce, zaopiekowały się polonijne samorządy. Do szpitala w Miszkolcu trafiło 9 rannych pasażerów. Tutaj przywieziono też 11 z 12 ofiar wypadku, mówi w rozmowie z reporterką Anną Orzeł, przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu, Monika Szabo.
9: W Miszkolcu mamy 9 osób, 3 bardzo rannych i resztę to rannych, ale nieśmiertelnych.
10: A wiemy, jakiego rodzaju to są obrażenia?
9: Nie możemy powiedzieć.
10: Na jakich oddziałach są?
9: Na traumatologii, 2 na intensywnie i 1 na neurochirurgię.
7: Jutro z poszkodowanymi i ich rodzinami spotkają się przedstawiciele polskiej ambasady. Łódzkie stawy będą czystsze, wszystko za sprawą pływających wysp. Mowa o wyspach biofiltracyjnych, czyli konstrukcjach obsadzonych roślinami, które dzięki swoim korzeniom zanurzonym w wodzie wspierają naturalne procesy oczyszczania zbiorników. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: Cztery takie wyspy możemy już znaleźć na Arturówku. Jedna ma powierzchnię 80 m kwadratowych, natomiast pozostałe po 4 m kwadratowe. Jak mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, miasto wykorzystuje to rozwiązanie od kilku lat.
12: Miasto było jednym z pierwszych w Polsce, które na większą skalę zastosowało ekohydrologię do poprawy jakości wody w miejskich zbiornikach. To część szerszego podejścia do miejskich wód, które łączy rozwiązania techniczne z naturalnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie.
11: Wyspy nie służą jednak jedynie do oczyszczania wody. Wśród korzeni roślin mogą znaleźć schronienie drobne organizmy wodne. Z samych wysp natomiast chętnie korzystają ptaki.
7: A pływająca wyspa znajduje się również w parku nad Jasieniem. Niebawem pojawi się kolejna na stawie w parku przy ulicy Przędzalnianej. Piłkarze Unii Skierniewice podejmują Miedź Legnica w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. Spotkanie obserwuje reporter Radia Łódź Michał Malinowski.
13: 33. minuta meczu i to goście prowadzą 1-0 w 12. minucie. Właściwie taka pierwsza groźna akcja Miedzi. Spora też niefrasobliwość Unitu, bo stracili piłkę przed własnym polem karnym. Dwa szybkie podania. No i Asier Cordoba, będąc sam na sam ze Stanisławem Pruszkowskim, umieścił piłkę w siatce. Unia na razie gra dużo słabiej niż w meczu z Arką. Pytanie, czy to kwestia lepszej postawy gości niż w tamtym meczu, czy po prostu Unici są dzisiaj słabiej dysponowani, ale trzeba też przyznać, że po stracie bramki próbują odrabiać straty, ale na razie niewiele z tego wynika. 34. minuta, Unia Miedź 0-1.
7: Dziękuję za relację, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 21:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: W nocy w regionie miejscami jeszcze opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. W poniedziałek sporo chmur i po południu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywiste.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
16: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
17: To dobry wieczór.
16: Kolejne winylowe spotkanie w Radiu Łódź, przypomnę, zawsze w niedzielę po godzinie 20. Dzisiaj ja przynajmniej mam zestaw takich bardzo klasycznych płyt, głównie odnoszący się do lat, no patrzę, 60., a nawet z każdej dekady coś znajdziemy, chociaż bardziej lata 70. Z racji, że nie tak dawno odwiedził nas fantastyczny muzyczny projekt Beat, czyli muzycy zespołu King Crimson, Adrian Bilu, Tony Levin, wsparci przez Steve'a Vai'a i Danego Carey'a z zespołu Tool. No i wiele osób uważa, że to był jeden z w ogóle najlepszych koncertów, jakie wydarzyły się w Polsce, nawet w ostatnich latach. Naprawdę, kto kocha tę muzykę, kto kocha wcielenie King Crimson z lat 80., ten pewnie potwierdzi to, bo nigdy nie było możliwości jakby obcowania z tą muzyką w takim wymiarze, bo King Crimson oczywiście grali jakieś poszczególne, pojedyncze piosenki, natomiast no nigdy nie grali takiej trasy obejmującej wszystkie te trzy płyty, bo tylko przypomnę, że w latach 80., kiedy zespół oryginalnie działał jeszcze z Robertem Fripem, z Billem Bruffordem, to skończyło się po drugiej płycie, po płycie pod tytułem Beat, no a po trzeciej już w trasę nie wyjechali, więc tutaj mieliśmy niesamowitą okazję. Ten projekt jest tak popularny i no, zbiera tak fantastyczne recenzje, że on będzie kontynuowany na razie w Stanach Zjednoczonych. Tyle, że Danego Carey'a z Tool'a zastąpi Terry Bozzio, też nie najgorszy perkusista, jak wiemy, który grał chociażby z Frankiem Zappą. No tam musi być odpowiedni poziom, żeby w ogóle wyjść na scenę. Ja mam dzisiaj ze sobą płytę właśnie Beat, czyli niebieski kolor z tej trylogii właśnie kolorowej, czerwony, niebieski, żółty. No i zaczniemy od pierwszego utworu, który też pojawił się oczywiście w Ćmielowie na fantastycznym obiekcie Strato Castle. Oto Neil and Jack and Me.

0: Rok 1982, zespół King Crimson i już zupełnie inna muzyka niż ta w latach 70. Tu nie ma żadnych melotronów, żadnych bardzo długich kompozycji. To są krótkie raczej piosenki. Jest to oczywiście sporo eksperymentów też dźwiękowych. No a jeżeli chodzi o tego Nila i Jacka, to są czołowe postaci te literackie w bitników, Neil Cassidy i Jack Kerouac. O nich śpiewa właśnie Adrian Belew w tej piosence. I tak sobie można zastanowić się, czy ten tytuł beat odnosi się do uderzenia, do rytmu, czy właśnie do tej epoki bitników.
1: Można się pozastanawiać nad tym. No, na pewno bitnicy słuchali trochę innej muzyki, to z całą pewnością. W tym okresie swoim raczej chyba byli zwolennikami klimatów jazzowych. No to w zasadzie, w gruncie rzeczy, ta muzyka również coś wspólnego z tym pewnie ma. Teraz zespół The Jesus and Mary Chain i epka, która została po latach wydana, a pierwotnie w roku 1986. Teraz pojawia się w takiej rozszerzonej wersji przy okazji Record Store Day i zawiera nie tylko te trzy utwory, które na pierwszej stronie znajdujemy tego wydawnictwa, ale też sesji dla legendarnego brytyjskiego radiowego prezentera Johna Peela, cztery utwory zarejestrowane w wersjach akustycznych. Ale dziś myślę, że skupimy się na stronie pierwszej tego wydawnictwa, jak powiedziałem, przygotowanego z myślą o Record Store Day, no i po to, żeby jakby uczcić 40-lecie wydania tej epki przed laty. Zatem posłuchajmy. Płyta jest bardzo ładnie wydana w ogóle, skromnie, bo to jest po prostu pojedyncza płyta, nie ma w środku żadnych książeczek, ale jest bardzo eleganckiej te wewnętrznej kopercie i też wytłoczona na takim przezroczystym, ciemnoczerwonym winylu. Dobrze to wygląda. Teraz przekonamy się, jak brzmi, a posłuchamy utworu tytułowego, czyli Some Candy Talking.

0: Sam Candy Talking, bracia Reedowie i ich zespół The Jesus and Mary Chain. Tutaj warto dodać jeszcze może dwa zdania o tych, którzy przy okazji tych nagrań pracowali. Pojawia się tutaj pseudonim Flada, legendarnego producenta, którego znamy później no, ze współpracy chociażby z grupą Depeche Mode, zespołem U2 i wieloma innymi wielkimi świata muzyki. Rok 86, Flad jeszcze nie jest jakoś specjalnie znany, tutaj jest po prostu inżynierem w studiu, tak przynajmniej informuje nas tekst na okładce płyty. No i przypomnieć też warto dla porządku, że to są czasy, kiedy w zespole The Jesus and Mary Chain na perkusji gra Bobby Gillespie, znany nam powszechnie z zespołu Primal Scream.
1: John Lennon teraz pojawi się z płyty, której chyba jeszcze tutaj nigdy nie graliśmy, płyty Mind Games. Płyty, która jest bardzo nierówna, zawiera kilka dobrych kompozycji, jedną wybitną, no ale kilka też takich, powiedziałbym, przeciętnych mocno. To nie był też najlepszy czas jakby dla Johna, bo to 73 rok, czyli no, też wcześniej ta płyta Sometime in New York City, która była taka muzycznie, bym powiedział, dosyć przeciętna, ale tam się dużo działo, jeżeli chodzi o wydarzenia społeczne, jeżeli chodzi o protesty.
0: Na usprawiedliwienie Johna Lennona powiedziałbym, że ma za sobą wydanie dwóch bardzo wielkich płyt solowych, czyli Imagine i tej Plastic Ono Band.
1: To proszę, w ogóle nie dyskutuję z tym, natomiast
0: Mind Games jest bez wątpienia słabszą płytą.
1: Pamiętajmy, z kim mamy do czynienia i tam jest poprzeczka tak wysoko podniesiona, że tam nie było prawa, żeby słabsze płyty wydawać. No ale to też nie jest tak, że to jest słaba płyta, żebyśmy byli od razu precyzyjni. John Lennon w tamtym czasie oczywiście już mieszkał w Stanach Zjednoczonych, też sporo podróżował po świecie z Yoko. Te największe podróże, na to jeszcze przed czas, kiedy urodził się Sean, kiedy oni podróżowali bardzo często też do Azji, do Grecji, o czym mało kto pamięta. Ten wątek jakby takiego podróżniczego życia Lennona jest mało znany. Ale to ma mniejsze...
0: Żeglował przecież.
1: Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to tylko warto dodać, że ta płyta Mind Games jakiś czas temu została wznowiona i nawet powstał taki miks tych utworów, taki, nie wiem jak to nazwać,
0: medytacyjny.
1: I ta płyta się w ogóle bardzo dobrze sprzedawała i to było bardzo ciekawe, taka uspokajająca.
0: Ambientowa bardzo.
1: W tym czasie, widać, w tych czasach potrzebujemy też takich kojących dźwięków. No ale my sięgniemy po wersję oryginalną, po wersję z brytyjskiego tłoczenia z 1973 roku. No i ten wybitny utwór, moim zdaniem, to jest utwór tytułowy.

0: John Lennon, jeszcze do tej płyty dzisiaj wrócimy. Płyta pod tytułem Mind Games. Tutaj pojawia się właśnie dźwięk mellotronu, z którego przecież John korzystał dosyć chętnie jeszcze w czasach The Beatles. Później jakby ten instrument gdzieś odłożył na bok. No ale tutaj w tym przypadku wrócił. Do tej piosenki też powstał teledysk dosyć, myślę, pamiętny, pokazujący Johna przechadzającego się po Central Parku między innymi w takim kapeluszu, podpisuje autografy, tam uśmiecha się do przechodniów. To jeszcze czasy jakby w ogóle przed jakimikolwiek ochroniarzami przy wielkich gwiazdach.
1: Ogóle... No jest dużo takich świetnych zdjęć z życia nowojorskiego Lennona i Yoko, jak oni na przykład jeżdżą rowerami no też po centrum Nowego Jorku. Tak, to był zupełnie inny czas, ale też jakby Lennon, nie wiem jak to się tak naprawdę jemu udało, pewnie był na tyle wyjątkową postacią, że fani oczywiście zaczepiali go, pozdrawiali, brali autografy, ale nie było w tym jakiejś takiej ogromnej nachalności. I on zawsze powtarzał, że w Nowym Jorku może czuć się swobodnie bardzo. Mhm.
0: No właśnie, jeżeli jeszcze ten wątek nowojorski kontynuujemy i życia Johna, to ono było dosyć normalne. Ja nie wiem, czy on już wtedy miał, czy kupili już wtedy Dakotę, ten apartament
1: chyba
0: wielki.
1: Nie.
0: Jeszcze chyba nie, albo to był ten moment, że za chwilę mieli kupić. Natomiast no przecież oni mieszkali w dwupokojowym takim mieszkaniu gdzieś na Greenwich Village, zdaje się.
1: W takim lofciku.
0: Tak. Mhm. I tak jak mówisz, poruszali się rowerami, no i dzisiaj wiemy już to, bo już te taśmy gdzieś zostały ujawnione, że przez telefon lubili panowie z FBI ich podsłuchiwać.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, to tyle na razie.
1: Zostaniemy w Nowym Jorku i zostaniemy przy wielkich nieobecnych, bowiem wznowiona została dosłownie przed kilkoma tygodniami płyta Black Star Davida Bowiego. Płyta, która powstała w całości w Nowym Jorku. Bowie przecież wtedy mieszkał w Nowym Jorku, pracował tam również nad spektaklem teatralnym. Trochę można powiedzieć, że poszedł jakby tropem Lennona. Lennon był zawsze dla Bowiego osobą bardzo istotną. Bowie często powtarzał, powołując się właśnie na Lennona, że potrafił niekiedy w jednym prostym zdaniu ująć całą złożoność pewnych zjawisk. Jak kiedyś pracowali w studiu, powiedział Bowiemu: słuchaj, no jak nagrywać dobre piosenki, jak robić dobre utwory rock'n'rollowe, no wiesz, mów o tym, co jest ważne i dołóż do tego jakiś beat, po prostu. David Bowie i Black Star, czyli wielka pożegnalna płyta tego artysty, została wznowiona po 10 latach, no i nie sposób, sięgając
0: odmówić
1: po tę
0: sobie
1: płytę, tak, po pierwsze odmówić, a po drugie sięgając po ten album, nie posłuchać kompozycji tytułowej, najdłuższej w dorobku Davida Bowiego, Black Star.

0: Jedna z najdłuższych, trzeba powiedzieć. 9,57 faktycznie. Jedna z dwóch najdłuższych, bo ta ciut dłuższa znajduje się na płycie Station to Station. To jest nagranie tytułowe z albumu z połowy lat 70. To był utwór Black Star. No i oczywiście jeszcze dzisiaj do tej płyty wrócimy. Black Star otwiera ten krążek. W drugiej części naszego spotkania sięgniemy po utwór, który całość zamyka.
1: No, przepiękna płyta, zresztą też bardzo ładnie, jak widzę, wydana. Te oryginalne pierwsze wydania na aukcjach internetowych mają jakieś naprawdę historyczne ceny, więc bardzo dobrze, że po prostu ta płyta została wznowiona.
0: Bardziej, że faktycznie zrobiono to bardzo ładnie i ta książeczka w środku z tymi grafikami, z opisami różnymi, to naprawdę bardzo dobrze wszystko wygląda i wygląda też na to, że jakościowo jest świetnie przygotowana.
1: No, płyta rzeczywiście wybitna, trzeba powiedzieć, że bez słabych punktów z kilkoma wybitnymi, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, nagraniami. No to Nowy Jork dalej, tak to się dzisiaj układa, bo teraz pojawi się duet Simon & Garfunkel, płyta Bookends, dosyć popularna ze względu na to jedno nagranie, które tutaj zamieszczono, które przeniesiono ze ścieżki dźwiękowej filmu Mike'a Nicholsa Absolwent. I to też jest ciekawe, warto o tym wspomnieć, że ten film zostanie chyba jakoś odrestaurowany.
0: Został odrestaurowany.
1: Już i będzie pokazywany w kinach studyjnych. Chyba też w Łodzi.
0: Także. Pierwotnie został odrestaurowany w roku 2017, bo to była jakaś tam rocznica powstania okrągła. I wtedy po raz pierwszy wrócił, a teraz znów pojawi się na ekranach kin. Jeśli dobrze pamiętam, to w Łodzi chyba nawet 31 sierpnia.
1: No, wypadałoby się wybrać, bo to jest film wybitny. Moje pokolenie nigdy nie miało okazji widzieć go w kinie, na dużym ekranie. No i muzyka oczywiście tam pełni bardzo ważną rolę. Utwór Mrs. Robinson, opowiadający o głównej bohaterce tego filmu. Zresztą to też warto wspomnieć, że Paul Simon napisał tylko refren na potrzeby filmu, a dopiero kiedy ta piosenka i film stały się tak popularne, to dopisano szybciutko resztę, żeby wypełnić soundtrack i żeby po prostu wykorzystać ten motyw. Mam ze sobą też oryginalne wydanie płyty Bookend z lat 60. Z tym cudownym, który ja uwielbiam, labelem takim pomarańczowym, zresztą w ogóle niezniszczonym, płyta w kapitalnym stanie. I też chciałbym, żebyśmy dwóch nagrań od razu posłuchali, bo one koło siebie i po prostu są dosyć krótkie, więc niech zabrzmią, a może jeszcze dzisiaj do tej płyty i tak wrócimy raz. Ale tego nagrania pewnie Państwo dawno nie słyszeli. Punk's Dilemma to będzie pierwsze nagranie, na płytę już Mrs. Robinson.

0: Dwa nagrania duetu Simon & Garfunkel za nami. Tak sobie też myślę o moich zbiorach tego duetu. Chyba to już koniec poszukiwań. Chociaż nie, chyba nie mam płyty The Sound of Silence jeszcze na czarnym krążku, więc jeszcze chyba tylko ta płyta mi została. Też dużo tych płyt nie było. To zdaje się cała dyskografia w 5 albumach się zamyka. Potem jeszcze był ten koncert w Central Parku w latach 80. i to było chyba ostatnie ich wspólne wydawnictwo. Jako
1: tak,
0: Simon & Garfunkel
1: został utrwalony, bo potem oni jeszcze występowali.
0: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o płytę.
1: Zespół The House Martins teraz zabrzmi, czyli wreszcie przeniesiemy się na drugą stronę Atlantyku, na Wyspy Brytyjskie. London o Hall 4 to jest płyta, którą odnieśli spory sukces w latach 80., w roku 1986. Na fali też popularności takich zespołów jak The Smiths chociażby. Grupa, nie chcę tutaj jakoś stylistycznie wiązać tych zespołów, ale pewien rodzaj jakby bycia na scenie, czy też wyglądu ma coś wspólnego z tym, jak prezentował się zespół The Smiths i Morrissey. Mianowicie chodzi o swego rodzaju taką normalność, nie ubieranie się w typowo rock'n'rollowy rynsztunek, skórzane spodnie, jeansowe kurtki.
0: Dzisiaj bardzo wiele zespołów tak wychodzi na scenę, jak właściwie codziennie się poruszają. Natomiast no, kiedyś to, tak jak powiedziałeś, to były czasami z perspektywy lat wydaje się już bardzo śmieszne kostiumy sceniczne. Mhm. No chyba, że mówimy o Keithie Richardsie, który podobno tak samo się zawsze nosił na scenie, jak i poza nią.
1: No, Keith Richards jest osobną kategorią, która w ogóle trudno jakąkolwiek miarę przykładać.
0: To też taka szybciutka tylko co do Keitha, też anegdotka mówiąca o tym, że kiedy była ta wystawa The Rolling Stones, między innymi gitary, stroje i ona jeździła po świecie, to Keith powiedział, słuchajcie, dla was to są eksponaty, to są moje ciuchy, w których ja do tej pory jeszcze chodzę.
1: No właśnie. A tutaj mamy Paula Heatona na okładce tej płyty, wokalistę zespołu The House Martins, który jest po prostu w takim klasycznym kardiganie, zapinanym na guziczki okrągłe sweterku, w serek, w zapiętej pod szyję koszuli z kołnierzykiem. No tak The House Martins wyglądali mniej więcej w latach 80.
0: No nie był to zespół Kiss.
1: Nie był to zespół Kiss, ale grali bardzo melodyjne, piękne piosenki i co bardzo ważne, wszyscy świetnie śpiewali. Potęgą tego zespołu były harmonie wokalne. Paul Heaton, wokalista, ale pozostali muzycy, wymieńmy ich, Stan Callimore, Hugh Whittaker i Norman Cook, grający na gitarze basowej, to też świetni wokaliści. Norman Cook, jak wiemy, później dał się światu poznać dużo bardziej jako DJ pod pseudonimem Fatboy Slim. Ja wybrałem dzisiaj z płyty zespołu The House Martins dwa utwory, które są pięknymi balladami. Zaczniemy od kompozycji Flag Day.

Zespół The House Martins zabrzmiał z płyty London Hall 4. Jeszcze wrócimy do tej płyty w drugiej części, a pierwszą zamkniemy płytą, od której wydania mija 60 lat, czyli płytą Pet Sounds zespołu The Beach Boys. Utwór instrumentalny Let's Go Away For A While i wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Groźny wypadek w wesołym miasteczku w Sulejowie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Specjalny rządowy samolot wyleciał na Węgry na pomoc pielgrzymom poszkodowanym w wypadku autokaru. Przeniesiemy się również na piłkarskie boisko Unii Skierniewice, która podejmuje zespół Miedzi Legnica. W nocy w regionie miejscami opady deszczu, temperatura spadnie do 15 stopni. Nieprzytomny mężczyzna po groźnym wypadku podczas Dni Sulejowa. Podczas Dni Sulejowa mężczyzna spadł z wysokości. Do wypadku doszło na wynajętym terenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Łodzi. Szczegóły sprawy zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
12: 25-letni mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów na terenie wesołego miasteczka, które działało podczas Dni Sulejowa. Wszystko zdarzyło się po godzinie 15, kiedy wykonywał czynności konserwujące jednej z atrakcji. Był nieprzytomny, kiedy na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił pod rękę medyków z łódzkiego szpitala. Teraz policja wyjaśnia, jak doszło do zdarzenia. Sprawdzane są między innymi, czy urządzenie, z którego spadł 25-latek, było prawidłowo zabezpieczone, czy działało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i czy mężczyzna był trzeźwy. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: A według naszych ustaleń poszkodowany jest obcokrajowcem i pracował przy obsłudze wesołego miasteczka, które przyjechało ze Zgierza.
2: Więcej na radiołódź.pl.
11: Specjalny rządowy samolot wyleciał na Węgry. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
13: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
11: A w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób, a 10 jest ciężko rannych. Śmiercią nieproszonego gościa zakończyło się przyjęcie weselne w jednym z hoteli w Wadowicach. Policja zatrzymała 7 osób, które były gośćmi na weselu i które miały brać udział w bójce z nieznajomym mężczyzną. Człowiek ten nocował w tym samym hotelu, w którym trwała impreza i z niewiadomych przyczyn wprosił się na nią. Jego agresywne i podejrzane zachowanie zirytowało weselników, którzy postanowili wyprosić mężczyznę. Początkowa kłótnia przerodziła się w bijatykę, mówi Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego Małopolskiej Policji.
14: Policjanci interweniowali wobec tego mężczyzny. Również był agresywny wobec funkcjonariuszy. Nagle podczas interwencji ten mężczyzna zasłabł. Jak się okazało, doszło do zatrzymania krążenia. Mężczyzna był reanimowany. Niestety natomiast w szpitalu zmarł.
11: Przyczyna śmierci będzie znana po sekcji zwłok. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
15: Piłkarze Unii Skierniewice w meczu czwartej kolejki Betclic pierwszej ligi podejmują Miedź Legnica, a spotkanie na obiekcie w Skierniewicach ogląda Michał Malinowski.
16: 74. minuta i Unia wciąż przegrywa, ale już nie 0-1, a 0-2. Przypomnę, w pierwszej połowie bramka Kordowy w 12. minucie, no a druga część gry rozpoczęła się od mocnego uderzenia gości i drugiej bramki, tym razem autorstwa Antonika, no ale po długiej analizie VAR została ona anulowana, tyle że ten sam zawodnik w 68. minucie zdobył już prawidłową bramkę przepięknym uderzeniem pod poprzeczkę. Unici grają dzisiaj zdecydowanie słabiej niż w poniedziałek, no a też faktem jest, że Miedź gra zdecydowanie lepiej niż Arka. 74. minuta meczu. Unia, Miedź 0-2.
15: Relacja tekstowa z tego meczu na radioloc.pl, a podsumowanie w serwisie sportowym po 22. Wcześniej dzisiaj też w czwartej kolejce pierwszej ligi piłkarze UKS-u pokonali na stadionie Króla w Łodzi Termalikę Nieciecza 2-1. Bramki dla UKS-iaków zdobyli Krzysztof Fałowski i z rzutu karnego Karol Podliński. Zadowolony z postawy swojego zespołu był trener Grzegorz Szoka, choć przyznał, że na boisku łatwo nie było.
17: Zafundowaliśmy sobie nerwową końcówkę, ale no trzeba być zadowolonym z tego, jak zagraliśmy w pierwszej połowie. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą i prowadziliśmy 2-0. No druga połowa, kiedy straciliśmy bramkę, trochę bojaźni się wdarło i trzeba też docenić to, że to wybroniliśmy.
15: A za tydzień UKS zagra ostatni z serii 4 meczów na swoim boisku. Zmierzy się ze Stalą Mielec, która dzisiaj rozbiła Polonię Bytom 5-2. I co ciekawe, 2 gole dla Mielczan strzelił Kamil Cybulski, który wypożyczony jest do tej drużyny z Widzewa Łódź. Iga Świątek obronę tytułów w turnieju WTA 1000 w Cincinnati zaczęła od wygranej z Kolumbijką Emiliano Arango 2-0 w setach 6-3 i 6-0. W niedzielę zwycięstwo odniosła też wiceliderka rankingu tenisistek kazaszka Jelena Rybakina i ona w trzeciej rundzie zmierzy się z łodzianką Magdaleną Fręch. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Dla Arsenalu to 18. tarcza wspólnoty w historii klubu, a na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam już za godzinę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: W nocy w regionie mogą zdarzyć się opady deszczu, lokalnie również możliwe burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. W poniedziałek sporo chmur i przelotny deszcz po południu. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
19: Druga godzina audycji z płytami winylowymi w Radiu Łódź właśnie się rozpoczyna. Witamy ponownie. No to teraz jedna z nowszych dzisiaj płyt, jaką przynieśliśmy, bo dzisiaj mamy sporo takich klasyków, też trochę jubileuszowych płyt, dziesięciolecie, pięćdziesięciolecie. Nie mamy dzisiaj ze sobą płyty Revolver, to od razu uprzedzimy bieg wydarzeń.
20: Pamiętam, że rok temu graliśmy, jak była rocznica, tylko że w tym roku jest równa, no bo 60 lat minęło od
19: tak.
20: 5 sierpnia.
19: A propos takich nierównych rocznic, to też może za tydzień przyniosę płytę Elvisa Costello, My Aim Is True, bo pierwszy raz będzie wydana płyta z okazji
20: 49-lecia
19: oryginału, tak sobie to wymyślił Elvis Costello, ale to może za tydzień w takim razie. Zespół Porcupine Tree, jeden z moich ulubionych, absolutnie ukochanych, taki zespół, który gdzieś niesie ze sobą tego ducha muzyki lat 70., progresywnego 80., ale brzmi jak najbardziej współcześnie na miarę XXI wieku. W dużej mierze za sprawą Stevena Wilsona, oczywiście lidera, głównego kompozytora, też fantastycznego producenta, człowieka z wizją po prostu muzyczną, z nieprawdopodobnymi umiejętnościami producenckimi, ze świetnym słuchem. Przecież wiele tych klasycznych płyt rockowych z lat 70., 80. Steven Wilson miksował na nowo, dodając tej muzyce jeszcze jakiegoś nowego wyrazu, i to jest taka właściwie dosyć powszechna praktyka, że gdzieś tam wielkie zespoły zgłaszają się do Stevena Wilsona, zwłaszcza jeżeli chodzi o miksy Atmos. No ale my będziemy słuchać klasycznego stereo i płyty Lightbulb Sun. To jest płyta z 2001 roku. Pamiętam doskonale, byłem na, albo nawet z 2000, bo byłem na koncercie w 2000 roku, dokładnie 10 października, i Porcupine Tree otwierało koncert zespołu Dream Theater. No, takie to były czasy w hali Wisły w Krakowie, wcale nie wypełnionej po brzegi, a tak mniej więcej połowa, 3/4. No a później Porcupine Tree już podczas solowych koncertów bardzo dużo grali w Polsce w klubach, mniejszych, większych. Dzisiaj sam Steven Wilson jest w stanie wypełnić całkiem spore audytoria. Kiedy Porcupine Tree przyjechali do Polski, to bez problemu zagrali w wypełnionym spotku, więc po prostu całą tę koncertową, naprawdę trudną drogę przeszli, ale to się wszystko opłaciło. Dobrze, słuchamy pierwszego nagrania tytułowego znakomitej piosenki Lightbulb Sun.

0: is making me wish I was back on my feet. Lightbulb Sun, tytułowe nagranie z płyty zespołu Porcupine Tree. Kto pamięta, oni byli z tą płytą także w Łodzi i zagrali koncert. Wcześniej spotkali się z fanami, słuchaczami w nieistniejącym już sklepie płytowym Lady Peron. To jeszcze przy ulicy Nowomiejskiej, bo wcześniej ten sklep miał, zdaje się, siedzibę przy Dworcu Fabrycznym.
1: Tak, przy Dworcu Fabrycznym.
0: Chyba też było na Palacu Wolności.
1: Ja nie wiem, czy on miał nawet dwie siedziby chyba nawet, albo trzy w pewnym momencie.
0: A potem Nowomiejska. I tam było to spotkanie. Pamiętam, mam jeszcze jakieś plakaty podpisane, jakieś pocztówki nawet zespołu Porcupine Tree. No a wiele lat później miałem wielki naprawdę honor spotkać się ze Stevenem face to face, porozmawiać z nim przed łódzkim koncertem w klubie Wytwórnia. Chyba dzisiaj już nie wrócimy do tej płyty, bo mamy jeszcze kilka innych i no i pewnie odłożymy Porcupine Tree na jakieś kilka miesięcy.
1: Teraz wróćmy na chwilkę do zespołu The Beach Boys, bo zakończyliśmy pierwszą część naszego spotkania takim króciutkim fragmentem instrumentalnym z płyty Pet Sounds, a to jest album, którego nie można po prostu tak skwitować tylko jednym fragmentem, bo to jest jedna z tych najważniejszych płyt dla dekady lat 60. No i w ogóle jedna z takich płyt, które zwykle powracają przy różnego rodzaju podsumowaniach. I takich też płyt, które były swego rodzaju inspiracją dla innych. To był ten słynny moment, w którym Beatlesi i Beach Boysi słuchali siebie bardzo uważnie nawzajem i można powiedzieć mobilizowali do tego, żeby nagrywać rzeczy jeszcze wspanialsze.
0: Tylko to było tak, że tam były nierówne siły, bym powiedział, bo po jednej stronie był Lennon McCartney, a tutaj był sam Brian Wilson.
1: To był sam Brian Wilson. Liczbowo tak, no można by jeszcze powiedzieć, że Beatlesi mieli George'a Harrisona, który też potrafił nie najgorsze piosenki
0: I George'a Martina.
1: No ale jeśli chodzi o kwestie producenckie, to już Brian Wilson, trzeba przyznać, że też wiedział, na tyle poznał arkana pracy z dźwiękiem, że robił rzeczy naprawdę fenomenalne. Dwa nagrania, bo one są obok siebie i to są dwa utwory, które otwierają drugą stronę tej płyty. Posłuchajmy zatem Beach Boysów z płyty Pet Sounds. God Only Knows, zdaniem Paula McCartneya, najpiękniejsza piosenka w historii. A potem jeszcze I Know There Is An Answer, dwukrotnie zespół The Beach Boys.

0: Słuchaliśmy z płyty Pet Sounds zespołu The Beach Boys.
1: Ta płyta też jubileuszowo została wznowiona jakiś czas temu. To zdaje się miesiąc albo dwa miesiące temu. Też oczywiście w nowym jakimś takim audiofilskim miksie wydana w piękny sposób. Też z sesji jakieś dodatkowe nagrania zostały udostępnione. Natomiast no to już nie jest pierwszy raz, kiedy takie pudełka...
0: No nie, wiesz co, ja mam kilka wersji płyty Pet Sound zespołu Beach Boys. Mam takie wydanie CD, chyba to był 2006 rok może, kiedy ona ukazała się w takiej pluszowej okładce zielonej.
1: No to ja mam taki box
0: też podłużny. Z dodatkami różnymi.
1: Ja mam taki box podłużny, taki duży, tam są sesje i tam na przykład masz oczywiście kilkanaście podejść do na przykład właśnie God Only Knows chociażby. I przebrnąłem przez te sesje, natomiast no to jest takie doświadczenie, które pewnie raz, może dwa razy w życiu masz taką po prostu motywację, żeby tego posłuchać, no bo komu się chce słuchać 10 podejść wokalnych do jakiegoś jednego utworu. No to też warto powiedzieć, że tak właśnie troszeczkę zabijał ten entuzjazm w kolegach Brian Wilson, bo oni nie do końca wiedzieli, nad czym on pracuje, bo on właściwie rozgrzebywał mnóstwo różnych tematów, kazał im wielokrotnie powtarzać chociażby jakieś partie wokalne, dogrywki różne w studiu i tak dalej, a oni nie widzieli całego efektu i troszeczkę to były początki takiej pracy studyjnej w takim wymiarze i oni nie wiedzieli, o co chodzi. Oni się cieszyli, jak jechali w trasę koncertową, bo tam była zabawa, no tak, granie prostych piosenek o surfingu, a tutaj
0: Brian
1: była
0: Wilson
1: ciężka praca.
0: Zostawał w swoim domu w Kalifornii i pracował nad materiałem na kolejne płyty. Często pracował z sesyjnymi muzykami,
1: między innymi z
0: Wrecking Crew chociażby. Tak. Mhm. No ale potrzebni byli mu muzycy, również The Beach Boys, po to, żeby chociażby nagrać partie wokalne.
1: Glenn Campbell przecież gra na gitarze chociażby na tej płycie. Jubileusze, może nie okrągłe, ale zawsze warto wspomnieć o tym, że mamy czas, kiedy wydarzył się festiwal Woodstock, rok 1969. Festiwal, którego sława przerosła właściwie wszelkie możliwe oczekiwania, który stał się symbolem i tak naprawdę punktem kulminacyjnym, można powiedzieć, tego takiego stylu życia hipisowskiego i w ogóle lat 60. także muzycznie w Stanach Zjednoczonych. No a później, już na początku lat 70. pojawił się film z festiwalu Woodstock, który sprawił, że no, to wydarzenie stało się czymś kultowym na całym świecie. I to właśnie dzięki filmowi, dzięki tak naprawdę soundtrackowi, bo ta płyta Woodstock to jest soundtrack po prostu z tego filmu. Ja mam też oryginalne amerykańskie wydanie Atlantic, z czego jestem bardzo zadowolony. Bardzo dziwny jest ten wybór tak naprawdę, bo mamy kilka piosenek Crosby, Stills, Nash & Young na przykład, a wielu artystów w ogóle nie jest reprezentowanych na tej pierwszej płycie, bo potem jeszcze była druga część Volume 2, a to są i tak trzypłytowe wydawnictwa. No ale to wiemy, że tu było kilkadziesiąt godzin muzyki tak naprawdę. Zresztą kiedyś podczas chyba rocznicy 50. jedna z rozgłośni radiowych w Stanach jakby odtworzyła z oparciem o dokładny czas wyjścia na scenę, na ile było to możliwe do określenia, to co działo się na UCO, bo cały ten festiwal został zarejestrowany, wszystkie właściwie koncerty są zarejestrowane, one też ukazują się na różnych pojedynczych wydawnictwach i tak dalej, i tak dalej. Ktoś to po prostu w jakiejś stacji w Stanach próbował odwzorować. A my aż tyle czasu nie mamy, więc po prostu posłuchamy sobie jednego znakomitego nagrania pod tytułem Wooden Ships. Crosby, Stills, Nash & Young to wówczas była super grupa, ale nowa zupełnie, której nikt nie znał. To zdaje się był drugi albo trzeci koncert zespołu w ogóle. Muzycy byli przerażeni.
0: Woodstock w ogóle był miejscem, gdzie niektórzy artyści w ogóle dopiero objawili się światu.
1: No tak, Santana, Joe Cocker, na przykład. Tak, Cocker, Santana. Oczywiście oni grali wcześniej koncerty, bo tutaj w tym
0: ale
1: przypadku...
0: Ale takie spektakularne pojawienie się, zaistnienie, jakby początek zupełnie nowego momentu w karierze.
1: Natomiast Crosby, Stills, Nash and Young, bo tu też był Neil Young, który w ogóle zabronił wykorzystywania swojego wizerunku w filmie, to też jest ciekawe, byli przestraszeni poza Neilem Youngiem, który no, chyba nie ma czegoś takiego jak jakiś ten strach na scenie. Dobrze, słuchamy cudownej kompozycji Davida Crosby'ego, Stevena Stillsa, Wooden Ships.
2: We were gonna do a kind of a science fiction story. If you'll bear with us. It's about these people who are escaping the
3: Holocaust, whatever it may be, and leaving it behind and escaping in the wooden ships.

0: Nie tak dawno odrestaurowano i pokazywano w kinach film dotyczący festiwalu Monterey, który był pierwszym takim naprawdę wielkim wydarzeniem festiwalowym w Stanach. Potem pojawiły się kolejne, były naprawdę gigantyczne festiwale jeszcze przed Woodstockiem. Jeszcze był taki festiwal w Atlancie, no i w kilku jeszcze innych miejscach, no ale po Woodstock to się stało bardzo powszechne przez kilka lat. Słynny festiwal Isle of Wight chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie też starano się w jakimś mierze odtworzyć ten, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, line-up Woodstockowy. Natomiast...
1: Tak, są też filmy z Isle of Wight.
0: Tak, no tam Dylan przecież Leonard pojawił
1: Cohen
0: się.
1: Też
0: Dorsey.
1: Tak.
0: Więc no, to był czas takich właśnie legendarnych festiwali, ale żaden z nich nie przebił popularnością, wydaje mi się, Woodstock. Mamy taki idylliczny, dosyć bym powiedział,
1: obraz
0: tego wydarzenia, natomiast tam się działy różne rzeczy mniej i bardziej, raz, że legalne, a dwa, że no, takie, które powinny się wydarzyć, bo no, tam też, zdaje się, jakieś zgony były.
1: No tak, no, jak się pojawia kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy ludzi w jednym miejscu, no to różne rzeczy mogą się zdarzyć.
0: I to też ciekawe, że mówimy o hipisach, a przecież oni sforsowali ogrodzenie tego festiwalu i po prostu wchodzili za darmo, bo już w pewnym momencie tego morza ludzi nie było w stanie nic powstrzymać, więc po prostu otwarto bramę, mówiąc tak bardzo w cudzysłowie. No to nie wiem, czy dzisiaj jeszcze Woodstock powróci, zobaczymy.
1: Woodstock powracał dwukrotnie, bo powrócił w roku 1994, to był, można powiedzieć, taki dosyć udany Woodstock czasów MTV.
0: 25-lecie, tak.
1: Ale potem był jeszcze Woodstock z roku 1999, który...
0: Przez tego samego człowieka organizowany,
1: tak,
0: Michaela Langa.
1: Praktycznie zabił, można powiedzieć, legendę tego niemal tego festiwalu, bo zakończył się jakimś totalnym, no totalnymi zamieszkami, dewastacją całego terenu festiwalowego, pożarem.
0: No fantastyczny dokument na ten temat powstał, tak.
1: Skandaliczne rzeczy tam się działy. Wróćmy do zespołu The Jesus and Mary Chain, to jest zupełnie inna epoka, rok 86, ich legendarna epka, wznowiona w tym roku i poszerzona o akustyczne nagrania z sesji dla Johna Peela, ale my dziś jesteśmy tylko na stronie pierwszej tej płyty, więc słuchamy oryginalnych nagrań z epki z 86 roku. Słuchaliśmy już utworu Some Candy Talking, teraz bracia Reedowie powrócą z kompozycją Psycho Candy.

0: The Jesus and Mary Chain, epka Some Candy Talking, utwór Psycho Candy wybrzmiał.
1: No to też przyznam, że tak, aż tak bardzo nie śledzę z całej sytuacji z Jesus and Mary Chain, natomiast wiem, że przez wiele lat ich płyt w ogóle nie było w streamingu. Nie wiem, czy sytuacja się zmieniła, trzeba by to sprawdzić, no ale my jesteśmy dalecy w tej audycji od streamowania.
0: Coś tam jest
1: od streamowania.
0: Na słynnej platformie streamingowej, tej najsłynniejszej, można znaleźć sporo rzeczy, ale zdaje się, że tej epki właśnie takiej w oryginalnym jej brzmieniu nie ma. A skoro już o tym mówisz, to trzeba powiedzieć, że jest jeszcze naprawdę bardzo wiele płyt, których nie znajdziemy w streamingu. Jest cały ocean muzyki, który jest przez to być może trochę zapomniany i trzeba niekiedy się naprawdę postarać, żeby dotrzeć do niektórych nagrań. To nie jest tak, że wszystko już jest scyfryzowane.
1: Mind Games, John Lennon. Wracamy do tej płyty. Płyty z taką przedziwną okładką, która jest swego rodzaju takim kolażem. Widzimy tutaj Johna na jakimś takim rozległym stepie. No, a w tle,
0: w stepie szerokim się znalazł.
1: A w tle w formie góry jest twarz Yoko położona jakby tak właśnie na tym stepie. Dwa księżyce, no pewnie jakaś bardzo bogata symbolika. Mamy też tęczę, jak to u Johna. Dziwna okładka, ale widziałem też okładkę Mind Games zupełnie inne. Mm-hmm. Też były jakieś inne wydania, także europejskie. Natomiast no, to jest ta najpopularniejsza i jakby pierwsza i oryginalna. Potem była płyta Walls and Bridges, która jakby
0: moim zdaniem bardzo znakomita. Tak, poprawia wizerunek Lennona jako twórcy piosenek zdecydowanie po płycie Mind Games.
1: Ale jeszcze jednego nagrania z tej płyty posłuchamy. Oto Out the Blue.

0: Ale to wszystko, jeżeli chodzi o Beatlesów, proszę Państwa, cały czas trwa, cały czas biznesowe koło zamachowe kręci się, bo już wiemy, że Rubber Soul przecież zostanie za chwilkę w formie dużego pudła, ta płyta zostanie wydana. Płyty McCartneya też jeszcze nie wszystkie w ten sposób zostały potraktowane, także to jeszcze mamy materiału na wiele lat.
1: Tak, no jeśli chodzi o Rubber Soul, to już widziałem takie komentarze, które mówią, że tym razem nie trzeba kupować całego boksu, bo spora część tych rzeczy, które będą w tym boksie, już ukazała się wcześniej. A ten nowy miks stereofoniczny oczywiście pewnie wart będzie zainteresowania. Black Star i David Bowie, raz jeszcze pożegnalna płyta Davida Bowiego, nagrywana w bardzo trudnych okolicznościach, w totalnej tajemnicy. Wszyscy współpracownicy, łącznie z Tonym Viscontim, producentem płyty, muzykami, musieli podpisać stosowne dokumenty, że nie będą nigdzie...
0: Nawet rodziny nie wiedziały.
1: Tak, nawet rodziny nie wiedziały, że David Bowie nagrywa płytę. Tony Visconti wiedział, że Bowie jest ciężko chory, a chyba już tylko sam David Bowie, być może jego żona Iman, wiedzieli, że Bowie zrezygnował na pewnym etapie już z walki z nowotworem, z terapii, niejako pogodził się z losem i nagrał jeszcze płytę. Przy okazji tam można wspomnieć też o tym przedstawieniu Lazarus, nad którym Bowie również pracował. Jakiś czas później aktorzy, którzy występowali w tej sztuce, weszli do studia, żeby nagrać no, po prostu płytową wersję tych utworów, i to właśnie był ten dzień, kiedy David Bowie zmarł, a więc nagrywali te piosenki, wiedząc o tym, że ich twórca właśnie odszedł. Płyta Black Star ukazała się na początku 2016 roku, to był piątek, natomiast w poniedziałek dotarła do nas informacja o tym, że David Bowie nie żyje. Dziś na koniec sięgamy jeszcze, jak powiedziałem, na końcówkę tej płyty. Słuchaliśmy utworu Black Star, a teraz zamykający temat, czyli I Can't Give Everything Away, David Bowie.

0: David Bowie, płyta Black Star. Dzisiaj wysłuchaliśmy dwóch nagrań z tego krążka tytułowego i przed chwilką kompozycji I Can't Give Everything Away.
1: No jest oczywiście w tym sporo symboliki, w tym tekście, w tym tytule, w tym zakończeniu płyty wybitnym naprawdę, bo ta piosenka jest po prostu porażająca, znając potem bieg wydarzeń. Fantastycznie, że ta płyta Black Star znowu jest dostępna na czarnym krążku i jest po prostu dostępna dla wszystkich, a nie dla milionerów tylko i wyłącznie, bo tak to już mówiłem, tyle kosztują te pierwsze wydania. Pożegnamy się zespołem King Crimson, bo jeszcze wracając do Bowiego, tutaj pojawiało się też takie gdzieś przecieki, że niby Robert Fripp pracował nad płytą Black Star, ale akurat nie, akurat jego podczas tych sesji nie było, to byli muzycy nowojorscy, jazzowi.
0: Nowojorscy muzycy z takiej sceny, można powiedzieć, trochę jazzowej, undergroundowej, tam pomagał mu w zgromadzeniu tego składu lider grupy LCD Sound System, James Murphy chyba nazywa się ten człowiek. I zebrał mu taki skład świetnych muzyków, ale oczywiście byli też ludzie, którzy na co dzień z Bowiem pracowali i którzy też stanowili trzon jego koncertowego zespołu.
1: Ma tam taka gitara bardzo fripowska w tym nagraniu, ale to Ben Monder, tak się nazywa ten gitarzysta. A my pożegnamy się już muzyką z udziałem Roberta Frippa, Waiting Man, utwór, który w bardzo długiej takiej koncertowej wersji pojawił się w Ćmielowie. Kilkanaście minut grali w taką hipnotyczną wersję, zaprezentowali tutaj zdecydowanie krótsza albumowa. Tyle dzisiaj, kłaniamy się, dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Rząd wysłał samolot dla poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Wypadek w objazdowym wesołym miasteczku w Sulejowie. Konserwator spadł z wysokości. Od jutra paliwa na stacjach będą tańsze średnio o złotówkę. Nowy CPN potrwa do końca wakacji. Jutro może padać deszcz w regionie łódzkim, a na termometrach zobaczymy 24 stopnie. Pomoc poszkodowanym w wypadku na Węgrzech. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci samolot wysłany przez rząd do Budapesztu. Po ocenie medyków, poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech będą transportowani do Polski. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański mówi, że w pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne.
9: Nie wiemy, czy ten samolot będzie wracał jutro czy pojutrze, ale jeśli będzie taka możliwość, to razem z panią minister do kraju powinno wrócić część Polaków, którzy są dzisiaj lżej ranni i mogą po prostu być hospitalowani tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
8: W wypadku autokaru na Węgrzech, który wiózł polskich pielgrzymów, zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pasażerowie wracali z Bośni i Hercegowiny na Podkarpacie. Węgierskie służby ustalają przyczynę wypadku.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Wypadek w objazdowym wesołym miasteczku w Sulejowie. Z wysokości spadł 25-letni konserwator urządzeń. Do zdarzenia doszło po południu. Według ustaleń policji z Piotrkowa Trybunalskiego mężczyzna pracował na wysokości około 5 metrów bez żadnego zabezpieczenia. Rannego w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Od jutra kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Na stacjach w całej Polsce zacznie obowiązywać niższy VAT na paliwo oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Według Ministerstwa Energii powinno się to przełożyć na spadek cen o około złotówkę na litrze. Dodatkowo państwo ustaliło maksymalne ceny paliw. Zapytaliśmy kierowców w Łodzi, czy mają jutro w planach większe tankowanie.
10: Myślę, że zatankuję więcej jutro.
11: Ja tankuję gaz, więc dla mnie bez różnicy.
12: Szczerze, raczej nie. Bez różnicy, więc i tak trzeba płacić i tak.
13: Nie, no szczerze mówiąc mam już bardzo mały zasięg, więc do jutra trochę dotankuję, ale na full jutro zamierzam zatankować.
8: Resort Energii będzie ustalał i ogłaszał maksymalne ceny paliw na kolejne dni. Program potrwa do końca sierpnia. Od września zmiany w żywieniu dzieci w szkołach i przedszkolach. Będzie mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Wytyczne z tak zwanego rozporządzenia sklepikowego ograniczają też ilość cukru i tłuszczu w tym, co jedzą dzieci. Dzięki temu będzie zdrowiej, mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
14: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
8: Zmiany nie zakładają, że ze sklepików czy automatów znikną ciastka i inne słodycze. Będą natomiast mogły tam trafić produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
15: Piłkarze Unii Skierniewice w meczu czwartej kolejki Betclic pierwszej ligi podejmowali Miedź Legnica. Dobrych wieści dla kibiców Beniaminka nie mamy, a o szczegółach ze stadionu w Skierniewicach Michał Malinowski.
16: Nie było powtórki z meczu z Arką Gdynia. Unia Skierniewice przegrała dzisiaj to wysoko z Miedzią Legnica. Już w 12 minucie goście objęli prowadzenie, a to było efektem sporej niefrasobliwości obrony gospodarzy. Strzelcem gola Kordoba w drugiej połowie Miedź rozpoczęła od mocnego uderzenia, druga bramka, ale na szczęście dla gospodarzy strzelona po spalonym. No ale w 68 minucie Antonik zdobył już prawidłową bramkę, w 77 wynik meczu ustalił Stanclik. Unia była dzisiaj słabsza, choć miała swoje sytuacje, m.in. w ostatniej akcji meczu Sabiło nie trafił niemal na pustą bramkę, a przynajmniej w bardzo dobrej sytuacji. Unia wciąż musi się uczyć pierwszej ligi, a dzisiaj przegrała 0-3 z Miedzią Legnica.
15: A w innym dzisiejszym meczu pierwszej ligi ŁKS Łódź pokonał u siebie Termalikę Nieciecza 2-1. Łodzianie są na szóstej pozycji w tabeli i mają 7 punktów. Unia zajmuje 16 miejsce, pierwsze w strefie spadkowej z dorobkiem 3 oczek. Łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk zajęli 4 miejsce w rajdzie Barum, czyli 5. rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Dla Marczyka był to najlepszy występ na czeskich trasach, choć pozostał niedosyt, bo do podium zabrakło naprawdę niewiele.
17: Ten niedosyt sportowy występuje. Cały dzień tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
15: A po 5 rundach w klasyfikacji generalnej rajdowych Mistrzostw Europy broniący tytułu Marczyk zajmuje 3. miejsce. Iga Świątek awansowała do 3. rundy tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/32 finału Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 2-0. Następną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari, a Magdalena French, urodzona w Łodzi, zagra w 1/32 z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Żużlowcy Hans Skrzydlewska Orła Łódź zapewnili sobie miejsce w najlepszej czwórce Metalka z drugiej Ekstraligi. Tym samym Łodzianie wystąpią w fazie playoff i pozostają w walce o awans do elity. Jutro Orzeł pozna rywala w półfinale, bowiem o godzinie 11:00 lider po rundzie zasadniczej Abramczyk Polonia Bydgoszcz wybierze sobie półfinałowego przeciwnika. A będzie to jedna z drużyn Orzeł Łódź, ROW Rybnik i PSZ Poznań. Dla Orła będzie to pierwszy występ w playoffach od 4 lat. Po raz ostatni Łodzianie rywalizowali w tej fazie rozgrywek w sezonie 2022. Więcej o tym i również innych informacji sportowych na radioloc.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: W nocy w regionie łódzkim mogą miejscami zdarzyć się opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura spadnie do 15 stopni. W poniedziałek sporo chmur i przelotny deszcz po południu. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam bardzo serdecznie na falach Radia Łódź w wyjątkowym wydaniu audycji z klasyką w tle. Wyjątkowym, ponieważ wyruszymy dziś w muzyczną podróż w towarzystwie najwspanialszego mandolinisty naszych czasów.
2: Hi, my name is Avia Vital. I play the mandolin.

Tak właśnie gra Avi Avital. Dziś w klasyce nasza rozmowa, na którą już bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No a oprócz tego muzyka wielobarwna, bo Avi równie wspaniale interpretuje Bacha czy Vivaldiego, co sięga po tradycyjne brzmienia folkowe, bałkańskie, hiszpańskie czy chociażby marokańskie. I od nich dziś zaczniemy.

Zaczęliśmy marokańskim utworem Anna Maghrebi na mandolinie Avi. Avital, gość dzisiejszej audycji z klasyką w tle, postać absolutnie niezwykła. Jest pierwszym i dotąd jedynym mandolinistą nominowanym do nagrody Grammy, a także pierwszym, który podpisał ekskluzywny kontrakt z legendarną wytwórnią Deutsche Grammophon. Nie tylko genialnie odświeża klasykę, ale dba o to, by jego instrument żył tu i teraz. Na jego specjalne zamówienie powstało już ponad 100 zupełnie nowych kompozycji na mandolinę. No i nie będę ukrywać, że od lat bardzo podziwiam Avitala. Jego twórczość to przepiękna podróż w czasie i przestrzeni, która porusza. Już za chwilę zresztą Avi opowie Państwu o muzyce, którą tworzy wcześniej. Jego pieśń, czyli Avi's Song.

0: Avi's Song na mandolinie. W zawrotnym tempie grał Avi, Avital. Z Avim spotkałam się podczas Break in Classic. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania o ideę festiwalu oraz czy jego zdaniem przełamywanie tradycyjnych ram muzyki klasycznej jest w dzisiejszych czasach potrzebne.
1: Well, yes,
0: oczywiście, że jest mi bliskie. Jeśli chodzi o to, czy to potrzebne, myślę o tym jak o ewolucji. Arcydzieła, które pozostawili nam kompozytorzy, są cenne, monumentalne, niesamowite. Jednocześnie nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, jakimi ludzkość była 300 lat temu. Mamy inną wrażliwość, zmysły, słuchamy muzyki przez cały czas. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach Bacha ludzie mogli usłyszeć muzykę raz w tygodniu, może w kościele, a poza tym wcale, no chyba, że w domu byli muzycy, chociażby amatorzy. Cała rzecz polega więc na tym, jak ożywić doświadczenia płynące z tych arcydzieł. To jak stary, magiczny przepis, który musimy przygotować z użyciem dzisiejszych składników. Trzeba też być bardzo czułym na to, dla jakiej publiczności się gra, kreować to doświadczenie w sposób, który naprawdę przemawia do współczesnych słuchaczy. Pamiętam twój koncert w Polsce rok temu w Bydgoszczy. Zagrałeś utwory z płyty Song of the Birds. Jak narodził się pomysł na ten album i co oznacza tytuł? Song of the Birds to pierwszy duży projekt mojego zespołu Between Worlds. Cała idea sprowadza się do jednego zdania. Sięganie po muzykę klasyczną, artystyczną, czy jak to nazwać, i muzykę ludową, tradycyjną. Z jednej strony mamy coś skomponowanego, pełnego niuansów, złożonego pod względem harmonii, melodii, rytmu, wszystko to, czym jest muzyka klasyczna. Z drugiej strony melodie, które przetrwały naturalną selekcję przez wiele pokoleń, przekazywane ustnie, niezależnie z jakiej tradycji pochodzą. Zwykle są piękne, czasem ośmiotaktowe melodie. Te dwa brzegi w doświadczeniu muzyki, przekazywaniu muzycznych tradycji są dla mnie fascynujące. I o to chodzi w Between Worlds. O to, gdzie te elementy się dopełniają, gdzie kontrastują, jak mieszają, aby doświadczenie słuchacza płynnie przechodziło z jednego zjawiska w drugie. Od skomponowanej materii do muzyki bardzo surowej, czasem improwizowanej. Song of the Birds, tytuł, jest symbolem, pochodzi od katalońskiej pieśni, której ludzie spoza Katalonii prawdopodobnie by nie znali, gdyby nie to, że rozsławił ją wielki kataloński wiolonczelista. Musiał on opuścić Hiszpanię i żyć na wygnaniu w czasach reżimu Franco. Praktycznie całe swoje życie artystyczne spędził poza ojczyzną. Postawił sobie za punkt honoru, by kończyć każdy swój koncert utworem Song of the Birds. Katalońską pieśnią opowiadającą o ptakach. Grał ją w Carnegie Hall w Tokio, wszędzie, ale nigdy w swojej ojczyźnie. Było to więc dla mnie symbolem mającym wiele warstw. Po pierwsze, piosenka, która przebiła się z wiosek Katalonii, z bardzo konkretnej tradycji na największe sceny świata. Wnoszenie czegoś folklorystycznego na scenę, a także wątek lokalny, uniwersalny, zarówno w kontekście tożsamości narodowej, jak i artystycznej. Jako współcześni artyści zadajemy sobie tak wiele pytań. Album Song of the Birds był dla nas bardzo mocnym odzwierciedleniem tego wszystkiego. Tak o swoim najnowszym albumie opowiada Avi Avital. No to teraz zajrzyjmy do niego.

Tarantella di San Candro z najnowszej płyty Aviego Avitala Song of the Birds śpiewała Alessia Tondo. Przy okazji rozmowy z Avim poprosiłam go, by opowiedział o artystach, których zaprosił do nagrania albumu. Oprócz Alessi Tondo pojawił się także znakomity chór Rustavi, ale nie tylko. Projekt rozpoczął się jako rezydencja obejmująca trzy koncerty w sezonie w Berlinie. Każdy z tych koncertów miał inny motyw przewodni. Włochy, Hiszpanie, Morze Czarne. Każdy z koncertów miał też gościa wywodzącego się z muzyki ludowej. Przy Włoszech skupiliśmy się na południowych, grając barokową, współczesną muzykę włoską, ale mieliśmy też śpiewaczkę Taranta, pochodzącego z konkretnego regionu Apulii. To obcas Włoch, jeśli wyobrazisz sobie Włochy jako but, to jest to sam czubek buta. A tradycja, która stamtąd pochodzi, jest niesamowita, szamańska. Naprawdę chodzi w niej o muzykę, która wprowadza w ekstazę w ramach procesu leczniczego. Ma ona różne nazwy, tarantella, taranta, pizzicato. W przypadku części iberyjskiej gościliśmy śpiewaczkę flamenco, śpiewającą muzykę klasyczną. Śpiewała z nami utworu Manuela de Fai. A dla Morza Czarnego zaprosiliśmy zespół Rustavi z Gruzji, którzy śpiewają w swoim tradycyjnym, polifonicznym stylu, wywodzącym się z różnych tamtejszych tradycji. To brzmi trochę jak jodłowanie z gór. Coś szalonego. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom, gdy słyszałem ich po raz pierwszy. Zakochałem się w ich sztuce. Przygotowanie tego projektu i zjednoczenie nas na scenie zajęło w sumie 10 lat. Zastanawiam się, jak wyglądały poszukiwania utworów na ten album. Bardzo podobał mi się ten proces. Polegał na poszukiwaniu tradycyjnej muzyki. Żyjemy w czasach, w których mamy dostęp do wielu rzeczy za pomocą kilku kliknięć, więc było trochę tego, ale tym, co najbardiej chciałem znaleźć dla tego albumu, zależało mi, jeśli chodzi o artystów, jak i same melodie, to znalezienie tych naprawdę prawdziwych rzeczy. Odnalezienie artystów, którzy faktycznie zachowali tradycję, którzy mają w sobie tę wielką szczerość strażników tradycji. Mam ogromny szacunek do artystów ludowych, ale też do tego, że wprowadzają innowacje, przenoszą swoją tradycję do współczesności. Co my też zresztą robimy w zespole, ale naprawdę chcieliśmy odnaleźć i dodać do naszego projektu te rzadkie składniki, bardzo lokalne, charakterystyczne dla danego miejsca. Były więc to godziny słuchania pięknej muzyki w poszukiwaniu tych rzadkich diamentów. A wśród nich chociażby utwór Rajko.

Za nami Rajko, a my wracamy do rozmowy. Dla tych z Państwa, którzy dołączyli do Radia Łódź nieco później, przypomnę, że w klasyce gość wyjątkowy, najwspanialszy mandolinista świata, Avi Avital, którego wypytuję o jego najnowszą płytę, nominowaną w tym roku do nagrody Grammy i Opus Classic, album Song of the Birds. Opowiedz mi o utworze Fazila Saya Black Earth, pochodzącym z inspiracji z nad Morza Czarnego, który znalazł się na płycie. Bardzo podobają mi się pierwsze dźwięki, forma ABA i ten motyw. Tak, to niemal podpis, charakterystyczny element Fazila Saya. Prawie każdy jego utwór ma gdzieś schowane. To jakby pieczęć kompozytora, która jest naładowana treścią zawartą w zaledwie trzech dźwiękach. To natychmiast wprawia człowieka w odpowiedni nastrój. Uwielbiam współpracować z Fazilem. Napisał zresztą dla mnie niedawno koncert mandolinowy. Ale to na pewno padnie w dalszych pytaniach. Tak, dwa miesiące temu odbyła się amerykańska premiera tego koncertu mandolinowego Fazila Saya z Pacific Symphony. Jak wyglądała praca nad kompozycją? Fazil Say to ktoś bardzo bliski mojemu sercu. Jest typem artysty, z którym się utożsamiam. Sam widzę siebie jako artystę żyjącego pomiędzy tradycyjną, klasyczną salą koncertową, wysoce cenionego kanonu muzyki klasycznej, a kimś silnie przyciąganym przez folklor w poszukiwaniu tożsamości i celebrowaniu kultury. I nie tylko. Fazil Say jest Turkiem. Bardzo wyraźnie słychać to w jego muzyce. Ale to nie jest tylko ludowa muzyka. To jego własne, szczere kompozycje, wyrastające bezpośrednio stamtąd. Niczego nie wymusza. Po prostu wydobywa muzykę, w której dorastał, posługując się swoim genialnym językiem kompozytorskim. Absolutnie to uwielbiam.

0: Kompozycja Fazila Saya, Black Earth. Na mandolinie mój dzisiejszy gość Avi Avital. Powracamy do rozmowy z artystą, którego zapytałam o instrument, na którym gra.
1: About the mandolin.
0: O mojej mandolinie?
1: Do you want the 3 hours,
0: tak, chcesz 3-godzinnej czy 1,5-godzinnej odpowiedzi? Może krótsza wersja? Masz parę instrumentów?
1: Well, I have many instruments.
0: Tak, mam wiele instrumentów, ale zawsze jest tak, że jest ten ulubiony. A ta mandolina, którą masz przy sobie, mogę zobaczyć? Tak, oczywiście. Szkoda, że radio nie potrafi tego pokazać. To instrument z 1998 roku od izraelskiego lutnika. Bardzo go lubię. Jest ze mną od czasów szkoły średniej. Trochę się rozstroił przez słońce. Taki piękny. Tak, to niesamowicie piękny instrument.

0: Czy to prawda, że twój pierwszy nauczyciel był skrzypkiem? Tak, to taka historia. Brzmi śmiesznie, ale to w zasadzie główny powód, przez który znalazłem się w tym zawodzie. Mój nauczyciel przyjechał do Izraela ze Związku Radzieckiego, dzisiejszej Ukrainy, w latach 70. Byłem jednym z jego ostatnich uczniów. Kiedy przyjechał na południe Izraela do miasta Berszewa, szukał posady jako nauczyciel skrzypiec, powiedziano mu: przykro nam, mamy już nauczyciela gry na skrzypcach, ale szukamy nauczyciela mandoliny.
1: And so he wanted a job as a violin teacher, and the conservatory told him, "We're sorry, you already have one, but we're looking for a mandolin teacher, and it's tuned the same, you know,
0: mandolin." Skrzypce, mandolina stroją tak samo, więc zaproponowano mu tę pracę.
1: He said, okay.
0: Zgodził się, bo wolał to niż nie pracować wcale.
1: And he says, rather than, you know, not working, I would do that. And yeah.
0: Jak to wpłynęło na twój sposób gry? Mandolina wtedy i w pewnym stopniu, pewnie dzisiaj, jest kojarzona jako instrument amatorski, salonowy.

harfą. Nie miał ograniczonego spojrzenia na ten instrument. Patrzył na mandolinę i widział skrzypce. Nie znał tradycyjnego mandolinowego repertuaru. Dawał mi więc do grania to, co sam znał. Bachowskie utwory na skrzypce solo, wielkie koncerty i sonaty skrzypcowe. To on ukształtował u mnie takie podejście. Dorastałem, traktując mandolinę od razu jako pełnoprawny instrument zdolny do grania pięknej, najbardziej kunsztownej muzyki.

Vivaldi, Cztery pory roku i Lato na mandolinie. Grał oczywiście Avital. Powracamy do rozmowy już po raz ostatni. Zapytałam Aviego o polskich kompozytorów. Kogo ceni najbardziej? Oczywiście uwielbiam Chopina, a z nowszych jestem fanem Pendereckiego. Kiedyś próbowałem nawet dotrzeć do niego, poprosić o napisanie dla mnie utworu, ale to się nie udało. Może byłem wtedy jeszcze zbyt mały. Współpracuję z wieloma współczesnymi kompozytorami. Wczoraj spisałem kilka nazwisk polskich twórców współczesnych. Nie każ mi ich wymieniać. Mam zapisane, nie pamiętam. Mój obecny pobyt w Polsce przypomniał mi, jak bardzo kocham ten kraj i kulturę. Mocno zachęciło mnie to do poszukiwań i chęci współpracy z tutejszymi muzykami. Muszę zapytać, jak wspominasz współpracę z Łukaszem Kuropaczewskim? Łukasz opowiadał mi, że jesteś dla niego wielką inspiracją. Łukasz jest niesamowity, to wspaniały gitarzysta i zarazem jeden z moich absolutnie ulubionych, z pewnością jeden z najlepszych na świecie. To ciekawe, bo zaledwie dwa tygodnie temu mieliśmy wspólny wakacyjny projekt. A jeszcze zabawniejsze jest to, że jutro o 11 spotykam się z nim w Niemczech

0: na kolejnych próbach. Tak, dużo razem pracujemy. I znów zagram z nim za niecałe 24 godziny. Okej, ostatnie pytanie. Gdybyś mógł wysłać list w przeszłość z prośbą o koncert na mandolinę, do kogo byś napisał? To najprostsze pytanie ze wszystkich.
1: Bach.
0: Potem lista jest długa, ale on byłby numerem jeden. Długo, długo nic, a dopiero potem reszta wspaniałych twórców. Jestem ciekawy, jak Bach potraktowałby ten instrument. Z pewnością całkowicie zmieniłby on historię kanonicznej muzyki mandolinowej. Tak jak stało się to z repertuarem innych instrumentów, na które pisał. Szkoda, że nie mamy wehikułu czasu.

Bach, słynne preludium G-dur zamiast wiolonczeli, mandolina. Jestem przekonana, że Bach byłby zachwycony takim wykonaniem. Gdyby istniał wehikuł czasu, pewnie z przyjemnością napisałby koncert dla Aviego Avitala. Tymczasem zbliżamy się do końca pierwszej części naszego spotkania, a zakończymy ją podobnie jak zaczęliśmy, marokańską nutą z płyty Avital meets Avital.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: z klasyką w tle.
1: A ja znów witam się z Państwem. Dobry wieczór. Przy mikrofonie niezmiennie Patrycja Pawłowicz. No a to jest audycja, jak Państwo słyszeli, z klasyką w tle w Radiu Łódź. Zaczynamy drugą część naszego spotkania. Wspólnie przemierzać będziemy czas jeszcze przez chwilę, bo do północy, odkrywając kolejne muzyczne światy. Pojawią się ciekawe interpretacje, nowe spojrzenia na dawne arcydzieła, ale też zupełnie nowe nagrania. Mam nadzieję, że wygodnie rozgościli się Państwo przed odbiornikami. Zaczynamy.

Asturias, Maciej Frąckiewicz, akordeon, Bartek Miller, instrumenty perkusyjne, na gitarze Łukasz Kuropaczewski, ten sam, o którym wspominał w rozmowie Avi. Avi Tal, nie mogłam więc inaczej zacząć jak tym właśnie utworem. Drodzy Państwo, wspominałam, że pojawią się dziś nowości. Przed nami jedna z nich. Właśnie ukazała się nowa płyta Sandbox zespołu Philharmonics. Grupy wyjątkowej, bo tworzą ją muzycy z Filharmonii Wiedeńskiej i Berlińskiej, więc ci z tak zwanej najwyższej półki. Zespół na co dzień gra klasyczny repertuar. Bawią się z nim, można powiedzieć, po godzinach. Posłuchamy dziś paru kompozycji z tej płyty. Ta pierwsza to Soul Bossa Nova.

soul bossa nova grał zespół Philharmonix. Wrócimy jeszcze dziś do najnowszej płyty grupy, a teraz amerykański pianista, aranżer Joachim Horsley, który zasłynął serią nagrań, w których wielkie symfoniczne tematy przeszczepia na grunt afrokubański. Jego Amadeus to dekonstrukcja pierwszej części 40. symfonii g-moll Mozarta. Horsley nie tylko gra Mozarta na fortepianie, on otacza go armią tradycyjnych kubańskich perkusjonistów grających w rytmie guanguanco, czyli jednej z odmian rumby. No to posłuchajmy Mozarta w takiej odsłonie.

Amadeus w rytmie guanguanko, przy fortepianie Joachim Horsley. A my zmieniamy nastrój. Przed nami kompozycja brazylijska, utwór, który w dużej mierze zapoczątkował światową modę na bossa nowe. Poranek karnawału napisany przez Louisa Bonfè do nagrodzonego Oscarem filmu Czarny Orfeusz. Kompozycja wręcz doskonała w swojej prostocie, choć powstała ponad 60 lat temu i doczekała się wielu interpretacji. Jej temat przewodni wciąż inspiruje. Sprawdźmy, jak z brazylijską klasyką radzi sobie współczesny zespół smyczkowy i grupa Fuse.

Poranek karnawału, zespół Fuse to jedna z dzisiejszych nowości, a do amsterdamskiego zespołu Fuse jeszcze dziś powrócimy. Drodzy Państwo, tylko przypomnę, że słuchają Państwo audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Przypomnę też, że można do mnie pisać, chociażby w mediach społecznościowych radia pod postem zapowiadającym audycję, albo poszukać mojego profilu oficjalnego. Tam zawsze ciekawe rozmowy i tutaj pozdrawiam serdecznie panią Anię i pana Tomasza. Można i warto dołączyć. No a teraz kompozycja Friedricha Guldy, pianisty buntownika.

Play, piano, play. Kompozycja Friedricha Guldy, grał Luca Sestak Trio. Tymczasem za chwilę utwór, pod którym jako kompozytor podpisał się Sting. Mowa o piosence Russians, napisanej w czasach zimnej wojny. Co ciekawe, Sting zaczerpnął do niej główny motyw wprost z twórczości klasycznego mistrza Siergieja Prokofiewa, a dokładnie z jego suity Porucznik Kirze. I tutaj zachęcam Państwa, by sprawdzić oryginał. Temat u Stinga identyczny. Dziś posłuchamy utworu w nieco innym wydaniu. Ponownie sięgamy do najnowszej płyty zespołu Philharmonics.

Russians grał zespół Philharmonics. Tymczasem przenosimy się teraz do Argentyny, zmieniamy więc nastrój. Przenosimy się do muzyki Astora Piazzolli. Tym razem kompozycja zatytułowana Chin Chin. Sam tytuł to nic innego jak popularny okrzyk wznoszony przy toaście i dokładnie taki, pełen werwy południowego temperamentu, charakter ma ten utwór. To też doskonały przykład tego, jak mistrz tanga nuevo potrafił bawić się rytmem. Nie zabraknie go w muzycznym toaście. Na trąbce Lucien Renaud-Denvory i Chin Chin.

Le Sien Renaud d'Anvary na trąbce i Cincina Strapiazzoli. A ja już zaglądam do dzisiejszej playlisty. Pora na utwór, którego z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać, ale w wersji, która może Państwa zaskoczyć. Przed nami What a Wonderful World, absolutny klasyk z repertuaru Louisa Armstronga. Dziś posłuchamy melodii w niezwykle czułej, kameralnej interpretacji. Zadbają o to wybitny francuski wirtuoz akordeonu Vincent Peirani oraz wokalistka o ujmująco ciepłej barwie głosu Serena Fissot. Prywatnie są małżeństwem, co myślę, że doskonale słychać w ich muzycznym porozumieniu.

Alla Turca Jazz, opus 5 przy fortepianie, autor kompozycji Fazil Say. Tymczasem zmieniamy krajobraz, przenosimy się teraz na południe Polski, prosto pod Tatry. Przed nami jedno z najsłynniejszych, najpiękniejszych dzieł Wojciecha Kilara, Orawa, genialna, inspirowana góralskim folklorem kompozycja, która pulsuje niesamowitym motorycznym rytmem od pierwszej do ostatniej sekundy. Kilar w mistrzowski sposób buduje tutaj napięcie. Dziś Orawy posłuchamy w nietypowej, nowoczesnej interpretacji. Ponownie dziś grupa Fuse.

Orawa na kwartet smyczkowy, kontrabas, perkusję i elektronikę grał zespół Fuse. No ciekawa jestem, jak się Państwu podobało. A teraz zmieniamy instrumentarium, a właściwie oddajemy główną rolę najdoskonalszemu z instrumentów, podobno ludzkiemu głosowi. Przed nami muzyka Jana Sebastiana Bacha w niezwykle urzekającej wokalnej odsłonie. W epoce baroku aria była formą głównie wokalną, zarezerwowaną dla śpiewaków w operach i kantatach. Bach jednak bardzo chętnie eksperymentował i przenosił ten wyrazisty, śpiewny styl na instrumenty, pisząc swoje słynne arie, chociażby do suit orkiestrowych. My dziś arii Bacha posłuchamy w wersji wokalnej, zaśpiewa Noa, czyli Achinoam Nini.

Aquarel Guitar Quartet i Armando's Rumba autorstwa Chicka Corea, będący jednym z jego ulubionych. Chick często improwizował na tej melodii. Robił to tak długo, że muzycy zespołu żartowali czasem, że rumba, jego rumba nigdy się nie kończy. A ja już patrzę, co za chwilę przed nami fortepian w niezwykle oryginalnym, świeżym wydaniu zagra japoński pianista Sumino, znany między innymi z konkursu chopinowskiego, jednak no, na swoich solowych płytach artysta udowadnia, że klasyczny warsztat to dla niego zaledwie punkt wyjścia do tworzenia własnych, nowatorskich form. Już za chwilę utwór White Keys. Koncept tej kompozycji jest równie prosty, co genialny. Jak wskazuje tytuł, została napisana i zagrana z wykorzystaniem wyłącznie białych klawiszy fortepianu. Wyszła piękna inspiracja muzyką Chopina.

White Keys przy fortepianie, jeden z najciekawszych pianistów młodego pokolenia, Sumino. Tymczasem pora na zmianę nastroju, przed nami muzyczna opowieść. Trochę szalona, bo czasem, żeby tworzyć coś pięknego, trzeba wpuścić do muzyki odrobinę szaleństwa. I dokładnie taką historię kryje w sobie utwór, którego posłuchamy za chwilę.

F for Free. Drodzy Państwo, pora się pożegnać, a zakończymy utworem, który jest zapowiedzią tego, co za tydzień w audycji z klasyką w tle. Spotkanie z laureatami tegorocznej nagrody Opus Classic, znakomitym niemieckim kwartetem Vision String Quartet. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą Zosia Starosta. Kłaniamy się, dziękujemy za Państwa obecność, no i słyszymy się za tydzień.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.